Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach frunę. Wśród wielu barw ten tunel pochłania jak sen. Głęboki sen, ej, wśród sumień i moich spraw.

0: ten stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside.

dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia, namalowany tchnieniem pejzaż, odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. 3% na naukę, 100% dla Polski. Przed Sejmem naukowcy i studenci apelowali o zwiększenie nakładów budżetowych na naukę, mówi jeden z organizatorów protestu, profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Dość tego, że w Polsce nauka jest de facto niszczona przez marne finansowanie, przez brak pomysłu, brak wizji polityków, brak woli polityków. Pora, żebyśmy jednym głosem polskiej nauki powiedzieli: stop niszczeniu nauki! Stop niszczeniu nauki!
2: Mam wrażenie, że rządzący bardzo często zapominają, że my jesteśmy pracownikami i pracownicami sektora nauki, a nie czarodziejami i czarodziejkami, którzy potrafią bez wsparcia, bez infrastruktury badawczej i bez odpowiedniego finansowania jakoś wyczarować te wyniki na światowym poziomie.
0: Dodaje dr Katarzyna Roman-Rawska z Polskiej Akademii Nauk i Inicjatywy Pracowniczej. To przed Sejmem o sytuacji naukowców rozmawiali także posłowie. Adrian Zandberg z partii Razem zarzucał ministrowi nauki, że polityka rządu doprowadza wybitnych naukowców do emigracji.
3: Musimy podnieść nakłady na naukę, badania i rozwój. Polityka oszczędzania na nich. Niestety, polityka kontynuacji pisowskich rządów w tej sprawie, bo tutaj zmiany nie ma. Ta polityka, drodzy państwo, jest krótkowzroczna i prowadzi po prostu tylko i wyłącznie do tego, że za kilka lat pożegnamy się ze wzrostem gospodarczym.
0: Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy odpowiedział: 3% PKB na naukę to nasz wspólny cel.
4: Krok po kroku reformujemy system szkolnictwa wyższego na wielu odcinkach i systematycznie zwiększamy finansowanie. Naprawiamy i usprawniamy system, zmieniamy kryteria oceny, zmieniamy prawo, ustawiamy procedury, cyfryzujemy, szukamy nowych form finansowania, inwestujemy w bezpieczeństwo, wspieramy studentów i pracowników naukowych.
0: Pod petycją naukowców, a z apelem o zwiększenie finansowania nauki podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza oskarżonego o przekroczenie uprawnień po oddaniu strzałów przy granicy z Białorusią. Chodzi o zdarzenie z marca 2024 roku w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Sąd nie dopatrzył się znamion przestępstwa. Wyrok jest nieprawomocny. Piłkarze Crystal Palace triumfują w Lidze Konferencji. W finale w Lipsku pokonali Rayo Vallecano 1-0. To pierwsze w historii europejskie trofeum tego angielskiego klubu. Więcej o sporcie w cyklu Ostra Gra już o 8.30. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Jeśli w ostatnich dniach zdążyli się państwo przyzwyczaić do ciepła, to informujemy, że lato właśnie spakowało walizki i wyjechało na urlop. Jeśli wyszli państwo w klapkach, w shortach, po bułki, po pieczywo, to pewnie już wszystko jasne w naszym kraju na termometrach w okolicy 10 stopni. Przynajmniej teraz, więc coś cieplejszego o poranku na pewno się przyda. Oczywiście w ciągu dnia słońce spróbuje nas przeprosić za to zimno. Na zachodzie ma być całe 22 stopnie. W centrum takie trochę oszukańcze, ale 19, a na północnym wschodzie i nad morzem tylko 15. Większość z nas nie musi brać dziś parasoli. Wyjątkiem są mieszkańcy Warmii, Mazur, Podlasia i wschodniego Mazowsza. Tam z chmur może coś kapnąć, żebyśmy nie zapomnieli, jak wygląda deszcz. Wiatr na północy i wschodzie też postanowił popsuć nam fryzury i skutecznie nas schłodzić, ale najbardziej schłodzi nas dopiero w nocy, bo miejscami ma być do 3 stopni, a przy gruncie to będą pachnieć dziś przymrozki, więc jeśli ktoś ma jakieś warzywa, pomidory na balkonie, to lepiej tej nocy schować do domu.
7: A jak wychodzi w klapkach, to musi założyć jednak skarpety do tych klapek,
6: aby było to cieplej. To nie ja powiedziałam.
7: No dobrze, no ale w Warszawie jest 10. No nie wiem, w Rzymie jest 19, bardzo proszę.
6: O, i to jest ciepły poranek.
7: No, u Kuby w Burzibie 21, no to już bardzo dobrze jest.
6: To już upał.
7: Na Hydrze jest 19. No ale jak przyjrzeć się tak temu, co się dzieje w Polsce, no to Rabka Zdrój 8, no to wiesz...
6: Szału nie ma.
7: Pewna żabka z Rabki musiała założyć klapki, no.
6: Pewnie założyła.

0: Joanne Show Taylor i 8 minut po godzinie 6. Miło Państwa słyszeć, napisał Pan Tadeusz. Dziękuję Panie Mirku za przypomnienie o skarpetach.
1: Proszę uprzejmie.
0: No to znaczy, że skarpety już w gotowości. Kawa gotowa, uśmiech jest? Jeśli tak, to możemy zaczynać.
2: Nowy świt.
0: Mirosław Oczkoś.
1: Ksenia Marczak.
0: Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i ciepło w ten dość chłodny majowy poranek. No i rozpoczynamy ten piękny...
1: poranny radiowy teatr wyobraźni.

0: The Specials i 12 minut po godzinie 6. O skarpetkach już Państwo piszą, ale to bardzo dobrze, bo to oznacza, że Państwo nie śpią i są już Państwo z nami. Bardzo, bardzo się z tego cieszymy, bo w grupie raźniej, prawda?
1: Tak. No właśnie. I wyciągnęli Państwo już swoje klapki, to jest ważne.
0: Klapki to zawsze, no chyba nie ma co wyciągać zimowych butów, co? Chociaż... tymi prognozami
1: oby,
0: to tak
1: obyś
0: różnie
1: w złą
0: bywa.
1: Godzinę nie wypowiedziała tego nie, zaklęcia.
0: 28 maja mamy, no bez przesady. No miejmy nadzieję, że
1: w śniegowcach nie ma co śmigać, ja wiem. Tak.
0: Raczej wolałabym się...
1: na rynek?
0: Raczej pewnie państwo też woleliby słyszeć informację, że troszeczkę więcej spadnie deszczu. To tak a propos tych wszystkich truskawek, pomidorów,
1: to prawda.
0: Ogórków.
1: To prawda.
0: I tego wszystkiego, co państwo mają na balkonie. I nie tylko, a my tu o jakiś przymrozkach mówimy o poranku. Miejmy nadzieję, że to tylko incydent i tak jak zapowiedziałam, to po prostu taki krótki urlop lata. No w końcu też musi odpocząć.
1: No z tym latem to nie szalej, to już dopiero wiosna z kluczykami przy pasku chodzi.
0: No nie, te ostatnie dni ciepło było, no nie ma co narzekać.
1: No lato?
0: No lato, no. No ja wiem, że jeszcze kalendarzowo wiosna, no ale lato.
1: Mhm. A astronomiczne lato to szaleje po prostu między Bogiem a Nesą Łużycką, ja wiem.
0: No dobrze, no może nie wszędzie, ale w każdym razie no nie narzekaj. No.
1: Ja, czy ja narzekam?
0: No, no to lato.
1: No, lato wszędzie.
0: Lato wszędzie.
1: Zwariowało moje serce, jak śpiewał poeta.
0: Akurat nie tą piosenkę mamy, no ale to się da też coś podmienić, prawda Franku? A w międzyczasie oczywiście musimy Państwu powiedzieć, że nie jesteśmy tutaj sami, no bo w grupie raźniej to już powiedziałam. Jakub Jędras oczywiście audycję wydaje, Franek Wójcicki ją realizuje, Wiktoria Wichrowska już odbiera od Państwa telefony.
1: Właśnie, telefony pod numerem 224-28-0280.
0: nowy.świt@nowyświatonline. Można też do nas pisać w grupie patronów. Można do nas pisać na naszym radiowym fanpage'u, na Instagramie, na X-ie, gdzie Państwo nas nie znajdą. Tam wszędzie można dać znać, że są Państwo o poranku razem z nami. A ponadto Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Jan Janczy, Patryk Rabiega i Paweł Orlikowski. No i oczywiście Państwo po tej drugiej stronie.
1: Tak jest, a dzisiaj jest 87. rocznica urodzin Wojciecha Karolaka. W związku z tym posłuchamy, czego można się strzec.

0: fenomenalny i fantastyczny Wojciech Karolak, a tytuł utworu, uwaga, Strzeż się szczerzuji, czyli ćwiczenie dykcyjne o poranku. Jest 6:19 i 30 sekund.
1: A pan Wiesław pisze w grupie patronów, a potem się dziwić, że ludzie chodzą w klapkach i w skarpetach, skoro pan redaktor do tego namawia. Może jakieś nowe trendy pan redaktor tutaj?
0: Niczego nie namawiam, a poza tym nie dziwi nic.
1: Nic. Szczególnie, że mody mają to do siebie, że się zmieniają.
0: Wracają.
1: Tak, przenikają, wracają. Także to, co mówiliśmy, że już niemodne, to za chwilę
0: może
1: moda
0: wraca
1: modne.
0: Jako farsa, ale to już inna sprawa. Nie?
1: No dobrze, ale my dzisiaj kompletnie nic o skarpetkach nie zaplanowaliśmy. To zupełny przypadek, że od nich
0: zima nas zaskoczyła, dlatego skarpety wróciły. Tak.
1: W dodatku 28 maja. Ale jeśli akurat smarują państwo chleb masłem, to na początek mamy coś pysznego, bo porozmawiamy o smakach dzieciństwa.
2: Do tej pory, kiedy tylko jadę do babci i pyta mnie, co chce, żeby dla mnie przygotować, to zawsze mówię kluski z serem, bo to jest mój smak dzieciństwa.
3: Fajda chleba, na to śmietana posypana cukrem. Mnie na to można uwieść, zamordować, wszystko można mi na to zrobić.
4: Nasze mózgi są tak skonstruowane, że idealizują to, co było w dzieciństwie.
0: No pewnie, smak ręcznie wędzonych wędlin, chrupiąca skórka świeżego pieczywa, czy domowe masło. Coraz więcej mieszkańców, szczególnie dużych miast, ciekawe dlaczego, szuka właśnie takich tradycyjnych, lokalnych produktów, ale nie masowej produkcji, Ale za czym dokładnie tęsknimy, o tym już za chwilę opowie Kacper Badura.
1: Może dlatego, że wędzarnię łatwiej na wsi postawić niż w mieście.
0: No i tam widziałem nie takie rzeczy.
1: No dobrze, to Kacper Badura będzie opowiadał, za czym dokładnie tęsknimy, ale państwo też oczywiście mogą poopowiadać nam, jakie smaki z dzieciństwa są dla państwa najważniejsze i dlaczego. A skoro przywołaliśmy już ten klimat tradycji, domowego masła, pewnie spokojniejszego weekendu, a przecież mamy czwartek i to już ustaliliśmy, że to taki mały piątek, to blisko natury pozostaniemy także w drugiej godzinie, bo przyroda tej wiosny odsłania swoje największe tajemnice.
5: Raczej staramy się robić to w sposób taki, że tak powiem, nieinwazyjny.
6: Sporo osób podgląda ptaki, bo dorosłe sokoły praktycznie cały rok są w swoim rewirze i cały rok zaglądają do gniazda.
0: No właśnie, to dzięki kamerom internetowym możemy podglądać dzikie zwierzęta. Pytanie, kogo podglądamy najczęściej? To jest bardzo ciekawe pytanie. Małe i urocze, czy wielkie i groźne? Ale mniej więcej o 7:30 wszystko będzie jasne. Czyli jak się rozjaśni, to się rozjaśni. I za sprawą Klaudii Kowalczyk oczywiście, która podglądała tych, co podglądają.
1: Mm-hmm. A jeśli będą państwo tęsknić za polityką, to profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, będzie naszym gościem chwilę po godzinie 8:00. Wrócimy do tematu referendum w Krakowie i sprawdzimy, które miasta mogą podzielić jego los. Porozmawiamy też o tym, dlaczego polityka samorządowa tak rzadko idzie w parze z tą centralną.
0: A po poważnej polityce z profesorem Słomką przyjdzie czas na zupełnie poważne, inne emocje. Oczywiście zostaniemy w temacie walki, punkty, sekundy, kosze, te jak się mówi, czajniki. I przeniesiemy się na areny sportowe. Jakub Jędras już analizuje, ćwiczy. Wycisnął 24 pompki, proszę państwa, już przez 23 minuty, czyli ma jedną w zapasie. No i wieści ze świata sportu oczywiście przekażę państwu tak w punkt 8:30.
1: Jakub ćwiczy regularnie, bo wiesz, marzy o smakach z dzieciństwa, to trzeba teraz formę zrobić.
0: On marzy o budżibie moim zdaniem, ale...
1: Żeby to wszystko się zmieściło. Ja myślę, że marzy i o tym, ale pewnie o 8:30 nam opowie. A po wiadomościach sportowych pojawi się garść wiadomości prawnych, a dziś pomówimy o zjawisku zmartwychwstania, ale nie w teologii, a w prawie. Pomówimy o ogromnych kłopotach prawnych, jakie pojawiają się, gdy człowiek ginie bez śladu, no i zostaje uznany za zaginionego lub zmarłego, a później nagle się odnajduje. Jak wyprostować swoje życie, kiedy w dokumentach oficjalnie nas nie ma? I wyobraź sobie, Mirku, z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że sądy przyjmują około 15-20 takich wniosków rocznie o uchylenie aktu uznania za zmarłego. A z tego, co przeczytałam, udaje się wskrzesić takie osoby. Jakieś 8-10 osób rocznie. Pytanie, co zresztą?
0: Ja nie wiem, to zapytałem panią mecenas, ale wiesz co, to jest niesamowite, bo myślałem, że zmartwychwstanie było jedno, a tu się okazuje, że to 8-10 rocznie, znaczy 15-20, a uznanych jest 8-10. Bardzo ciekawe. Ale odzyskanie własnego życia z rąk urzędników to jest prawdziwa sztuka i wiemy, i walka z górą papierów. Ale skoro już będziemy mówić o rzeczach niezwykłych i robieniu porządku w dokumentach, no to po godzinie 9 zmienimy temat na zupełnie inne porządki, te globalne i ekologiczne. I przeniesiemy się do Muzeum Arken w Kopenhadze, gdzie włamało się 8 wielkich troli. Tak, troli, dobrze państwo słyszeli. Jednak zamiast kraść dzieła sztuki, przyniosły ze sobą tony śmieci. Ale po co, na co i dlaczego, to opowie niezawodny Jan Janczy i wszystko wyjaśni. To jest ulubiony mój punkt programu.
1: A po 9.30 człowiek, który potrafi osłodzić każdy poranek, czyli siedzący po mojej lewicy, Mirosław Oczkoś, czyli słodki Oczkoś, a o czym będzie i tak nie powie, więc nawet nie pytam. Tak jak Paweł Orlikowski do końca trzyma wszystko w tajemnicy, więc jeśli lubią być państwo zaskakiwani, to proszę zostać z nami do 10.00.
0: Koniecznie.

0: Kylie Minogue i 6:28. Jakoś tak od razu cieplej się zrobiło.
1: No właśnie. Jak sobie człowiek przypomni, ci co mają taką pamięć, bo pamiętają, albo co jeszcze pamiętają, to tak tam letnio w teledysku było.
0: Mm-hmm. No i właśnie dlatego jakoś tak do tego lata dzisiaj będziemy nawiązywać, ale to za sprawą tej niespodzianki pogodowej. Podobno krótkotrwałej, ale jak to będzie, to bezradnie mówiąc, pożyjemy, zobaczymy.
1: Tak, z niespodziankami bywa różnie.
0: To prawda. Czasem jesteśmy przeszczęśliwi, a czasem wolelibyśmy, żeby niespodzianki nie było. Jeszcze pan Tomek do nas napisał: wędzone ręcznie? Gdybym miał wybierać, wolę założyć skarpety do sandałów niż ręcznie wędzić cokolwiek. Czy redaktor wędził coś kiedyś gdzieś? To pytanie do ciebie.
1: Nie wędził.
0: Wszystko przed tobą w takim razie.
1: Nie, ja lubię różne wędzone rzeczy, ale samemu nie wędziłem.
0: No to panie Tomku, odpowiedź już.
1: Chyba, że było pytanie, czy zwędził coś redaktor?
0: Podobne, to prawda, ale nie, raczej chyba chodzi o wędzenie. Możesz się podzielić z słuchaczami.
1: Nie wiem, może się nie przedawniło jeszcze. Tak.
0: Aha, rozumiem. No to nie, to lepiej może się nie przyznawać, bo wiesz, jakieś najście tutaj o poranku.
1: Tak?
0: Się
1: trzyliterowych tych?
0: Tak, dokładnie. Wiesz, nigdy nie wiadomo,
1: nie
0: kto
1: idźmy
0: nas...
1: tą drogą.
0: Dobrze. Lepiej pójdźmy drogą smaków z dzieciństwa,
1: tak,
0: bo już pierwsze komentarze się pojawiają. No właśnie, pogoń za pracą, szybkie zakupy, jedzenie w biegu. Tymczasem mieszkańcy wielu polskich miast mówią dość. Coraz częściej na naszych stołach ląduje świeży chleb, wędliny, które pachną właśnie takim prawdziwym dymem. Masło robione ręcznie, śmietana też podobno ręcznie. O wielkim powrocie do smaków z dzieciństwa i modzie na naturalne zdrowie już za chwilę będzie państwu opowiadał Kacper Badura, a my cały czas namawiamy państwa do tego, żeby podzielili się państwo z nami tymi dziecięcymi wspomnieniami z wakacji. Te smaki dzieciństwa, co państwo zapamiętali, na co czasem mają państwo ochotę, o czym myślą z sentymentem.
1: Co wam chodzi po głowie i języku, tak.
0: Mm-hmm. A tobie co?
1: O, to mnóstwo rzeczy, słuchaj, wiesz, ja mam to szczęście, że i moja babcia, i moja mama fantastycznie. Babcia gotowała, mama gotuje. Także, nie wiem, ogórki takie małosolne, jak zrobi mama, to naprawdę niech się wasze żaby i ślimaki schowają.
0: A ja pomyślałam o czymś zupełnie innym, bo oczywiście jedzenie jedzeniem, ale ja pomyślałam sobie o czymś, czego dawno w sklepach faktycznie nie widziałam poza tym okresem dziecięcym. Pamiętasz coś takiego jak ciepłe lody?
1: Tak, było coś takiego, wiesz co, ale
0: taka
1: to...
0: Taka słodka pianka w wafelku, uwielbiałam.
1: Ale muszę cię, Ksenia, wyprowadzić z błędu. No to było oszustwo, wiesz, ciepłe lody. To...
0: No ale tak się to nazywało i pamiętam, że jako dzieciaki uwielbiałam.
1: Smakowało ci?
0: No pewnie. A dawno nie widziałam. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś są, funkcjonują, istnieją.
1: A kromka chleba ze śmietaną walałaś z solą czy z cukrem?
0: Chyba w ogóle jakoś śmietana nie. Mhm. Śmietana nie i smalec też mnie nie przekonywał, ale pamiętam, że niektórzy się zachwycali. Jeszcze jakiś plaster ogórka na tym był, to Ale ja pamiętam masło robione przez babcię. Oj, tego smaku nie zapomnę.
1: W takiej maselnicy, tak?
0: No i świeżo upieczony chleb, to było coś. No właśnie, pamiętamy.
1: No a pierogi lepione przez babcię.
0: Do tej pory babcia lepi pierogi.
1: No mówię, ale to z dzieciństwa.
0: Mama też zresztą. Najlepsze na świecie, absolutnie.
1: No właśnie, widzisz. Na tym to polega. A jak moja mama na przykład zrobi śledzie, takie wiesz, po litewsku.
0: Ja myślę, że nawet jeśli nie planowali państwo śniadania o 6:32, to właśnie rozpoczynają państwo
1: wyścig do kuchni.
0: No to co na tym stole śniadaniowym? Smaki z dzieciństwa i to, co po nich zostało. To temat naszej pierwszej godziny.

0: Couriers i 6:36. Smaki dzieciństwa to ciepłe mleko prosto od krowy. Najsmaczniejsza zupa pomidorowa u babci, lody kalipso. Kto jadł, ten wie, że takiego smaku to żadne lody nie mają. To pani Ines oczywiście, ale cały czas piszą państwo o tych smakach dzieciństwa. No właśnie, któż z nas nie lubi produktów smacznych, jakościowych, lokalnych, przywiezionych do nas przez rolników? Jednak dużą część wypłaty zostawiamy. Gdzie? W dyskontach największych.
1: A nie w ZUS-ie?
0: No być może, ale no nie wiem, Kacper tak wyliczył, to musimy doprecyzować.
1: Dobrze.
0: Może trzeba tam faktycznie sprawdzić te dane ZUS-owe. Ale my tu o obiedzie jak u mamy. Zapach ciasta w całym domu, chleb taki jak dawniej. Dlaczego tak chętnie wracamy do tych znajomych potraw z dzieciństwa? No i coraz częściej ich też poszukujemy. O tym właśnie teraz Kacper Patura.
2: Z jednej strony deklarujemy, że podczas zakupów szukamy produktów lokalnych i wysokiej jakości. W praktyce najczęściej kupujemy w dyskontach, tam gdzie najtaniej. No to jak jest z tymi smakami jak dawniej? Zapytałem Edytę Kochlewską, redaktor naczelną dla handlu.pl.
3: Jeżeli klienci deklarują, że poszukują starych dobrych smaków, to oczywiście te smaki na tych półkach się pojawiają, bo to nie są tylko jacyś wielcy dostawcy, ale również ci mniejsi gdzieś tam z okolicy. Teraz na przykład amerykańskie influencerki odkryły, że istnieje coś takiego jak kompot z truskawek i polecają je wszystkim Polakom, tak jakbyśmy go nie znali. W związku z tym, no, to są takie też rzeczy, które można powiedzieć czasami odradzają się w jakiejś takiej niesamowicie nowej formie, pomimo że nam były znane, ale gdzieś nagle wyskakują jako jakiś trend. Możemy to obśmiewać, ale to właśnie media społecznościowe są dla wielu czy firm, czy młodych konsumentów takim wyznacznikiem, po co mam sięgnąć, tak? I jak trzeba było sięgnąć po czekoladę dubajską, no to teraz trzeba sięgnąć po kompot.
2: Kiedyś jedzenie smakowało jakoś lepiej, ale czy na pewno? Zdaniem technolog żywności Marty Szumiaty, autorki bloga Nauka na talerzu, to właśnie dzisiaj produkty spożywcze są najbezpieczniejsze, a na półkach wybór ogromny.
4: W wielu zakładach produkcyjnych dużych byłam i po prostu ten poziom jakości, czystości, bezpieczeństwa jest tak wysoki, wymagania są tak wyśrubowane, że naprawdę jestem przekonana, że kiedyś tak nie było i może też zaraz pojawi się myśl, ale co chwilę gdzieś się słyszy o jakimś, nie wiem, zakażeniu, jakiejś salmonelli, że została wykryta bakteria tu czy tam. Ale kiedyś nie było takiego dostępu do social mediów czy w ogóle telewizji, radia, o tym się po prostu nie mówiło. Może też się nawet tak często nie badało. Więc nie powiedziałabym, że to jedzenie jest gorsze. Powiedziałabym, że jest bardziej bezpieczne. Wiadomo, że też są dodawane pewne składniki, żeby zmniejszyć cenę czy zwiększyć zysk producenta, ale przede wszystkim to jest, żeby żywność była dostępna dla każdego, bo też jakby z różnych półek ekonomicznych czy premium, więc tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie.
2: Do tego dochodzą kwestie biologiczne. Jako dorośli mamy 2 razy mniej kubków smakowych niż w wieku dziecięcym. Jako dorośli mamy 2 razy mniej kubków smakowych niż w wieku dziecięcym.
5: Druga rzecz dotyczy również naszego zmysłu, czyli węchu. Ponieważ węch jest zmysłem, który dostarcza w sposób bezpośredni do ciała migdałowego bodźce jakby zewnętrzne. I węch, jak wszyscy widzimy, że wystarczy poczuć zapach, żebyśmy natychmiast mieli fantastyczne wspomnienia, nie wiem, z Wigilii u babci, tak, z pobytu gdzieś u dziadka, albo z ciasta, które nasza mama przygotowywała. I wszystko nam się wydaje fantastyczne i piękne. I to jest takie powiązanie właśnie tego bodźca zakodowanego bezpośrednio w ciele migdałowym, a również wrażeniem, które mieliśmy wtedy. I nasze mózgi są tak skonstruowane, że idealizują to, co było w dzieciństwie. Podbijają jakby jeszcze te przyjemne uczucia związane danym zapachem. A zapach tak naprawdę to jest 70% smaku.
2: No to jak smakuje dzieciństwo?
4: Do tej pory, kiedy tylko jadę do babci i pyta mnie, co chce, żeby dla mnie przygotować, to zawsze mówię kluski z serem, bo to jest mój smak dzieciństwa, ale nawet takie proste smaki jak świeża chałka czy rogaliki, bo właśnie koło dziadków była kiedyś piekarnia i ten zapach tak kusił, że też zawsze z siostrą biegałyśmy. No i przede wszystkim też domowe ciasto, bo zawsze czy to moja mama, czy babcia dużo wypiekały, więc zapach pieczonego ciasta, czyli masło, karmelizowany cukier, owoce, no to są moje smaki dzieciństwa.
3: Fajda chleba, na to śmietana, posypana cukrem. Mnie na to można uwieść, zamordować, wszystko można mi na to zrobić, ponieważ to jest taki smak. Nie żebym do tego wracała w sensie jedzenia, ale w kategoriach takiego wspomnienia to jest najwspanialsza rzecz pod słońcem.
5: Mój smak dzieciństwa to niewątpliwie mielony z buraczkami i ziemniakami, które babcia robiła. Jest to dla mnie potrawa w ogóle numer jeden. Do tego oczywiście pierogi, bo wszystkie babcie pierogi robią i robiły. O orężatce w proszku nie będę wspominał, bo to jest też smak dzieciństwa. Natomiast jakby się popatrzyło na skład tego, co było w środku, to może lepiej tego nie wspominać.
2: Być może niektóre smaki dzieciństwa powinny pozostać słodkim wspomnieniem. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Ale tak sobie myślę, że każde czasy rządzą się swoimi prawami, bo dzisiaj z kolei jak zaglądamy do składów niektórych gotowych produktów, to też moglibyśmy zawału dostać, gdybyśmy się tam przyjrzeli dwa.
1: No a pamiętasz, że tablica Mendelejewa, ale pamiętasz seks misję, mówi, o to pomarańczowe całkiem dobre, a po tym różowym się odbija.
0: Mm-hmm. O, właśnie. Świeży chleb, masło, dżem truskawkowy to pan Hubert, jeżeli chodzi o smaki z dzieciństwa. Racuchy z jabłkami jeszcze się pojawiają. Placki ziemniaczane z cukrem, ze śmietaną oczywiście. Pajda świeżego chleba ze smalcem tutaj panowie.
1: A pomidory z krzaka, z cebulką i z taką śmietaną. Jednak ty nie lubisz, ja wiem, ale tam kiedyś ta śmietana to była śmietana.
0: Tak wiem. Moja ciocia i moja babcia właśnie na śniadanie przeważnie pomidor z cebulą, czasem jeszcze z ogórkiem nawet kiszonym i ze śmietaną, tak, pamiętam.
1: No teraz z jogurtem można fajnym zrobić.
0: Tak, wersję. Prawda.
1: Jakie czasy, takie smaki.
0: No to my cały czas o tych smakach z państwem rozmawiamy i czekamy. Może czymś nas państwo zaskoczą?
1: Kto wie? Liczymy na to bardzo. Tak jest, bułka z kisielem na przykład.

0: Powiem Państwu, że jak babka Natalia zrobiła fryzy z mięsem, to po prostu klękajcie narody. A smak, powiedzmy, młodości to jest, uwaga, powrót z imprezy o 4 nad ranem i picie na kaca mleka chłodnego prosto z kany stojącej na łące. Tego się nie da zapomnieć i o chrzantusu od ojca za to, że potem klasa mleka była po prostu dużo niższa, też się nie da zapomnieć.
1: Smaki, których nie da się zapomnieć.
2: Oj, nie da się zapomnieć.
1: Każdy
2: ale też
1: ma własne. Ale wiesz co, pani Ewa jeszcze napisała, że smaki dzieciństwa są nie do odtworzenia. Placek drożdżowy z serem, z kruszonką, pieczony przez moją babcię w piecu opalanym drewnem. Albo świeży domowy chleb, również pieczony przez babcię z miodem z dziadkowej pasieki. No i świeże mleko, ale bardzo mocno schłodzone. I muszę przyznać, że to mleko bardzo często się w państwa komentarzach pojawia, szczególnie takie prosto od krowy. I śmietana, i piszą Państwo, że to były zupełnie inne smaki niż dziś.
2: Bo miały bardzo prawdziwe, żywe kultury bakterii. Dobrze, ale teraz ten moment, na który wiem, że dużo ludzi czeka, czyli przegląd prasy Unplugged i na pierwszy rzut oka, ucha i ręki takie szeleszczenie i jak Państwo rozpoznajecie na pewno, bo na pewno rozpoznajecie już, to jest Rzeczpospolita i strona A6, opinie, cała nadzieja w Donaldzie Trumpie. Roman Kuźniar napisał fantastyczny artykuł. Tym, co stopniowo będzie ograniczać siłę rażenia administracji USA, jest jej zarozumiałość, buta i otwarte lekceważenie swoich sojuszników, pisze politolog. No i coś w tym jest. Jedna z wersji znanej mądrości starożytnych Greków mówiła, że kogo bogowie chcą zgubić, czynią go nazbyt pewnym siebie. No w polskiej wersji to było, kogo Pan Bóg chce ukarać, to mu rozum odbiera. Ale oczywiście różne znane cytaty. Po pierwsze, demonstracyjny brak zrozumienia, prowadzenie do usamodzielnienia się Europy, co może nie jest takie wcale złe, i przebudzenie już trwa. I profesor Kuźniar jest bardzo wnikliwym analitykiem, jest piękna cała strona opinii, polecam bardzo serdecznie. Oczywiście Rzeczpospolitej, jak to zwykle, jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Na przykład taki jest artykuł na ostatniej stronie, że bloki węglowe jako państwowa rezerwa bezpieczeństwa. To jest rozmowa z Grzegorzem Onichminowskim, prezesem polskich sieci elektroenergetycznych. No i właśnie pytanie, jak to jest z tym czarnym złotem, smaki z dzieciństwa, no różne te rzeczy, jakbyśmy połączyli te wszystkie smaki z dzieciństwa, to węgiel jest niezbędny. Ale dobrze, teraz poszeleścimy. O, i teraz jest inny rodzaj szelestu. Tak, to jest Gazeta Wyborcza, dokładnie Gazeta Wyborcza. I na drugiej stronie Roman Imielski dotyka czegoś, co ostatnio wszystkich dotyka, a mianowicie polska nauka musi dostać wsparcie. Mamy masę wybitnych specjalistów, naukowców i wizjonerów, tylko trzeba zapewnić im warunki do działania i rozwoju. Powiem więcej, panie doktorze, do życia w ogóle, do życia. Naukowcy nie wytrzymali i zorganizowali wczoraj protest przed Sejmem. Mają dość biedy. I to nie jest przesada. Nakłady na naukę z budżetu państwa i prywatnych źródeł to zaledwie, uwaga, 1,41%. PKB znacznie poniżej średniej Unii Europejskiej, bo średnia Unii to jest około 2,1, zdaje się, z tego co pamiętam, a tutaj naukowcy chcą, żeby było to około 3%. I rzeczywiście, absolutnie, jeżeli mamy się rozwijać, to nakłady na naukę są niezbędne, bo takie będą rzeczy pospolite, jak ich młodzieży chowanie chociażby. Ale w Gazecie Wyborczej oczywiście jest mnóstwo ciekawych rzeczy, chociażby taki artykuł. Wyborcy Konfederacji. Koalicja z każdym, byle nie z Tuskiem. Na stronie 6 Tomasz Nyczka analizuje bardzo mocno. PiS i PO kompletnie niczym się dla mnie nie różnią. Jeżeli nie zbojkotujemy wyborów, to zagłosuję na Konfederację. Znaczy nie zbojkotuję. Mam wrażenie, że jest im paradoksalnie bliżej do PO. No i to ciekawe jest, bo 13 maja poseł Konfederacji Sławomir Mentzen powiedział, że nie wyklucza koalicji z kimkolwiek. Ale to oczywiście Gazeta Wyborcza. Natomiast dziennik Gazeta Prawna, jak zwykle zafascynowała mnie ostatnia strona. Maria Wiśniewska, to jest rubryka Świat, strona ostatnia A8, o Pałac Elizejski. Jest taki pałac. w Paryżu, może powalczyć dwóch radykałów. Na rok przed wyborami walka o sukcesję po Macronie wkracza w decydującą fazę, gdy skrajna prawica szykuje się do przejęcia władzy, a lewica rośnie w siłę. Centrum spiera się o przywództwo. No i to jest niezwykle istotna sytuacja, ponieważ podpisaliśmy niedawno układ w Nancy. No i pytanie, po co są układy? Po to, żeby je łamać. No i oczywiście coś, na co wszyscy czekali, i ten charakterystyczny szelest jest nie do podrobienia. To jest najnowsze doniesienia z Drogi Mlecznej i okolic Wszechświata. Gazeta Codzienna Fakt. No i tu jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim na pierwszej stronie Fakt zbadał, które truskawki są najzdrowsze. Ciekawe, że nie najdroższe. Ja zaraz o tym do tego wrócę. Mister Kosiniak-Kamysz, który ostatnio zadebiutował w castingu do nowej części Top Gun, Tiger Top Gun podobno. Będziemy produkować rakiety do patriotów, mówi minister Kosiniak-Kamysz. No i ciekawy jestem, czy będziemy, czy nie będziemy. No ale szukajmy dalej, bo dopiero to się rozkręca. Za Drogą Mleczną w prawo jest Jowisz. I tam mówi się o tym, że namierzyli Romanowskiego. Łowcy cieni depczą po piętach zastępcy Ziobry. No i codzienne życie uciekiniera w Budapeszcie było takie dosyć sympatyczne. Robił zakupy w supermarketach, jeździł środkami komunikacji publicznej. No i później odjechał w siną dal, a łowcy pojechali za nim.
1: No i podobno pieniądze się kończą panu Romanowskiemu.
2: No ale kto to wie. Natomiast jest w końcu to wielkie badanie. Wielkie badanie. To naprawdę jest wielki tytuł. Wielkie badanie polskich truskawek. Fakt wysłał do renomowanego laboratorium truskawki. Renomowanego laboratorium. To ćwiczenie dykcyjne. Renomowane laboratorium truskawki z osiedlowego straganu, marketu delikatesów i dużego bazaru. Ciekawe, dlaczego nie wysłał z pola. No i teraz można zobaczyć, że na przykład truskawka polska kosztuje 39 zł, a truskawka krajowa 26. Czym się różni truskawka polska od truskawki krajowej? No, 13 zł. Taka jest różnica.
1: No, ale oczywiście, się różni.
2: Ale wiesz co, na dużym bazarze za najsmaczniejsze, przynajmniej apetycznie wyglądające truskawki, 52 zł za kilogram. No ja nie wiem. W supermarkecie 53, w delikatesach 57, stragan osiedlowy 39. No właśnie.
1: Czereśnie po 92.
2: No tak, ale to wiesz...
1: Państwo się zastanawiali i nie mogli zdecydować, zawsze można wybrać jeszcze coś droższego.
2: Można utargować podobno do 90. Dobrze. No i oczywiście... Jak to jest, że w fakcie, co możemy wiedzieć takiego najfantastyczniejszego, to mnie naprawdę położyło na łopatki taki artykuł. Kasia Cerkwicka pokazała synka. Znaczy miastu i światu. No i Zygmunt Heizer poszedł na całość. No i gdzie poszedł i na jaką całość, to państwo musicie zobaczyć. Strona 18, Gazeta Codzienna Fakt. No i wymęczyła Czeszkę. I to nie jest jakiś reportaż z rozprawy sądowej, tylko Iga Świątek w trzeciej rundzie Randa Garosa. Ale o tym Jakub Jędras, który właśnie teraz robi... O, widzę, że Tricho robi teraz dobrze, bardzo dobrze. No i co? Osaka zadowolona z Wiktorowskiego, bo Tomasz mi ufa. No i oczywiście Papszun czyści sztab. Legia Warszawa będzie naprawdę przeczyszczona prawie że do zera. I najbardziej wstrząsająca informacja w tym dniu, a mianowicie na ostatniej stronie Gazety Fakt, niedźwiedź w hotelu. Ten gość wzbudził panikę. No i to trzeba zobaczyć, bo wszedł do budynku przez główne wejście, spokojnie wspiął się po schodach do recepcji na pierwsze piętro, a potem próbował dostać się do jednego z pomieszczeń. Nie jest powiedziane, czy do apartamentu, czy do kuchni, czy może pod prysznic. Rzecz się działa w rumuńskim kurorcie Polana Braszów i pracownicy jednego z hoteli byli w szoku, kiedy niedźwiedź po prostu poszedł sobie, nie płacąc za swoje usługi. No, jak to niedźwiedzie, tak to jest po prostu. No. To ten przegląd prasy Unplugged tak właśnie wygląda, a w zasadzie tak można go usłyszeć.
1: A pan Hubert jeszcze o smakach z dzieciństwa, że ze smakami jest jak z miłością z dzieciństwa. Jest w sercu, ale nie do odtworzenia. Niestety, napisał.
2: Chyba na języku bardziej, nie?

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od doniesień z Bliskiego Wschodu. Jak podaje Al Jazeera, irańskie wojska ostrzelały 4 jednostki handlowe, które próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormuz bez zgody Teheranu. A zdaniem agencji Reutera, amerykańska armia przeprowadziła kolejne ataki na irańskie obiekty wojskowe w rejonie cieśniny Ormuz. Celem miały być instalacje zagrażające armii USA i komercyjnej żegludze. Wojsko miało też przechwycić i zestrzelić kilka irańskich dronów, a wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił tak. Iran jest zdeterminowany, aby zawrzeć umowę. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni z porozumienia, ale będziemy. Albo do tego dojdzie, albo będziemy musieli po prostu dokończyć robotę. Wojsko Kuwejtu przekazało tymczasem, że obrona powietrzna stawiła czoła wrogim pociskom i dronom. Nie ma jednak szczegółów na temat tego zdarzenia. Posłowie koalicji rządowej za, PiSu i Konfederacji przeciw. Sejmowa komisja podsumowała pracę nad projektami ustaw o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Za nami drugie czytanie, mówi przewodnicząca komisji Urszula Pasławska z PSL-u.
1: Życie to są realne, codzienne problemy, to jest telefon ze szpitala, to jest spadek, to są problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem. Zaproponowaliśmy regulację taką oto, aby państwo nie tyle kreowało, bo nie ma takiej możliwości, Bogu dzięki, ale uznawało, rejestrowało i gwarantowało prawa takim obywatelom, którzy chcą żyć w związkach do tej pory nieformalnej.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik złożył wniosek o odrzucenie projektów.
2: To jest jeden z najgorszych projektów, jeden z najgroźniejszych projektów w tej kadencji parlamentu. Jeden z najgroźniejszych. Chcę państwu powiedzieć, że to jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa, atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje. Mogę powiedzieć, że nikt czegoś podobnego nie wymyślił.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker stwierdził, że procedowana obecnie ustawa wprowadziłaby związki partnerskie, na co nie będzie zgody Karola Nawrockiego. Dwie osoby w areszcie to w sprawie fałszywych alarmów, mówi Karolina Staros, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
3: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię.
0: W ostatnich dniach po fałszywych, jak się okazywało, zgłoszeniach służby interweniowały m.in. w mieszkaniach redaktora naczelnego telewizji Republika i matki prezydenta Karola Nawrockiego. I jeszcze informacje z kortów w Paryżu. Magda Linet wygrała z łotewską tenisistką Jeleną Ostapenko w drugiej rundzie French Open. Jej następną rywalką jutro będzie Iga Świątek, która pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z turnieju odpadła Magdalena French. Więcej o sporcie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Po tym fragmencie wypowiedzi posła Wójcika myślę, że spokojnie mógłby zmienić imię. A tak Wójcik. Podoba wam się?
6: Wiedziałam. Nie. Rano... Ale pod tym imieniem teraz też nam się nie podoba.
7: Ale to potrzebna jest transkrypcja, czy...
6: Imienia?
7: Wyroki?
6: A poza tym już to wymyślono w paru dziesięciu krajach na świecie, także spokojnie.
5: Okej. Powinno być słonecznie w całym kraju, jeżeli gdzieś nie jest, to bardzo prosimy, żeby państwo dali nam znać, bo nasze prognozy synoptyków pokazują, że słońce na razie z chmurami wygrywa, chociaż w późniejszych godzinach gdzieniegdzie pojawi się więcej chmur. Na wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu, nawet burze, którym będą towarzyszyły silne porywy wiatru. Na ogół jednak powieje słabo, zwłaszcza na zachodzie. Tam wiatr umiarkowany. Najchłodniej dziś na Półwyspie Helskim, Żuławach, na obszarach podgórskich Karpat. Tylko 15 stopni w centrum. Termometry mają wskazywać w najcieplejszym momencie dnia 18-20 stopni, a na południowym zachodzie słupek rtęci podskoczy do nawet 22 stopni. Mówię nawet, no bo...
6: Jak się dobrze wybije, wiesz, to czasami wybicie jest ważniejsze. No dobrze, to jeżeli mówisz o słońcu, To zróbmy pierwszy przegląd kurortów, uzdrowisk, miast pretendujących pod kątem właśnie słońca. Na przykład w Kosakowie głównie słońce jest przewidywane dzisiaj. W Sopocie też głównie słońce. W Strzegomiu bardzo słonecznie, w Polanicy słonecznie. Jasgarzewszczyzna słonecznie, nawet poza kołdrą. Dębogórze głównie słońce. W Poleńczyku niestety trochę chmur. W Wysowie-Zdrój głównie słońce. W Świnoujściu szaleństwo, głównie słońce. Jastrzębie-Zdrój słonecznie, Augustów słonecznie. Na Łęczowie trochę chmur. W Czaplinku głównie słońce, w Busku-Zdroju głównie słońce, w Wapiennym głównie słońce, a w Rabce-Zdrój szaleństwo słoneczne absolutnie cały dzień.
5: Mm-hmm. W Jaskarzewszczyźnie z rana szału nie ma, donosi pan Rajmund. I tylko 11 stopni, ale słońce daje nadzieję na więcej. No to słońce w każdym regionie dzisiaj będzie dawało
6: nadzieję. Panie Rajmundzie,
5: szaleństwo
6: od pana zależy. Jakby pan zaszalał, to będzie szaleństwo.
5: Jak nie wyjdzie z domu, to będzie więcej.
6: No, chociaż nie spod kołdry wyjdzie, no.

0: 8 minut po godzinie 7 i pierwsza godzina czwartkowego porannego spotkania za nami. No to czas start. Oficjalnie druga godzina.
1: Nowy świt.
0: W sprawie smaków z dzieciństwa pani Anna jeszcze pisze, że ogórek maczany w miodzie i cukrze. I przyznaję, że dobrze, że dodajesz ogórek oczywiście zwykły, nie kiszony, bo tak w pierwszej chwili pomyślałam sobie, że chodzi o kiszony i pomyślałam, że to niezła mieszanka.
2: Szaleć to tak. Szaleć.
0: No to też oczywiście. Niezapomniane wspomnienie to chleb upieczony w formie do ciasta, kanapka o wielkości lotniskowca z masłem, które babcia wyrabiała w maselnicy, ze śmietany od krowy. Oczywiście to wszystko posypane solą. Może miałem z 10 lat, czyli jakieś 44 lata temu, napisał pan Jacek. I to są smaki nie do odtworzenia.
2: No właśnie, sól może... oczywiście z Wieliczki, a nie jakaś tam morska czy himalajska, nie?
0: Tego już pan Jacek nie dodał, ale być może doprecyzuje jeszcze swoją wiadomość listowną. Może powinniśmy z państwem właśnie o tym porozmawiać, jakie smaki są dzisiaj nie do podrobienia. No bo właściwie wszystko możemy zrobić. Możemy sami zrobić śmietanę, możemy sami zrobić masło. Już dzisiaj mogą nam w tym nawet roboty pomóc. Tylko pytanie, czy ten smak uda się odzyskać?
2: Nie.
0: No właśnie. Ale to już chyba dlatego, o czym mówił...
2: Że kubki wybito, tak.
0: Tak.
2: To nie jest kwestia zrobienia tego samego, tylko
0: Andrzej
2: tak samego Gantner, odczuwania tego.
0: Kacpra, tak. Dokładnie, że jako dorośli ludzie mamy po prostu mniej kubków smakowych, więc wszystko wina kubków.
2: Tak jest. Tu trzeba dołożyć, że cyklistów, tamtych tych i kubków.
0: Mhm.

0: Genesis i 14 Genesis, minut po siódmej. A w sprawie kubków jeszcze pan Michał do nas napisał, że dzieci mają kubki smakowe również na zewnątrz ust, dlatego podobno lubią się umazać. I być może dlatego smaków dzieciństwa nie da się po latach odtworzyć. Panie Michale, a dorośli to nie potrafią się umazać? Potrafią.
1: Mazgaje są po prostu.
0: Mazgaje są. 224-280-280. Jeszcze głos słuchacza w sprawie smaków z dzieciństwa.
2: Ziemniaczki, takie zmiażdżone i okraszone masełkiem, sadzone jajko, a do tego szklanka z siadłego zimnego mleka. Tylko to wszystko musi mieć jeszcze jeden dodatkowy składnik. Długi dzień pracy przy sianokosach albo przy żniwach za sobą. I na deser oczywiście truskawki, śmietanie, posypane cukrem delikatnie, delikatnie, bo one i tak są pyszne same w sobie. No a tego smaku dzieciństwa chyba nic nie pobije.
0: Z siadłem mleko nam się tutaj pojawia.
1: Oj,
0: chyba
1: tak,
0: po raz pierwszy.
1: Oj, lubię.
0: W wypowiedzi bardzo, bardzo. Ja też uwielbiam. I z tym też kojarzą mi się wakacje i lato. Właśnie z siadłem mleko.
1: Ale też byś miażdżyła ziemniaczki, czy raczej
0: nie,
1: tłukła?
0: Nie. Takie w całości gotowane.
1: Zgniatała, a nie w całości.
0: Z koperkiem. Najlepiej.
1: O tak, koperek bardzo.
0: Mhm. I jajko sadzone i już w ogóle super.
1: O, to szaleństwo kulinarne po prostu.
0: A jakie proste.
1: No, jakie
0: do
1: smaczne i zdrowe.
0: Wcale nie trzeba być kucharzem. Polecamy państwu bardzo serdecznie, chociaż
1: oczywiście... Ale kucharze też to robią, spokojnie, tutaj nie ma dyskryminacji.
0: A nie, absolutnie. No czasem, wiesz co, może tajemnica tych smaków właśnie tkwi w prostocie.
1: Tak. Tak, to wiesz, to jest...
0: Nikt niczego nie wymyślał specjalnie, kiedy czytam właśnie o tych pajdach chleba, albo właśnie pan opowiadał o kotlecikach z ziemniakami, z buraczkami.
1: Ale wiesz, co jest jeszcze ważne w smakach dzieciństwa, jak to babcie i mamy gotowe?

0: Dekorale i 19 minut po godzinie 7. To jeszcze pan Marcin, a kto wspomina smak wody wyciągniętej ze studni zimnej i pitej prosto z metalowego wiadra? Pycha! Napisał. Studnia? Woda?
1: Wiadro.
0: Wiadro. Jeżeli chodzi o smaki wody, to ja się chyba tutaj wolę nie wypowiadać w tej kwestii. Studnię wielką pamiętam u dziadków.
1: A wiadro?
0: Wiadro chyba też, ale czy ja piłam taką wodę ze studni? Chyba nie. Nie wiem jak ty, ale...
1: No tak, dziadkowie mieli studnię i wiadro z wodą w studni.
0: Ale to, może niektórzy z
1: państwa pamiętają. To myślisz, że z kranu piłaś wodę?
0: No ja już piłam z kranu wodę.
1: Biedne dziecko.
0: Biedno. No trochę młodsze po prostu. No, a nie biedne.
1: No keskese, dokładnie to wszystko. Wiadomo.
0: Pan jak pił, to pan pamięta, pan ma szczęście. No, każde pokolenie pamięta to, co pamięta. No,
1: każde pokolenie ma swoje wiadro, dokładnie.
0: Nie da się pamiętać tego, co było lat kilkanaście wcześniej. To jeszcze od pani Elżbiety list, że babcia pochodziła z Wilna, a ponieważ mieszkała z nami, to ta kuchnia u nas w domu królowała. Latem na śniadanie ciepłe, prawdziwe kakao, świeży chleb z masłem, ogórkiem zielonym, a to wszystko polane miodem. O, widzisz, dziwiłam się, że ogórek z miodem, a jednak pojawia się po raz kolejny. Babka ziemniaczana po kilku nieudanych próbach odtworzenia dałam sobie spokój, czyli nie da się odtworzyć. No i hit wigilijny. No ja wiem, że do wigilii jeszcze trochę, ale jednak pierogi, ale ze słodkiego ciasta nadziewane masą makową, którą kręcił dziadek, bo nikt nie miał tyle siły, smażone na oleju. Już widzę ten strach w oczach wszystkich dietetyków. No niestety babcia, mama, ciocie, a było ich 5, siedzą sobie gdzieś na chmurce i pewnie śmieją się z nas, że byliśmy tacy głupi, że woleliśmy biegać po podwórku, niż uczyć się od nich. Ale ktoś już tutaj napisał, że pewnych smaków odtworzyć się dzisiaj nie da.
1: Wiesz co, bo tajemnica jednak mimo wszystko tych smaków z dzieciństwa, poza tym, że dzieciństwo jest takim okresem, to jeszcze jest kwestia korzeni. Tak? Czyli gdzie, kto wywodzi jakiś smak. Ja miałem to szczęście, że jedna moja babcia pochodziła z Drohobycza i to były te smaki takie wschodnie. I tą babcię znałem, a drugiej babci, której nie zdążyłem poznać, pochodziła z Wilna. Ale mama przejęła te smaki. To naprawdę jest mieszanka absolutnie przesmaczna. I wtedy mówimy, no tak, no to było to, tamto, siamto, wam to. Być może nie warto odtwarzać smaków z dzieciństwa, tylko tworzyć własne smaki, żeby
0: dzieci miały co wspominać.
1: Co z dzieciństwa,
0: opowiadać.
1: Dokładnie.
0: Tak, jak to było. No i jeszcze jeden komentarz właśnie pana Krzysztofa. O mój Boże, przywołaliście państwo wspomnienie tak dalece schowane, że aż się wzruszyłem. Grysik z cynamonem albo z łyżką soku malinowego. Czemu nie przygotowywałem tego swoim dzieciom? No właśnie, to jest to pytanie.
1: Może i dobrze, ja nie wiem.
0: Ale jeszcze rozumiem, panie Krzysztofie, że jest szansa. Jeżeli pan to zapamiętał, to dlaczego nie? Nawet jak dzieci
1: no już
0: dorosłe.
1: Maliny nie te, wiesz, jednak.
0: Jak to nie te?
1: No smak malin to z krzaka kiedyś.
0: Z krzaczka, no właśnie. To tak jak z tymi truskawkami. I uśmiecham się, bo myślałam, że ten kompot z truskawek tutaj gdzieś państwa wzruszy albo spowoduje
1: uśmiech. To musiałby ktoś z Nowego Jorku zadzwonić.
0: Bo ja przyznam, że na to szczególną uwagę zwróciłam w relacji Kacpra, że influencerzy zachwycają się kompotem z truskawek.
1: Jak się zachwycą jeszcze ogórkiem małosolnym, to będziemy w domu.
0: Albo ogórkiem z miodem.
1: O, tak, małosolnym z miodem.

0: Nosowska i 7:28. To jeszcze przesyłka od pani Anny. Smak wakacji na wsi. Koktajl z siadłego mleka ze świeżo zerwanymi, wygrzewającymi się w pełnym słońcu, dziko rosnącymi jeżynami.
1: Wow.
0: Tego też jeszcze u nas nie było. Oczywiście kompot z truskawek, piszą państwo. Tak, tak, ale tego jest tak dużo, że pewnie moglibyśmy 4 godziny.
1: Ja z rabarbaru lubiłem na przykład.
0: O, proszę bardzo.
1: I było taki kiedyś, taki owoc kiedyś był, co podobno już nie istnieje. Agrest się nazywał.
0: O, pamiętam no. Faktycznie. I placek z rabarbarem. Mm,
1: no, trzeba byłoby zrobić muzeum ginących smaków. Mm-hmm. Idziesz, mówisz, o, popatrz.
0: Ale wiesz co, zobacz, mało komentarzy jest takich, czy są takie smaki, których nie da się odtworzyć. Wygląda na to, że państwo próbują.
1: No i dobrze, na tym polega postęp cywilizacji, że trzeba próbować.
0: Mm-hmm. Ale te proste smaki przypominają nam o czasach, gdy na pewno byliśmy bliżej natury. A dziś w świecie pełnym pośpiechu szukamy tego kontaktu na nowe sposoby, na przykład przez ekrany naszych komputerów lub telefonów.
2: Raczej staramy się robić to w sposób taki, że tak powiem, nieinwazyjny.
3: Sporo osób podgląda ptaki, bo dorosłe sokoły praktycznie cały rok są w swoim rewirze i cały rok zaglądają do gniazda.
0: Małe, puchate i urocze, a może wielkie, groźne, budzące respekt. Tej wiosny przyroda odsłania swoje największe tajemnice, a my podobno podglądamy ją z ukrycia. Dzięki kamerom internetowym możemy bezszelestnie wkroczyć w świat dzikich zwierząt.
1: No jak to było tam? Te, co skaczą i fruwają, pręgowane i skrzydlate.
0: No właśnie, co my tam podglądamy? Co no tam widzimy? Dostrzegamy. Ale które? No zapytałam. Małe, puchate, a może drapieżne? I co? To, że się rodzą małe pisklęta, czy to, że zwierzęta na przykład ze sobą walczą? Jakie emocje w nas to wywołuje? Jakich emocji potrzebujemy? O tym wszystkim w tej godzinie. Do 8:00.

0: 7.34, no bo my będziemy dalej, bo teraz o podglądaniu zwierząt będzie i nie tylko małe i puchate oraz te duże, bardziej niebezpieczne. Różne zwierzęta podglądamy w środowisku naturalnym za pomocą kamer i technologii internetu. O naszej rozrywce, szczególnie wiosną, gdy zmienia się tak wiele, już teraz opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.
1: Jeśli spojrzymy na sokoły, stały podgląd jest na 31 gniazd, to tylko w Polsce. Dodajmy do tego bociany, a także mioty kotów czy psów. Skala obserwacji jest ogromna. Lubimy obserwować, ale chcemy też dowiadywać się o zachowaniach zwierząt. Ale czy im to przeszkadza?
2: Myślę, że nie tak naprawdę, bo raczej staramy się robić to w sposób taki, że tak powiem, nieinwazyjny, bo no, starać się tak dopracować pewne metody obserwacji, żeby po prostu być jak najmniej dokuczliwym tym ptakom.
1: Mówi Kamil Stepuch z Fundacji dla Przyrody, która świętuje właśnie 5-lecie obserwacji żurawi na Lubelszczyźnie.
2: Dlaczego to robimy? Po prostu, bo my wiele o żurawie nie wiemy tak naprawdę. Myśmy zaczynali projekt 5 lat temu. To tej wiedzy oczywiście było dostarczone sporo, było dużo publikacji, natomiast postawiliśmy sobie pytanie, no na pewno to było pierwsze, gdzie te żurawie z Lubelszczyzny lecą. No to było takie pierwsze z pytań, które postawiliśmy, ale im dalej, że tak powiem, w las, tym tych pytań pojawiało nam się coraz więcej. Właśnie jakie jest zagrożenie, czy człowiek może być zagrożeniem, jakie siedliska wybierają, preferują, też wiedzieliśmy mniej więcej, ale z drugiej strony, jak gniazdują, jaka jest populacja lęgowa tego gatunku.
1: To młode sokoły. Jeszcze nie tak dawno tępione przez ludzi, dziś celebryci w ptasiej TV.
3: Naszą stronę odwiedza kilkanaście, jest otwierana kilkanaście milionów razy rocznie, także no bardzo dużo. Oczywiście najwięcej w okresie lęgowym. Poza okresem lęgowym też sporo osób podgląda ptaki, bo dorosłe sokoły praktycznie cały rok są w swoim rewirze i cały rok zaglądają do gniazda. Ale w sezonie lęgowym, kiedy się pojawiają jaja młode, oczywiście to jest apogeum oglądalności.
1: Mówi Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.
3: Sokoły wędrowne wyginęły w latach 50., 60. ubiegłego wieku. No i przez kilkadziesiąt lat sokoła wędrownego w ogóle w Polsce nie było. Jakieś pojedyncze obserwacje, praktycznie żadnych gniazd. Od lat 90. sokolnicy w Polsce prowadzą reintrodukcję sokoła wędrownego, czyli wprowadzanie gatunku, czy sokoła wędrownego z powrotem do środowiska naturalnego, tam gdzie kiedyś występował. Ale żebyśmy wiedzieli, jakie to są wyniki, nie tylko właściwie przy reintrodukcji, ale w ogóle przy wszelkich pracach badawczych, zakładamy im obrączki obserwacyjne, ornitologiczne, żebyśmy mogli śledzić ich losy. Wtedy, jeśli taki sokół zostanie zaobserwowany w innym miejscu, odczytana obrączka, wiemy, skąd on pochodzi. Dzięki temu wiemy na przykład, że samica, która gniazduje tu, pochodzi z Niemiec, przyjechała do nas coś koło 1000 kilometrów, ponad 1000 kilometrów, a samiec jest spod Warszawy.
1: Nie wszystkie sokoły lubią być podglądane. Świat obiegła stopklatka z lubelskiego gniazda, która wydaje się wskazywać, że mieszkający tam ptak rozpoznał śledzącą go kamerę. Takiego geniusza niełatwo przekonać się do obrączkowania, mówi Andrzej Pałgan, obrączkarz.
4: Reakcje są bardzo różne, bo zdarza się czasami, że jak ptaki są starsze, że nawet tego nie zauważą. Gdzieś są na polowaniu, na tym one już nie siedzą tak przy małych. No a czasami jest ta reakcja taka bardzo mocna, czyli latają, krzyczą. U nas jeszcze się nie zdarzyło, żeby kogoś tam podrapał. No natomiast za granicą to się czasami zdarza. Natomiast także gdzieś tam prawie skrzydłem dostać, albo że się czuje wiatr, jak przylatują głowy, to się, koło głowy to się zdarza.
1: Tegoroczny sezon może być rekordowy dla górskich sokołów. Do dziś 13 młodych zostało zaobrączkowanych, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu. Jest co obserwować. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: No, to niewątpliwie, co najchętniej Państwo podglądają w sieci i czy w tym roku Państwa serca skradły małe boczki, a może leśne żubry? No to w tej sprawie też czekamy na Państwa wiadomości. Proszę się podzielić opowieściami, podglądaniem właściwie i co tam Państwo zobaczyli w swoich ulubionych gniazdach, a może właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej walki zwierząt.
5: No ja nie wiem, co się tak ciągnie tych walk zwierząt. Mnie bardziej zainteresowało to obrączkowanie.
0: Obrączkarz.
5: Że jesteśmy w połowie sezonu obrączkowanego.
0: Nowy zawód, obrączkarz.
5: Tak, no to ciekawe, czy są na przykład kamery w urzędach stanu cywilnego i tam jak się ludzie obrączkują na przykład.
0: Czy są? Na zamówienie to na pewno, ale czy tak z urzędu?
5: Z urzędu pewnie nie. Z urzędu jest tylko ten krakowiak i krakowianka.
0: Ale może ktoś akurat w urzędzie pracuje i nam tutaj doniesie.
5: Właśnie, donoście.

0: Kula Shaker i 7.43. Ale my w redakcji daliśmy się ostatnio całkowicie porwać pewnym zwierzątkom. I tutaj uśmiecham się w stronę Kuby, bo ciebie, Mirku, akurat chyba nie było. I to wtedy z Kubą byliśmy, bo daliśmy się porwać łosią. A wszystko za sprawą oczywiście szwedzkiej telewizji. I genialnym relacjom Janka Janczego z wielkiej wędrówki łosi. No to był niesamowity pokaz, gdzie przez godziny podglądaliśmy rzekę, las. No i wspólnie z nami chyba wciągnęli się także nasi słuchacze, a przede wszystkim miliony ludzi na całym świecie. Także dobrze,
1: można.
0: Zachęcamy Państwa do podglądania. Przy okazji może się Państwo podzielą z nami komentarzem, ile łosi Państwo naliczyli, bo ja w trakcie audycji, Kuba, pamiętasz? Trzy chyba były.
1: I co? I zasnęłaś?
2: Ja pamiętam, że dwa były, a potem nagle po dwóch tygodniach się okazało, że 46 już przeszło.
0: Aha, to jakaś przerwa taką.
2: Już nie można niestety tego oglądać w tej chwili, bo to już tam w pierwszych dniach maja chyba
1: wyszły z kadru,
2: zaprzestano, tak? Tej transmisji, ale może Państwo się pochwalą, ile łosi na żywo widzieli. Znaczy na żywo, za pośrednictwem oczywiście internetu, ale w czasie rzeczywistym. Ile łosi przypłynęło na Państwa oczach.
0: A tak, bo ten trzeci to tak chyba był łoś, ale nie do końca wiedzieliśmy, czy to jest łoś. Coś było za tymi
2: kwiatkami. Coś takie między dzikiem a łosiem, tak.
0: Tak, tak. I tak w sumie policzyliśmy i ustaliliśmy, że to będzie...
1: Co wy oglądaliście, naprawdę?
0: No szkoda, że nie możemy ci pokazać, ale no naprawdę.
1: No wiesz co, no nie wiem, no pomylenie łosia z dzikiem, czy dzika z łosiem.
0: To... Oj, tam nie ma się co doszukiwać.
2: W wodzie to wszystko tak samo wygląda.
1: Rozumiem. Dobrze, Kuba. Tak, tak.
0: Kiedyś wrócimy do łosi.
1: Tak, za rok.

0: 7.50 już na naszym zegarze, to przy okazji pani Magda poleca na YouTube gniazda rybołowów i bielików i czarnych i białych bocianów. Cudowne obserwacje napisała, zresztą tych polecajek jest więcej, wystarczy wejść, zajrzeć do naszej grupy patronów i sporo ptaków, sporo zwierząt można tam zobaczyć, między innymi łosie. Jeszcze pan Marek napisał, że kamery w lesie pokazują życie, które toczy się powoli. Oglądanie płynącej rzeki lub idącego łosia wycisza nasz mózg. To taki darmowy...
1: No, a jak biegnie gepard, najszybsze zwierzę na świecie, na
0: stres.
1: To wiesz.
0: No i właśnie chciałam o to też zapytać. Czy myślisz, że właśnie na stres działają też walki zwierząt? Ja myślę, że wcale nas nie wyciszają. Wręcz przeciwnie, wywołują zupełnie inne emocje.
1: Wiesz co, był taki serial jakiś, jak pamiętam, Ksenia Wojowniczka, nie? No, coś takiego... No tak, tak, tak. Nie, no ale gepard absolutnie, no wiesz, to dzika przyroda i w ogóle nie musi się poruszać w tempie ślimaka na żółwiu. To jest taki rysunek zresztą, jak ślimak siedzi na żółwiu i krzyczy do tego żółwia wolniej, w całości chce dojechać. Także to jest, no przyroda jest piękna.
0: I warto ją podglądać.
1: I nie mordować.
0: I warto znaleźć czas na to, żeby na chwilę się zatrzymać i coś zauważyć w tej przyrodzie.
1: Tym bardziej, że pantarej.
0: Mhm.

0: 7.55, 224 280 280. Przypominamy nasz numer telefonu. Wiktoria Wichrowska cały czas przy niej czuwa, a my czuwamy przy naszej poczcie nowy.świt@nowyswiatonline i czuwamy też, spoglądamy, zaglądamy, czytamy, co się dzieje w mediach społecznościowych. A tam między innymi zaproszenie na polityczny komentarz do naszego radia w wykonaniu pana Bartosza Grucela. Tomasz Słomka.
1: Wszystko się zgadza poza jednym, tak?
0: 5, tak, będzie naszym gościem. Tutaj, proszę państwa, żadnej zmiany nie ma, aczkolwiek pan Bartosz pomylił radia. Niemniej jest nam bardzo, bardzo miło z tego powodu. Chociaż napisał, że oczywiście przeprasza i nie wie, skąd mu się wziął ten Nowy Świat. Może kiedyś, panie Bartoszu, kto wie. W każdym razie pan Bartosz Grucela w Radiu Olsztyn.
1: A może to takie właśnie...
0: Wiesz, może nas słucha pan Bartosz akurat.
1: Pozdrawiamy pana Bartosza i może właśnie zaprosimy. Prosimy, nie? Tak, proszę kontakt.
0: Dokładnie, panie Bartoszu, proszę się odezwać. Dlaczego nie? Oczywiście jesteśmy otwarci również na naszych ekspertów z różnych części naszego kraju, nie tylko z Warszawy, ale zgodnie z zapowiedziami oczywiście profesor Tomasz Słomka po godzinie 8:00.
1: Dla tych, którzy tęsknią do polityki, tak.
0: Tak, tak.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
1: Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic. Po drugie, chcemy chronić cyberprzestrzeń. Nowoczesne technologie powodują, że dzisiaj nikt nie czuje się bezpieczny. Współpraca w tej dziedzinie jest tak istotna.
0: Tak mówił premier Donald Tusk. Premier Keir Starmer dodawał: będziemy wspólnie rozwijali broń, inwestowali w swoich państwach. To sygnał dla świata o sile relacji między naszymi dwoma krajami. Traktat zakłada m.in. wspólną produkcję pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu i ćwiczenia wojsk polskich i brytyjskich. Prezydent Ukrainy zaapelował do Stanów Zjednoczonych o przekazanie większej ilości amunicji do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, aby odpierać rosyjskie ataki. Wołodymyr Zełenski napisał w tej sprawie do Donalda Trumpa i amerykańskiego kongresu.
2: Rozumiemy,
0: że uwaga całego świata skupia się teraz na wojnie w Iranie. Musimy również powstrzymać wojnę tutaj, w Europie, bardzo krwawą, pełnoskalową wojnę, która trwa od 5 lat. Im szybciej zapewnimy lepszą ochronę przed pociskami balistycznymi, tym szybciej uda nam się sprawić, by dyplomacja zadziałała. Jak dodał przywódca Ukrainy, po naradzie z dowódcami Rosja przygotowuje kolejną mobilizację i chce wciągnąć do armii dziesiątki tysięcy nowych żołnierzy. Z prezydentem Ukrainy rozmawiała przez telefon przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zapowiedziała, że najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy. Przyszłość tego kraju we wspólnocie ma być jednym z tematów jutrzejszego spotkania Ursuli von der Leyen z nowym premierem Węgier. Poprzednik Petera Mudziara, Viktor Orban, blokował proces rozszerzenia Unii. Nowy szef węgierskiego rządu powtarza, że potrzebny jest postęp w kwestii praw społeczności węgierskiej w Ukrainie. W Warszawie na Stadionie Narodowym za 2 godziny zaczną się Międzynarodowe Targi Książki. Potrwają do niedzieli. W programie ponad 1500 wydarzeń. Udział w targach zapowiedzieli przedstawiciele 34 państw. Gościem honorowym będzie Szardża, jeden ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: W której części Polski będzie dziś najcieplej? Wszystko wskazuje na to, że na zachodzie, w Zielonej Górze, termometry wskażą w południe 22 stopnie. W Szczecinie, Poznaniu, we Wrocławiu ciut chłodniej, dosłownie ciut, 21 stopni. I minimalnie chłodniej także w Bydgoszczy, 20 stopni. W Katowicach, w Krakowie 19, w Warszawie, w Łodzi, w Rzeszowie 18, z kolei w Gdańsku, w Białymstoku i Lublinie maksymalnie temperatura wyniesie 17 stopni, a w Suwałkach 16, w Zakopanem 15 stopni. Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, a przelotny deszcz i lokalne burze mogą pojawić się tylko na wschodzie, a zwłaszcza północnym wschodzie. Tam też najsilniej powieje, ale im bardziej na zachód, tym wiatr powinien być słabszy.
5: To teraz jest czas na subiektywny przegląd uzdrowisk i kurortów polskich pod kątem temperatury. Ponieważ damy się rozpędzić temperaturze, to ja przeczytam, jakie są prognozy na dzisiaj. Na przykład Rabka Zdrój do 17, Wapienne również do 17, a w Busku Zdroju do 19. W Czaplinku do 19, w Nałęczowie i Augustowie do 18, Jastrzębie Zdroju do 19, Świnoujście do 18, Wysowa Zdrój do 16, niestety w Poleńczyku też do 16, Dębogórze trzymajcie się do 16, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą 19, Polanica Zdrój 20, w Strzygomiu 20, w Sopocie 17, no to szału nie ma, i w Kosakowie do 15. Tak ma być, a jak będzie, to sprawdzimy za godzinę. W każdym razie, no, gwałtowne oziębienie nastąpiło.
4: To jeszcze pani Agnieszka wita nas z upalnego Londynu. Znów ma być 30 stopni. Chyba przesada napisała.
5: Nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Londek Zdrój, jaki Londyn.
4: A poza tym nie dogodzisz.
5: Nie, 30 w Londynie to się można udusić.
4: Skandal.

0: Depesz Mode jak zwykle na początek trzeciej godziny. Tak, tak, proszę Państwa, bo to już 10 minut po godzinie 8.
1: Nowy świt.
0: A razem z nami, zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedziami, profesor Tomasz Słomka, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witamy.
3: Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, oczywiście chcemy dziś z panem pomówić o tym, co wydarzyło się w Krakowie, bo to też nieczęsto się zdarza, żeby włodarza dużego miasta odwołać w referendum.
2: A nawet bardzo rzadko się zdarza.
0: No właśnie dlatego tak rozpoczynam. Ale zostawmy na boku oficjalne przemówienia partyjne. Co w tym krakowskim referendum dla pana jest najbardziej zaskakujące, a o czym być może nie mówimy głośno?
3: Nie wiem, czy o tym nie mówimy głośno, ale dla mnie najbardziej zaskakujące są dwie rzeczy właściwie. Po pierwsze, że tak wyraźnie przegrał prezydent to głosowanie, bo jednak 97%, ponad 97% osób, które zagłosowały za odwołaniem, to jest no, dość porażający politycznie element, bardzo mocny przekaz polityczny.

0: jednak na tyle zmobilizowana, aby swoją koncepcję przeprowadzić. A można było zauważyć, że przecież lokalni politycy zaangażowani w proces odwoływania prezydenta byli bardzo, bardzo aktywni na tym polu mobilizacji zwolenników odwołania.
1: A może nie przeczytano do końca zmiany ustawy, ile potrzeba tych głosów, bo kiedyś odwoływano, jak pamiętam, prezydenta Kropiwnickiego w Łodzi, to według starej ustawy to było wydarzenie, bo tamten próg był wyższy. A nie
0: tak, tam był czwarty 30-procentowy próg. Kiedyś później to zmieniono, dopasowując to do progu, do wysokości
1: tych, którzy poszli do drugiej tury, tak.
0: Partycypacji przy wyborach.
1: Tak. No właśnie, ale bo wszyscy się zastanawiają, panie profesorze, jakie to będzie miało skutki, ale nie dla prezydenta Miszalskiego, tylko czy to się może rozlać, jak sobie życzą niektórzy z opozycji, na cały kraj i przejdzie to tsunami, które od Tuska krakowskiego dojdzie do Tuska ogólnopolskiego.
0: Panie doktorze, oczywiście. Możemy się tego spodziewać i to jest jedna z moich hipotez na kampanię wyborczą na 2027 rok. Być może będzie podjęta próba wywołania takiego efektu roku 2013. To wtedy było takie apogeum referendów odwoławczych. Ponad 100 referendów. Właściwie nie było jednej niedzieli
1: bez referendum.
0: Bodajże, tak, poza wielkimi świętami, żeby referendum się gdzieś nie odbywało. Więc myślę, że to może być zachęcająca wizja przeprowadzenia takiego działania. Natomiast oczywiście jest kwestia taka, na ile będzie to możliwe organizacyjnie, no bo jednak trzeba tutaj zmobilizować osoby, które wstępnie poprą taki wniosek. Trzeba to konsekwentnie przeprowadzić. To są również pewne koszty. To są również konieczności zorganizowania i zaangażowania wielu osób. Ja myślę, że opozycji bardzo by się to mogło podobać i już dochodzą do nas oczywiście przecież pierwsze tego typu pomysły, chociażby z Rzeszowa, mówi się o tym we Wrocławiu.
1: Tak.
0: Więc ja myślę, że
1: też,
0: to będzie jakiś pomysł, tak, że to będzie jakiś pomysł, natomiast nie wiem, na ile on będzie w rzeczywistości mógł być zrealizowany. Nic tak, szanowni państwo, nie działa na wyobraźni, jak odwołanie kogoś, pokazanie, że się ma moc pewną destrukcji.
1: No tak, tylko trzeba by mieć takiego pana Gibałę z taką kasą jeszcze. A jak pan profesor sądzi, co najbardziej położyło na łopatki pana Miszalskiego?
0: Panie doktorze, ja nie jestem oczywiście krakowianinem, więc trudno mi do końca wszystkie aspekty wychwycić, ale myślę, że pewna niekonsekwencja, chociażby zasadzająca się na tym, że z jednej strony mówi się o strefie zakazu wjazdu samochodów, a potem natychmiast jednym tchem chyba mówi się o podwyżce cen biletów na komunikację miejską, więc tutaj ktoś absolutnie nie przemyślał, jakie mogą być konsekwencje tego typu sprzecznych, no można powiedzieć wręcz wyglądających na aspołeczne pomysłów. Więc ja myślę, że ten brak koordynacji, brak myślenia, jak porozkładać pewne elementy polityki lokalnej i czy rzeczywiście wszystko należy robić naraz i czy wszystko należy zrobić w ogóle. To są chyba te podstawowe problemy.
2: No właśnie, Rada Miasta, w której większość ma partia odwołanego prezydenta, zostaje na stanowisku. Z kolei fotel prezydenta przejmie teraz komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Przez najbliższe 90 dni miastem będzie rządził człowiek z nadania Warszawy, no i będzie musiał jakoś tam współpracować z tymi lokalnymi, nie do końca zadowolonymi, że tak to ładnie ujmę, radnymi. Panie profesorze, brzmi trochę jak przepis na kompletną blokadę miasta. Myśli pan, że tak to właśnie będzie wyglądać przez te najbliższe 3 miesiące?
0: Ja myślę, że, przepraszam bardzo, pewną rzecz ratuje to, że pan komisarz Kracik z góry zadeklarował, że nie jest zainteresowany startem w wyborach na prezydenta Krakowa, więc to rozwiązuje jedną rzecz. On nie ma potrzeby w mobilizowania pewnych środków politycznych dla swojej kampanii. A więc to w jakiejś mierze, moim zdaniem, minimalizuje jakąś pierwszą strefę starcia politycznego z Radą i

0: i również z mieszkańcami. Jego zadaniem będzie przede wszystkim administrować bieżącymi działaniami, administrować funkcjami miasta. I tutaj jakiejś większej kolizji ja nie dostrzegam, chociaż być może patrząc z takim okiem już bardzo zaawansowanym z wewnątrz tych układów, których ja nie znam, no może gdzieś te elementy mogłyby się pojawić, ale tutaj nie mam wątpliwości, że administrowanie może przejść w miarę dobrze. Natomiast
1: a nie jest to błąd, panie profesorze, taki marketingu politycznego, że jakby na te 90 dni jednak był to kandydat na prezydenta z koalicji rządowej, a nawet nie wiem, że obywatelskiej, to miałby szansę właśnie już wykonać jakąś pracę tak zwaną kampanijną.
0: I tak i nie, bo ja sądzę, że z jednej strony oczywiście można by pokazać, że kandydat daje sobie radę w rozwiązywaniu pewnych problemów, chociaż na początku, jeżeli ktoś wcześniej nie pełnił tego typu funkcji, mogłoby być mu trudno, ale z drugiej strony od razu przypomina mi się wałęsowska teoria zderzaków. Taka teoria, która mówi, że jak się minister zużyje w...
2: Oj, panie profesorze, czy jest
0: w prowadzeniu
2: pan...
0: polityk innego ministra, czyli inny zderzak.
2: Panie profesorze, gdyby pan powtórzył... Panie profesorze, słyszy nas pan?
0: Tak.
2: Gdyby się minister zużył, bo tutaj nam pan delikatnie zanikł.
0: A, zanikłem. No właśnie, bo może i problem jest ogromny, bo się minister zużywa w procesie rządzenia, prowadzenia polityki. I jeżeli to wałęsowskie określenie przenieść na niwę miasta, na niwę Krakowa, to można byłoby zauważyć, że taka osoba mogłaby po prostu zrobić już pierwsze błędy. I te błędy mogłyby potem przełożyć się na sukces lub brak sukcesu, a właściwie brak sukcesu wtedy na pewno wyborczego. Więc może jednak pan premier, Koalicja Obywatelska nie chcą ryzykować w takim wstępnym zużyciem kandydata. Niech on prowadzi kampanię wyborczą z czystym kątem i może się uda.
2: A spójrzmy na to jeszcze z perspektywy psychologii i tłumu, bo Koalicja Obywatelska prosiła, zostańcie w domach. Czy to jest możliwe, że ta prośba zadziałała odwrotnie i właśnie krakowianie poszli zagłosować z czystej pokory? Nie zawsze dlatego, że nie zgadzali się z polityką pana prezydenta Miszalskiego?
0: No, przekora jest bardzo ważnym elementem w procesach politycznych. W ogóle emocje. Przekora jest pewnym rodzajem emocji. Myślę, że to szczególnie właśnie zadziałało na drugą stronę. Skoro oni mówią, zostańcie w domach, to my tym bardziej powiemy wam, że idźcie na te wybory, bo ich intencje nie są czyste. A więc ta mobilizacja na pewno po części wypływa z pewnej przekory. Po drugie, to jest pewnego rodzaju, jakby na to nie patrzeć, rodzaj plebiscytu, chociaż nie do końca zgadzam się z taką tezą przez przedstawicieli opozycji podnoszoną po tym referendum, że to jest absolutnie referendum przeciwko Tuskowi, to jest takie wotum nieufności wobec Donalda Tuska. Nie, no zachowajmy proporcje, ale na pewno gdzieś w tle taka forma wywołania skutku, wywołania takiej emocji, że głosujemy przeciwko premierowi i rządowi, pojawi się i oczywiście premier i potencjalny kandydat, kandydatka Koalicji Obywatelskiej muszą się z tym liczyć.
1: No tak, bo jak wystąpił pan kandydata, pan Przemysław Czarnek na rynku, prawie że w stroju lajkonika, to nie był za bardzo przekonywujący w tym sukcesie, bo tam jest wielki kłopot. To zawsze w polityce tak jest, że ktoś przegrywa, żeby wygrać mu ktoś, ale na 90 powiedzmy procent, którzy poszli, no to 70 tych, co byli w drugiej turze, nie poszli, prawda? To tutaj w zasadzie nie mówię, że o włos, ale jednak te 2 punkty procentowe to jest o włos jednak.
2: To mnie jeszcze rodzi się takie pytanie, czy to krakowskie tąpnięcie może też oznaczać narodziny zupełnie nowego zjawiska w polskiej polityce, na przykład buntu przeciw ekologii narzucanej z góry, albo w ogóle jakimś takim pomysłom?
0: Nie, ja bym tego tak nie widział. Ja myślę, że każdy inny element w polityce krakowskiej, który by się pojawił, byłby po prostu wykorzystany do tego, aby z prezydentem Miszalskim się zmierzyć. Tu akurat stawiam taką hipotezę, była kwestia czystego powietrza, była kwestia ekologiczna. Natomiast pokazuje nam to jeszcze jedną rzecz, że tak czy inaczej ekologia staje się bardzo ważnym elementem polityki i wielkiej polityki, bo przecież nie trudno zauważyć, że w międzyczasie pojawia się propozycja pana prezydenta w ogóle zrobienia referendum na temat klimatu i środowiska. Powiem szczerze, na szczęście Senat nie dopuścił do rozpisania tego referendum. No pan prezydent się nie poddaje, nie jest pierwszym.
1: Konstruuje następne
0: Wałęsa.
1: Pytanie, tak.
0: Prezydent Wałęsa, dzisiaj już po raz drugi muszę do niego sięgnąć, bo to skarbnica różnych doświadczeń. Przecież też jak mu się nie udało z jednym w 95 roku wnioskiem dotyczącym referendum uwłaszczeniowego, to wystąpił z drugim i to drugie okazało się skuteczne. Tu nie wiem, czy z równą skutecznością pan prezydent skończy tę swoją batalię. Natomiast ta pierwsza próba okazała się nieudana, a ekologia, jak się okazuje, przepraszam, że zacytuję klasyka Ozes Roze i tym podobne rzeczy, no stają się ważnym elementem debaty.
2: Zdążymy jeszcze jedno pytanie, króciutko może, bo co z tym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, panie profesorze? Myśli pan, że ulegnie presji politycznej, szybko zrezygnuje, czy wręcz przeciwnie?
0: Znaczy pan sędzia mówił o tym, że dla dobra sprawy on jest gotów zrezygnować. Tylko ja nie wiem, czy to jest rodzaj takiego głębokiego przekonania państwowca, legalisty, kogoś, komu zależy na uzdrowieniu sytuacji konstytucyjnej, że naprawdę to ustąpienie mogłoby coś przynieść i on naprawdę chce to zrobić, czy to jest jakaś figura retoryczna, która ma pokazać, że jest szlachetnym piewcą demokratycznego państwa prawnego i bardzo chce nawet złożyć siebie na tym ołtarzu tych idei. No, powiem
2: też
0: szczerze, jeżeli mogę
2: zadać swoją opinię,
0: że pan sędzia miał wiele innych możliwości pokazania, że jest przywiązany do idei państwa prawnego, a nie zawsze to chyba tak dobrze wychodziło, jak można się spodziewać.
2: Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Za ten komentarz i za udział w porannej audycji. Politolog profesor Tomasz Słomka dziś razem z nami w porannej audycji. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Miłego dnia życzymy.
0: Dziękuję bardzo wszystkim państwu.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: No i to jest ten moment. Kuba, chodź.
2: Jestem.
3: Kuba jeszcze ćwiczył, to teraz poopowiadam.
1: Teraz opowiedz, jak to wygląda. No, no w różnych miejscach różne rzeczy się dzieją niesamowite. Po raz pierwszy niektóre nawet. Niektóre po raz drugi, a niektóre już cyklicznie. Czyli na ostro, proszę bardzo.
2: Tak jest. Zaczniemy od tenisa oczywiście, bo będziemy mieli polski pojedynek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Iga Świątek zmierzy się jutro z Magdą Linet. A jak do tego doszło?
1: Nie wiem.
2: No my wiemy. Iga Świątek nie miała większych problemów z pokonaniem Czeszki Sary Bejlek. Po półtorej godziny i wygranej 6-2, 6-3 nasza najlepsza tenisistka mogła już pakować rakiety i wreszcie odpocząć od tego upału paryskiego, w którym się rzeczywiście ciężko.
1: 30 stopni jest, tak, oczywiście.
2: Nieco później na kort wyszła Magda Linet, która w pojedynku z Łotyszką Jeleną Ostapenko nie była faworytką, ale pokazała się ze świetnej strony. Pierwszy set wygrany, 6-2. Mhm. W drugim, w identycznym stosunku, przegrała, ale potrafiła się podnieść i jeszcze raz pokonać rywalkę. 6-2.
1: Piłka meczowa była fenomenalna po prostu.
2: Fantastycznie się to oglądało. Ja mam nadzieję, że jutro czeka nas uczta w wykonaniu dwóch naszych zawodniczek.
1: Ale Kuba, powinien się rozpocząć od tego, że mamy Polkę w kolejnej rundzie.
2: No tak.
1: Bez względu na wynik.
2: Bez względu na wynik możemy już powiedzieć.
3: Tak,
2: natomiast niestety nie powiodło się Magdalenie Fręch, która przegrała w drugiej rundzie ze Szwajcarką Jill Teichmann w dwóch setach. Ale mamy Maję Chwalińską jeszcze przecież, nie zapominajmy.
1: Tak jest,
2: ona dzisiaj
1: zapominamy.
2: Powalczy z Elizą Mertens. Belgijka oczywiście jest faworytką tego meczu, ale nasza Maja Chwalińska waleczna już pokazała w Paryżu, że potrafi grać w tenis, oby tylko upał nie wzmógł tego zmęczenia. O zmęczeniu mówię dlatego, że przecież za Mają Chwalińską już 4 pojedynki, 3 w kwalifikacjach i 1 w pierwszej rundzie.
1: Ale zobacz, że faworytki jednak odsyłane są do domu.
2: Tak, też tak, tak jest. Rzeczywiście i Jelena Rybakina się wczoraj pożegnała na przykład z turniejem i Jasmine Paolini.
1: Tak jest.
2: Więc dobry czas na niespodzianki. Dlaczego Maja Chwalińska miałaby nie sprawić po raz kolejny. Ale mamy też Huberta Hurkacza. On też nie będzie faworytem meczu przeciwko Francisowi Tiafoe. Amerykanin jest rozstawiony z numerem 19. No ale patrz punkt powyżej.
1: Oczywiście.
2: Hubert Hurkacz może się wreszcie rozpędzi i pokona Amerykanina. Te mecze Chwalińskiej i Hurkacza zaplanowane są na wczesne popołudnie. Dokładna godzina oczywiście zależy od rozgrywanych wcześniej pojedynków na danych kortach, ale tak wydaje się, że powinno być to między 13 a 14.30 się
1: porozpoczynać. Tak.
2: Dodam jeszcze, że nie powiodło się w pierwszej rundzie naszym deblistom. Odpadł zarówno Filip Pieczonka, jak i Katarzyna Piter. Szczególnie rozgrożony był Filip Pieczonka, który debiutował na French Open w parze z Czechem Witem Kuprivą. Byli o mały kroczek od wygranej nad Ugo Nysem i Eduardem Rogerem Vasselinem. Polakowi i Czechowi brakowało już tylko gema do wygranej. I w tym ostatnim dla nich, jak się spodziewali, być może gemie, po serwisie na piłkę, która miała dać z kolei piłkę meczową, sędzia odebrał punkt za rzekomy okrzyk wydany przez polskiego tenisistę, zanim rywal jeszcze odbił piłkę po serwisie. Dodam, że rywal tej piłki nie zdołał odebrać, więc teoretycznie był to punkt właśnie wygrany. No ale sędzia go odebrał, to był punkt zwrotny, rywale odrobili straty, ostatecznie wygrali cały mecz, a polski zawodnik w trochę niecenzuralnych słowach wyrzucał sędziemu, że swoją decyzją wypaczył wynik meczu.
1: No to jest prawda. Ale to niczego nie zmienia, dlatego że nie pamiętam sytuacji, żeby cofnięto jakikolwiek wynik, czy to w piłce nożnej, czy właśnie w takim punkcie. Moim zdaniem przestraszył tego zawodnika właśnie ten sędzia, który zanim tamten odebrał, przerwał to. Także to wiesz. Tak, no ale jest jak jest.
2: Jest jak jest. Filip Pieczonka będzie, miejmy nadzieję, wystąpił w Wimbledonie w turnieju deblowym i wtedy
1: sobie powetuje. Tam dużo na tym Wimbledonie.
2: Kryształ w kryształowym pałacu, to ładnie wybrzmiało.
1: Piękne, tak.
2: Ale trofeum Ligi Konferencji Europy jest z Mosiądzu i stali galwanizowanej, więc kryształ
1: trudno,
2: tam nie uświadczymy.
1: Jest bieda światowa.
2: No a wczoraj to trofeum wywalczyli piłkarze właśnie londyńskiego Crystal Palace.
1: Pierwszy raz w historii, prawda?
2: Pierwszy raz w historii na europejskich salonach trofeum odbierali. W Anglii już im się zdarzały triumfy w pucharach. No i w finale lepsi się okazali od hiszpańskiego Rayo Vallecano. Skromnie 1-0 wygrali po golu Jean-Philippe Mateta. Po zwycięstwach w Lidze Europy Aston Villa, Crystal Palace jest drugim zespołem z Premier League, który w tym sezonie sięga po europejskie trofeum.
1: Przewidywałeś, że tak może być, bo jeszcze do wzięcia jest
2: Mamy
1: jeden,
2: już dublet,
1: tak?
2: Jeśli chodzi o Ligę Angielską, a może być triplet, bo przecież w sobotę mecz finałowy Ligi Mistrzów Arsenal-Paris Saint-Germain. No jeżeli uda się wygrać kanonierom z północnego Londynu, no to pierwszy raz od 26 bodaj lat będziemy mieli taką sytuację, w której wszystkie puchary zgarniają drużyny z jednej ligi.
1: No,
2: wtedy
1: albo...
2: to był 89-90 sezon, wielki AC Milan.
1: To Włosi wtedy dawali.
2: Tak, tak.
1: Ale wiesz co, bo może być też tak, że po raz, no już dawno tak nie było, ale że zdobywca ubiegłoroczny zachowa puchar. I to jest ciekawe wyzwanie. No, i Kuba pokiwał głową, bo...
2: Może to być, tylko wtedy będą się cieszyć w Paryżu, tak.
1: Jest tak zmęczony, że nie może on podnosić. No dobrze, a w innych dyscyplinach?
2: Jeszcze jesteśmy przy piłce nożnej, że tymczasem u nas kadra Adama Nawałki znowu wygrywa, nie wiem czy wiecie.
1: Tak, zresztą świata nawet.
2: Zresztą świata wygrali, 3-0 taki mecz pokazowy. Publiczność we Wrocławiu mogła podziwiać nie tylko gole Sobiecha, Makuszewskiego i Jolkowskiego.
1: To te znani tacy właśnie.
2: Tak, ale gwiazdy światowego w futbolu, powiedzmy sobie szczerze, że Alessandro Del Piero, Rivaldo czy Andriy Szewczenko to, czy nawet David Silva, to są uznane nazwiska.
1: Absolutnie.
2: No i chyba najbardziej zadowoleni z tego wczorajszego meczu byli łowcy autografów, którzy czatowali szczególnie na Alessandro Del Piero.
1: Ja też bym czatował na niego. Ja byłem zafascynowany Olkiem Del Piero przez wiele lat. Był genialny piłkarz.
2: No widzisz, to następnym razem musisz jechać tam pod stadion i czatować.
1: Będę czatował.
2: A u nas dzisiaj, dodajmy jeszcze, w kraju duże emocje na zapleczu Ekstraklasy, bo półfinałowe mecze barażowe.
1: No właśnie.
2: O awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. O 17.30 mecz Chrobrych Głogów ŁKS Łódź, a o 20.30 wieczysta Kraków Polonia Warszawa. No i zwycięzcy powalczą w finale w niedzielę. Miejsce jest tylko jedno. Trzeba wygrać dwa mecze, żeby znaleźć się w Ekstraklasie. Tymczasem w koszykówce Legia lepsza w pierwszym półfinałowym meczu Mistrzostw Polski. W pierwszej odsłonie tych stołecznych derby pokonała Dziki, także warszawskie,
1: dokładnie.
2: 98-80. Legia broni mistrzowskiego tytułu i będzie gospodarzem także drugiego meczu, który będzie rozegrany już jutro. Gra toczy się do 3 wygranych meczów. A już dziś Arka Gdynia ponownie podejmie Orlen Zastal Zielona Góra. Na razie 1-0 prowadzą zielonogórzanie. To u nas w kraju, a za oceanem w tej nocy może się wyjaśnić, kto zmierzy się z New York Knicks w finale Ligi NBA. Oklahoma City Thunder jest już o krok. Grzmotą wystarczy po raz czwarty wygrać San Antonio Spurs i będą w finale. I będą mieli szansę obronić tytuł mistrzowski przy okazji. Czy coś się może jeszcze wydarzyć w Giro d'Italia? Zastanawiają się kibice kolarstwa.
1: Nie wydaje się.
2: Nie zapowiada się. Pierwszy z trzech wielkich kolarskich turów zbliża się do końca. Ostatni etap w niedzielę w Rzymie. Tymczasem faworyt wyścigu, Duńczyk Jonas Vingegaard, ma wydaje się bezpieczną przewagę nad drugim w klasyfikacji Austriakiem Felixem Galem. To są ponad 4 minuty. Wczorajszy etap nie przyniósł zmian w czołówce. Na mecie najszybciej się pojawili Skandynawowie. Wygrał Duńczyk, ale nie Vingegaard, tylko jego rodak Michael Wallgren. A 3 sekundy za nim linię finiszową przejechał Norwek Andreas Leknessund. Tuż przed Włochem Damiano Caruso. Lider wyścigu, czyli Vingegaard, mógł sobie pozwolić na ponad 5 minut straty na tym etapie. Wystarczyło pilnować wicelidera,
1: tak
2: żeby
1: jest.
2: Nie uciekł. No i tym sposobem oczywiście utrzymać przewagę. Dzisiaj 18 etap, niezbyt wymagający, 178 km z Faj della Paganella do Pieve di Soligo. Uwielbiam te włoskie miasteczka.
1: Nie ma gdzie zwiać tam teraz.
2: I ich nazwy. Tak, ciężko, rzeczywiście. No i tak to się toczy. Nie wiem, czy mamy jeszcze piernikowy serwis?
3: Mamy, no.
2: Oczywiście.
3: Liczyć. Pan Włodzimierz donosi, że zawodnik twardych pierników Mateusz Szlachetka znalazł się w szerokiej kadrze na mecze kwalifikacyjne do koszykarskich mistrzostw świata.
2: Na początku lipca te mecze,
3: przypomnę. 27, dokładnie. Spotkania z Austrią, Holandią odbędą się odpowiednio 3 i 6 lipca. Tak, dobrze, pan redaktor przygotowane. Laskarze pomorzeni na Toruń wygrali w weekend turniej Euro Hockey Club Challenge, a już w najbliższą niedzielę żużlowy KS Toruń wraca do rozgrywek ligowych i na najsłynniejszym stadionie żużlowym świata spotkają się z drużyną Stali Gorzów.
2: O, to będzie wielki mecz, bo Stal Gorzów nieźle sobie radzi w tym sezonie.
1: No właśnie.
3: Także bardzo panu Włodzimierzowi dziękuję.
2: A u nas na Stadionie Narodowym, tak jak słyszeliśmy w serwisie Piotra, targi książki.
1: Tak, ale już niedługo mecz towarzyski.
2: Też.
1: Powołania Jana Orbana niektórych zszokowały, czytałem. No i zobaczymy, jak to się ułoży. Kuba Jędras, ostra gra, ostro ćwiczył dzisiaj cały dzień, w związku z tym od 5.30 był tutaj na naszej siłowni.
3: I jeszcze będzie, no do 10.00 razem z wami.
2: I z największą przyjemnością, dziękując Państwu za wysłuchanie ostrej gry.
1: Wracasz na bieżnię.
2: Idę na roztrenowanie.
1: Dobrze, tak. Ale trzeba ci przyznać, że stretching robisz dobry na początku też, także roztrenowanie jest ważne.
3: Widać efekty.
1: I elektrolity jeszcze pamiętaj.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy.
3: A na naszym zegarze 8.39, no to w oczekiwaniu oczywiście na rudą papugę.
1: Tak,
3: a dziś temat niezwykle ważny, o zmartwychwstaniu. W prawie będziemy rozmawiać o różnego rodzaju zaginięciach i o kłopotach prawnych dla rodzin, dla najbliższych, które w związku z tym się pojawiają.
1: Zmartwychwstaniesz i to nie jest takie proste.
3: Znaczy nie jest proste w ogóle zmartwychwstać.
1: Tego nie wiem, bo nie próbowałem jeszcze.
3: Ale niektórzy już próbowali, właśnie się dowiedzieli, że to nie takie proste.
1: No to nam rudowa papuga wszystko opowie.

0: Lola Young i 8.44, a my w oczekiwaniu na mecenas Anitę Swachę, z którą podejmiemy dzisiaj bardzo ważny i taki troszeczkę nietypowy temat, ale od razu Państwu przyznam, że temat zrodził się podczas popołudniowego programu. Przy okazji Dnia Dziecka Zaginionego rozmawialiśmy o tym, czy można tak po prostu rozpłynąć się w powietrze w dobie kamer na każdym rogu ulicy, GPS-ów, telefonów, no i okazuje się, że można. I czasem świadomie ludzie wychodzą z domu i już nigdy do niego nie wracają, nie chcą mieć związku ze swoimi rodzinami. Tylko takie zaginięcie, kiedy niestety człowiek nie idzie na policję, nie informuje, że po prostu nie chce już tego kontaktu z rodziną. On oczywiście żyje, jest, ale po prostu tego kontaktu sobie nie życzy. Są takie sytuacje, że naprawdę ludzie wyjeżdżają, opuszczają swoje rodziny, znikają na kilkanaście, kilkadziesiąt lat, po czym wracają. A przecież po 10 latach, a nawet w wielu przypadkach wcześniej, można złożyć wniosek, rodzina, najbliżsi mogą złożyć wniosek do sądu o uznanie człowieka za zmarłego. No i co w takiej sytuacji, kiedy po tych 20...
1: Postanowimy martwych wstać.
0: Tak, prawda? 30 latach postanowimy, żeby do domu wrócić. No bardzo duże są to komplikacje, o których za chwilę z panią mecenas porozmawiamy. I
1: także warto przemyśleć wyjście po gazetę na kilkadziesiąt lat, nie?
0: Dokładnie. No właśnie, pani mecenas chyba już jest nawet razem z nami, a właściwie to nawet wchodzi nieśmiało do naszego studia. Zapraszamy pani mecenas. Tak, dzisiaj temat naprawdę niezwykle ważny. No i cały czas przypominamy państwu nasz numer telefonu, przy którym dzisiaj dyżuruje Wiktoria Wichrowska, 224-280-280. Można też do nas cały czas pisać nowy.świt@nowyświatonline i w mediach społecznościowych jesteśmy.
2: Ruda papuga.
0: Mecenas Anita Swacha już razem z nami. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
0: Pani mecenas, kiedy znika człowiek, no to wiemy, że rodzina tonie w emocjach, no ale życie toczy się dalej. Trzeba płacić rachunki, decydować o dzieciach, o kredycie, być może czasem o sprzedaży mieszkania, samochodu. Co mówi prawo, gdy nagle brakuje jednego z rodziców, jednego z małżonków?
3: Co mówi prawo? Mhm. Życie toczy się dalej. Nie zabezpieczyłeś, teraz jest problem. Co mówi prawo? Przede wszystkim, zanim prawo zacznie działać, proszę państwa, to wiecie, jaki jest proces. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że to trwa i trwa w sądach. Natomiast, jeżeli osoba jest zaginiona, to jest to najtrudniejszy dla rodziny przypadek, jaki może się zdarzyć, ponieważ uznanie za zmarłego i ewentualnie zaczęcie podejmowania jakichkolwiek prawnych decyzji w imieniu tej osoby, to na to musimy poczekać co najmniej 10 lat, bo taki jest okres oczekiwania, no chyba, że to jest małoletni, więc to trwa jeszcze dłużej. Dlatego, proszę państwa, przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką bieżączkę, czyli płacenie rachunków, kredytów, zobowiązań, to przede wszystkim, jeżeli żyjemy w rodzinie, w małżeństwie, ja zawsze o tym mówię, to nie może być tak, że tylko jedna osoba jest do tego upoważniona, do tego zobowiązana, nie ma pełnomocnictw wzajemnych do tych rzeczy, które dotyczą naszej rodziny. Musicie się państwo na ten czarny scenariusz zawsze przygotowywać. Natomiast no, sądowo, żebyśmy się na to doczekali, to długa droga przed nami.
1: Ale jak ktoś zniknął...
0: Tak, właśnie o ten konkret chcemy zapytać. Wyobraźmy sobie małżeństwo. Zaginął mąż. Żona zostaje być może bez środków do życia. Ma dziecko lub dziecko. No i co? Chce sprzedać, nie wiem, dom, mieszkanie, bo chce mieć środki na życie. Musi podjąć decyzję na przykład w sprawie pilnej operacji dziecka. No a podpisu męża, ojca brak. I co? Ręce związane?
1: 10 lat czekać trzeba?
3: Proszę państwa, żeby został formalnie uznany za zmarłego, musi minąć 10 lat. Chyba, że gdzieś zostaną oczywiście te zwłoki znalezione wcześniej, jeżeli to jest taka sytuacja.
0: Tak, ale mówimy o takich sytuacjach,
3: mówimy o sytuacjach
0: nie ma,
3: zaginionego, nie wiemy gdzie jest. Natomiast, jeżeli chcemy podejmować bieżące decyzje, to tak, co do dzieci, jeżeli jest pełna władza rodzicielska, to jeżeli nie ma drugiego rodzica w nagłych sprawach, robimy to oczywiście przy pełnej władzy, z pełną odpowiedzialnością sami. Gdyby chodziło o bardziej skomplikowane historie, to zgoda zastępcza sądu, bo wtedy jesteśmy zorientowani.
1: A co to są bardziej skomplikowane historie?
3: Na przykład operacje takie, które rzeczywiście można zaplanować długoterminowo, tak? Czyli na przykład czekam na to, że moje dziecko będzie miało operację ortopedyczną za 2 lata, tak? Nie ma tego drugiego rodzica. Tutaj szpital potrzebuje podpisu.
1: I wtedy czekamy,
3: proceduralnie. Tak? Wtedy składam wniosek do sądu, bo mnie na to stać czasowo, żeby na to poczekać.
1: Na to
3: Natomiast w nagłych sprawach każdy rodzic ma prawo decydować. Jeśli chodzi o finanse, tu jest gorzej. Bo teraz tak, co do zasady, jeżeli nie ma żadnego pełnomocnictwa do konta, to konto, a konto jest tylko i wyłącznie jednego właściciela i przed tym zawsze przestrzegam. Proszę Państwa, to nie może być tak, że wy macie osobne konta w małżeństwie, nie macie dostępu do wzajemnie w takich sytuacjach do pieniędzy, bo zostajemy bez środków do życia. I teraz tak, przy takiej sytuacji, gdzie nie mam pełnomocnictwa, bank nie wypłaci mi ani złotówki, gdy ja nie mogę korzystać. Oczywiście, jeżeli w domu jest karta, z kartą jest PIN i to zrobię, no to zrobię, tak? Bank tego nie będzie wiedział. Natomiast co do zasady, bank nam nie wypłaci pieniędzy, jeżeli nie ma właściciela konta. Jeśli chodzi o sprawy alimentacyjne, zostaje żona, tak? I nie ma tego męża, nie ma pieniędzy na utrzymanie, ona nie ma środków, tak? No to wchodzą następni zobowiązani do alimentacji. To tak jakbyśmy, no kto jest następny po tacie?
1: Rodzice,
3: dziadkowie,
1: tak?
3: Niestety, tak? Szukamy dalej w rodzinie tych pieniędzy, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja jest. Pamiętajcie Państwo, że dopóki nie ma formalnego uznania za zmarłego, to ani żadne polisy, ani żadne ubezpieczenia, ani żadne postępowanie spadkowe.
1: Nie można uruchomić.
3: Niczego my nie zrobimy. My zostajemy tak naprawdę z ciężarami.
1: A po 10 latach co się dzieje?
3: A po 10 latach sąd wydaje postanowienie o uznaniu za zmarłego, co jest dorozumiane z wydaniem aktu zgonu, tak naprawdę.
0: Ale sam czy ta najbliższa rodzina składa
3: absolutnie
0: wniosek?
3: Absolutnie na wniosek. Sam sąd właśnie nie robi sam nic.
0: Tak no, naprawdę.
3: Jak my go, bo skąd on
1: proszę
3: ma wiedzieć, jaka
1: sobie
3: jest
1: to
3: u nas... Tak, to, co nasza, jak nasza sytuacja wygląda. On nie wie, gdzie ten nasz mąż jest, tak?
1: I czy jest.
3: I czy w ogóle jest, tak? W związku z tym poszedł po zapałki i nigdy nie wrócił. I proszę Państwa, w takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak składać wniosek do sądu o uznanie za zmarłego, tak? I wówczas dostaniemy taką decyzję sądu, która pozwoli na wszczęcie procedur tak, jakby normalny był akt zgonu. Czyli my uruchamiamy postępowania spadkowe, my uruchamiamy wszelkie polisy, konta, działy spadku i tak dalej, i tak dalej.
0: A co w sytuacji, jeżeli taki człowiek na przykład zarządza firmą, nie ma wspólnika i znika? Co dalej z tą firmą? Tu też trzeba by było złożyć wniosek o ustanowienie.
3: To w takiej sytuacji tutaj się te nasze wszystkie fundacje rodzinne i sukcesje kłaniają, te zorganizowanie na tę czarną godzinę, tak? Bo pamiętajcie Państwo, nawet przy normalnych zniknięciach i śmierci takiej nagłej, to jest problem przewlekłości w sądach i momentu tego, kiedy rzeczywiście formalnie możemy się zająć naszą firmą. Więc co dopiero w sytuacji, gdy
1: 10
3: człowiek...
1: 10 lat, tak.
3: Tak, gdzieś idzie, ginie
1: nie ma
3: i nie wiadomo,
0: gdzie
3: jest.
0: Firmie, tak naprawdę.
3: Albo pojechał za granicę do pracy i kontakt z nim się urwał, tak?
0: A takie sytuacje się zdarzają.
3: A takie sytuacje się zdarzają i to nie tylko w filmach, że tak powiem, i serialach wenezuelskich.
0: No dobrze, to 20 lat mija. My albo już jesteśmy w nowym związku, albo jesteśmy sami, no ale mamy już dokument, że dana osoba nie żyje. W Polsce została uznana za zmarłą. W prawie to się chyba, jak ktoś wraca z martwych w stanie, nazywa.
3: Nie tylko w prawie.
1: Nie tylko w prawie.
0: No i co z majątkiem w takiej sytuacji? Co z sytuacją rodzinną? Tak, no proszę sobie wyobrazić. Wraca mąż, a ja już jestem w nowym związku małżeńskim.
3: I to jest jako mąż i nie mąż. Mąż, tak?
1: Co z tym zmartwychwstańcem?
0: Który jest mężem.
3: Tak, jest, i który jest mężem. Mężem jest ten nowy mąż. Tak? Ta sprawa tego się nie odwraca. Nie odwraca się tej sytuacji i ślubu, który został, że tak powiem, w akcie
0: stanu... To jest automatyczny rozwód, tak?
3: To tak naprawdę, jeżeli jesteśmy uznani za zmarłego, to tak jakby zakończył się nasz związek małżeński, tak?
1: Wtedy znaczy cała ziemska wędrówka.
3: Tak jest. Wtedy te nasze zobowiązania, wszelkie pełnomocnictwa wygasają. W związku z tym, jeżeli ja wracam za światów, po 15 latach, tak? Po 15 latach wracam za światów, a moja żona, czy mój mąż ma nowego już małżonka, no to niestety nie wstąpię z powrotem do tego związku, bo to jest rzecz, która jest już stała. Natomiast jeśli chodzi o majątek i o to, czy rzeczywiście mnie się należy, czy mogę domagać się jakichś podziałów wstecznych i tak dalej, no formalnie tak naprawdę mógłbym. Natomiast to jest już aktywność po mojej stronie i ja mogę pozywać tą moją rodzinę, no szczególnie w sytuacji, jeżeli na przykład zniknąłem na 10 lat i ta moja żona ciągnęła na swoich plecach wychowanie trójki dzieci, utrzymanie naszej rodziny, spłacanie naszych zobowiązań, to występowanie po 20 latach o to, żeby ona rozliczyła to, co jej z tego spadku zostało, może się okazać mało skuteczne.
0: A sąd weźmie pod uwagę te okoliczności, w jakich nastąpiło to zniknięcie? Czy człowiek sam zdecydował o tym, że
3: ależ
0: jednak
3: oczywiście,
0: odchodzi?
3: Że tak.
0: Czy na przykład został porwany? No bo sytuacje są różne życiowe.
3: Ależ oczywiście, że tak. To będzie zawsze sprawa znowu dowodów i tego, jak rzeczywiście, jaka intencja będzie.
0: To, żeby nie myśleli państwo, że rozmawiamy o jakichś fikcyjnych...
3: Abstrakcjach.
0: Tak, abstrakcyjnych rzeczach. Sprawdziłam pani mecenas w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości. 20 wniosków o przywrócenie człowieka do życia wpływa rocznie, przy czym rozpatrywanych pozytywnie jest 8-10 z reguły. A co z pozostałymi w takim razie? No jestem, żyję, zostałam uznana za osobę nieżyjącą. Sąd może się na to nie zgodzić, żeby przywrócić człowieka
3: do
0: życia.
3: Aż trudno sobie to wyobrazić, no tak, że może się na to nie zgodzić. Ja się nie spotkałam z taką sytuacją, ale statystyki
0: rozumiem,
3: są bezlitosne.
0: Że są to oszustwa po prostu.
3: No tak, oczywiście, jeżeli to jest pozorne z różnych powodów. Na przykład, jak to w amerykańskich filmach często bywa, z powodu wysokiej polisy na życie, tak?
1: Tak jest.
3: I wyłudzenia, odszkodowania i tak dalej, albo nowej miłości gdzieś na końcu świata, albo ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości, zmiany tożsamości po to właśnie, żeby pokrzywdzić wierzycieli, albo na przykład uniknąć odpowiedzialności karnej na wiele lat za przestępstwa, które, że tak powiem, się popełniło, to może się okazać, że to przywrócenie do życia nie będzie już taką oczywistą oczywistością. Wiele też tych przypadków przywrócenia do życia niestety wynika z błędu państwa i urzędników, bo zdarza się również tak, że ktoś, kto żyje, również jest uznany za zmarłego przez błąd urzędnika, przez błędną identyfikację zwłok na przykład.
1: I wtedy urzędnicy się nie chcą przyznać do błędu.
3: No,
0: to jest sytuacja, ale... pani mecenas, z zeszłego roku. Mężczyzna dowiedział się oficjalnie, że nie żyje, kiedy próbował załatwić codzienne sprawy urzędowe. Okazało się, że w jednym ze szpitali zmarł pacjent o takim samym imieniu i nazwisku. Data urodzenia też się zgadzała. Pracownik placówki pomylił się i przypisał zmarłemu numer PESEL pana Rafała. Obywatel musiał stoczyć długą batalię w urzędach i w sądzie, aby system komputerowy państwa z powrotem przywrócił go do listy żyjących. Ale wracając do pierwszego przykładu, o którym pani mecenas mówiła, pan Tomasz, to też z zeszłego roku, takie trzy przykłady mam. Zaginął w młodości, wyjeżdżając z kraju. Po 30 latach braku kontaktu sąd oficjalnie uznał go za zmarłego. Gdy mężczyzna niespodziewanie wrócił do kraju, musiał przejść całą ścieżkę sądową, żeby swoją tożsamość odzyskać. No i wywołało to oczywiście potężny konflikt rodzinny. Jego dorosłe już dzieci zdążyły przejąć spadek po dziadkach i nie chciały oddać ojcu jego części majątku, tłumacząc, że jego nagłe zniknięcie przed laty pozbawiło je środków do życia.
3: I to jest właśnie ten a propos obowiązku alimentacyjnego i tego, że jak my znikamy, to nasze zobowiązania nie znikają. I to trzeba mieć na względzie i pod uwagę brać zawsze, jeżeli planujemy
1: zniknięcie planowe.
3: Tak jest, jeżeli to jest takie zaplanowane zniknięcie i rzeczywiście wymyśliliśmy sobie tymczasowo, czasami to wynika, proszę państwa, również z chorób psychicznych tych osób, bo to może się zdarzyć również taka sytuacja. Tak. Musimy mieć, brać pod uwagę to, że to nie zawsze jest zła wola, czasami to jest choroba, ale takie sytuacje się zdarzają i rykoszetem dostaje cała rodzina niestety. I wszystkie osoby, które blisko i gdzieś są powiązane z tym zaginionym.
0: To jeszcze króciutko, formalnie 10 lat, tak jak pani mecenas mówiła, to podstawowy czas oczekiwania dla większości sytuacji. 5 lat, jeśli osoba zaginiona w dniu zaginięcia miała ukończone 65 lat.
3: Tak jest.
0: Po takim czasie można uznać osobę za zmarłą. 6 miesięcy, jeśli do zaginięcia doszło w czasie katastrofy statku lub samolotu. No i 1 rok życia, jeśli człowiek zginął w związku z innym niebezpieczeństwem dla życia, na przykład podczas powodzi, lawiny czy wybuchu fabryki. No i warto pamiętać o jeszcze jednej zasadzie chroniącej najmłodszych. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby 23 lata. Więc rodzice, którym dziecko zaginęło w wieku 10, 11, 12 lat, muszą czekać do 23 roku życia.
3: Tak
0: wcześniej
3: jest.
0: To się nie może niestety wydarzyć. Pani mecenas, bardzo
1: dziękuję serdecznie. Mecenas Anita Swacha, Ruda Papuga. I liczymy na za tydzień oczywiście.
0: Kolejny czwartek, ależ to są skomplikowane rzeczy.
3: Tak jest. Dziękuję bardzo i życzę państwu miłego dnia.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od słów prezydenta na temat polsko-brytyjskiego traktatu o obronności. Porozumienie podpisali premierzy Polski i Wielkiej Brytanii. Traktat musi w obu krajach przejść procedurę ratyfikacji. Dziennikarze pytali przybywającego z wizytą w Szwajcarii prezydenta, czy zamierza zatwierdzić dokument. Karol Nawrocki stwierdził, że oficjalne informacje w tej sprawie dostał dopiero we wtorek od jednego z wiceministrów.
1: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
0: Wypowiedź prezydenta tak skomentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ja chciałbym, żeby raz kancelaria pana prezydenta ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza. Już nie powiem, że szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
0: Dodam, że szef MON-u był w Kanadzie, wziął udział w targach obronnych w Ottawie. Prokuratura Krajowa domaga się wyłączenia z postępowania dwóch sędziów zajmujących się wnioskami dotyczącymi Zbigniewa Ziobry. Śledczy uzasadniają to brakiem obiektywizmu i wątpliwościami co do ich bezstronności. Jedna z sędziów posiada akcję Telewizji Republika. To stacja, z którą były minister sprawiedliwości zaczął współpracę. Polityk PiSu ogłosił to po wylocie do USA. Senat wspiera inicjatywę wpisania modernistycznego centrum Gdyni na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni obradowały dwie senackie komisje, mówią prezydent miasta Aleksandra Kosiorek i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Przekazuję to stanowisko połączonych komisji i mam nadzieję, że ono pomoże doprowadzić ten projekt do szczęśliwego końca.
4: Myślę, że ten gest na takim już naprawdę finiszu naszej wspólnej drogi będzie bardzo, bardzo ważny i da taki międzynarodowy impact do pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku.
0: Senatorowie i przedstawiciele lokalnych władz rozmawiali też o ustawie metropolitalnej dla Pomorza. I jeszcze ekstraklasa koszykarzy i starcie dwóch stołecznych drużyn. W pierwszym meczu półfinałowym Legia pokonała Dziki 98-80.
5: Ważne zwycięstwo, szczególnie przed naszą publicznością. Pierwsze zwycięstwo też trochę, żeby dać taki napęd, żeby się też napędzić, ale też nie ma co się przesadnie radować tym zwycięstwem. To jest dopiero pierwszy mecz w serii i już skupiamy się na tym kolejnym meczu.
0: Mówi zawodnik Legii Max Wilczek. Ten mecz jutro gra toczy się do trzech zwycięstw, a już dziś wieczorem drugi mecz półfinałowy między Arką Gdynia a Zastalem. W pierwszym spotkaniu to ekipa z Zielonej Góry była górą. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Dziś będzie raczej słonecznie, choć gdzieniegdzie pojawi się więcej chmur. Na wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu, a nawet burze, którym będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru. Na ogół jednak powieje słabo, zwłaszcza na zachodzie. Taki umiarkowany ten wiatr będzie, bardzo mocno wiać nie będzie w każdym razie. Najchłodniej na Półwyspie Helskim, Żuławach i w obszarach podgórskich Karpat. Tylko 15 stopni, choć myślę, że z tych 15 stopni też niektórzy mogą się ucieszyć. W centrum termometry wskażą 18-20, a na południowym zachodzie nawet do 22 stopni.
8: No podobno człowiek się czuje najlepiej, kiedy ma nogi w piekarniku, a głowę w zamrażarce albo odwrotnie. Ale zróbmy ostatni.
7: Ten pierwszy przykład to ja.
8: No wiesz, bo tu ciepło, tam zimno. Zróbmy ostatni już w poranku czwartkowym przegląd miast uzdrowisk i kurortów oraz miast pretendujących oraz jedno miasto historyczne dorzucimy. W Kosakowie 14 aktualnie, w Sopocie 15, w Strzegomiu 14. No i teraz kurorty. Polanica Zdrój 13, Jazgarzewszczyzna 15, Dębogórze 15, Polańczyk 13, wszyscy są równi. Wysowa Zdrój 13, Świnoujście 15, Jastrzębie Zdrój 14, Augustów 13, Nałęczów, Czaplinek i Busko Zdrój 14, Wapienne i Rabka Zdrój 13. I miasto historyczne, pozwól, że tak trochę wrócę do Giro. Pozwalam. Italia, w Rzymie 24, a ma być do 32.
7: To już lepiej niż w Londynie.
8: W Paryżu też jest 23 w tej chwili, także wiesz... No ale to cóż.
7: Się porobiło.
8: No, a jazda Rzewszczyzna zachęca jednak do pozostania pod kołdrą mimo wszystko.
7: Oj, pan Rajmund się nie ucieszy chyba. 5 minut po godzinie 9:00.

0: Neil Francis i 8 minut po godzinie 9, no i wywołany do tablicy pan Raymond napisał, że od 2 godzin poza kołdrą kosiarka odpalona ku uciesze sąsiadów samo się nie skosi. O, tak, kosiarki to potrafią wydobywać z siebie różne dźwięki, więc proszę nie denerwować dłużej sąsiadów.
1: Ale pozwalamy, panie Raymondzie, że się pan koszą, naprawdę. Ale chyba a wkurzają nie, tak, podobnie.
0: Ale tu wiesz, to te kosiarki chyba aż tak bardzo nie hałasują, te samo jeżdżące.
1: Można zjąć tłumiczek i wtedy...
0: A, ty w tę stronę. Oj,
1: ale
0: no,
1: rozumiem,
0: nie
1: że pan
0: Raymond
1: lubi widzieć reakcje sąsiadów jednak.
0: Pytanie, jakich gabarytów też ta kosiarka?
1: Gabaryt nieważny. Ważny. Jak warczy, wiesz.
0: Ważny? No jak nieważny?
1: Słuchaj, jeżeli jest tak głośno, po prostu, że nic nie widać, no to...
0: Ja myślę, że zaczyna się okres, który państwo naprawdę uwielbiają. Ten moment, kiedy można w weekend pospać dłużej, tymczasem godzina 7.
1: Minut 30, kiedy kosiarka zagrała.
0: Ale teraz coś innego będzie.
1: Dobra.
2: Nowy świt.
0: Chociaż w sumie to dobry temat, żeby troszkę o tym porozmawiać. Dlaczego zawsze dzieje się tak, że te kosiarki pojawiają się w sobotę? Ja nie wiem. I to właśnie w tym momencie, kiedy człowiek chciałby dłużej pospać. Przypadek? Nie ma przypadku.
1: Nie ma przypadku.
0: Złośliwość
1: nie
0: rzeczy ma przypadku. Martwych i nie tylko. No dobrze, ale my już za chwilę opowiemy państwu o czymś, co wydarzyło się naprawdę w nocy. Do Muzeum Arken w Kopenhadze włamało się 8 wielkich troli. Zamiast kraść dzieła sztuki, przyniosły ze sobą tony śmieci. Tak, tak, dobrze państwo usłyszeli, tony śmieci. To nowa niesamowita wystawa Tomasa Dumbo zatytułowana The Garbage Man. Słynny artysta zamknął swoje gigantyczne stwory w budynku i zbudował je z odpadów. Wszystko po to, by dać nam ważną lekcję ekologii, o której za chwil kilka więcej oczywiście opowie
1: Jan Janczy, nasz, a szczególnie mój ulubiony punkt programu, ale wiem, że państwo wielu też to na to czeka. Ciekawy jestem, ile waży jeden troll.
0: Jeden troll. O, to Janek na pewno to już sprawdził. No to czekamy. 10 minut po 9, a słuchamy marchewkowego pola. Oj, jak dawno nie słyszałam. Ladypunk.

0: 14 minut po godzinie 9, no i jest razem z nami Jan Janczy oczywiście.
1: Cześć, witamy cię serdecznie, Jan Janczy. Dobry. I jego trole. Brzmi jak zapowiedź jakiegoś programu.
0: Ile no waży to jeden troll?
1: Tak, duże trole, ale czy ciężkie?
2: Padło pytanie, więc ja odpowiadam 5 ton. 5 ton, właściwie dokładnie 5 ton odpadów potrzeba. Odpadów drzewnych też dodam, bo one tak oryginalnie te 10 lat temu były robione z odpadów drzewnych.
1: 8 razy 5, Ksenia, to ile jest?
2: O, trudne się wylosowało.
0: No kurczę, teraz.
2: To słuchajcie, liczcie, a ja wam opowiem tak. 5 ton odpadów drzewnych potrzebnych jest, żeby stworzyć takiego jednego trolla. One są dosyć duże, tak poza wszystkim. Większe są oczywiście niż...
0: Całe 40.
2: Niż człowiek.
1: No 40 ton trolla, no. Troli.
2: Nie jest mało, tak.
1: No dobrze. No
2: jeszcze wam powiem, ale to potem o takiej jednej statystyce, bo jest pewne ryzyko, że nas trole zaleją i to
1: jest właśnie ze Szwecji tam?
2: Z Danii, tak.
1: Tak, z Danii, przepraszam.
2: Z Danii. No tak, ale ten wspominany Thomas Dambu Jarken, Muzeum Sztuki Współczesnej w Kopenhadze, to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że trafiło to nawet do Stanów. New York Times pisał, był taki artykuł na temat tego artysty, troluje twoje śmieci i robi z nich sztukę. Oczywiście bardzo ładny jest to tytuł.
1: Poetycki taki.
2: Poetycki jak najbardziej. Znany jest przede wszystkim w Danii ten Thomas Dambu, bo tak naprawdę od Danii się zaczęło z tymi trolami. Trochę od takiej zabawy. Taki najbardziej znany z tych troli, może jeśli ktoś z państwa akurat był właśnie w Kopenhadze. Ich jest, one są w kilku miejscach i pod miastem, i w mieście, ale ten najbardziej znany to jest Zielony George, który sobie siedzi, tak po turecku, w Christianii.
1: I jest zielony,
2: i tam go można, no jest taki zielonkawy faktycznie. Tak.
1: A trole są oczywiście pochodzenia duńskiego.
2: Są właściwie pochodzenia ogólnonordyckiego. I to jest, to w ogóle jest długa historia, o tym też można by kiedyś porozmawiać.
1: Koniecznie bym chciał.
2: W zależności od tego, gdzie sobie popatrzymy, na jaki kraj, na jakie miejsce, to też charaktery tych troli się zmienia. One mogą być
1: paskudne, tak?
2: Sympatyczne, w sensie, albo paskudne, tak? Mogą właśnie się włamać, śmieci nanieść. Więc to w zasadzie jest jakieś zajęcie bardzo w ich stylu. Cała ta historia, która teraz, bo to dokładnie parę dni temu, w niedzielę zaczęła się ta wystawa The Garbage Man. Ona się zaczyna jeszcze 10 lat temu, w roku 2016. Wtedy to ten człowiek, Thomas Dambu, stworzył taką serię 6 zapomnianych gigantów i to była seria rzeźb troli, ale wykonanych właśnie z drewna, z odpadów drzewnych, przedstawionych w sposób taki trochę karykaturalny może, i umieścił je na przedmieściach Kopenhagi. No i ponieważ to zażarło, mówiąc potocznie, bardzo się spodobało i mieszkańcom, no i

0: spotkało się z takim dosyć ciepłym przyjęciem, no to tych rzeźb zaczęło powstawać więcej i więcej. Po jakimś czasie powstał taki cały projekt Polowanie na trole.
1: Trolling.
0: Tak, trolling. Mhm. Chodziło o to, żeby trochę wyjść na zewnątrz, pobawić się, może pobyć z rodziną, z dziećmi, z bliskimi, poszukać tych stworzeń nieożywionych wprawdzie, ale... Może jak nie patrzymy, to...
1: Tak jest, sobie, nie? Tak jest.
0: Żeby poszukać ich na mapie, znaleźć, no i przy okazji zrobić coś fajnego. To później miało swoją taką wersję amerykańską w Stanach. Tam było, to chyba były 24 rzeźby, ale też na terenie całego kraju też można je było szukać. A teraz jest ich ponad 100 po tych 10 latach i one są na całym świecie. Oczywiście najwięcej w Europie, ale są też no, w Stanach, w Azji, w Australii jest nawet jeden, gdzieś się tam schował na południowym wybrzeżu, tak? I jest nawet taka cała mapa trollmap.com. Tam sobie można podejrzeć takie przybliżone ich lokalizacje, bo chodzi o to, żeby się pobawić właśnie w szukanie.
1: A ten amerykański jest tam w okolicach Białego Domu?
0: Wiesz co, nie sprawdziłem, ale...
1: I ma ten krawat czerwony taki.
0: Tak, taki do ziemi, do samej ziemi. W Polsce niestety nie mamy żadnego, najbliższy jest, zdaje się, w Hamburgu, także się trzeba przejechać.
1: To musimy się postarać, moim zdaniem.
0: Żeby go poszukać, no ale może będzie, może będzie.
1: Parę kandydatów jest.
0: Może będzie. Słuchajcie, oczywiście nasuwa się takie pytanie, po co to właściwie wszystko jest? Po co budować takie trole? No i odpowiedzią jest przekaz, to znaczy to, co nam artysta chce powiedzieć, po to też to Arken w Kopenhadze go zaprosiło, żeby pokazać, no to co on tak naprawdę robi, to jest jakaś sztuka, forma sztuki recyklingowej. No bo te odpady, które normalnie trafiłyby na wysypisko,
1: zostały trolami.
0: W sposób niepraktyczny. To jest dokładnie to. Widzę zielonego George'a.
2: Przesyłka od Kasi.
0: Tak jest.
1: Pokazuje nam Ksenia właśnie zielonego George'a, który no taki jest średnio zielony albo ciemno zielony, ale piękny.
2: No, Kasiu, bardzo ci dziękujemy.
1: Super.
0: Tak, bo wiesz, on na działanie warunków atmosferycznych jest wystawiony. Tak,
1: albo jak się złości, to jest bardziej zielony.
0: To jest bardziej zielony, tak. Ale wracając do tego, o czym mówiłem, ten recykling no nie jest to rzecz praktyczna, która się nam przydaje, ale jest to coś, co cieszy oko, jest zabawne, może śmieszne, nie wiem, można się z tym pobawić. Ja powiedziałem, żeby stworzyć takiego jednego trola, około 5 ton odpadów drzewnych nam potrzeba.
1: A czasu to zajmuje, nie wiadomo, nie?
0: Tego nie wiadomo, to pewnie trochę od i rozmiarów takiego jegomościa, no i od możliwości czasowych samego artysty. I teraz taka statystyka. W samych Stanach Zjednoczonych na wysypiska śmieci rocznie trafia około 12 milionów ton takich odpadów. I to oznacza, można szybko policzyć, że rocznie moglibyśmy stworzyć 2,5 miliona takich troli. Jak Thomas Dumbu zauważył dosyć przytomnie, to jest prawdopodobnie więcej niż potrzebujemy takich stworzeń. Nigdy nie wiadomo. Tak mówił zresztą w trakcie takiego wystąpienia parę lat temu w ramach konferencji TED Talk. A w całej tej sztuce trollowania chodzi też o coś więcej, no właśnie o edukację. No i myślę, że to będzie bardzo ciekawe, co on nam zaraz opowie.
3: We could use our waste for so many better things.
0: Moglibyśmy używać śmieci do lepszych celów, budować domy, tworzyć meble, zabawki. Możliwości są nieskończone. Nie powinno być w dzisiejszym świecie czegoś takiego jak śmieć. Wychowało nas społeczeństwo, które wmówiło nam, że śmieci są brudne, odrażające i niebezpieczne, że są bezwartościowe, a ci, którzy z nimi pracują, są na samym dole społeczeństwa i na samym dole listy płac. A jeśli to jeszcze dodając i tak właściwie cytując nie bezpośrednio samego rzeźbiarza, jeśli chcemy no, ocalić świat od zatopienia pod falą tych śmieci, od zatonięcia w śmieciach, no to musimy przede wszystkim zmienić nasz sposób myślenia o tych śmieciach. To znaczy, że to nie jest właśnie coś, co jest bezwartościowe, tylko coś, co możemy wykorzystać i docenić jako zasób, który no być może nawet jest cenny. I takim sposobem na to jest no właśnie to, powiedzmy, obsługa tych odpadów drzewnych, zagospodarowanie ich jakieś. No ale też to oczywiście na bardzo małą skalę, ale to, co się właśnie dzieje teraz w Arken, ten śmieciowy człowiek, Garbage Man, która to wystawa jest taką formą dialogu między trollami, które stworzył ten Thomas Dumbu, ale też one są w takim środowisku, krajobrazie, może którym my byśmy z trollami tymi złośliwymi kojarzyli, czyli właśnie śmieciowym, jakimś odpadkowym. I chodzi o to, żeby pokazać, że to wszystko ma swój cel, po coś istnieje. no i przede wszystkim może być dobrze wykorzystane. Na koniec taka...
1: A nie jest to mylące, że to jest akurat są te odpady drewniane?
0: Może trochę tak, w takim sensie, że one powstają z tych odpadów, prawda? Aha. Ale to nie jest wcale powiedziane, że od takiego trolla wesołego nie można by stworzyć z czegoś innego.
1: Bo ja mam jedno miasto w Polsce, gdzie już potrzeba jest trolla takiego.
0: Takiego...
1: Kraków, tak.
0: Aha, no tak. A drewnianego czy plastikowego?
1: Ale to właśnie nie wiem, myślę, że jednak z tego, no, z powietrza.
0: No tak. Wiesz, tu musisz ostrożnie, bo ja z Krakowa jestem, to tak...
1: No, ale to ja jestem, po prostu kocham Kraków, naprawdę, chociaż nigdy tam nie mieszkałem, natomiast tam się taki troll ten ożywczy jakiś by się przydał, taki przewietrzny.
0: Tak, tak, tak, żeby właśnie się włamał do muzeum i śmieci naniósł na przykład.
1: No przykład, prawda? Albo czystego powietrza, nie daj Boże.
4: Zdaje się, że mamy głos słuchacza, słuchaczki w sprawie troli.
5: Zastanawiam się, czy pamiętamy my jako dorośli, ja mam lat 40.
4: Oj.
1: No i trole zadziałały.
0: Trole tak. Właśnie ten troll, tak. Tak.
4: No to jeszcze raz.
5: Ja w sprawie tego ważenia troli, bo tam redaktor mówił o tych tonach śmieci, ten zupełnie nie ma racji, nie zna się na tym. Chodzi o to, że jeden troll waży dokładnie jednego trola. Jeżeli troll jest otyły, to może ważyć półtora trola. Natomiast jeżeli jest chudy, niedożywiony, to będzie ważył pół trola. Jak jest bardzo gruby, może ważyć nawet dwa trole. To inaczej się tego nie pomierza.
1: No.
0: Tutaj widzę, mamy specjalistę w tej dziedzinie, ale muszę powiedzieć, że zostałem przejrzany faktycznie, dlatego że stosowałem tutaj jednostki, no, nasze ludzkie, no a no, co to zrobi, prawda, trollom? To prawda, tak.
1: Ale to, że stosowałeś jednostki ludzkie, to ja się nie zgadzam, żeby ci zarzucać, że się na czymś nie znasz, bo akurat jeżeli chodzi o Skandynawię i tamte różne inne rejony, to się znasz bardzo dobrze. Janku, co zagramy, powiedz mi w związku z tym?
4: Myślisz, Janku, że to jest otyły troll?
0: No, on to tak wygląda nawet na trzy trole. Tak.
4: Tak. No, czyli już mamy.
1: 2,8 trolla. Nie, no troll musi być jednak postawnym trolem, no bez przesady, nawet jeżeli tak siedzi.
0: Jest. Tak. Tak jest, słuchajcie, co zagramy? Mówiłem o, no świetnie się składa, o Zielonym George'u z Christiani, no to coś będzie takiego, co się zaczęło w Christiani. Pod koniec lat 60. taki zespół powstał, Gasoline, i o nich mówiono, że to jest duńska odpowiedź na Beatlesów. Można się zgadzać, można się nie zgadzać.
1: Udana,
0: nieważne.
1: Czy nie?
0: Udana, całkiem udana, przynajmniej udana w Danii.
1: No to super.
0: Że tego się trzymajmy. I po latach naprawdę dużej popularności panowie się tak rozwiązali, powiedziałbym, z większymi i mniejszymi sukcesami solowymi. No a ten największy chyba miał lider, czyli Kim Larsen, którego sobie tutaj dzisiaj, no nie z tych lat 60., ale raczej z bliższych nam czasów przywołamy.
1: Jan Janczy, jak bardzo zwykle fenomenalnie interesujące, i ile by tych troli w trolu nie było, to zawsze trzeba mierzyć, ile trola w trolu jest. Janek, dziękujemy ci bardzo serdecznie i liczymy na powrót za tydzień.

0: I 9.20. Oczywiście trola Państwu wrzuciłam w naszej grupie patronackiej. Jest, mogą Państwo zobaczyć, podejrzeć, jeżeli są Państwo ciekawi, a widzę, że
1: to proszę go nie trollować.
0: Proszę
1: go
0: nie trollować. Pani Elżbieta napisała, czy skandynawskie trole nie przypominają naszych skrzatów, które mieszkają w szparach w podłodze lub we Wrocławiu. No, pani Elżbieto, mnie absolutnie nie przypomina, ale za chwilę mogę pani przesłać zdjęcie, więc kto jakie ma tam skojarzenia?
1: Prześlij moje zdjęcie pani, to może się właśnie będę pasował do tego. Trochę.
0: Mogę dołączyć. Dwa załączniki zamiast jednego. I jeszcze pan Michał, który napisał, Boże, uśmiałem się do łez. Więcej takich eksperckich rad od słuchaczy. Zrobił mi dzień albo półtora. Ile waży troll? No właśnie, nie pomyśleliśmy, przyjęliśmy taką, tak jak Janek, tak?
1: Miarę taką. Waży troll skandynawski.
0: Tak. Dokładnie. A tu proszę bardzo, inna miara się pojawiła i to wszystko w porannej audycji. To znaczy nie wszystko w sensie, że już kończymy, ale to tego wszystkiego mogą się Państwo dowiedzieć w naszej porannej audycji. O czym być może by Państwo nie pomyśleli. 9.20, więc zbliżamy się do...
1: Nawet 30 już jest.
0: No tak, jakoś tak szybko.
1: Czas szybko płynie. Ale to jeszcze chwila i...
0: Płynie, biegnie, leci. Co my byśmy tam nie wymyślili, to cały czas do przodu.
1: Nawet tyłem do przodu.
0: Słodki oczkoś za chwilę.
1: Tak jest.
0: Coś zdradzisz?
1: Tak.
0: No to Państwo słyszeli, co stracił.

I to jest ten moment, ten czas, żeby otworzyć kawiarenkę ze słodkościami ubiegłego tygodnia, z kraju mlekiem, miodem i cukrem płynącym. I jakbym się nie zastanawiał i nie myślał, co było najsłodszym wydarzeniem mijającego tygodnia, no to przecież to jest oczywiste, proste i jasne. I spłynęło na mnie jak po prostu słodycz z nieba. Dzień Matki. Dzień Matki. Najcudowniejszy dzień w roku, zresztą który trwa 365 dni w roku, ale Dzień Matki 26 maja. To jest to, o co właśnie chodzi, bo przecież przysłowia mówią wszystko. Matka rozumie to, czego dziecko nie mówi na przykład. Bóg nie mógł być wszędzie, dlatego stworzył matkę. Mama to jest osoba, która zastąpiła wszystkich, ale której nikt nie może zastąpić. No bo jeżeli mówimy o mamie, mama to jest człowiek instytucja. Taki urząd wielofunkcyjny. Trochę psycholog, trochę logistyk, trochę sanepid, trochę CBŚ. Tak, bo mama zawsze wie wszystko. Ile razy spotkaliście się z taką sytuacją, że jeszcze człowiek nic nie powiedział, a mama już, coś ty taki smutny. A człowiek odpowiada, że nie, nic, mamo, ale w ogóle co chodzi? A mama mówi, no nie kłam, przecież słyszę po oddychaniu. No tak jest, poziom operacyjny mamy, to jest służby specjalne się chowają do wolnego kraju. NASA może jakby tak trochę się postarało, ale NASA nie potrafi na przykład wykryć życia na Marsie, a mama przez telefon z drugiego końca Polski, albo nawet czasami Europy, słyszy, mówi, ty chyba kaszlesz. Ja? Absolutnie nie. Mama też ma niezwykłą zdolność pojawiania się dokładnie wtedy, kiedy człowiek chce coś zjeść po cichu w nocy z lodówki, nie? Otwierasz lodówkę, jest godzina 23:48, a zza pleców nagle zostaw sernik, on jest na jutro. No i cię zmrożą, nie? Nie wiadomo skąd one to wiedzą, mamy, wiedzą wszystko. Mają taki wbudowany radar na otwieranie lodówki po zmroku na przykład, nie? Taki system bezpieczeństwa klasy NATO BIS, albo lepiej nawet. I jeszcze to legendarne matczyne menu. Ach, naprawdę, człowiek może mieszkać w Warszawie, Paryżu albo w Tokio, może jeść w restauracjach z gwiazdkami Michelina, a i tak pewnego dnia mówi, zjadłem taką pomidorową od mamy. Bo mama gotuje nie z przepisu, prawda? Nie z przepisu. Mama gotuje z poczucia miłości, troski i masła. A to są najmocniejsze przyprawy świata. Mama w ogóle żyje w innym wymiarze logiki. Kiedy jesteś mały, mama mówi, załóż czapkę, bo się przeziębisz. Kiedy jesteś dorosły, mama mówi, załóż czapkę, bo się przeziębisz. A kiedy masz 56 lat, własne dzieci, kredyt, cholesterol, kortyzol podwyższony, cukrzycę, płaskostopie i coś jeszcze innego, a szalik masz? Mama zapyta. No i właśnie. Mama uważa, że człowiek jest personalnie, permanentnie głodny. Tak? Personalnie, permanentnie głodny. Mówi, zjedz coś. Mamo, jadłem. Odpowiadamy. Mama mówi, ale coś normalnego. No bo u mamy normalnego to jest taka filozofia. Tak? Normalnie to minimum 3 ziemniaki, rosół, dokładka, schabowy, nie wiem, mielony. Jeżeli mówimy, że zjedliśmy sałatkę, to mama uważa, że to nie jest posiłek, tylko kara administracyjna. Niestety tak jest. Mama to jest ktoś, kto widzi, ktoś, kto widząc 4 kawałki sernika, a w pokoju jest na przykład przy stole z 5 osób, to mama mówi zawsze, ja nie jestem głodna, nie? Miłość matki jest paliwem, które pozwala zwykłemu człowiekowi dokonywać rzeczy niemożliwych. Po prostu tak to jest. Ale najpiękniejsze we wszystkim, co można powiedzieć o mamach, jest zawsze to, że mama jest po naszej stronie. Nawet kiedy absolutnie nie powinna być po naszej stronie, mówi mój syn, moja córka, niemożliwe, on by muchy nie skrzywdził. A człowiek stoi obok i pamięta dokładnie, jak w 1994 roku podpalił firankę podczas eksperymentu z petardą. Mama ma też niezwykły talent do chwalenia dzieci przy gościach. Mirek od małego był taki bystry, mówi mama. Ja sobie stoję, mówię, tak bystry, szczególnie wtedy, kiedy próbowałem sprawdzić widelcem, czy kontakt ma prąd. Nie? Czy działa. Ale wiecie co? Człowiek przez całe życie trochę od tej mamy ucieka. Najpierw chce być dorosły, niezależny, poważny, a potem nagle się łapie na tym, że mówi dokładnie jej tekstami. Zamknij drzwi, bo ciepło ucieka, albo po co światło się pali. Ale może to nie jest wcale takie złe, bo mama to przecież pierwszy człowiek, który wierzył w nas bardziej niż my sami. Nawet wtedy, kiedy wszyscy wyglądaliśmy jak projekt bardziej eksperymentalny i taki startup początkowy. I kiedy zostajesz mamą, to twoje serce zaczyna chodzić poza twoim ciałem. Matka to pierwsza ojczyzna człowieka, jak powiedział Edmond de Amicis. No dobrze, w każdym razie najpiękniejsze słowo na ustach ludzkości to jest mama. Mama, jedyna osoba na świecie, która potrafi jednocześnie nakarmić, skrytykować, przytulić i dać człowiekowi słoik bigosu na drogę. I to, za co kochamy mamy najbardziej,
Nawet jeśli, to jest za to, no, co kłamałem najbardziej, to jest właśnie nawet wtedy, kiedy mówią do dzisiaj, załóż kapcie, załóż szalik, ustatkuj się, ułóż sobie życie. Także wszystkim mamom wszystkiego najcudowniejszego, całusy, całusy, całusy, bo nie ma nic słodszego niż mama.

Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Często w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanudzić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd.

porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy w jego rzecz. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd.

0: Piotr Machalica, nie ma jak u mamy. To prawda, nie ma jak u mamy. Aczkolwiek, kiedy mówiłeś o tym zdrowym jedzeniu, to przypomniał mi się taki filmik, który oglądałam, kiedy dziecko było przyzwyczajone właśnie do tego, że może niekoniecznie mama, ale rodzice zdrowo uczyli żyć dziecko. Mamo, ale ja chcę na hamburgera. Obiad masz w domu. Mamo, ale ja chcę na hot doga. Jest obiad. Mamo, ale weźmy na kolację pizzę. Nie, jest zdrowa kolacja. I później to dorosłe dziecko wiezie skądś rodziców i rodzice do dziecka mówią: synku, może wstąpimy na kawę? W domu masz.
1: Wredne dzieci.
0: Niedobre. 9.42 na naszym zegarze. Wiktoria Wichrowska cały czas czuwa przy naszym telefonie 224-280-280. nowy.świt@panowyświatonline. Cały czas można pisać. Jeszcze ostatni punkt programu przed nami, czyli
1: kasa na
0: finanse osobiste. Kasa, misiu, kasa. Musi być. Wszystko się musi zgadzać.

0: 9.45 na naszym zegarze, to jeszcze pani Agnieszka w grupie patronów pisze, że obowiązkowy tekst pewnie każdej mamy, albo przynajmniej większości. Odezwij się jak dojedziesz.
1: No i bardzo dobrze, to w ogóle powinno być obowiązkowy tekst
0: w moim
1: dla wszystkich.
0: Przypadku działa, absolutnie, i zawsze się melduje, co pewnie moja mama by potwierdziła. No dobrze, to my jeszcze państwu przypominamy o naszej wyjątkowej akcji Podbij stawkę na wypadek, gdyby państwo zapomnieli, bo nawet mała zmiana kwoty państwa patronatu daje nam ogromną siłę do działania. Każda dodatkowa złotówka to nowe audycje, reportaże. Mamy nadzieję, że świetna muzyka, dają nam państwo znać, że się podoba.
1: Podoba, tak.
0: To, że nadajemy bez reklam, no a to państwa stałe wsparcie, to przecież nasz bezpieczny fundament. Wystarczy wejść na Patronite, znaleźć profil naszego radia i podbić stawkę. A tym z państwa, którzy są z nami oczywiście, bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Tym, którzy jeszcze nas nie poznali, ale być może przypadkowo włączyli radio, słuchają nas, podobało się to, absolutnie zachęcamy do tego, żeby dołączyć do grupy wspierającej Radio Nowy Świat, no bo bez państwa nie będzie nas.
1: I pamiętajcie państwo, że jak włączyliście radio po raz pierwszy, to nie ma przypadków. To znaczy, że serce was kierowało w naszą stronę, a my jesteśmy dla was i bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim patronom obecnym, przyszłym i poprzednim również. Także podbijajcie stawkę, zajrzyjcie na to, czy wam się nie kończy na przykład.
0: Patronat subskrypcja.
1: Subskrypcja. Tak. I bądźcie z nami, bo my jesteśmy dla was.
0: A propos nie ma przypadków, to pan Bartosz Grucela, tak, który
1: tak,
0: dzisiaj
1: tak, tak.
0: przez przypadek zupełny podlinkował, że będzie, tak. Tak, że będzie z komentarzem politycznym w naszym radiu. A propos właśnie nie ma przypadków, to oznacza, że pan Bartosz być może też nas podsłuchuje, no bo jakimś cudem to nasze radio zamiast Radia Olsztyn w jego wpisie się pojawiło.
1: Bo tutaj jest, to jest Radio Nowy Świat i to jest poranek Radio Nowy Świat, czyli Nowy Świt.
0: I jeszcze przez 13 minut.
1: Oczywiście.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Zupełnie niespodziewanie mamy boom na rynku mieszkaniowym. Dane z kwietnia pokazują, że takiego ożywienia jeszcze nie odnotowaliśmy. Z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że wartość udzielonego finansowania wzrosła o 67% w ujęciu rocznym, osiągając najwyższy poziom w historii. Nominalna wartość udzielonych kredytów wyniosła 13 miliardów 650 milionów złotych. Przypomnę, tylko w kwietniu. Krótkoterminowo też widać wzrosty w porównaniu kwietnia do marca, wzrost o 2,3%. Marzec już był rekordowy, kwiecień jeszcze to przebił, a to oznacza mocno wzrostową dynamikę na rynku nieruchomości i za tym kredytów hipotecznych. Oczywiście coraz to wyższe wartości udzielanych kredytów to częściowo jest efekt rynkowy. Inflacja to wzrost ceny nieruchomości, ale mamy i wzrost wynagrodzeń oraz wyższą zdolność kredytową. To się nakręca. Jednak widać to nie tylko w kwotach, ale zarówno liczbie udzielonych kredytów. W kwietniu banki podpisały ponad 29 tysięcy nowych umów kredytowych, co stanowi wzrost o blisko 56% względem kwietnia poprzedniego roku. Patrząc w dane, to nie wybryka trend. Kwoty i liczby umów rosną od początku roku. Od stycznia do kwietnia łączna wartość udzielonych kredytów to już blisko 47,5 miliarda złotych, a to już wzrost o 62% rok do roku. Już nie zasypując Państwa danymi, po prostu po trudnym okresie obniżonej zdolności zamieszania z programami dopłat konstruowanymi na ogół tak, że robiły więcej złego niż dobrego, rynek doczekał się ożywienia, a klienci przyspieszenia w zatwierdzaniu umów przez banki. Od początku roku podpisano już blisko 103 tysiące nowych umów. To tyle, co liczba mieszkańców średniego miasta. Jakby naraz wszyscy mieszkańcy takiego Koszalina, Tarnowa, Chorzowa czy Wałbrzycha na przykład, poszli do banku i wzięli kredyt na mieszkanie. Wszyscy. To całkiem sporo, prawda? No właśnie, więc widać po prostu mocne ożywienie. Na koniec tylko dodam, że średnia kwota udzielanego kredytu zbliża się już do 470 tysięcy złotych. Dzieje się to za sprawą właśnie wzrostu realnych wynagrodzeń, ale przy jednoczesnym spadku kosztów obsługi długu. No i ta kumulacja po prostu podnosi znacznie naszą zdolność kredytową.

0: you love.
1: I 9:55. Ojej, tu już musimy się żegnać.
2: Ojej,
1: w takim razie.
2: Ojej.
1: Jak ten czas szybko zleciał. A propos jeszcze żarciku na podstawie filmu, który oglądałam. Pani Magdalena w grupie patronów napisała, że zna to troszeczkę z innej wersji. Ojciec mówi synu, wiedźmy, a nie będziemy robić reklamy, do pewnej burgerowni, tak to nazwijmy, a syn odpowiada.
2: Może hot dogowni.
1: No. Hot dogowni, a syn odpowiada, mielone w domu są.
2: A nie, to musi być burgerownia.
1: Więc też oczywiście to z przymrużeniem oka, proszę państwa, i pięknie dziękujemy za te 3-4 wspólnie spędzone godziny.
2: No popatrz, widzisz, gdzieś godzina uciekła była.
1: A wiesz co, bo ja już myślałam przy następnym czwartku, a następny czwartek będzie ciut krótszy, bo zaczynamy godzinę później, czyli od 7:00 i mamy nadzieję, że państwo dopiszą. Mirosław Łuczkoś,
2: Ksenia Matczak, kłaniamy się państwu pięknie. Poranny Radiowy Teatr Wyobraźni, czas zamknąć kurtyna w dół.
1: Do usłyszenia, ładnego dnia dla państwa.
2: Wszystkiego dobrego.

0: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo – Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy w sobotę po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. W Sejmie o sprawie fałszywych alarmów. W sobotę w Gdańsku po otrzymaniu dwóch zgłoszeń służby weszły do mieszkania należącego do rodziny prezydenta, mówi posłanka PiS-u Lidia Czechak.
2: Chodzić miało o fałszywe zgłoszenia pożaru i zagrożenia życia, ale to nie jest według nas drobna pomyłka, to jest obraz państwa, które nie potrafi odróżnić realnego zagrożenia od prowokacji. A potem premier zwołuje narady. Już po fakcie, kiedy drzwi są wyważone, a zaufanie obywateli do państwa zdemolowane.
1: Sprawą zajmuje się prokuratura, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
3: Nasze służby w ciągu kilkunastu minut do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od informacji, która dotarła do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Te służby dalej będą działać skutecznie, będą dążyć do tego, by w każdej sytuacji kryzysowej nieść ludziom pomoc. Nie bierzcie w obronę przestępców. Przestępcy poniosą surową karę.
1: Do aresztu trafiły dwie osoby. Śledczy twierdzą, że w internecie powstała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wywoływaniem fałszywych alarmów. Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega, Rosja chce wciągnąć Europę w dyskusję o tym, kto powinien reprezentować Europę w rozmowach pokojowych kończących inwazję Rosji na Ukrainę. Zdaniem Kai Kallas to pułapka i Kreml chce za plecami wskazać negocjatora. Negocjacje zawsze wymagają pracy zespołowej. Są dobrzy i źli policjanci. Strategia, z czym zasiąść do stołu negocjacyjnego. Treść rozmów jest o wiele ważniejsza niż kto te negocjacje poprowadzi. W Limassol na Cyprze dziś drugi dzień nieformalnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje szef MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski. Strażacy podsumowali akcję gaśniczą w Obornikach w województwie wielkopolskim. Spaliła się hala na terenie tamtejszej cynkowni. Ogień gasiło ponad 200 strażaków. Lokalne władze rozesłały SMS-y z ostrzeżeniami. Teraz wojewoda uspokaja. Mieszkańcom nic nie grozi. Udało się też uniknąć skażenia i zanieczyszczenia rzeki Warty. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna we Wrocławiu zgrupowanie przed dwoma meczami towarzyskimi. Przypomnijmy, w niedzielę we Wrocławiu mecz z Ukrainą, a 3 dni później w Warszawie z Nigerią. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Wybory osobiste.

W ubiegłym tygodniu wielu z Państwa było zaskoczonych obecnością w wyborach osobistych Petera Gabriela. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo przecież pojawia się i w tej, i w wielu innych audycjach. No ale jestem naprawdę ciekaw, ilu z Państwa teraz jest zaskoczonych, że grupa SBB zabrzmiała, bo to z kolei przyznaję, rzadkość. Szczególnie w czwartkowe przedpołudnia, no ale czasami najdzie mnie ochota na ich twórczość i wtedy musi to znaleźć odzwierciedlenie na antenie. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Zielony, niebieski, żółty. Tymi muzycznymi kolorami dziś się z Państwem przywitałem, ale pojawi się jeszcze jeden kolor. Biały, bo właśnie biała z taką lekką domieszką szarości i błękitu jest okładka płyty Lights, mojej ukochanej pozycji w dyskografii grupy Archive, a ten album właśnie skończył 20 lat.

Piękna 20-letnia płyta Lights. Album, na którym nie ma żadnego złego momentu, a takim kulminacyjnym punktem jest 18-minutowy tytułowy utwór Lights. W styczniu, gdy Archive zagrali tę piosenkę w nieco okrojonej i kameralnej wersji tu u nas przy Ostrej w holu, no muszę Państwu powiedzieć, miałem ciarki i takie poczucie, że uczestniczę w czymś absolutnie niezwykłym. No ale takie właśnie są te nasze nowoświatowe koncerty w holu. To hasło koncert w holu dziś jeszcze się pojawia.

Ubóstwiam ten jego śpiew na granicy szeptu. Love Spells, czyli Sir Tegan Harris. Pamiętają państwo, to ten ultra zdolny 19-latek z Los Angeles, który tak mnie zachwycił w ubiegłym roku. Ten zachwyt nie mija, a Love Spells to już 20-latek, który talentem i wrażliwością mógłby, mam takie poczucie, obdarzyć niejednego artystę. A czy zastanawiali się kiedyś państwo, jak śpiewa córka Bono? Proszę bardzo, zaspokajam tę ciekawość.

Don't Kill the Vibe, Jordan Joy. Z muzyką związana od dziecka. No w końcu, jeśli twoim ojcem jest Bono, to trudno, żeby było inaczej. Do mnie ten jej pierwszy singiel trafił i czekam na więcej. Finn Andrews i spółka, czyli zespół The Veils, już w blokach startowych i zabrzmi w ramach dwóch z jednego, więc to będzie podwójna dawka twórczości tej angielsko-nowozelandzkiej grupy. Najpierw Aurora, singiel zapowiadający najnowszy album Fragile World, a następnie coś z przeszłości, piosenka Train with No Name, The Veils.

The Veils w podwójnej odsłonie. Tak, czekając na nowy album Fragile World, który już blisko, coraz bliżej, bo 19 czerwca ta płyta się ukaże. Robimy skok do lat 70. i muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio zdałem sobie sprawę, że w tym roku jeszcze w wyborach osobistych nie było królowej Tiny. Cóż za haniebne zaniedbanie.

Trochę Tina, trochę Stonesi, bo w oryginale Under My Thumb to utwór The Rolling Stones. Chociaż tak mówiąc zupełnie szczerze, mam nadzieję, że ultrasi Stonesów mnie nie zlinczują, wersja Tiny moim zdaniem lepsza. Kontynuujemy muzyczne wątki bardziej energetyczne.

Funboy 3. No, to już lata 80. się kłaniają. Zespół, który szybko się pojawił i bardzo szybko zniknął. O ich twórczości przypomniał mi niedawno serial Rooster, który właśnie oglądam. Zresztą perełek z przeszłości, takich muzycznych perełek w tym serialu jest zdecydowanie więcej. Jeśli jeszcze Państwo nie widzieli, to bardzo, bardzo polecam. To jest podobna muzyczna skarbnica jak serial The Bear. Jestem już pod koniec tej całej historii opowiedzianej w Roosterze i piosenki Future Islands nie było. Będzie za to teraz u nas, a to fragment naszej nowoświatowej płyty tygodnia, czyli albumu From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth.

Find Love dla wszystkich i o wszystkich, którzy szukają miłości. Future Islands. Ta ich nowa płyta to zbiór 20 piosenek. To są utwory do tej pory niewydane, takie rarytasy. Także piękny prezent zespół zrobił swoim fanom, a wszystko z okazji 20-lecia działalności. 20 piosenek na 20 lat. Przez ostatnie kilka utworów było bardzo dynamicznie, muzycznie pędziliśmy. No to czas na chwilę zdjąć nogę z gazu.

0: same things.
1: Tego pana chyba nie muszę przedstawiać, ale może tak z dziennikarskiego obowiązku. Jamie Callum. Bardzo lubię, gdy pojawia się w wyborach osobistych z tą swoją sceniczną charyzmą i dodaje nam mocy. Bo dodaje, prawda? A sięgnęliśmy po album Momentum, na którym tych tytułowych momentów, takich momentów dodających mocy, jest naprawdę sporo. Zapowiadałem, że wróci dziś hasło Koncert w Holu. W ubiegłym tygodniu zarejestrowaliśmy jego kolejną odsłonę, znów wyjątkową, bo wybrzmiały premierowo zupełnie nowe aranżacje, zupełnie nowe wersje rozpisane na trio, wersje piosenek Obywatela GC Grzegorza Ciechowskiego. To jest ostatni projekt Obywatelki KL, czyli Kasi Lins, zresztą nagrodzonej w poniedziałek właśnie za ten album trzema Fryderykami. Ci z Państwa, którzy byli na tym występie tu u nas w radiu, doskonale wiedzą, że było zjawiskowo, a dla wszystkich ten koncert wyemitujemy na antenie już jutro o 19:00 i bardzo, bardzo, bardzo Państwu polecam.

w nowej kameralnej aranżacji. Zapraszam, by słuchać jutro o 19:00 Radia Nowy Świat. To nie będzie tylko koncert Obywatelki KL, ale także rozmowa z artystką, rozmowa z udziałem publiczności. Muszę powiedzieć, że dużo ciekawych pytań mieli Państwo do Kasi i bardzo mnie to ujęło podczas nagrań w ubiegłym tygodniu. To były Wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Dziękujemy za dziś. Oczywiście jesteśmy umówieni za tydzień. A ja wysyłam jeszcze do Państwa ogromne podziękowania za wszystkie gratulacje i za niesamowitą moc dobrej energii, która od kilku dni do mnie płynie. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny i szczęśliwy. I dziękuję za wiatr w żagle, bo to zawsze jest na wagę złota. Samba na zamknięcie, czyli muzyka nieposkromionej radości.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sprawa zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry przyspieszy. Sąd postanowił zmienić termin jej rozpatrywania z 8 września na 1 lipca. Przyspieszenie decyzji o 2 miesiące wynika ze zmiany terminów urlopów członków składu orzekającego w tej sprawie. Były minister sprawiedliwości za czasów PiS ukrywa się przed sprawiedliwością w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura chce mu zarzucić m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Przywrócono ruch kolejowy w Wielkopolsce na szlaku Rogoźno-Oborniki. W poniedziałek doszło tam do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Garbatce. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. W wypadku zginął kierowca samochodu, a 17 osób jadących pociągiem odniosło niegroźne obrażenia. W wypadku zderzenia pociąg się wykoleił, a jednotorowa linia została zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Teraz koleje informują, że udało się wykolejony skład ponownie ustawić na torach oraz naprawić infrastrukturę kolejową, w tym torowisko i sieć trakcyjną. Niezwykłe znalezisko na Lubelszczyźnie. Podczas prac przy budowie drogi gminnej w miejscowości Hostynne robotnicy wykopali z ziemi tuż przy poboczu zabytkowy dzwon. Według wstępnych ustaleń mógł zostać ukryty w czasie I wojny światowej około 1915 roku lub w latach międzywojennych podczas likwidacji cerkwi, ewentualnie w trakcie II wojny światowej. Dzwon zachował się w całości bez pęknięć, podkreślają specjaliści. Znalezisko przewieziono do Urzędu Gminy Werbkowice. Urzędnicy zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które posiadają informacje, rodzinne przekazy lub historie związane z dawną cerkwią w Hostynnem lub samym dzwonem o kontakt. Prace budowlane w miejscu odkrycia zostały natychmiast wstrzymane. Za 3 tygodnie, 18 czerwca, rozpocznie się w Łodzi jubileuszowa 25. edycja fotofestiwalu. Zdjęcia będzie można oglądać na terenie niemal całego miasta. W pasażu Schillera zaprezentowana zostanie wystawa wielkoformatowych zdjęć autorstwa Luka Stevensona, niepełny leksykon ptaków wystawowych. Artysta przez kilkanaście lat fotografował niezwykłe i kolorowe okazy z całego świata, mówi Marta Szymańska z kolektywu programowego Łódzkiego Fotofestiwalu.
1: Na tej wystawie zobaczymy z bardzo bliska całą serię pięknych portretów ptaków, które zasiedlają całą planetę Ziemię. Ptaki, które mieszkają i w Nowej Zelandii, ale także nasze znane kosy i szpaki. Wszystkie sfotografowane w taki niezwykle piękny, estetyczny sposób. Będziemy mogli spojrzeć na te ptaki inaczej niż zwykle.
0: Fotofestiwal z 12 wystawami zagości w tym roku w Łodzi w zabytkowych pałacach, kamienicach, miejskich galeriach, w plenerze i nawet na basenie. Potrwa od 18 do 28 czerwca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowo-wschodnich, okresami duże. Na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Temperatury maksymalne od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich Karpat, około 18 w centrum do 22 dziś na południowym zachodzie Polski. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty. Nad północnym wschodem Polski dziś okresami wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a w czasie burz wiatr przyspieszy do 65 km na godzinę. Wysoko w Karpatach dziś także porywy wiatru do 55 km na godzinę.

0: are sleeping. You do not want to believe.
1: Rubber King i The Smiths.
2: Nowy świt.
1: No, nowy świt, jak ktoś teraz wstał, to być może, ale może za chwilę zdołamy poinformować Państwa, jaka to jest audycja. W każdym razie audycja dzisiaj do 13:00, Rubber Ring i The Smiths na początek, a ta audycja nazywa się właściwie jak?
2: W środku dnia.
1: To też oczywiście po to, żeby sprawdzić Państwa czujność, czy przypadkiem Państwo wychwycą, czy nie wychwycą. Od razu, proszę mi wierzyć, w ciągu ułamka sekundy już kilkadziesiąt wiadomości z poprawką, że przecież to nie żaden świt, tylko 9 po 11. Już, panie Janie, no.

Never Fall Apart i Andrew Bird. 12, 13 minut, prawie po godzinie 11. Dziś 2 godziny środka dnia, proszę Państwa, bo po 13 koledzy przejmują stery. Dzisiaj jest ten właśnie czwartek, jeden czwartek w miesiącu, kiedy tak się dzieje. Zatem my ściśnięci nieco, ale też postaramy się jak najpełniej i jak najbogaciej, jak najbardziej bogato, żeby u nas było, więc za chwilę kilka już informator o tym, co przed nami w repertuarach filmowych i teatralnych, a będzie się działo, bo to jest ten czas w roku, kiedy się dzieje po prostu, kiedy powoli festiwale się zaczynają, ale też ostatnie premiery jeszcze, więc proszę zaraz o dużą uwagę, kiedy Olga Bubienko będzie opowiadała o repertuarach, ale będzie też dziś także o przeboju grupy Beach Boys, tym razem Helena Wnorowska i klasyka rocka, surf rocka, Beach Boys i Kokomo, proszę Państwa, dzisiaj. No a po godzinie 12 będziemy między innymi zapraszać do udziału w kolejnej edycji festiwalu Breaking Classic. Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński zapowiedzieli się, by przy ostrej osobiście Państwa na to wydarzenie zaprosić. Wydarzenie, które właśnie, tak jak nazwa wskazuje, służy czytaniu klasyki na nowo poprzez jej przełamywanie, no ale to nie znaczy, że jakieś uwspółcześnianie na siłę, nie? To znaczy po prostu spojrzenie na nią świeżym okiem.

Trombone Shorty, Lauren Dale, What It Takes i 18 minut po godzinie 11. Teraz mistrz Lech Janerka, który jest w trakcie swojej pożegnalnej trasy koncertowej, więc proszę polować na bilety, bo taka okazja może się już po prostu nie powtórzyć, by usłyszeć go na żywo, a za chwilę Olga Bobienko.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary!
2: Rachel, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Rachel pracuje od lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, załatwienia sprawy i ucieczki. Zawodowcy w reżyserii Guya Ritchiego. Od jutra w kinach.
3: Jedziemy do pewnego lasu, pełnego przepięknych drzew.
1: Drzew, czyli najnudniejszych rzeczy na świecie.
4: A mają tam neta?
2: Polly, Tim i ich troje dzieci stają przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów. W trakcie eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na szczyt tego drzewa, na całą rodzinę czekają fantastyczne krainy pełne zapierających dech przygód. Drzewo magii wyreżyserował Simon Farnaby. Do zobaczenia w kinach od jutra.
5: Się wkopałeś, brachu!
6: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
7: Mają rozmach ci na górze.
2: Podczas pościgu w nowojorskim muzeum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny astralny kompas. W ten sposób przenoszą się do olśniewającego złotego miasta, rodem ze starożytnych legend. Tom zostaje tam uznany za bóstwo i staje się ulubieńcem władcy oraz jego poddanych. Tymczasem Jerry wpada w sidła niebezpiecznego, szczurzego bossa. Gdy losy miasta zawisną na włosku, odwieczni wrogowie będą musieli połączyć siły. Tom i Jerry. Przygoda w muzeum. Od jutra w kinach.
8: Dlaczego jesteście tacy mali?
9: To ty jesteś duży. Ogromny.
10: Chcę być znów mały.
2: Hipopotam Mambo Jumbo w magiczny sposób wyrasta do gigantycznych rozmiarów. Teraz wraz z trójką przyjaciół musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, by odnaleźć straszną czarownicę, która przywróci go do normalnego rozmiaru. Ta pełna przygód wyprawa może sprawić, że Mambo Jumbo znów stanie się mały, ale w środku znacznie większy. Niesamowita historia Mambo Jumbo wyreżyserował Karsten Killerik. Do zobaczenia w kinach od jutra. Jona i Leviwa są małżeństwem z półwiecznym stażem. Pewnej nocy gruboskórny z natury mężczyzna nie może spać, więc budzi swoją żonę, by oznajmić jej, że postanawia od niej odejść. Bezsenna noc staje się czasem szczerego do bólu rozrachunku starzejącej się pary ze sobą nawzajem, ale też z własnym życiem, z przemijaniem, niespełnionymi marzeniami i z tym, co nieuchronne, a coraz bardziej wyraźne na horyzoncie. Premiera spektaklu Udręka życia w reżyserii Michała Piotrowskiego. Jutro o godzinie 19:00 w Teatrze Śląskim w Katowicach.

Na co dzień nazywa się Joshua Tillman, a wtedy, gdy swoją superbohaterską, artystyczną pelerynę zakłada, jest, no już się wkopałem w deklinację, Faderem Johnem Misty. No dobrze, już niech będzie. The Payoff i 29 minut, czyli niespełna pół godziny do zakończenia pierwszej naszej godziny, bo dzisiaj dwugodzinny środek dnia, no ale to nie znaczy, że nie jest i nie ma być gęsto. Właściwie to znaczy dokładnie to. To znaczy na przykład, że w sobotę FKA Twigs, no trzeba o tym przypominać, bo to będzie wielki, wielki koncert. Artystka jest w fenomenalnej formie.

sobotę na festiwalu Orange Warsaw. Tak właśnie się zapowiada. FKA Twigs. Przed nami między innymi, ale tam oczywiście także i Olivia Dean i Blood Orange. Będzie się działo. Cagman the Fucka teraz i Hillside. Proszę.

Hillside i 22 minuty jeszcze do godziny 12. Dave Matthews Band już się rozgrzewa. Pędzimy dzisiaj, proszę Państwa, no ale to jest takie, no i tutaj pędzenie, no konieczne. Monsters na drodze, proszę.

Dave Matthews Band i Monsters. Za chwilę Helena Wnorowska i opowieść o grupie Beach Boys, o jednym konkretnym, bardzo, bardzo znanym ich przeboju, ale wcześniej jeszcze odwiedziny u Aldous Harding, a więc Nowa Zelandia i One Stop, a więc no, jeden przystanek w tym kontekście, tak.

0: Train on the Island to nowa płyta Aldous Harding. Gorąco ją polecamy. A teraz już Helena Wnorowska.
1: Zacznijmy od tego, że nie istnieje takie miejsce jak Kokomo, a przynajmniej nie należy do archipelagu Florida Keys. Kokomo miało odzwierciedlać wszystkie tropikalne miejsca i obrazy, które przychodzą ludziom na myśl, gdy tylko marzą o ucieczce od monotonnej pracy na rajską wyspę. Kiedy The Beach Boys wpadli już na ich zdaniem dostatecznie egzotyczny pomysł, okazało się, że akurat istnieje w USA takie miejsce jak Kokomo. To niewielkie miasto w stanie Indiana. Choć stan ten charakteryzował się wówczas raczej rolniczo-przemysłowym krajobrazem, autorzy uznali, że ten kontrast tylko potwierdza, że Kokomo jest strzałem w dziesiątkę. Jak mamy być precyzyjni, do archipelagu Florida Keys należy między innymi Jamajka i właśnie na tę wyspę wybrał się główny bohater filmu Cocktail, na potrzeby którego utwór został stworzony. Wcielający się w rolę Briana, Tom Cruise przenosi się na Jamajkę, by pracować tam jako barman, no i o tym jest cały film. O ironio, sam Brian nie uczestniczył jednak w tworzeniu tego hitu. Mam na myśli w tym przypadku oczywiście Briana Wilsona, czyli lidera grupy The Beach Boys. Wilson stwierdził, że w tamtym czasie był zbyt zajęty przygotowaniem swojego solowego debiutu, dlatego też koledzy z zespołu nie poinformowali go o dacie nagrywania Kokomo. Zespół jednak przedstawił inną wersję wydarzeń, twierdząc, że Brian Wilson nie brał udziału w nagraniach ze względu na opinię swojego, słynącego z kontrowersji, terapeuty. Mimo braku udziału lidera w procesie twórczym, piosenka osiągnęła ogromny sukces, zajmując pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. Ostatnim numerem 1 grupy The Beach Boys był wydany 22 lata wcześniej, Good Vibrations. Do tamtej chwili żaden artysta nie czekał aż tak długo na to, by jego twórczość ponownie znalazła się na szczycie listy. The Beach Boys ustanowili tym nowy rekord. Sukces filmu Cocktail przyniósł również pierwsze miejsce słynnej piosence Bobby'ego McFerrina, która również znalazła się na ścieżce dźwiękowej produkcji. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, don't worry. Ale wracając do Kokomo, z sukcesu utworu postanowili skorzystać inni twórcy, choć nie zawsze zachowując jego egzotyczny rdzeń. Cover w metalowym wydaniu stworzył Lio Moracchioli. Ja najbardziej lubię wersję Boba Riversa w bliższym naszemu sercu europejskim, a nawet bałkańskim stylu. There's a place called Kosovo. That's
0: where you don't wanna go if you're Albanian at all. Prawda jednak jest taka, że Beach Boys na to hasło można bardzo, bardzo wielu artystów przywołać. Można Animal Collective, oni się przyznają do inspiracji Beach Boysami. Można Tame Impala też oczywiście, bo również Kevin Parker bardzo o Beach Boysach sporo mówi jako swoim odniesieniu, ale na przykład też i ten kalifornijski zespół TV Girl, który wystąpi na Orange Warsaw Festival. Także oni, to jest wielka, wielka inspiracja grupą Beach Boys.

TV Girl, Not Allowed, nie można, czego nie można, nie można w San Diego, z którego oni pochodzą, nie można dotykać uchatek, proszę państwa, w San Diego. Tak, wszyscy, którzy tam właśnie byli, a tam można zanurkować sobie tam, gdzie są uchatki, czyli w tej wodzie, w której one są. No ale nie wolno ich dotykać. Uchatka może nas, ale my uchatki nie. Tak to wygląda. Życie jest brutalne czasami, ale niech będzie. The Smile i The Opposite to wersja live z Monterey Jazz Festival.

jazz jako pewna strategia, czy też podejście do muzyki, nie tylko jako po prostu gatunek. A więc The Smile na festiwalu w Montreux. I chciałbym tutaj zapytać, czy ktoś Montreux nie wymienił jako Montreux przed chwilą, nie wymówił. Wymówił chyba, ale nie wymawiajmy, proszę Państwa, bo po 12 się słyszymy znowu, a to jest Waluś, Kraksa, Kryzys.

0: szorstkość, surowość, emocjonalność i punk. Już jutro zapraszamy na koncert w holu Radia Nowy Świat, gdzie wystąpi Kasia Linz z piosenkami z albumu Obywatelka KL, autorskiego hołdu artystki dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Do usłyszenia po godzinie 19. Już nic nie stało mnie.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nie ma skażenia rzeki Warta po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Na szczęście niebezpieczne substancje nie przedostały się do niej i nie doszło do skażenia wód. Czyste jest także powietrze, przekazały służby. Wstrzymana pozostała jedynie możliwość żeglugi na Warcie, w okolicy pogorzeliska. Podtrzymane zostało też zalecenie o zakazie wędkowania. Do pożaru w Obornikach pod Poznaniem doszło wczoraj po południu w jednym z zakładów, gdzie znajduje się m.in. ocynkownia. Ogień objął 5000 metrów kwadratowych hali produkcyjnej. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło około 60 zastępów straży, czyli około 250 strażaków. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Strażacy pracowali w rejonie pogorzeliska do 3 nad ranem. Konfederacja rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Politycy ugrupowania zarzucają resortowi m.in. wspieranie wybranej grupy artystów i krytykują projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów, który ma rzekomo generować dodatkowe koszty dla budżetu państwa, mówi poseł Michał Wawer.
2: Swoje urzędowanie, trzeba powiedzieć, naznaczyła wyjątkową falą skandali, afer i oburzenia społecznego. Doszła w aferze skandalu wewnątrz koalicji rządowej do swojej funkcji i od tego czasu pokazuje na każdym kolejnym kroku, że nie reprezentuje na stanowisku ministra kultury Polaków, tylko że reprezentuje konkretne kliki, konkretne grupy interesów, które obsiadły państwo polskie i usiłują z tego państwa za pośrednictwem pani minister wyciągnąć po prostu jak najwięcej pieniędzy.
1: Wniosek o wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Klub Konfederacji liczy ich 16. Ministerstwo Finansów USA ogłosiło nałożenie sankcji na nowo utworzony irański urząd, który ma kontrolować ruch przez cieśninę Ormus i pobierać za niego opłaty. Ministerstwo ostrzegło, że restrykcje mogą również dotknąć wszystkich, którzy współpracują z tą instytucją. Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem, ruch przez cieśninę odbywał się bez ograniczeń i konieczności koordynacji z Teheranem. Po wybuchu konfliktu Iran niemal całkowicie zablokował przejście przez Ormus, który przed wojną transportowano około 20% zużywanej na świecie ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Muzeum Kinematografii w Łodzi szykuje się do obchodów swojego jubileuszu. Już jutro zaprasza na otwarcie wystawy 40 skarbów na 40-lecie. Eksponaty wybierało grono znanych osób, które tworzą polską kinematografię. Reżyserów, filmoznawców, krytyków filmowych i muzealników. Poprosiliśmy ich, aby wybrali jeden obiekt z kolekcji Muzeum Kinematografii, która liczy ponad 90 tysięcy muzealiów, mówi dyrektorka placówki Marzena Bomanowska.
3: Wyszedł z tego taki zbiór, który reprezentuje bardzo pięknie wszystkie działy kolekcji Muzeum Kinematografii. To znaczy są i pamiątki osobiste po twórcach, i na przykład fotosy filmowe, i urządzenia, sprzęt taki jak kamery czy projektory. I jest jeden kostium i nawet jest jedno ubranie, które nie jest kostiumem filmowym, ale prawdziwym mundurem, który należał do amanta kina przedwojennego Aleksandra Żabczyńskiego. Mamy nawet wybraną na wystawę przez pana Krzysztofa Zanussi jego tabliczkę nagrobną Andrzeja Munka.
1: Wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi będzie można oglądać od jutra do końca roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dzień w większości Polski dziś pogodny, niebo umiarkowanie zachmurzone i dużo słońca. Najwyższe temperatury na zachodzie dziś, gdzie termometry wskażą 21-22 stopnie. W centrum około 19-20, tyle właśnie w stolicy dziś. Chłodniejsza i bardziej pochmurna aura na wschodzie i północnym wschodzie. Tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. I temperatury 15-18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne stabilne. Mogą oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, występować burze, w trakcie tych burz także porywisty wiatr, a nawet grad może się pojawić.

0: No i tak rozpoczynamy drugą godzinę, drugą i ostatnią, bo po 13 przypomnę koledzy. Ma nam oczywiście na początek drugiej godziny 8 minut po południu.
1: W środku dnia.
0: A to na dobry początek również The Black Keys, a więc Dan i Patrick, Stop Arguing Over Me.

The Black Keys, Stop Arguing Over Me. No i za chwilę już po tym, jak Jesse Ware wystąpi, już zakończy swój występ właściwie, to pojawią się w naszym studiu Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński. Będziemy rozmawiać o festiwalu Breaking Classic.

0: Jesse Ware i Wright. Poznajecie ten temat muzyczny, który się pojawił, zacytowany przez Jesse Ware?
1: Gdzieś nie słuchałem teraz w ogóle, szczerze mówiąc.
0: Nie słuchaliście?
2: Nie, no też się nie skupiłem. Nie mówiłeś do nas cały czas i teraz nas tak zapytujesz.
0: Takie gwizdanie było słyszalne. Był to oczywiście Dobry, Zły i Brzydki. Ennio Morricone i tak dalej, i tak dalej.
1: Spaghetti Western.
0: Tak jest. Bardzo Ennio Morricone lubił zresztą ten okres w swoim życiu pracy z Sergio Leone, ale my będziemy rozmawiać o festiwalu, którego kolejna edycja w Otwocku Wielkim, w Muzeum Wnętrz, odbędzie się w dniach 31 lipca, 2 sierpnia. Są z nami Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński. Obaj wspaniali artyści, dużo jeżdżący po świecie, z bagażami. I myślę, że jeżeli chodzi o wrażenia i artystów, których macie okazję spotkać na swojej drodze, poznać także, no to te bagaże czasami w drodze powrotnej są chyba cięższe, prawda? Tak w takim rozumieniu.
1: Cześć, bardzo nam miło. Z jednej strony występują na naszym festiwalu artyści, których znamy od wielu lat, ale chyba większość to są artyści, których osobiście nie znamy, ale bardzo chcieliśmy, żeby u nas wystąpili, bo wpisują się genialnie w naszą ideę Breaking Classic, czyli są artystami z jednej strony wybitnie interpretującymi muzykę klasyczną, ale w taki sposób, że przyciąga to, jest to magnetyzujące dla słuchaczy, którzy nie chodzą regularnie do filharmonii czy opery, bo my chcemy pokazać, że muzyka ta jest ponadczasowa, że można się w niej zatracić i udowadniamy, że nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego przygotowania, żeby jej słuchać, bo to jest błąd w ogóle myślowy.
0: Ani smokingu wyprasowanego.
1: Ani smokingu, bo to są, wspomniałeś, że to jest w Muzeum Wnętrz, ale tak naprawdę to jest pod Muzeum Wnętrz, bo to jest pod pałacem, jest to, wybudujemy scenę w takiej pięknej przestrzeni parkowej. I no i właśnie ci artyści się tak potrafią komunikować z odbiorcą, zarówno dzięki swojej charyzmie, osobowości, ale też takim propozycjom przełamywania gatunkowego, że to jest nasz pomysł na festiwal i takich artystów zaprosiliśmy.
2: Pięknie to powiedziałeś, naprawdę, tak się zasłuchałem.
0: Ja bym chciał jeszcze twoją perspektywę usłyszeć.
2: Nie, no pięknie, będę się z nim kłócił przecież, no razem to wymyśliliśmy.
0: Ty też chyba poruszasz się gdzieś chyba w takiej przestrzeni artystycznie na co dzień, prawda? Gdzieś, tak. Gdzie ta klasyka jest przełamywana i zresztą tutaj ta nazwa oczywiście pewnie trochę gra też z twoją
2: bardzo nam
0: drugą
2: zależało,
0: pasją,
2: dokładnie,
0: czyli
2: breakdance'em. Bardzo nam zależało, żeby ta nazwa pasowała do nas, do tego, czym ten festiwal jest, no i żeby była to taka gra słów, żeby właśnie ten Breaking Classic, żeby było takie przełamanie, żeby było w tym trochę zabawy, trochę przerwy właśnie od miasta, bo to jest w tym Otwocku Wielkim, więc jest to troszeczkę jednak pod Warszawą, ale no w pięknym miejscu, niedalekim, gdzie mamy cały park, całą taką otoczkę tego, że można właśnie wyjechać i poczuć się, jakby się było gdzieś w ogóle zupełnie gdzieś indziej. Jest taka bardzo festiwalowa atmosfera, no właśnie jak się jedzie, czy na Openera, czy na jakiś inny zupełnie festiwal, bo jest całe miasteczko, mamy i gastrostrefę, i mamy silent disco po koncertach, i mamy spotkania z artystami, którymi się bardzo szczycimy, bo jest to jednak coś, co nie jest takie częste, jakby to się nie zdarza na festiwalach aż tak często. Są prowadzone oczywiście rozmowy z niektórymi artystami przy jakichś takich sytuacjach, ale nie ma aż tak dużej styczności tej publiczności z artystami, a my im dajemy taką możliwość, żeby to oni jakby zadawali pytania, oni prowadzili tą rozmowę, a my tam jesteśmy tylko dlatego, żeby to jakoś tam poprowadzić, czy czasami przetłumaczyć na inny język. Ale bardzo lubimy właśnie to przełamanie i ten kontakt, tą taką właśnie, że nie ma tej czwartej ściany.
0: No wy jesteście twarzami, jesteście ambasadorami całej idei oczywiście.
2: Troszkę tak, jesteśmy dyrektorami, bardzo szczęśliwymi dyrektorami, ale też właśnie prowadzimy całe wydarzenie, no plus no dość mocno działamy jakby z naszym biurem, czyli z Martą Szymańską i Pawłem Szumnym właśnie nad wszystkimi rzeczami, więc dużo jest administracyjnej, takiej biurokratycznej pracy. No ale jest to też bardzo ekscytujące, bo to jednak jest druga edycja. Pierwsza była taka bardzo fajna i zaskoczyła nas bardzo pozytywnie pod względem frekwencji i tego, jak to się wszystko udało, jak poszło i dlatego czujemy
0: Pamiętacie,
2: taką dużą...
0: Wejdę ci w słowo, przepraszam, jak na tej pierwszej edycji, skąd przyjechała głównie publiczność? Czy to była Warszawa, czy nie tylko Warszawa?
2: Cała Polska.
1: I nawet było trochę ludzi z zagranicy, nawet była...
2: Z Kanady byli ludzie, z Hiszpanii, z Niemiec.
1: To jest fajne, że właśnie my rozmawiamy z tymi ludźmi, bo to jest właśnie tak, jak Jakub powiedział, taka atmosfera, która temu sprzyja właśnie też na tym Q&A, potem schodzimy z tego Q&A i rozmawiamy z ludźmi, jakby jesteśmy, bardzo to lubimy i chyba publiczność też to lubi i z tego, co się orientujemy, w tym roku będzie chyba jeszcze więcej zagranicznych gości.
2: Będzie, nawet nie mylisz się, bo rzeczywiście jeździmy z Aleksandrem po całym świecie na różne takie koncerty. Bardzo nas cieszy, że widzimy też nasze koszulki festiwalowe.
1: Tak, to jest niesamowite, bo one są dosyć wyraziste, czy koszulki, czy te torby. Zresztą w tym roku też będzie fajny mecz, inny, ale...
0: co roku oczywiście kolekcja.
1: Tak, ale no, my się tym jaramy ogólnie, więc te... I to jest niesamowite, jak widzimy publiczność na koncertach niebrejkowych w tych koszulkach. To jest bardzo miłe. Tak.
0: Aleksander Dębicz, Jakub Józef Orliński są z nami. Za chwilę wrócimy do rozmowy o Breaking Classic.

0: The Doors, ale nie oczywiście, bo bluesowi tutaj. Tak. Nieoczywistość w muzyce to jest, myślę, coś, co nas bardzo interesuje w tej rozmowie. Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński są z nami. Aleksander oczywiście kompozytor, pianista. No a Kuba tancerz. Nie, no dobra. Kontratenor przede wszystkim. Ja, śpiewak.
1: Tam ogrodnik mogę
0: i panowie dyrektorzy. Panowie dyrektorzy festiwalu Breaking Classic, który trochę takim przełamaniem się zajmuje. Uwspółcześnieniem nie na siłę, być może też to jest ten klucz, ale też taką świeżością i wlaniem życia w muzykę, czasami taką, którą gdzieś już byśmy chcieli wyłącznie w kategoriach, może nie my byśmy chcieli, tylko czasami się zdarza tak, że ona jest traktowana trochę jak taki eksponat, a tak być nie musi, bo tam jest życie i tam jest żywioł.
2: Tak, to jest, właśnie ta muzyka nie bez powodu ona jest cały czas grana, bo właśnie jest ponadczasowa. Ja pamiętam, mam takie cały czas, wracam do takiego wspomnienia, kiedy parę lat temu byłem na 9. Symfonii Beethovena. Wszyscy znamy ją przez Odę do Radości, czyli hymn Unii Europejskiej, ale ja poszedłem po prostu na symfonię z jakimś super wykonaniem berlińskich filharmoników i tak sobie ja byłem tak wzruszony, ja miałem łzy w oczach, ale zadałem sobie pytanie, kurczę, kiedy ja tego ostatnio w całości posłuchałem? Taki niby popularka, niby taki ten. I nie pamiętam, kiedy ja tego w całości posłuchałem, ale już tym bardziej na żywo. I my trochę chcemy tym festiwalem z jednej strony przypomnieć, że to jest coś takiego, że to cały czas wywołuje gęsią skórkę, ale też zachęcić nową publiczność, młodą publiczność, która nie miała po prostu okazji, bo wielu ludzi, no nie wiem, jest w takim środowisku, czy w domu się nie słucha takiej muzyki. No, to są czasami kwestie przypadku, że mamy kontakt z taką, a nie inną sztuką.
0: Rodziców się nie wybiera.
2: No, na przykład, rodzice też mają kontekstu.
0: Rodzice
2: mają
0: mogą słuchać bluesa, ale nie muszą słuchać klasycznej muzyki. Tak. To też jest okej przecież.
2: No oczywiście, że tak. I właśnie chodzi o to, że fajnie. My też się przecież poszukujemy w różnych gatunkach zupełnie innych, w muzyce rozrywkowej. Ja na przykład staram się bardzo różnej muzyki słuchać i aż mnie czasami zaskakuje, gdzie znajduję inspirację. I no i właśnie to jest to. I na naszym festiwalu z jednej strony są propozycje takie jak skrzypek, fenomenalny młody francuski Théotime, który z Le Consort wystąpi i zagrają ją 4 pory roku Sauté, czyli tak jak zostało napisane, ale w sposób niebywale świeży, bo wiemy, jak oni to grają. No tak po prostu jakby to było skomponowane przed chwilą. Ale też mamy zespoły takie jak Fuse, które są totalnie przełamują właśnie gatunki, flirtują z innymi gatunkami w takim dobrze rozumianym stylu crossoverowym. Bo tu też jest taka cienka granica. Są projekty crossoverowe, które no po prostu są popem, tylko w takich innych szatach. A to chodzi o to, że ktoś tam dzisiaj zwrócił uwagę, że jest popularna płyta bardzo Rosalii, a to jest dowodzi, że ludzie też mają potrzebę słuchać muzyki, która ma po prostu więcej informacji. Mhm. To jest pop, ale jest bardzo bogaty. Tam się niesamowicie dużo dzieje.
0: Ta muzyka przecież wówczas była muzyką popularną.
1: Tak, popularną właśnie.
2: No więc ta płyta Rosalii jest w sumie, tam się bardzo dużo dzieje w wielu utworach, w podobny sposób jak w muzyce klasycznej. No i my tylko pokazujemy inny też repertuar z tamtych czasów, z różnych, bo właśnie tak naprawdę od renesansu w tym roku do właśnie współczesności.
1: Tak, mamy Vision String Quartet, którzy grają bardzo klasyczne formy, ale też mają swoje własne kompozycje i też właśnie robią takie rzeczy, które są dość... No właśnie na takim crossoverze, w moim zdaniem, w dobrym stylu. No i tak samo mamy zespół też a cappella, co nas bardzo cieszy. Ja w szczególności, bo pochodzę z takiego kręgu właśnie chóru chłopięco-męskiego Gregorianum, czyli właśnie takiej grupy a cappella śpiewanej, ale też mamy naszych właśnie polskich artystów, takich jak Marcin Zdunik, wiolonczelista, i też mamy orkiestrę festiwalową Auxo, która będzie grała właśnie z Marcinem Zdunikiem, z mandolinistą Avia Vitalem, wirtuozem, no i będzie grać z nami ta orkiestra, bo my też wystąpimy, pozwolimy sobie na takie
0: coś. No właśnie, to jest takie pytanie na koniec, prawda, czy O tym waszym występie chciałbym trochę więcej usłyszeć.
1: Tak,
2: no tak, to będzie premiera nowego programu, który szykujemy.
1: Którego my też nie znamy jeszcze.
2: Znaczy już znamy, ale znamy. Jeszcze jest. Więc się ekscytujemy. My oczywiście tak nie zawłaszczamy tego festiwalu na zasadzie, że nie gramy codziennie absolutnie. Mamy jeden koncert. I nie o to też chodzi, ale no też jest takie, wiemy, że no, nieskromnie mówiąc, że jest też takie oczekiwanie, żebyśmy wystąpili, bo też część przynajmniej publiczności na to czeka, więc chcieliśmy zaprezentować coś specjalnego, specjalnie dla tej publiczności i tak będzie w tym roku. To będzie taki, no właściwie crossoverowy koncept muzyki renesansowej, ale mam nadzieję, że się spodoba.
0: Jak można wziąć udział w tym festiwalu?
1: Ach, zapraszamy. Jeszcze bilety są, aczkolwiek już niewiele, dlatego warto się spieszyć, bo tych karnetów trzydniowych jest naprawdę mało już. Na pojedyncze dni można oczywiście sobie kupić bilety. Wszystko można znaleźć na naszej stronie internetowej breakingclassic.pl plus na naszych social mediach wszystkie informacje. Też a propos tego, co się gdzie znajduje, jak dotrzeć, bo mamy oczywiście tam parkingi dla osób, które chcą przyjechać samochodem i to jest też bardzo łatwo wykupić sobie takie miejsce, ale też organizujemy specjalne autokary, które będą podróżować między...
2: Spod Muzeum Narodowego.
1: Dokładnie, spod Muzeum Narodowego w Warszawie do tego naszego muzeum, do naszego placu.
0: Słuchajcie, zatem przełom lipca i sierpnia to jest ten czas, kiedy odbędzie się druga edycja Breaking Classic. Polecamy ją wszystkim. Bardzo wam dziękujemy za wizytę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński byli z nami w Radio Nowy Świat.

Daria ze Śląska i Fish, utwór Len. Proszę Państwa, ten utwór także oczywiście podczas niedawnego premierowego koncertu Darii ze Śląska. No a inny utwór, utwór z udziałem Wojciecha Waglewskiego, także był wykonywany podczas tego koncertu, więc Waglewscy silnie obecni, no ale to był wspaniały koncert. Znaczy bez ale, to był wspaniały koncert, tak dziwnie zabrzmiało. Wspaniały koncert, no a później przyszły Fryderyki, więc bardzo, bardzo dobry czas dla Darii. 22 minuty do końca dzisiejszej audycji to Manic Street Preachers i ich wersja tematu z serialu MASH.

Manic Street Preachers i temat z serialu Mesh to już za nami. Za chwilę będę miał dla Państwa zaproszenia, które będą swego rodzaju nawiązaniem do rozmowy, którą Agnieszka przeprowadziła w poniedziałkowej audycji w środku dnia, więc proszę czekać. To będą zaproszenia do Szczecina. Echem się poniosło, aż Can't Find Me to Caribou.

Come Find Me i Caribou, proszę Państwa. No a teraz już zapowiadane, obiecane zaproszenia do Szczecina. Otóż, a nie, jeszcze zaproszenia do Szczecina przyjdą za chwilę, ponieważ jeszcze muszę spojrzeć do notatek. Ale to jest The Strokes, tak czy inaczej, już grają, więc niech grają The Modern Age.

The Strokes rozkręca się trasa koncertowa, no więc ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, gdy dotrą w połowie października do Berlina, czy Nick Valencia wróci do składu, czy nie wróci. Na razie pauzuje w zespole i względy zdrowotne są podawane jako przyczyna takiego stanu rzeczy. Zaproszenie do Szczecina. No właśnie, notatki uciekły na chwilę, ale już wróciły na swoje miejsce, więc teraz proszę Państwa, rozmowa Agnieszki z poniedziałku, jeśli Państwo pamiętają, o operze Toto, opowieść o tolerancji, o sile przyjaźni, historia będąca reinterpretacją opowieści o brzydkim kaczątku. Napisana przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj, muzykę stworzył Marek Sart, a reżyseruje to przedstawienie Jerzy Jan Połoński. Premiera spektaklu 30 maja w Operze na Zamku w Szczecinie. Jeżeli ktoś chciałby na tej premierze się znaleźć, no to zapraszamy do kontaktu. Proszę wpisać w tytule wiadomości, uwaga, uwaga, to co? To to. Takie hasło. To co? To to. No i spośród osób, które tak właśnie napiszą, wybierzemy zdobywców zaproszeń na premierę. Zatem polecamy Państwa uwadze. Opera na Zamku w Szczecinie, spektakl To to. A to co teraz, to jest to Action Bronson i Olympic Vince Carter.

Tak jest. Action Bronson i 7 minut jeszcze do zakończenia naszej audycji. Tylko jeden utwór na nas czeka, za to utwór na żywo. Na żywo z Nowego Jorku. To będzie utwór z Brooklynu konkretnie, ale jeszcze zanim powiem, co to takiego, no to to znaczy Państwo już napisali do nas w sprawie opery Toto na Zamku w Szczecinie. Opera na Zamku w Szczecinie, oczywiście to miejsce, gdzie ten spektakl się odbędzie. Te zaproszenia już zostały rozdane. Bardzo dziękujemy. No a jutro też, co się będzie działo? Otóż jutro odwiedzamy Pustkę. Pustkę w północno-zachodniej Polsce. Ta część Polski, gdzie jest bardzo, bardzo lesiście, a zaludnienie jakoś mniejsze niż było kiedyś. No więc taki temat, ale też będziemy w rumuńskich Karpatach, proszę Państwa, więc dużo będzie się działo. A teraz jesteśmy na Brooklynie i tutaj wybrzmi England, The National. Do usłyszenia.

0: Przed nami kolejne wrzenie nowego świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Podpisano pierwsze umowy na zakupy zbrojeń finansowane z unijnego programu SAFE. Do końca tego tygodnia ma zostać podpisanych łącznie około 40 takich dokumentów. Chodzi o realne przedsięwzięcia kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, Europy i NATO, o rozwój technologiczny i gospodarczy, mówił premier Donald Tusk.
4: Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm, polskich firm, działających w Polsce, płacących podatki w Polsce. To są wykonawcy, podwykonawcy, kooperanci i nie muszę chyba nikogo przekonywać. Chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili.
3: Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Pozyskamy z niego blisko 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Są kolejne zawiadomienia do prokuratury w związku z nieprawidłowościami na egzaminie maturalnym. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dotyczą publikacji zdjęć arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X po rozpoczęciu egzaminów. Złożone zawiadomienia dotyczą uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu treści i bezprawnym uzyskaniu informacji objętych ochroną. Wcześniej dyrektor CKE złożył zawiadomienia do warszawskiej prokuratury w związku z opublikowaniem na portalu X zdjęć arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym oraz arkusza egzaminacyjnego z chemii. Przekazał wówczas także, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Znów tanieje paliwo w Polsce. Minister energii ustanowił jutrzejszą maksymalną cenę dla benzyny 95 na 6 zł i 16 groszy za litr, dla 98 na 6 zł i 73 grosze za litr i dla diesla na 6 zł i 37 groszy za litr. W przyszłym tygodniu w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie odbędą się Dni Mongolii. Będzie to impreza naukowo-kulturalno-kulinarna, zorganizowana z okazji 10-lecia jedynego w Polsce Muzeum Mongolii, a stworzył je podróżnik, fotograf i pisarz Piotr Malczewski.
5: To było związane z moimi podróżami, trwającą wciąż pasją, związaną z Mongolią, fotografią, wędrówką po Mongolii, zarówno na piechotę, konno, czy żaglowozami przez pustynię Gobi. No i stamtąd przywoziłem, zbierałem, dostawałem, kupowałem przeróżne przedmioty, minerały, agaty, chalcedony, kryształy, czaszka sępa skamieniały, kawałek drewna, fragmenty kości ssaków i pazury dinozaurów, poroże gazeli Jayran, kolec do nozdrza wielbłąda, by nim powozić.
3: Impreza odbędzie się w dniach od 4 do 6 czerwca. Podczas Dni Mongolii w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie będą wykłady naukowców, pokazy fotografii i filmu, pokazy kuchni tatarskiej i oprowadzania po Galerii Fotografii i Muzeum Mongolii. Ilość miejsc jest ograniczona, a wstęp jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry.
1: Witam Państwa. No po takim utworze dzień dobry to małe popa.
0: Chciałbym powiedzieć, że tak ze sobą już prowadzimy jakiś czas tę audycję, a ja w zasadzie powinienem zacząć od początku. I tak było, że w 67 roku dostałem tą płytę. Konkretnie właśnie tą, mam ten egzemplarz jeszcze z podartą okładką.
1: No i od tej pory... Czemu żeś to puścił?
0: Od tej pory nigdy już nic nie było takie samo. To jest dla mnie... są dwie pieśniarki, które po prostu wywróciły mój świat do góry nogami. To pani Ewa. Byłem zachwycony tym, mając lat 20, mając lat 40 i nadal mnie porusza.
1: Zwłaszcza ten utwór jest wyjątkowo dramatyczny.
0: Bardziej niż wszyscy... No, weź teraz, kurczę, no nie chcę oczywiście narzekać, ale porównaj...
1: Na przykład Bambi.
0: Na przykład... No dobra.
2: Ja mam dołeczki.
0: Powiedz mi, czy ty poznałeś?
1: Ja bezpośrednio jej nie poznałem, ale powiem ci, że oczywiście mam tą anegdotę, znaczy, że to jest anegdota. Poszedłem do niej pogrzeb. Wiedziałem, że jest pogrzeb, poszedłem sobie. I podszedł do mnie Zdrojewski i mówi, ona cię bardzo lubiła, zawsze mówiła, że jestem, że to mój chuligan.
0: No, mój chuligan, to jest możliwe.
1: I był to dla mnie wielki komplement i faktycznie tutaj tej pani w Polsce, to jakby tutaj, wiesz, różne panie się na królową koronowały.
0: I robią to nadal i kłócą się cały czas, która jest większą królową.
1: Która jest większą
0: królową. A potem się pojawia król i po prostu, słuchaj, ja poznałem...
1: No, królem jest najpierw ty byś musiał abdykować.
0: No, to już tak to nie, poczekaj.
1: No, ty jesteś królem polskiego show biznesu.
0: Mam nadzieję, zwłaszcza show biznesu, czego jak czego, ale show biznesu to jest.
1: Bo show biznesu.
0: No przecież. Słuchaj, więc ja poznałem panią Ewę, gdyż byłem kiedyś jurorem na twoim ulubionym festiwalu piosenki aktorskiej, gdyśmy wspólnie katowali piosenki Nika Cave'a, ale poznałem, ona była honorową gościnią. Także zostaliśmy sobie przedstawieni. No ja powiedziałem dzień dobry, oczywiście powiedziałem jej, że jest największym skarbem polskiej kultury, poza Maleńczukiem oczywiście. No i tyle sobie pogadaliśmy, ale nie mogłem głosu z siebie wydobyć, bo ja widziałem jej koncertów parę. Ja widziałem reakcję moich znajomych na przykład pod koniec lat 70., jak gdzieś tam w Holandii czy w Niemczech coś, włączałem tam Demarczyk w przerwie po jakiś tam, wiesz, King Crimson i tak dalej. I wszyscy po prostu wymiękali. No, nawet nie chcieli, żeby tłumaczyć, o czym to jest, bo słychać z tych słów, o czym to jest.
1: Tak, ona jeszcze miała takie egipskie oczy do tego.
0: Egipskie oczy, no i miała do tego tego koniecznego wspaniałego. Później już nie pamiętam, jak się nazywał ten drugi, który zrobił
1: Trudno to Avignon, w ogóle ale... gatunkiem, trudno to w ogóle gatunek jakiś nazwać, co ona oprawia. No
0: to jest absolutnie...
1: Czy aktorskie, czy co to jest powyżej...
0: Powyżej w ogóle czegokolwiek. To jest powyżej czegokolwiek. Nie miała oczywiście, wyobraź sobie, że Fryderyka nie dostała, ani nie śpiewała na top trendy, ani na tym. Tej płyty sprzedała 100 tysięcy, co było wynikiem ogromnym w latach 60. wtedy, więc to jest radość.
1: A tam jest Tomaszów i te wszystkie...
0: Tak, jest Tomaszów, Groszki Róże, Deszcze wspaniałe. No Deszcze na przykład...
1: To się cały czas słucha, to tak, jest bez dyskusji.
0: Deszcze, kiedy właśnie prezentowano, to najczęściej ludzie od razu wiedzieli, o co chodzi, bo samo słowo deszcz jest tak deszczowe, że nie może być o czymś innym. Także nie, no to jest absolutna mistrzyni.
1: Tak, potwierdzam to i mogę dodać w formie takiego jakby łącznika, że jest to oczywiście opętane i pełne demonów. No. I wszystkiego takiego, wiesz, tych ciemnych sił, nie?
0: No jest.
1: Co do tego nie wątpliwości. I dlatego właśnie puścimy teraz człowieka, który się nazywa Screaming Jay Hawkins.
0: Tego się obawiam.
1: Jest to człowiek, który oficjalnie deklarował, że jest opętany przez szatana.
0: No ale nie tylko.
1: Ale nie tylko. To nie ograniczał się do jednego demona. I jest to piosenka pod tytułem Ja pójdę spell on you, czyli rzucę na siebie klątwę. I tam on demonstruje, że jakby język angielski mu już nie wystarcza, żeby powiedzieć to, co on naprawdę czuje podczas tego opętania. I dochodzi tam do przemowy jakimś takim bełkotliwym, opętańczym językiem.
0: Bo może to przez niego przemawia szatan akurat.
1: Tak, i być może jest to jeden z pierwszych, który jak zagościł tak porządnie szatana w muzyce rozrywkowej. No
0: tak,
1: który teraz się całkiem dobrze rozsiadł.
0: I put on spelenium, to mnóstwo ludzi śpiewało. Nina Simone i...
1: Ale to jest jego numer.
0: A to jest jego. To jest ja jego wiem, numer. No ale no. Przeszedł do historii jako cover jeden z częściej wykonanych.
1: Tak. I właśnie jak prekursor opętania.
0: To ładnie zaczynamy. No, no, u mnie za chwilę też będzie nieźle. No dobra. No. Dobra.

0: No jednak ten...
1: Przyjąłbyś takie oświadczenie, jakbyś był dziewczyną?
0: On taki był troszkę poruszony chyba w tej piosence.
1: No taki, no on w ogóle taki jest. Nagrał sam kilka wersji tego, a to tak. Wydaje mi się, że jest wersją pierwotną.
0: Taka króciutka do tego jest i zwarta.
1: Tak, a tam już później bardziej więcej udawał, więcej się tarzał po tej scenie.
0: Już musiał pewnie, bo już wszyscy czekali na tego.
1: Wszyscy czekali na to opętanie. No on już pod koniec to on już ma powpinane w ogóle w siebie jakieś kości w nos, laski takie nosił z czaszkami. W ogóle dobrze go tam wzięło. Jeśli chodzi o te sprawy.
0: No jest w naszej polityce zwłaszcza parę osób, które mogłyby też spokojnie w
1: tą stronę też wpiąć nie jedno, gdzie, nie gdzie. Ale wiesz, ja go w ogóle imitowałem w Pudelsach, podświadomie, ponieważ wydaje mi się, że on również, tak jak Harry Belafonte, był puszczany w komunistycznym radiu. I ja go pamiętam z dzieciństwa, te krzyki. I stąd jakby w Pudelsach też łatwo mi się ten krzyk otwiera, bo już gdzieś to słyszałem, nie? I takie właśnie przerysowane, przefarbowane interpretacje. To jest dość ciekawy artysta w ogóle, dość dużo fajnych.
0: Ja z dzieciństwa pamiętasz taki teatr Kobra?
1: Pewnie.
0: No i mnie rodzice tego nie pozwalali oglądać.
1: To zawsze było we czwartek.
0: Tak, i ja podsłuchiwałem pod drzwiami i tam była taka sztuka, którą pamiętam do tej pory pod tytułem Antyfagasta umrze o północy. I Antyfagasta był takim obrzydliwym bogaczem, który dostał informację, że umrze o północy. I z tego, co podsłuchiwałem, ale potem widziałem ten spektakl, także już wiem, o co chodzi. I on z tego wszystkiego schował się w kiblu, żeby go tam nikt nie dopadł, a ochroniarze obstawili całą jego posiadłość. Po czym o północy rzeczywiście dupło, bo się okazało, że miał bombę w zegarku. No. I to pamiętam dobrze, bo to było wstrząsające przeżycie dla mnie.
1: No, Antyfagas nie miał prawa przeżyć północy.
0: No nie wiem. Słuchaj, teraz następna pieśniarka, która, kiedy ją słyszałem...
1: Opętana znowu.
0: Nie opętana, ale zaśpiewa piosenkę... Znasz taką piosenkę, którą Strange Fruit?
1: Pewnie. No pewnie. Dziwny owoc, dynda na tym drzewie.
0: Właśnie.
1: To ja może to znowu powieszono.
0: Opowiem historię. No, także to wszystko na razie jesteśmy w jednym klimacie.
1: Co tam dynda na wietrze?
0: Strange Fruit napisał Abel Meyerpol pod pseudonimem Louis Allen. Zaśpiewają po raz pierwszy pani Laura Duncan, Billie Holiday, moja dla mnie absolutnie ukochana. I jakby z nieco innego bieguna niż Ewa Demarczyk, ponieważ wydawałoby się, że absolutnie pozbawiona emocji. To znaczy, to jest tak minimalistyczne śpiewanie, które ma znacznie więcej tych emocji wewnętrznych, niż gdyby to wykrzyczeć, zaśpiewać oktawę wyżej i tak dalej.
1: Znaczy, Billie Holiday była na leciutkim, że tak to delikatnie nazwę rauszu.
0: No tak, tak miał żywot.
1: I była troszeczkę odpięta od rzeczywistości.
0: Ale w związku z tym to wszystko nabrało jeszcze...
1: Takie to jest chłodne, przyznam.
0: Ona nagrała ten utwór w 1939 roku. On mówi oczywiście o ofiarach linczu.
1: Linczów.
0: Tak, ale generalnie Meyerpol napisał tę piosenkę pod wrażeniem zdjęcia, które gdzieś zostało opublikowane, gdzie para czarnoskórych wisi na drzewach. I te właśnie dziwne owoce to są
1: tak to się bawili nasi przyjaciele zza oceanu.
0: No ale wiesz, nadal się bawią w różne sprawy,
1: tak, bo
0: wszędzie.
1: Już dawno, żeśmy to wybaczyli, ale teraz to tak niełatwo nie będzie.
0: W każdym razie to pokazuje też zakres głupoty i taką pozaczasową bezsilność wobec jakiejś takiego niesamowitej, nieuzasadnionej niczym agresji, która do tej pory powoduje...
1: Rasowej.
0: Tak. Jak to śpiewa zespół AC Drinkers, Fuck the Violence, czyli po prostu tytuł agresywny wobec agresorów. To ja się podpisuję pod tym całkowicie. Posłuchajmy sobie Billie Holiday, 1939 rok.

roots to pluck, for the rain together.

0: No wspaniała, ona jeszcze ten glist taki do góry to wszystko.
1: To tam do tej trąbie tak
0: słuchaj,
1: przesuwało.
0: Ten trębacz w ogóle, właśnie ja nie pamiętam jego nazwiska, ale on się pojawiał, on jeszcze żyje chyba nawet, a to w ogóle jakiś genialny trębacz. Tak, który... Ja gdzieś tam
1: niezłe uderzenie, no naprawdę świetne.
0: On miał w ogóle bardzo charakterystyczny soundzik i grał, no ale... Ale to wspaniałe. Chciałem powiedzieć panu Mariuszowi, że dostałem informację, że to może być kwestia płyty, która może jeden kanał, coś tam, coś tam. Ja się na tym nie znam, przyznam się szczerze.
1: Ja to w ogóle jestem zwolennikiem mono. Powinno być w każdym kanale to samo. Tego nie mogę przekonać do tego żadnego realizatora.
0: Tu jest, powiem ci, w 1954-56 roku to była wersja nagrana. Albo Harry Edison gra, albo Charlie Shaves. Zaraz zobaczę, który z nich. No dobra.
1: Wręcz. Dobra, to zróbmy tak, w takim razie trochę się musimy rozśmieszyć, bo po Despelo nie to tak słabo.
0: Nie, to rozśmiesza. Ja potem będzie u mnie, już nie bój się. Już proszę, ja, chciałem państwa uspokoić się.
1: Ja mam takie śmieszne jak cholera.
0: Do tego stopnia?
1: Wyobraźmy sobie, że jesteś kurczakiem i jednocześnie muzykiem. I kazali ci napisać piosenkę taka, żeby się podobała wszystkim twoim kolegom i koleżankom.
0: No to ja mam takiego kolesia, który miał obsesję na punkcie kurczaków i napisał o kurczakach parę piosenek. Zresztą przynosiłem
1: piosenek?
0: Tak, ale no to dajesz ty swoją. No.
1: Ja mam swojego, mu się nazywa Slim Gaillard.
0: Aha, to
1: jest... I jest jakby wciela się w kurczaka, jak tutaj właśnie jest klasyczna sytuacja, kiedy angielski już nie wystarcza, żeby wyrazić siebie, swoją osobowość i w ogóle jakby... No tak. I też poszukać jakby odpowiedniej publiczności piosenka pod tytułem Chicken Rhythm, wreszcie coś weselszego.
0: Ale co z tymi kurczykami, bo to w ogóle mamy plus Chuck Berry, który miał ten swój słynny kurczak.
1: Oczywiście i też jest, it's free country, but not for chicken.
0: Okej, słuchamy sobie.

0: oni gdakali fuck off, nie?
1: Nie, dokładnie, ale...
0: No tak by słyszałem. Ale to fantastyczny pomysł, bo ja mam właśnie z tą, a propos tej naszej płyty, która nie, no. kiedyś powstanie, no, miałem kłopot z tekstami, ale teraz po prostu świetny pomysł. Może byśmy, wiesz, możemy od kurczaków zacząć, przez kaczki przejść po tym.
1: Przecież poszczekamy, pomiałczymy, poszczekamy, jak coś z tego będzie.
0: To jest super. To do pana Jacka, przepraszam, pan Jacek mówił o tym gramofonie. Być może jest coś z igłą, to też trzeba będzie zobaczyć. To będziemy to sprawdzać.
1: Ja mam anegdotę co, jeszcze związaną z tą piosenką. Jeden z moich przyjaciół, nie mam ich wielu. Kiedyś jakby był taki lek na astmę, to się nazywał Astmosan.
0: Był,
1: i to,
0: pamiętam.
1: I to się skręcało niby do papierosów, ale można też było wrzucić do szklanki i zalać to wrzątkiem.
0: Tak.
1: No i on to zrobił i potem przyszedł, gdzie były kury i otwierał zamek i słyszał takie coś, prędzej, szybciej. Znalazł wspólny język. No, to właśnie.
0: To miałeś przygodę.
1: To nie moja przygoda, to kolega. Nie ja.
0: Przyjaciela.
1: To nie jest ta sytuacja, w której opowiadam o swoim koledze tak naprawdę próbując ukryć, że to była moja przygoda.
0: Ja mam przyjaciela, który zawsze przy okazji takich opowieści ciekawych mówi. A jeden facet to szedł przez las, nastąpił na puszkę gołą nogą i bardzo go bolało.
1: No.
0: No i to chciałem spuentować twoją śmieszną opowieść. A teraz powiedz mi, Oludara, mówi ci coś takiego?
1: Mówi. No. To jest trębacz chyba.
0: Kornecista. Fantastyczny jazzowy kornecista. Grający między innymi z Cassandrą Wilson i tak dalej. A przy okazji świetny poeta i aktor, który się wyświetlał w jego...
1: chrześcijanin to chyba nie jest tak z imienia.
0: Chyba nie za bardzo. Tym bardziej, że jego syn został raperem. No to nie wiem, czy to może być raper. Nie, jest chyba coś takiego.
1: No jest, w Polsce jest taki obłam. No tak. W Polsce tak
0: no
1: jest.
0: No to w Polsce jest wszystko. My jesteśmy...
1: Na przykład z Kolim.
0: Nie znam, ale powiem ci, że... No nie znam. Widziałem jedno szokujące nagranie, które mnie do tego stopnia zaszokowało, że nawet niespecjalnie chcę poznać.
1: No. Widziałeś, kłamał. Nie, no puszczaj. Oludara.
0: Nie, z Kolima ci nie puszczę. I Oludara, płyta jest o tyle fantastyczna, że wyprodukował mu tą płytę jego syn, który ma ksywkę Nas, zresztą bardzo znany raper. No i proszę bardzo, pierwsza pieśń bardzo pogodna o ustach kobiet. Your Lips, Oludara. Śpiewa.

0: No i według wszelkich znaków na ziemi i niebie powinno u państwa słoneczko wyjść w trakcie tej pieśni, tak jak i u nas. No pięknie się to bujało, kołysało, ale teraz to będzie naprawdę cudnie, gdyż proszę państwa, tu fanfary. Maleńczuk, jakiego nie znacie.
1: Czyli utwory, które w żaden sposób nie pomogły mi w karierze i pozostały być może słusznie zapomniane, ale w ten sposób je odkurzamy. To był okres, no, tej, jak to nazwać, mój saksofonowy.
0: Ojej, czy błędów i wypaczeń. Tak.
1: No, były to środowisko jazzowe mnie nieźle za to stało.
0: No.
1: Dostałem nawet platynę.
0: Jak, nie słyszeli, jak grasz na gitarze przecież. No,
1: a tutaj będę miał solówkę jeszcze gitarową, żeby ci...
0: Oj, to bardzo, za to przepraszam.
1: No dobrze. To się wszystko nazywa Long Goodbye. Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni występ w tej audycji.
0: No nie, no co ty. Ja cię uratuję.

0: A ty nie zauważyłeś, że oni już przestali grać?
1: To była będzie śpiew, się nie znasz.
0: Ale powiem ci, że mnie zaskoczyłeś pozytywnie. No, znaczy, znam paru saksofonistów gorszych od ciebie. No, nie myślę tu o Kaziku, ale na przykład... No,
1: chociażby.
0: Na przykład, nie wiem, czy pamiętasz pierwsze nagrania Sade. I ona była zakochana w saksofoniście, który grał w jej zespole. I po prostu ten ton to jest mistrzostwo świata. Gdyby państwo zwrócili uwagę, co tam tak skrzeczy, to się jest niepowtarzalne. A tu bardzo pięknie tego walczyka pociągnąłeś, potem tak jakoś skalowa na gitarce. No ja jestem, tak ci daję z tych...
1: O, pochwałę słyszę w głosie.
0: Od 0 do 6 dam.
1: Mam nadzieję, że są świadkowie.
0: 4 plus ci dam, no. Widzisz? Zadatkami na wiesz, jak niewiele ci do tej szósteczki.
1: No widzisz, jeszcze wciąż coś we mnie drzemie.
0: Drzemowanie w tobie drzemie. Ja teraz, ponieważ ty się chwaliłeś swoją miłością do zespołu śpiewającego o schodach do nieba.
1: Ale zapewne, zdecydowanie. Oni spowodowali to wszystko we mnie.
0: Tak, a ja teraz chciałem zaproponować zespół, który moim zdaniem stanowi, muzyka tego zespołu, aczkolwiek ukazało się na niewielu płytach i zespół już nie istnieje, chociaż od czasu do czasu zapowiada, że się może gdzieś pojawi. Chyba byłoby to troszkę bez sensu teraz, myślę, ale może. W każdym razie jest to zespół, którego muzyka moim zdaniem skromnym i mam paru kolegów, którzy uważali podobnie, tworzył muzykę będącą jakby syntezą muzyki wieku ubiegłego, ponieważ tam jest i hardkorowo, i jest rapowo, i jest wszystko fajnie, i jest, co mi się jeszcze bardzo podobało, że jest granie takich solówek jakby wspólnie, to znaczy nie ma solówki jako solówka, ale po prostu jest fala.
1: Jasne, w Pudelsach tak było. Jak tylko ktoś solówę zaczynał, to Pudel się od razu do niego podłączał i ciągnął razem z nim.
0: A skąd wiedziałeś, że ja chciałem Pudelsów puścić? Nie, to nie mam Pudelsi tym razem. Ja kiedyś z kolei grałem na takim, a propos ciągnę, na takim...
1: Ciągnący, nie da się przestać.
0: Top polskiej gitary. I mnie zaproszono na coś takiego w Trójce. Ja się zapierałem rękami i nogami, ale w końcu ustaliłem, nie będę mówił po nazwisku jak od prowadzącego, że zagram tam jeden numer Hendrixa, który był w trio, to sobie tam zagram z basistą i perkusistą tamtej sekcji. No i w momencie, w którym zacząłem grać temat, już z prawej strony się pojawił gitarzysta i z lewej. No i niewiele miałem do gadania.
1: Nikt nie chciał przestać.
0: Nikt nie chciał przestać.
1: To jest tak, jak się klaskało dla Stalina.
0: No tak.
1: To oklaski trwały w nieskończoność, bo się wszyscy bali przestać. To jest zwrotnie, wszyscy się boją skończyć.
0: Ale jak fajnie, jak brałeś kiedyś udział w takich top gitarowych, w ogóle jak na jakichś instrumentach. Nie, a to jest fajne, jak gdzieś na korytarzu widzisz 40 gitarzystów, wiesz, poruszających się po gryfach.
1: No właśnie to ty podobno chodziłeś na castingi wszędzie.
0: Ja chodziłem na castingi, ale
1: nikt
0: po prostu jak wszyscy mnie chcieli właśnie, tylko ja chodziłem nie mogąc grać w ogóle, tylko żeby się sprawdzić. Ja szukałem zawsze wsparcia u mistrzów, proszę ciebie.
1: A co, że chciałeś po prostu jako challenge, że wygram, a potem powiem wykonam temu, że i tak nie mam dla niego czasu.
0: Tak było. Zawsze szukałem czegoś takiego, żeby się posprawdzać. No miałem nic z kompleksów, to wynikało, czy to, ale chodziłem na castingi, dowalałem wszystko, co potrafię i po czym tam był Niemena Bogdanowicz, był chyba wtedy...
1: Mówiłem, właśnie słyszałem, dotarło do mnie, że najpierw wygrałeś casting do Niemena, a potem powiedziałeś, że nie możesz, bo studia kończysz.
0: No, to było prawdą. I w teście...
1: A ukończyłeś?
0: Studia, tak.
1: Masz magistra?
0: Oczywiście, jestem magistrem.
1: Yeah!
0: Nie wiedziałeś?
1: Już wiem teraz. Tak czy inaczej jesteś w fatalnej sytuacji, bo gdybyś nie skończył, no to byłby powód do kpin. A to, że jesteś magistrem, to jest jeszcze większy powód do kpin.
0: Powiem ci więcej. Przez
1: magister Wojciech Waglewski. No już
0: przez pięć pierwszych klas podstawówki byłem najlepszym uczniem. A to gorzej być nie może. To jest największy
1: prymus. O matko boska.
0: Nawet taką kiedyś z Arkiem Bemem nagraliśmy taki utwór, którym ja grałem solówkę i Alek go nazwał Prymus, bo nigdzie się nie spóźniałem.
1: Do tej pory ci nie mógł darować.
0: Tak, ale wiesz co, no bo ja po prostu przyjechałem z miejscowości jeszcze mniejszej od tej, w której ty mieszkałeś i troszkę mniejszej od Krakowa, czyli z Nowego Sącza. No i przyjechałem do Warszawy, do stolicy, do prawdziwego dużego miasta. Byłeś w Warszawie kiedyś? Byłeś tu na tych schodach, tych ruchomych tam, albo na Dworcu Centralnym, jak się drzwi sama otwierają.
1: Tak,
0: i ja po prostu byłem najniższy.
1: Same jadą.
0: Najniższy w klasie byłem. I po prostu musiałem jakoś zaistnieć, więc dlatego się wziąłem za gitarę. Dobra, rozgadałem się. Zespół się nazywa Rage Against the Machine. Bardzo proszę.
1: O, proszę.

0: No fantastyczni, no.
1: Ostatni powiew jeszcze takiego grania właśnie Cepelinowskiego, że niby...
0: Ale wiesz, jeszcze
1: kopiowałem ich, ukradłem im to zakończenie. Gdzieś później użyłem tego.
0: No to być nie dziwnego. Ale zobacz, jak fajnie w ogóle, że jak faluje tempo, jak wszystko tu jest rozgrywane tak naturalnie, to zdwojenie później, to przyspieszenia, to ten, to jest żywe granie.
1: To, że się nie spieszą, ten współczesny metal tak się gdzieś spieszy, nie wiadomo dokąd.
0: Ale już tak nie narzekać, ten współczesny, bo puszczałem, przepraszam, prezentowałem ci parę zespołów współczesnych, które grają świetnie.
1: Ja śledzę tą scenę,
0: A jeszcze przyniosłem płyty, których nie zdążę dzisiaj już, ale co nie zdążę.
1: Dzisiaj już nie puścisz.
0: Dzisiaj ty puścisz, wiem co, kogo.
1: Bo ja puszczam. No, ja nie powiem, niech sobie ludzie sami zgadną, co to jest. Ale jest pogoda, jest ciepło?
0: U nas jest pogoda, ale słoneczka nie za bardzo.
1: Nie za bardzo.
0: Ale ciepło, no też jest tak.
1: Być lato.
0: Jeszcze nie przestań. Lato niech sobie będzie w czerwcu, a dlaczego ma być w maju lato?
1: No, arbuza sobie wszyscy zjedzą.

0: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy w sobotę po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Zbliża się 14:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Podpisane zostały pierwsze umowy w ramach europejskiego programu SAFE. Polska jest jego największym beneficjentem. Pozyskamy z niego blisko 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych na bezpieczeństwo kraju. Z pieniędzy SAFE będzie korzystać ponad 10 tysięcy polskich firm, mówi premier Donald Tusk.
4: To jest Filbiko w Zielonce, Enigma, Krypton Transbit w Warszawie, Media to w Katowicach, w Gdyni Radmor i APS. No, Rosomak, Siemianowice Śląskie, Dezamet, Nowa Dęba i to jest ta słynna amunicja 155 na 13,5 miliarda złotych, tylko Dezamet na amunicję. No wiadomo, Huta Stalowa Wola, WB Elektronik, drony, to w Ożarowie Mazowieckim.
3: Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach programu SAFE. Atak nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Curychu w Szwajcarii. Napastnik, krzycząc Allahu Akbar, ranił 3 kobiety. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Służby nie ujawniły jednak, jakie odniosły obrażenia. Sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Motywy jego ataku są badane. Na Podkarpaciu trwa akcja odłowu niedźwiedzi brunatnych. Do tej pory udało się schwytać 8 osobników. 11 niedźwiedziom założono obroże pozwalające śledzić ich aktywność. Działania prowadzone są na terenie 2 bieszczadzkich gmin, Solina i Baligród, na którym miały miejsce niebezpieczne incydenty z udziałem niedźwiedzi. W trakcie akcji bezskutecznie starano się odłowić niedźwiedzie również w okolicy miejscowości Płonna, w której w ostatnim czasie dochodziło do ataków, z których jeden okazał się śmiertelny. Tylko do najbliższej niedzieli, 31 maja, można oglądać w Łodzi wspaniałą wystawę Grafika Polska w mieście awangardy. Prezentowanych jest na niej 120 prac, blisko 60 wybitnych twórców polskiej i światowej grafiki. Wszystko można obejrzeć w kinie Charlie, Hubie Kultury. Zaprasza szef placówki Sławomir Fiałkowski.
5: Mamy reprezentację bardzo silną grafiki przedwojennej, powojennej, twórców znakomitych. Andrzeja Strumiłu, mamy Rafała Olbińskiego, starowiejskiego Franciszka, Zdzisława Beksińskiego. Mamy oczywiście przedstawicieli New Pop Artu, czyli Łódź Kaliską. Mamy Drzeworyty, Grodgera, Skoczylasa. Mamy Władysława Strzemińskiego i Karola Hillera. Takiej wystawy nie było w Łodzi od 30 lat.
3: W sobotę 30 maja o 14:00 odbędzie się ostatnie oprowadzanie z kuratorem po wystawie Grafika Polska w mieście awangardy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Jak najbardziej.

Dzień dobry Państwu, kłania się Artur Barciś. Tak jak planowałem po audycji, gdzie prezentowałem najwybitniejsze wokalistki, aktorki, planowałem audycję poświęconą wokalistom, aktorom. Niestety śmierć Stanisławy Cylińskiej zmieniła te plany i nie mogłem nie poświęcić jej, tej wybitnej artystce, całego programu i dlatego poprzedni mój program był poświęcony Stanisławie Cylińskiej. Ale wracam do tego pomysłu i dzisiaj, jak już pewnie Państwo usłyszeli albo zauważyli, będą mężczyźni. Znakomicie śpiewający mężczyźni. Nie mogłem nie zacząć od Franka Sinatry i New York, New York, który poprzednim razem prezentowałem w wykonaniu Lizy Minnelli. O Franku Sinatrze właściwie wszystko można powiedzieć, bo właściwie nic nie można powiedzieć, bo właściwie wszystko już chyba wiemy, no ale wolę przypomnieć. Legenda amerykańskiej sceny i filmu i też wokalistyki. No i życie prywatne też było bardzo ciekawe. W nie najlepszych warunkach wychował się w New Jersey. W takim miasteczku się nazywa Hoboken. I tam otworzył zespół Hoboken 4 i zaczął powoli robić karierę, nawet dosyć wcześnie, bo stał się idolem nastolatek, zaczął pojawiać się na ekranie. Nie był wykształconym aktorem, ale miał talent i osobowość, no i przede wszystkim urodę, już o głosie nie wspomnę, bo to jest oczywiste. Jego pierwsze małżeństwo rozpadło się, no bo wszystkie właściwie małżeństwa z Awą Gardner się rozpadały. No ale karierę zrobił wielką i nawet jeżeli pamiętamy Ojca Chrzestnego, to tam to były podejrzenia, że to właśnie ten piosenkarz związany z mafią to właśnie był Frank Sinatra. Nie będę tutaj rozpowiadał plotek. Natomiast chcę zaprezentować jeszcze jeden utwór w wykonaniu Franka Sinatry, ponieważ za ten film Frank Sinatra dostał Oscara. Co prawda wcześniej dostał również Oscara takiego specjalnego za udział w takim krótkometrażowym filmie pod tytułem Dom, w którym mieszkamy. O tym, że wszyscy jesteśmy równi, że wszyscy mają takie same prawa i tak dalej, i tak dalej. I to była taka nagroda specjalna, nagroda honorowa w 1946 roku. A potem w 1954 za najlepszego aktora drugoplanowego w filmie Stąd do wieczności. No to posłuchajmy, jak śpiewa Frank Sinatra w filmie Stąd do wieczności.

Tak, to był wspaniały Frank Sinatra. Ja tak zacząłem od z przeszłości i po kolei tak będę sobie po tych wybitnych aktorów, wokalistów szukał. Kolejnym wielkim z tamtych czasów aktorem i piosenkarzem był Bing Crosby. W ciągu trwającej ponad 50 lat kariery nagrał niezliczoną ilość piosenek, z których wiele było przebojami, chętnie do dnia dzisiejszego zresztą odtwarzane, na przykład w Boże Narodzenie, słynny White Christmas, słychać chyba w każdym sklepie. Jednym z najważniejszych tytułów nakręconych przez Crosby'ego jest Idąc moją drogą z 1944 roku. Świetnie zagrana rola ojca, taka komediodramat, przyniosła Bingowi Crosby'emu Oscara. Przez Akademię Filmową był nominowany jeszcze dwukrotnie za Dzwony Panny Marii w 1945 i Dziewczynę z prowincji w 1954. Zmarł na atak serca w wieku 73 lat w Madrycie. To posłuchajmy, jak śpiewa Bing Crosby w filmie Going My Way.

Przecudowny ten głos, przecudowny. No i kolejny z tamtych czasów wielki artysta, aktor, ale też piosenkarz, no ale przede wszystkim tancerz, Fred Astaire. Mówiło się, że był najpopularniejszym aktorem wśród tancerzy i najlepszym tancerzem wśród aktorów. Aha, zapomniałem podać adres. Możecie Państwo do mnie pisać na adres artur.barcis@nowyswiat.online. Chyba tak. Bardzo proszę, bardzo lubię czytać Państwa listy. No więc Fred Astaire urodził się w Stanach Zjednoczonych w rodzinie z austriackich emigrantów i nazywał się Frederick Austerlitz. No ale to nazwisko było trudne dla Amerykanów do wymówienia, więc zmienił je na prostsze i Astaire rzeczywiście bardzo ładnie zabrzmiało. Debiutował w wieku 7 lat, występując na scenie razem ze swoją siostrą, ale potem jego siostra Adele zrezygnowała z tych występów i bo się wyszła za mąż za angielskiego lorda. Fajnie. No i wtedy Fred zaczął szukać innej partnerki i znalazł znakomitą Ginger Rogers. Pierwszą rolę zagrał w 1933 roku w filmie Tańcząca Wenus i od producenta usłyszał miażdżącą krytykę, który mu powiedział, że nie potrafisz grać, nie potrafisz śpiewać, łysiejesz i trochę umiesz tańczyć. No jak ja bym coś takiego usłyszał, to może bym zrobił to samo, co Fred Astaire, bo postanowił udowodnić temu panu, że i umie grać, i umie śpiewać, i umie tańczyć. No i rzeczywiście całemu światu udowodnił, że tańczyć umie genialnie. Był dwukrotnie żonaty, ale już nie będę opowiadał z kim. Natomiast no, podobno romansował też z Ginger Rogers i często to nazwisko łączono z jego, jako jego partnerkę. No, nie wiadomo, czy to prawda. Nigdy nie dostał Oscara. To znaczy dostał, ale dopiero w 1950 roku honorowego Oscara za całokształt twórczości. To jest taki Oscar. No dobra. Na zawsze pozostanie symbolem filmowego tancerza i mistrza stepu, bo stepował rzeczywiście genialnie. Podobno pod 100 razy powtarzał dane ujęcie czy jakąś scenę, żeby wyszło genialnie, co poniekąd słusznie, bo przecież my nie wiemy, ile razy to było nagrywane. Ważne, że jest doskonałe. No i to było doskonałe. No to posłuchajmy, jak śpiewa Fred Astaire. 3 little words. 3 małe słowa.

0: Oczywiście towarzyszyłam o Ginger Rogers. Tak szukałem takiego utworu, w którym byłoby słychać, jak stepuje, ale jakoś nie mogłem znaleźć. No ale to też było bardzo ładne. No i kolejny z wielkich z tamtych czasów, Gene Kelly. Wielokrotnie już prezentowałem tego wybitnego aktora, tancerza, piosenkarza w mojej audycji, ale głównie za sprawą najsłynniejszego, najwspanialszego filmu Gene'a Kelly'ego, czyli Deszczowej piosenki. Dzisiaj nie będzie Deszczowej piosenki, ale trochę może przypomnę Państwu, bo nie wszyscy może wiedzą, na dużym ekranie zadebiutował u boku Judy Garland w filmie For Me and My Guy. Otworzyły się przed nim wtedy drzwi do sławy. Wraz ze swoją żoną Betsy Blair, znaczy ówczesną żoną, postanowił wtedy pojechać do Hollywood i zacząć robić karierę. I tę karierę rzeczywiście zaczął robić, co prawda na początku w filmach klasy B, ale już za chwilę wystąpił w Modelce z Ritą Hayworth. Wspaniały film. Technicolorze. Wspaniały. Pamiętam, jak pisałem swoją pracę magisterską o ewolucji musicalu filmowego, to te filmy oglądałem po kilka razy. Coś wspaniałego. Na krótki czas tę karierę przerwała wojna, bo Gene Kelly zaciągnął się do marynarki wojennej. I żeby uczestniczyć w wojnie, służyć ojczyźnie. Po wojnie znowu kariera nabrała tempa. Wystąpił w Europie, w amerykańskim co prawda filmie, ale kręconym w Paryżu, czyli Amerykanie w Paryżu. Wspaniałym filmie. No i słynnej Deszczowej piosence z Gene Hagen i Donaldem O'Connorem i Debbie Reynolds. Ale o tym już wiele razy mówiłem. Potem tak mu się spodobało w tym Paryżu, że przeniósł się w ogóle do Europy, ale kolejne produkcje nie okazały się jakoś wielkimi przebojami. Koniec lat 80. też nie był korzystny, trochę już zapomniany. Rozwiódł się z żoną, zakończył współpracę z jednym ze swoich najlepszych współpracowników, reżyserem Stanleyem Donenem. Tam był jakiś straszny spór, bo Stanley Donen zaczął reżyserować wielki film Hello Dolly z Barbara Streisand, czy Streisand? Już mi zwracano na to uwagę. Streisand. Ale w czołówce jest reżyseria Gene Kelly. Ale film jest świetny i znakomicie wyreżyserowany. Związał się ze swoją byłą uczennicą, Ginny Coyne, z którą doczekał się dwoje dzieci, ale niestety jego żona Janine zmarła na raka i został samotnym ojcem, a swój wolny czas poświęcił głównie dzieciom. Potem nie był już tak aktywny, chociaż czasami pojawiał się w filmach. Zmarł 2 lutego 1996 roku w Kalifornii. Jest taki film bardzo, bardzo, bardzo efektowny z tańcami i z śpiewem i z Frankiem Sinatrą. I chyba Bing Crosby też tam był, z tego co pamiętam. Podnieś kotwicę. Oni tam w takich czapeczkach białych tańczą fantastycznie. To piosenka z tego filmu. Tam mu Frank Sinatra będzie dogadywał. Bardzo to zabawne.
1: I begged her.
2: That's the way he started.

time we had tonight.

No więc jednak trochę stepu udało się zaprezentować. No, ale to film trzeba zobaczyć, to co oni tam wyprawiają na tym, na tej, jak to się nazywa, przystani. Piękny film. To teraz przelecimy sobie do Europy, bo nie tylko amerykańscy aktorzy świetnie śpiewali. Charles Aznavour, legenda francuskiej piosenki, kompozytor, aktor pochodzenia ormiańskiego. Głównie tworzył takie liryczne ballady, ale też niektóre piosenki bardzo, bardzo dramatyczne, efektowne, bardzo, o bardzo charakterystycznym głosie. Pisał też dla innych artystów, między innymi dla Edith Piaf, no i mówiło się, że był jej kochankiem nawet. Jak wiadomo, Edith Piaf lubiła mężczyzn, ale pisał też dla Maurice'a Chevaliera, dla Juliette Becot, a jest autorem ponad 500 piosenek, które na świecie sprzedane zostały w milionowych egzemplarzach. Taka ikona, której po prostu, no jak Edith Piaf, nie da się nie zapamiętać. Największe przeboje to Isabelle, La Bohème, Formidable. Wystąpił w wielu filmach, również takich dosyć wówczas bardzo znanych, Strzelajcie do pianisty, Awanturnicy. Pisał także muzykę filmową. Grał w tych filmach, ale raczej w nich nie śpiewał. Znalazłem jednak piosenkę, którą zaśpiewał w filmie Paryż w sierpniu. No to posłuchajmy, jak śpiewa Charles Aznavour w filmie Paryż w sierpniu.

0: Niezawodny pan Tomasz Sikora napisał do mnie, że skoro proszę o maile, to nie wypada odpowiedzieć i właśnie odpowiedział. Pozdrawiam panie Tomku bardzo żartobliwie, bo pan Tomasz pisze, skoro usłyszeliśmy już śpiewającego Freda Astera, to prawem serii spodziewam się, że już za chwilę usłyszymy Harolda Lloyda lub Bustera Keatona. No tak, tylko że oni występowali w filmach niemych, więc raczej piosenek to się po nich nie spodziewam. Nawet nie szukałem. Przypomnę jeszcze raz adres artur.barcis@nowyswiat.online. Wcześniej oczywiście przejęzyczyłem się, bo powiedziałem, że Charles Aznavour pisał dla Juliette Becot, a to nie Juliette Becot, tylko dla Gilberta Becot. I to właśnie jest kolejny aktor, piosenkarz francuski, którego chciałem państwu zaprezentować. Wystąpił w wielu filmach, między innymi Babette idzie na wojnę z Brigitte Bardot, choć głównie był piosenkarzem. Tak wtedy było, że jeżeli ktoś był znanym piosenkarzem, to często grywał w filmach. Był też znakomitym kompozytorem Gilbert Becot, bo napisał muzykę wspólnie z Vadimem Kosmą do słynnego filmu Ettore Scoli, Bal, którego muzykę już prezentowałem z tego filmu w mojej audycji. Największym przebojem Gilberta Becot była oczywiście Nathalie i no nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Gilbert Becot i Nathalie.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre,

No tak. Pani Renata pisze, że dziękuję za te ponadczasowe utwory. Z racji wieku pani pamięta, a są to melodie nie do przecenienia i nie do zapomnienia. Zgadzam się całkowicie, ale to nie będą tylko takie utwory, które są no, sprzed wielu lat. Będą też bardziej współczesne. Ale poczekajmy, bo ja tak idę troszeczkę chronologicznie sobie wędruję po tych piosenkarzach, aktorach. A jak jesteśmy w Europie, no to nie możemy nie pomieszkać troszeczkę w Polsce. Jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów polskich, Bogdan Łazuka. Nie mogłem Bogusia nie wspomnieć, bardzo się lubimy i wierzę, że jeszcze Boguś nie zakończył swoich występów. Jest to wielki talent i mam wrażenie czasami niedoceniony. Głównie przez to, że grał w komediach i te komedie tak się jakoś wryły w pamięć, że nie był angażowany do filmów dramatycznych, a szkoda, bo to znakomity aktor. No ale te komedie były genialne też. Z drugiej strony, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że taki film Tadeusza Chmielewskiego, Nie lubię poniedziałku, gdzie Boguś jako na kacu rano, znaczy właściwie nie na kacu, tylko rano po jakiejś balance wraca do domu prowadząc korbę od samochodu, taką do uruchamiania samochodu w szynie tramwajowej i przez całą Warszawę. Przekomiczne to było i wspaniale. Zagrał też genialnie zupełnie homoseksualnego tancerza w filmie Jerzego Gruzy Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Tak naprawdę bardzo trudno jest zagrać taką rolę, żeby jej nie przerysować, żeby ona była prawdziwa. Boguś to zrobił fenomenalnie. Więc Bogdan Łazuka musiał dzisiaj zagościć w mojej audycji. Zaprezentuję piosenkę też bardzo znaną, ale no z tamtych czasów, z filmu Małżeństwo z rozsądku. Miłość złe humory ma,

pięknie zaśpiewane, a jaki piękny jest ten tekst. Dawno tego nie słuchałem, znaczy słuchałem wczoraj, bo sobie przygotowałem się do tej audycji, ale jaka tam jest gra słów, jak to jest pięknie napisane. Boże, jak umieli kiedyś pisać. No to jeszcze jeden wybitny aktor polski dysponujący znakomitym głosem, niestety już świętej pamięci, Edmund Fetting. Zagrał w bardzo wielu filmach. Najważniejsze to role Józefa Hellera w Śmierci prezydenta Jerzego Kawalerowicza, porucznika, miał taką urodę, że mógł grać takich... silnych mężczyzn, chociaż był homoseksualistą. Rola tytułowa w filmie Lokis. No, nie będę tych filmów wszystkich wymieniał. Seriale Wielka Miłość Balzaka, Czarne Chmury, Królowa Bona, Nad Niemnem. Był też wykonawcą wielu piosenek filmowych. Jedną z nich już chyba kilka razy Państwu prezentowałem, czyli Nim wstanie dzień z filmu Prawo i pięść, która, ta piosenka została napisana specjalnie dla Edmunda Fettinga. Tekst napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę Krzysztof Komeda. Ale dzisiaj nie ten utwór. Tak nostalgia mnie taka jakaś ogarnęła i zaprezentuję Państwu piosenkę. Może Państwo też sobie przypomnicie. Czterej pancerni i pies. To też Edmund Fetting.

Łza się wokół kręci, jak to się czekało na ten nowy odcinek Czterech Pancernych i tego Edmunda Fettinga, który w czołówce śpiewa tę piękną melodię. No i kolejny nasz wielki, już bardziej młodszy, wybitny aktor, znakomicie śpiewający, Piotr Fronczewski. Nie mam słów po prostu, dlatego że znam Piotra dobrze. Graliśmy razem w Teatrze Ateneum i to się tak... Tak nie wiadomo, co powiedzieć, no bo można by mówić różne anegdoty i takie jakieś wspomnienia, ale no powinienem mówić przede wszystkim o tym, jak Piotr śpiewa, bo śpiewa znakomicie. I tych piosenek jest dosyć dużo, bo bawił się swoim głosem, bawił się, miał poczucie humoru i dystans do siebie, między innymi właśnie za sprawą takiej płyty Franka Kimono. Śpiewał też w kabarecie Olgi Lipińskiej i to śpiewał genialnie, absolutnie genialnie. I dlatego piosenkę z tego kabaretu do tekstu Agnieszki Osieckiej zaśpiewa nam teraz Piotr Fronczewski. Pijmy wino za kolegów.

szczęścia w życiu brak. Za tych, którym zawsze idzie nie tak, kobiety nie te.

Bóg przeznaczył na złom. Pociągi nie te, pogody zbyt złe.

0: za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła.
1: No i na zakończenie tej godziny Michał Bajor. To moje pokolenie. Przyjaźnimy się z Michkiem od początku, kiedy trafiłem też do Teatru Ateneum. Nie można się nie zachwycać tym wspaniałym aktorem, który no, w tej chwili właściwie jest głównie piosenkarzem, ale mu to odpowiada. Chociaż uważam, że szkoda. Szkoda, bo aktorem jest znakomitym. Widziałem go w 1979 roku na scenie Ateneum, którego jeszcze nie byłem aktorem, w sztuce Ekfus Szefera. Znakomity, naprawdę. Ale śpiewa też tak wspaniale, że nagrał chyba ze 22 płyty, z tego co naliczyłem. Ma koncerty w całej Polsce i zawsze te koncerty są wspaniale się sprzedają. No, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o Miśku, bo to zawsze jest tak, że to jest prywata taka. Nie, to może niech Michał po prostu zaśpiewa. Jedna z moich ulubionych piosenek Michała. Nie chcę więcej.

ze strzępów radości powszednich. Los swój tkasz z tęsknoty, otuchy, nadziei. Układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści.

dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi głośniej wciąż, mocniej wciąż. Gdy twarzy brak w czynach i słowach, ty masz twarz. Gdzie ścieżek splątanych bezdroża, ty drogę swą znasz. Ty zdołasz ból każdy pocieszyć, rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych.

0: Do walca słuchaczy zaprasza Michał Rusinek.
1: Kto byłby rad i kto ma chęć na nowy świat dać dyszek pięć?
0: W tym tańcu podstawowy krok to zostanie patronem Radia Nowy Świat. Reszta robi się sama.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla 9 województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Według prognoz temperatura powietrza może spaść do około 3 stopni Celsjusza, przy gruncie lokalnie nawet do minus 2 stopni. Przymrozki będą miały charakter lokalny i wystąpią głównie w obniżeniach terenu. Ostrzeżenia będą obowiązywać od pierwszej w nocy do rana. Sąd uchylił środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe zastosowane wobec posła PiS Michała Wosia przez prokuraturę krajową. Woś to były wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Sprawa przeciwko niemu dotyczy śledztwa prowadzonego przez prokuraturę krajową w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z przekazaniem 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu Pegasus dla CBA. W sprawie wywoływania serii fałszywych alarmów, m.in. w siedzibie telewizji Republika, zatrzymano czwartą osobę, donosi TVN24, jest w tej chwili przesłuchiwana. Dwóch podejrzanych w wieku 20 i 21 lat zostało już tymczasowo aresztowanych. Wobec trzeciego mężczyzny, zatrzymanego we wtorek wieczorem, decyzje prawdopodobnie zostaną podjęte jeszcze dziś. Komisja Europejska nałożyła karę w wysokości 200 milionów euro na chińską internetową platformę handlową Temu. Zarzuca jej złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych, w tym sprzedaż nielegalnych produktów, takich jak niespełniające standardów bezpieczeństwa zabawki dla dzieci. Temu ma teraz czas do 28 sierpnia, by przedstawić komisji plan działania, w tym środki, jakie zamierza podjąć, by usunąć naruszenie. O tym, że na platformach internetowych, zwłaszcza chińskich, kwitnie handel niebezpiecznymi produktami, alarmowały wielokrotnie także unijne organizacje konsumenckie. Przestrzegały one na przykład przed sprzętami elektronicznymi, które grożą porażeniem prądem lub są łatwopalne. W Teatrze Muzycznym w Łodzi dziś Szymon pójdzie w tango. To błyskotliwy projekt muzyczny aktora tej sceny, Szymona Jędrucha.
5: Kilka lat temu zacząłem śpiewać pewne tango, które wszyscy znamy, Paula Cabesa. I ono tak wierciło mi dziurę w brzuchu, aż w końcu powstał Szymon poszedł w tango. Projekt muzyczny, który zawiera w sobie skarby muzyki polskiej i oczywiście źródeł, czyli tanga argentyńskiego.
4: Szymonowi Jędruchowi na scenie będą towarzyszyć tancerze tanga oraz zespół muzyczny wykonujący najważniejsze utwory tego gatunku. Przypomnijmy, spektakl Szymon pójdzie w tango dziś w Teatrze Muzycznym w Łodzi o 19:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Jak najbardziej.
7: No i kolejna godzina naszego spotkania ze śpiewającymi aktorami. Mam nadzieję, że się Państwu podoba. Kłaniam się, Artur Barciś. Wracamy do Ameryki, tej bardziej współczesnej Ameryki. Przypominam sobie taki film pod tytułem Spacer po linie. Biografia Johnny'ego Cash'a. I tam genialnie zupełnie zagrał Joaquin Phoenix. I to ten aktor i znakomicie śpiewający również wokalista będzie bohaterem tej części. Nie całej części, tylko tego kawałka. Potem się dowiedziałem, że no, ja mówię, ale jak świetnie podrobił tego Johnny'ego Cash'a. A potem się okazało, że to jednak nie... Johnny Cash śpiewał tak naprawdę w tym filmie, ale Joaquin Phoenix zagrał go wspaniale, ale Oscara nie dostał. Miał nominację za najlepszego aktora pierwszoplanowego za Spacer po linie, ale nagrodę dostała Reese Witherspoon. Natomiast w 2020 roku dostał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za Jokera. Zasłużenie bardzo. Potem okazało się, że jednak Joaquin Phoenix śpiewa świetnie sam jako on i znalazłem kilka utworów w jego wykonaniu. Wybrałem Folsom Prison Blues. Proszę bardzo, Joaquin Phoenix.

No i kolejny znakomicie śpiewający aktor, o którym nie myślałem, że umie śpiewać aż tak dobrze. Bradley Cooper. Znałem go głównie z takich filmów jak Jestem Bogiem, czy Wszystko o Stevenie, Kobiety pragną bardziej. Można by wyliczać tych filmów, dosyć sporo było. Wiele razy był nominowany do Oscarów, nagród BAFTA i Złotych Globów, zarówno jako aktor, jak i producent, reżyser czy scenarzysta. Pamiętacie Państwo na przykład takie filmy Poradnik pozytywnego myślenia, American Hustle, Sniper. O, świetny film. No i oczywiście Narodziny Gwiazdy z 2018 roku. Tam okazało się, że Bradley Cooper śpiewa znakomicie, wręcz no, dorównywał wielkiej gwieździe piosenki, która się też okazała znakomitą aktorką, czyli Lady Gadze. No to posłuchajmy, jak śpiewa Bradley Cooper Maybe It's Time z filmu Narodziny Gwiazdy.

Tak od niechcenia, prawda? A jak pięknie. To był Bradley Cooper, a teraz Ewan McGregor. To też taki aktor, o którym nie myślałem, że umie śpiewać, albo że umie tak dobrze śpiewać. Historii Ewana McGregora nie będę raczej opowiadał. No, pierwszy raz go zobaczyłem w filmie Transputing i pamiętam, że myślałem, że obsadzili na Truszczyka, bo tak zagrał narkomana, że no, po prostu nie trudno było w to uwierzyć. A to po prostu znakomity aktor. No, zagrał genialnie. Film też kultowy, można powiedzieć, już w tej chwili. Był bardzo dyskutowany na całym świecie, bo to nie był taki typowy film. Bardzo ciekawa konstrukcja była tego filmu. No i zainteresowało się nim Hollywood i zaprosiło do Gwiezdnych Wojen. Ewan McGregor wcielił się w postać młodego Obi-Wan Kenobiego. No a potem nagle szok, bo okazało się, że Ewan McGregor genialnie śpiewa. Odkrył to Baz Luhrmann w filmie, znakomitym filmie moim, jednym z moich najbardziej ulubionych filmów muzycznych, czyli w Moulin Rouge. No to posłuchajmy, jak śpiewa Ewan McGregor razem z Aleksandrą Safiną.

Oczywiście to nie była Aleksandra Safina, tylko Alessandro Safina, wspaniały tenor. Pozostaniemy jeszcze przy Moulin Rouge, bo nie mógłbym sobie odmówić wielkiego zaszczytu i wielkiej radości, kiedy zobaczyłem w tym filmie mojego kolegę ze szkoły, Jacka Komana. Jacek był o rok wyżej ode mnie w szkole filmowej w Łodzi. Zadebiutował w filmie telewizyjnym Julka Machulskiego Bezpośrednie połączenie, ale w 1981 roku wyjechał, jak wielu Polaków, do takiego obozu przesiedleniowego do Austrii, a po 8 miesiącach wyemigrował na stałe do Australii i tam pozostał aktorem. I to aktorem nawet bardzo wziętym. Największym sukcesem była oczywiście rola Argentyńczyka z narkolepsją w musicalu Moulin Rouge, Baza Luhrmanna. Bardzo charakterystyczny, gardłowy głos rozruszał muzyczną scenę w Australii, bo został głównym wokalistą zespołu Vulgar Grad. No, Jacek ma żonę, dwójkę dzieci, bardzo często jest w Polsce i gra też w polskich filmach. No ale to, jak zaśpiewał słynne tango Roxanne, to tego się nie da po prostu zapomnieć. Już nie mówiąc o tym, że też tam znakomicie zatańczył. Jacek Komana.

Genialne dzieło. Kto by pomyślał, że z takiego przeboju Stinga można zrobić tak wielowarstwowy, przepiękny utwór. Jackowi Kolanowi towarzyszyli Ewan McGregor i Jose Feliciano. Jak to ładnie brzmi. Jackowi Kolanowi towarzyszyli. Piękne. W ogóle polecam, jeżeli ktoś z Państwa nie widział filmu Moulin Rouge, to jest arcydzieło Baza Luhrmanna. Zresztą uwielbiam tego reżysera. No i idziemy dalej. Richard Gere. Też aktor znakomity, wielka gwiazda, ale okazało się, że też umie bardzo dobrze śpiewać. Na dużym ekranie zadebiutował w 1978 roku rolą w dramacie obyczajowym Niebiańskie dni. Jednym z najpopularniejszych filmów, w których wystąpił, to komedie romantyczne. No, pamiętacie Państwo Pretty Woman oczywiście, Uciekająca panna młoda oraz melodramat kostiumowy Rycerz króla Artura. Takie to były filmy. No a jeszcze sensacyjny film Szakal. W 2003 roku za rolę adwokata mistrza manipulacji mediami i opinią publiczną w komedii kryminalno-muzycznej Chicago otrzymał Złoty Glob. I w tym samym roku wystąpił również w thrillerze Przepowiednia. No i cały czas jest aktywny. To jest bardzo znany aktor. Musical Chicago Marshalla był znakomity, bardzo mi bliski, bo ja występowałem w musicalu Chicago w Teatrze Komedia w Warszawie. Grałem Amosa i cały ten musical znałem na pamięć. A Razzle Dazzle w naszym spektaklu śpiewał nieodżałowany Emilian Kamiński. Na zmianę z Piotrkiem Gąsowskim. No a teraz Richard Gere i Razzle Dazzle.

To był Richard Gere, a teraz Antonio Banderas. No, o tym, że Antonio Banderas umie śpiewać, to właściwie byłem pewien od zawsze. Tak jakoś mi się wydaje, że Hiszpanie to w ogóle umieją śpiewać, tak jak Włosi. Tam chyba nie ma takich, co nie umieją. No a że Antonio Banderas jeszcze do tego wyglądał, jeszcze z gitarą, na przykład w filmach Rodrigueza, to były takie filmy, już zapomniałem, a Desperado. Desperado, czy tam jeszcze taki sequel był, El Mariachi. I on z tą gitarą, no nie ma, że jak z gitarą musi umieć śpiewać. No ale na początku to Antonio Banderas był głównie aktorem hiszpańskim, a zasłynął filmami Pedro Almodovara. I filmy Pedro Almodovara stały się sławne na całym świecie, więc i Antonio Banderas stał się sławny. No i oczywiście Hollywood go przygarnęła do takich filmów, no może nie aż tak ambitnych jak filmy Pedro Almodovara, no ale bardzo dobrych, na przykład w Filadelfii, czy Domu Dusz, czy Wywiad z Wampirem, to wszystko bardzo ambitne produkcje. Dołączył do grona gwiazd, kiedy zagrał właśnie u Rodrigueza, a że bardzo dobrze umie śpiewać, okazało się przy okazji musicalu Evita z Madonną, która, jak pamiętacie, zagrała, bo wybrali Madonnę, a nie Meryl Streep. Nie mogę tego odżałować. Jakby to było wspaniale, gdyby Meryl Streep zagrała Evita Peron. No nic, nie ma co płakać. Było, minęło. No, ale Antonio Banderas Che Guevara zagrał genialnie i zaśpiewał równie genialnie. Proszę bardzo, Antonio Banderas i When the Money Keeps Rolling. And the Money Keeps Rolling. O.

Wow. Wspaniale zaśpiewane, a jak to w filmie jest dobrze zrobione, zatańczone. Znakomite. Znakomite. No i kolejny znakomicie śpiewający aktor, o którym też się nie spodziewałem, że tak umie śpiewać, Ryan Gosling. Nawet nie wiedziałem, że w 2007 roku został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy aktor za rolę Dana Duna w filmie Szkolny chwyt. No, nie wiedziałem. Ale 10 lat później otrzymał drugą nominację do Oscara oraz nagrodę Złotego Globu za rolę Sebastiana Wildera w musicalu, tak, La La Land. W 2024 roku nominowany w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę Kena w filmie Barbie. Jest aktywnym muzykiem. Efektem fascynacji muzycznymi legendami jest album wydany już dawno temu, w 2009 roku, wspólnie z Zakiem Szelcem pod szyldem Dead Man Bones. Dead Man's Bones. Czyli Ryan Gosling, oprócz tego, że świetnie gra, wspaniale wygląda i jest obiektem westchnień większości kobiet na świecie, no to, to też bardzo dobrze śpiewa, o czym przekonaliśmy się w musicalu La La Land. No to posłuchajmy, jak śpiewa Ryan Gosling.

No głównie przygwizdał to, ale w filmie słychać, jak umie śpiewać i grać na pianinie. Naprawdę bardzo dobrze. No to kolejny aktor. Jeden Oscar dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, bardzo zasłużony, za film Gladiator w 2000 roku. Nominacje za Piękny Umysł, nominacje za Informatora. No to wiadomo, że chodzi o Russella Crowe, o którym nie wiedziałem, że umie śpiewać, ale skoro miał wystąpić i wystąpił w musicalu Les Misérables, to jest taki klasyk teatru musicalowego, no to uważałem, że umie. Ale okazało się, że umie średnio. No to sprawdźmy, jak śpiewa Russell Crowe jako Javert.

No nie można powiedzieć, żeby tam jakoś fałszował bardzo Russell Crowe, no, ale wielka wokalistyka to nie była. Natomiast towarzyszący mu w tym samym musicalu Hugh Jackman, o, to jest aktor znakomicie śpiewający. Zresztą zaczynał jako aktor musicalowy w teatrach australijskich w Sydney i chyba w Melbourne również. Grał w musicalu Sunset Boulevard na przykład, jednym z moich bardziej ulubionych musicali. Ale kino było największym marzeniem, szczególnie, że no, miał predyspozycję, bardzo przystojny i taki aktor z ambicjami. I w 2000 roku wystąpił w takim przeboju X-Men. I tych X-Menów to było potem bardzo, bardzo, bardzo dużo. Takiego wilka, który z palców mu wyskakiwały takie sztylety. Ja lubię takie filmy, a co? Tylko żeby nie zostać zaszufladkowanym w roli takiego superbohatera, pojawił się w dwóch komediach romantycznych. Serce nie sługa i Kate i Leopold. Oraz w sensacyjnym filmie Kod dostępu. No, jako taki aktor uniwersalny, ale śpiewa znakomicie. Naprawdę znakomicie. Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego nie dostał, no ale zawsze nominacja to zawsze coś. Właśnie za Les Misérables. No to posłuchajmy, jak Hugh Jackman śpiewa. Naprawdę śpiewa w musicalu Les Misérables.

Nieprawdaż, jak Hugh Jackman umie śpiewać? Naprawdę, wspaniale. No a teraz aktor, który w ogóle nie umie śpiewać, ale znalazł się na tej mojej liście, bo go uwielbiam. A najbardziej mi się podobało, że ma taki dystans do siebie, że chociaż nie umie śpiewać, to zaśpiewał. Ja się śmiałem, pamiętam, z 5 minut, a film uwielbiam. To jest film Martina Scorsese, New York, New York, gdzie Robert De Niro gra saksofonistę, który zakochał się w Lizie Minnelli, no i tam burzliwe dzieje tego związku są w tym filmie, ale głównie chodzi o to, żeby oni śpiewali. Robert De Niro lepiej, żeby nie śpiewał, ale Liza Minnelli śpiewała i wielu wspaniałych wokalistów również tam śpiewało, między innymi Mary Kay Place, która zaśpiewała słynny przebój Blue Moon. No ale ponieważ tam oni się rozeszli z Lizą Minnelli, no i wtedy właśnie niby Mary Kay Place była towarzyszką Roberta De Niro. Oczywiście to są aktorzy, nie postaci. I jest taka scena, kiedy Robert De Niro śpiewa. No nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby Państwu tego nie zaprezentować. Proszę bardzo, Robert De Niro i Mary Kay Place, Blue Moon.

0: No i powoli czas mi się kończy, nawet nie powoli, tylko bardzo szybko. Mój realizator namawia tutaj, żebym puścił jakąś swoją piosenkę, bo w końcu też jestem aktorem śpiewającym, ale nie. Nie, ja nie będę tutaj prywaty uskuteczniał. Natomiast chciałem Państwu uświadomić, że Marlon Brando też umiał śpiewać. I to zupełnie nieźle. Posłuchajmy. Guys and Dolls.
1: They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me, the pickings have been lush, and yet before this evening is over you might give me the brush. You might forget your manners.

Prawda, że nieźle? Marlon Brando. Grzegorz Muranowicz, mój realizator, mówi, że jestem już po czasie, więc no dużo gadać nie mogę, nawet już w ogóle nie powinienem, ale muszę się pożegnać, bo spotkamy się dopiero 6 sierpnia. Ja zaczynam zdjęcia do serialu Rancho i mam jeszcze innych mnóstwo zobowiązań, więc no nie mogę w te czwartki przychodzić. Ale przyjdę i potem w sierpniu będę cały czas, co czwartek prawie. Na koniec, bo zacząłem Sinatrą, no to i skończę Sinatrą. Tak, żeby Państwu było miło, to taka piękna piosenka. My Way. Pozdrawiam serdecznie. Artur Bardziś.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od świetnych sportowych informacji z Paryża. Maja Chwalińska pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0 i awansowała do trzeciej rundy Roland Garros. To największy sukces w jej karierze. W następnym spotkaniu zmierzy się z lepszą z pary Maria Sakkari, Claire Liu. W tej chwili trwa zacięty pojedynek Huberta Hurkacza z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Przegrywa na razie w setach 1-2, trwa set czwarty. Niestety od przybytku jednak boli głowa. Jutro w południe zmierzą się ze sobą we French Open Iga Świątek i Magda Linet. Do soboty 30 maja będzie podpisanych pierwszych 40 umów zawartych w ramach programu SAFE w Polsce. Opiewać będą one na 100 miliardów złotych. Dziś podpisano pierwsze dokumenty w tej sprawie. Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm, poinformował premier Donald Tusk.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy, można by je wydać na co innego. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Że dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze. Jedna odpowiedź i ona pada często i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im Polska będzie lepiej przygotowana do obrony, im bardziej przeciwnik, potencjalny agresor będzie świadomy, czym dysponujemy, tym dłużej będzie się zastanawiał, zanim podejmie agresywne kroki wobec Polski. I to jest prawdziwa odpowiedź.
2: W ramach programu SAFE Polska otrzyma blisko 4 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na zakupy zbrojeniowe. Fundusze z programu oznaczają więcej zamówień dla polskich fabryk oraz nowe miejsca pracy. Według tego, co deklaruje rząd, do polskich zakładów ma trafić nawet 89% środków. 8 amerykańskich żołnierzy zostało poszkodowanych w wypadku wojskowej ciężarówki, do którego doszło dzisiaj w Zachodniopomorskiem. Ciężarówka transportująca żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim prawym kołem zahaczyła o pobocze, zjechała z drogi i przewróciła się na bok. Jeden z żołnierzy w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia jest nieostrożność kierowcy. Do wypadku bowiem doszło na prostym odcinku drogi przy dobrych warunkach pogodowych. Blisko 2000 mandatów trzeba było anulować z powodu źle skonfigurowanego fotoradaru na autostradzie A6 między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica. Podczas długiego weekendu majowego zainstalowane urządzenie zawyżało prędkość, z jaką kierowcy pokonywali ten odcinek, dodając średnio 7 km na godzinę do rzeczywistego wyniku. Błąd udało się wykryć dzięki zgłoszeniom od kierowców ciężarówek. Zauważyli oni rozbieżności pomiędzy odczytami z systemu a zapisami z tachografu i danymi GPS. Za błąd w konfiguracji był odpowiedzialny urzędnik, który błędnie wpisał długość odcinka pomiarowego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Trzy i pół minuty po 16:00 i to jest popołudniowy program. Słoneczne popołudnie, przynajmniej w Warszawie. Mam nadzieję, że u Państwa, nawet jeśli chmury, to słońce w głośniku się pojawi.
5: Nowy Świat po południu.
4: Można telefonować 224 280 280. Oczywiście dyżur trwa. Franek Wójcicki dziś jest dyżurnym telefonistą. Realizatorem dyżurnym jest Wojciech Ratasiewicz. Dyżuruje nad wszystkim czuwając Anna Rokicińska, a poza tym Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska i Kuba Ferlin.

0: To klaksoni, a właściwie klaksons. Przed mikrofonem Michał Porycki do 19:00, popołudniowy program, w którym mogą Państwo dodać, dopisać. Mogą Państwo się także odnieść do wszystkiego, o czym będziemy opowiadać. Popołudnie małpanowyświat.online i facebookowa grupa osób patronujących. A co dziś w programie? Pierwsze finansowe umowy dotyczące unijnego programu pożyczek SAFE podpisane.
1: Myślę, że dobrze byłoby prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
2: To jest właśnie ten dzień.
3: Co się w tym może nie podoba?
0: I o tym Klaudia Kowalczyk za kilka minut, a w drugiej godzinie co dalej z obowiązkowym chipowaniem psów i kotów?
4: To jest system, jak powiedziałem, rejestrujący wszystkie obligatoryjnie psy. Jeżeli dotyczy to kotów, to będzie system fakultatywny dla tych właściciela, którzy będą chcieli, żeby ich kot był zarejestrowany.
5: A największym bublem w Kropiku jest to, że wyłączono z chipowania tak zwane koty farmerskie. To po prostu okazuje się, że wieś będzie studnią bez dna.
0: Czyżbyśmy mieli nowy gatunek kota, kot farmerski? O lukach w projektowaniu, o przepisach także opowie Olga Bobienko. A po 17:30 porozmawiamy o tym, co robić, aby bezdomnych zwierząt było jak najmniej. Dołączy do nas Beata Krupianik z Fundacji Karuna i z Koalicji na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej. A po 18:00 jak rowery zmieniły miasta?
6: Pojawiają się urządzenia, które są trochę traktowane jako takie dziwne wehikuły i wynalazki.
7: Przez nie pokazujemy taką nietypową emancypację.
8: To jest taki sentyment.
0: Wiktoria Wichrowska odwiedziła wystawę w Muzeum Warszawy, która jest opowieścią o jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej wpływowych wynalazków w historii miast. Wynalazku, który stał się nie tylko środkiem transportu, ale także narzędziem przemian społecznych w dużych i małych metropoliach. Po 18:30 porozmawiamy o tym, jak zmienia się bezpieczeństwo rowerzystów, ale to będzie aktualna rozmowa na podstawie danych, ubiegłorocznych danych dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Połączymy się z Anną Zielińską z Instytutu Transportu Samochodowego. Jak wytłumaczyć uczestnikom ruchu, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drogach, a co za tym idzie, za wszystkich, którzy są wokół nas. 9 minut po 16:00.

0: popołudniowy program to teraz umowy podpisane i umowy, które podpisane zostaną niebawem. Pierwsze finansowe porozumienia związane z unijnym programem pożyczek SAFE już z podpisami. Do końca maja ma zostać zawartych prawie 60 umów, a łączna ich wartość to ponad 100 miliardów złotych. O bezpieczeństwie Polski w tym kontekście mówimy dziś sporo i o tym także z Klaudią Kowalczyk porozmawiamy. Dzień dobry. Co już kupiliśmy albo co kupimy, bo nie mamy innego wyjścia, gdyż podpisaliśmy umowę, że kupimy.
1: I mamy za co. Grube pieniądze, grube umowy, trochę jak te grube koty. No, miejmy nadzieję, że żadne grube koty na tych pieniądzach żerować nie będą. Zadam ci jeszcze pytanie, zanim przejdę do meritum, bo obiecałam zapytać, ile myszy musi złapać kot farmerski, by z tym mianem pozostać?
0: Nie możemy dojść do porozumienia w redakcji, może państwa o to zapytamy.
1: Ja mam kota, który spełnia definicję farmerskiego, ale on myszy w życiu nie złapie.
0: A co czyni go farmerskim?
1: No jest na wsi.
0: Proszę pisać popołudnie@nowyświat.online albo 224 280 280. Do tego tematu wrócimy za godzinę.
1: I też jest gruby. Wracając, miejmy nadzieję, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane, a pewne przesłanki już na to mamy, czyli te dzisiejsze umowy podpisane w Legionowie. Premier Donald Tusk wskazał, że do soboty podpisane zostaną kolejne. I zgadniesz na ile?
0: Mówiłem o 100 miliardach.
1: No właśnie, to są ogromne pieniądze i to jest ponad połowa tego, co dostaniemy z sejfu. Posłuchajmy premiera.
2: Wszyscy ciężko pracowaliśmy na tym, żeby dzisiaj móc powiedzieć tak, ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Polska jest w ogóle bez porównania do innych państw najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o zarówno projekty, jak i przygotowanie pełnej dokumentacji. Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa Europy, a więc siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego.
1: 8 maja, przypomnę, rząd podpisał umowę z Komisją Europejską. To taka umowa pożyczkowa właśnie w ramach programu SAFE. Polska ma z niego pozyskać ponad 180 miliardów złotych. Dużo. No i na co te pieniądze zostaną przeznaczone? Podpisane dziś umowy, o których wiemy, dotyczą potrzeb Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jest to między innymi system kryptograficzny i mobilne laboratorium cyberbezpieczeństwa. Też Tarcza Wschód składa się w dużej części z tych cyberzabezpieczeń, które mają nas bronić przed zagrożeniem ze wschodu. I tłumaczył to dziś szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Cyberwojsko to jest sztuczna inteligencja, to są sprawy związane z krypto, z szyfrowaniem, z przekazywaniem informacji, z zabezpieczeniem, z cyberobroną, bo Tarcza Wschód to jest nie tylko obrona fizyczna. Bez sztucznej inteligencji dzisiaj nie ma pola walki. Bez sztucznej inteligencji nie jesteśmy w stanie dobrze zarządzać i organizować życie polskiej armii, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.
1: Myślę, że to jest też temat do rozwinięcia w pewnej popołudniówce, jak ta sztuczna inteligencja zmienia pole walki i przyspiesza też pewne procesy, daje przewidzieć to, co przeciwnik zrobi w następnym kroku. Choć mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach, patrząc na pole bitwy, spodziewaj się niespodziewanego. Wracając do tematu pieniędzy, umów, pożyczek. Zgodnie z deklaracją rządu 89% z tych funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Ale wczoraj też była umowa. Też związana z bezpieczeństwem, choć inna. Przypomnę, wczoraj premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. No ale dzisiaj usłyszeliśmy powidoki, pogłosy tejże umowy, niezadowolony tak troszeczkę, może urażony bardziej, może to jest kwestia dumy, jest prezydent Karol Nawrocki. No mówi, że on nie wiedział.
4: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane. Ja oczywiście się zagłębię, zrobię wszystko, co będzie dobre dla bezpieczeństwa Polski i dla współpracy z naszymi sojusznikami.
1: Ostatecznie do pana prezydenta przyszedł wiceminister niewskazany z nazwiska właśnie z tym projektem traktatu. Pokazał, co będzie do podpisu. No bo właśnie, traktat, aby wszedł w życie, wymaga podpisu prezydenta. Cieszę się, że już zna treść, zresztą my też znamy tę treść, nie jest ona tajna. Do słów prezydenta odniósł się szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Chciałbym, żeby raz kancelaria pana prezydenta ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza. Teraz premier podpisuje umowę zwiększającą polskie bezpieczeństwo. Co się w tym może nie podoba? Czy już był taki ktoś, kto prowadził prezydenta na minę i sejfu prezydent nie podpisał? Myślę, że dzisiaj bardzo żałuję.
1: Nie pytałam o to, czy prezydent żałuje, ale zapytałabym na pewno, czy jest z kim w kancelarii prezydenta dyskutować o takich rzeczach jak traktaty obronnościowe, no bo BBN, który jest ściśle związany z prezydentem, no borykał się ostatnio ze zmianami, prawda? Sławomir Cenckiewicz już nie jest szefem BBN-u, tam pewnie są jakieś przetasowania, no to na miejscu rządu pojawia się pytanie, czy też muszą się tłumaczyć w ogóle prezydentowi z takich rzeczy i ustalać się z prezydentem, no skoro to właśnie rząd zawiera w imieniu Polski traktaty, a w dalszym etapie dopiero są włączane kolejne elementy. Prezydent na samym końcu, ale po drodze będziemy mieli jeszcze ratyfikację w Sejmie, no i w Senacie. To jest ważne. Co ma do powiedzenia nasza Izba Refleksji? Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: To my o tą powagę do prezydenta zaapelujmy. Niech się pan kieruje polską racją stanu, a nie uzurpuje sobie kompetencji, których pan nie ma. To nie pan negocjuje traktaty, negocjuje je rząd. Pan jest osobą, która takie umowy ratyfikuje, jeżeli one są korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polek i Polaków. A tak jest w tym przypadku.
1: Zaangażowanie we wzajemną obronę, bezpieczeństwo, Rosja jako zagrożenie dla międzynarodowego pokoju, no i 14 wspólnych projektów. To tak, gdybyśmy mieli wycisnąć cały sok z umowy polsko-brytyjskiej, tak można go podsumować. No a safe też już jest. No więc tyle o bezpieczeństwie, choć drugi temat, który dla państwa i dla ciebie, Michał, oczywiście przygotowałam, też jest związany poniekąd z bezpieczeństwem, to może co? Zacznę od cytatu. Mieszkańcy Lublina, co z wami jest nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają wasze miasto cudzoziemcami? Pyta na Twitterze, na Facebooku wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. No bo wiecie państwo, jutro odbędzie się Africa Day Festival, kolejna edycja takiego wydarzenia taneczno-muzycznego, trochę innowacji, trochę taki kulturalny miszmasz. No, to wydarzenie przyciąga trochę osób, ale też nie jakieś szczególne tłumy, nie tylko osoby pochodzące z Afryki. Jak czytam w tym podanym przez wicemarszałka tweetie, bo to była odpowiedź do innego użytkownika anonimowego, w Lublinie na każdych 300 mieszkańców jeden mieszkaniec to już Afrykańczyk. No i tymczasem, jak dementują już władze miasta Lublin, liczba studentów obcokrajowców z krajów afrykańskich to 0,7 całej populacji Lublina, czyli przeliczając z najnowszych danych GUS-u około 2000 osób. Kolejne zarzuty produkują przedstawiciele skrajnie prawicowych ugrupowań, którzy prześcigali się w organizacji konferencji. No i tak mamy Rafała Meklera z Konfederacji.
7: Wizy studenckie są narzędziem, były w ostatnich latach narzędziem zatrudniania cudzoziemców oraz dostępu do strefy Schengen. Pierwsza teza. Teza jeszcze mocniejsza, drodzy państwo. Studenci pochodzą głównie z państw trzecich wysokiego ryzyka migracyjnego, a ich liczba wzrosła nawet kilkunastokrotnie.
1: Władze miasta wskazują, że nie dadzą się polityce strachu, no i też nie będą tego wydarzenia odwoływać. Nie wiesz, że miasto Lublin nie jest wcale organizatorem, ale mógłby na przykład wpłynąć na tych, którzy tworzą Africa Day Festival, ale zdecydowali się stanąć za nimi. Posłuchajmy Mariusza Sagana z Urzędu Miasta Lublin.
8: To studenci zagraniczni w Lublinie rocznie zostawiają prawie 480 milionów złotych. Powtórzę jeszcze raz, 480 milionów złotych. Są to pieniądze, które trafiają do lokalnej gospodarki, na wynajem mieszkań, trafiają do gastronomii, trafiają na różnego rodzaju zakupy usług. Też warto pamiętać, że ci studenci również tutaj pracują. Większość studentów, zdecydowana 95% studentów z Afryki wraca do siebie po zakończeniu studiów. Część wyjeżdża do krajów Europy Zachodniej. I to są fakty. Miasto inwestuje ten segment rynku, dlatego że w naszym kraju od wielu lat obserwujemy dramatyczny niż demograficzny.
1: A swoją drogą dziś znowu Polskę obiegły dane GUS-owskie, nowe, świeże, że nasz wskaźnik demograficzny, wskaźnik urodzeń przypadający na jedną kobietę jeszcze bardziej się obniżył, jeszcze bardziej zbliża się do 1,0. Chociaż już teraz w zaokrągleniu, gdybyśmy stosowali reguły matematyczne, to byłoby to 1. Po prostu. Teraz trochę faktów, znaczy jeszcze więcej faktów. Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że napłynął do nas niemal 1 000 000 Ukraińców, 1 000 000 uchodźców, czyli ta liczba imigrantów zwiększyła się niemal dwukrotnie w Polsce. Mimo to poziom przestępczości pozostaje względnie stały, tak mniej więcej od połowy poprzedniej dekady, nawet delikatnie spada. Wskaźnik przestępstw w Polsce na 1 000 mieszkańców wynosi 36,73. Przypadków rocznie i należy do najniższych w Europie. No, czy obcokrajowcy w Polsce też częściej popełniają przestępstwa? Niekoniecznie. W 2022 roku, do takich danych dotarłam, w polskich więzieniach stanowili niespełna 2,5% osadzonych. Czyli mniej więcej taką proporcję, jak mamy w każdej populacji w Polsce. Czyli gdybyśmy zobaczyli na mieszkańców, nie wiem, właśnie Lublina, czy mieszkańców wsi, to mniej więcej byłby to taki średni wskaźnik. Więc statystycznie imigracja w Polsce nie zwiększa przestępczości. Oczywiście możemy patrzeć na inne kraje, natomiast patrzymy na Polskę i co się tutaj dzieje. No, ja tak czuję, że to jest przedsmak przyszłorocznej kampanii wyborczej po prostu. Nie może być spokojnie nawet na rok przed nią i nie chcę tutaj dawać pochopnych sądów, bo nie od tego tutaj jestem, ale ten temat może paść na owocny grunt, patrząc na to, jakie zasięgi w internecie wywołuje i też dlatego go przywołuję, bo już osiągnął skalę ogólnopolską, nie tylko lokalną. No to co? To chyba tyle.
0: Tak, to tyle, jeśli chodzi o tę dużą i bardzo dużą politykę. Wracając do kotów farmerskich, przypomnę, wrócimy do tego tematu po 17. Skoro mamy kota kanapowego, pokojowego, nie mamy kota wojennego, na szczęście.
1: Mamy lwy salonowe.
0: I jeszcze lwy salonowe oraz koty dachowce, to dlaczego nie możemy mieć kota farmerskiego? Pan Hubert z kolei podpowiada, że taki kot musi być właścicielem farmy i coś hodować. Jest jeszcze deklaracja pani Agnieszki a propos kota, właściwie kocicy, którą posiada lub też którą się opiekuje pani Agnieszka.
1: Albo jest posiadana pani Agnieszka przez kocicę.
0: Ma dietę, kocica, nie pani Agnieszka, bo po zimie przybrała, ale nie wychodzi na zewnątrz. To są informacje, które znalazłem w skrzynce i w grupie osób patronujących.
1: Ja mam jedną prośbę, proszę te koty farmerskie przesyłać. Można do mnie, można do radia, bardziej do mnie.
0: Fotograficznie może.
1: Nie, no zdecydowanie.
0: Nie w worku na przykład.
1: Oj nie, bo kot mógł się przestraszyć.
0: Poza tym, kto by chciał kota w worku? Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękujemy za spotkanie, za opowieści i na prognozę pogody Państwa serdecznie zapraszamy. To już niebawem, proszę się przygotować. W Elblągu w tej chwili najchłodniej. Za chwilę potwierdzę te informacje.

0: Pan Jacek napisał, że kota ostatnio akurat nie spotkał, ale na zdjęciu, które wkleił w grupie osób patronujących, znajduje się czworonożne, puchate stworzenie. Czy może być takie coś? Pyta. Jeśli o mnie chodzi, panie Jacku, jestem zachwycony, żeby nie powiedzieć w niebo wzięty, gdyby chcieli państwo sprawdzić, o jakim stworzeniu mówimy. Bardzo proszę wkroczyć do strefy osób patronujących. Proszę przystąpić do tych, którzy współtworzą Radio Nowy Świat, a potem oczywiście do strefy osób patronujących na Facebooku, odwiedzać regularnie stronę internetową nowyświat.online, a tam przecież przestrzenie zastrzeżone dla patronów i patronek czekają na wszystkich, którzy się składają. Tak się składa, że już 29,5 minuty po 16, a wracając jeszcze do kotów tych salonowych i tych farmerskich, napisał pan Błażej, wyjaśniając kwestię kota w worku. Koty nie występują, panie redaktorze, ostatnio w worku, a najczęściej w pudełku. Wystawia się jedno, a po chwili zostaje zasiedlone. To jest trochę instrukcja, jak zyskać kota, jeśli się go nie ma, a bardzo się chce. Jeśli mają państwo pudełko, to proszę iść śladami pana Błażeja. Dziękuję za list, dziękuję za załącznik fotograficzny. Popołudnie @nowyświat.online.
1: Pogoda.
0: Czy są państwo gotowi na wszystkie ważne informacje związane z pogodą? Wiem, że tu i ówdzie kropi. Piszą państwo o tym, że pogoda taka niepewna. Trochę popada, trochę poświeci, bo to dlatego, że pogodą w naszym kraju zarządza dziś wyż Boris, którego centrum znajduje się nad Morzem Północnym. Dotarło do nas chłodniejsze, polarne powietrze. Tylko na zachodzie można poczuć odrobinę ciepła znad Europy Zachodniej. Na termometrach, tak, to się potwierdza. Odświeżyłem dane. Elbląg najchłodniejszym punktem na mapie. Na termometrach od niecałych 13 stopni w Elblągu do ponad 21 stopni w Poznaniu. W kolejnych dniach cieplejsze powietrze wypchnie to chłodniejsze na wschód kontynentu, a przy okazji eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, spora część kraju objęta jest ostrzeżeniami w związku z wysokim i bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym w lasach. Najtrudniejszą sytuację mamy w centrum, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i części Podkarpacia, gdzie lokalnie prognozowane jest zagrożenie ekstremalne. Leśnicy i strażacy przypominają, wysoka temperatura, niska wilgotność i brak opadów sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Wystarczy chwila nieuwagi, wystarczy niedopałek, iskra, nawet małe, mikroskopijne ognisko i tragedia gotowa. Proszę uważać. 224 280 280 to przy naszym telefonie Franek Wójcicki dziś dyżuruje, a to w prezencie od redakcji muzycznej, jak zresztą wszystkie piosenki dziś do 19:00. Kuba Ferlin przygotował Erika Badu.
2: Brothers got this complex like you pay.
3: You may not use two ways.

Danger. Pani Hania jeszcze pisze, że farmerskie koty muszą posiadać farmy, a na tej farmie muszą się znajdować myszy. Hodowlane oczywiście. Ja jednak, pani Haniu, w trosce o dobrostan wszystkich zwierząt pragnąłbym, aby to była hodowla na wolnym wybiegu. Gdybym miał coś zaproponować. Jest jeszcze w grupie osób patronujących fotografia, na której pan Chris, nasz patron, umieścił kota farmerskiego, ale takiego, który zszedł na psy. Mogą to państwo wszystko zobaczyć, mogą państwo też stać się częścią tej historii. Polecam facebookowa grupa, facebookowa przestrzeń poza grupą, tam gdzie Radio Nowy Świat publikuje wszystkie ważne, najistotniejsze treści dotyczące naszego programu i tego, co dzieje się dookoła. No bo tu dookoła czasem dzieje się o wiele więcej niż w studiu przy ulicy Ostrej. Kto nie wierzy, niech zajrzy. Na przykład nasz Instagram, tam można znaleźć kilka ciekawych historii, opowieści, ale przede wszystkim zachęcam do słuchania. Tu i teraz, za 23 minuty, 17. Alabama Shakes koncertowo. Los Angeles. This is my jammy jam. It's called Be Mine.

Mine. Popołudniowy program to także przegląd Państwa pytań dotyczących m.in. utworów znajdujących się w zestawie do głosowania. Przypominam to też na stronie internetowej Tip Top Lista w soboty po 20. Pierwsza 20 kolejnego notowania, a tworzą ją Państwo głosując do piątku do 19. Odpowiadam na te pytania, jeśli tylko znam odpowiedź. Popołudnie małpanowyświat.online, ale przede wszystkim zachęcam do przeglądania, wsłuchiwania się we wszystkie piosenki, bo można to zrobić zarówno na naszej stronie, jak i, to się ładnie mówi, z poziomu playlisty na Spotify, która to playlista zawiera wszystkie utwory, na które można głosować. Można ją sobie zapętlać w nieskończoność. Wiem, co mówię, wiem, jak to działa. I proszę pamiętać, że czasu jest niewiele. W zakładce Antena rozwijamy menu, lista, Tip Top Lista Radia Nowy Świat i głosowanie. Bardzo proszę, zachęcam. No i jest jeszcze szczyt wszystkiego. A właściwie ze szczytem sprawa jest o tyle skomplikowana, że dziś po 19 spotkamy się z ekipą szczytową, a zatem na głosowanie jest już za późno, ale gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych, czemu nie? No i jeszcze 224, 280, 280. A, miałem powiedzieć ciepłe słowo o tych wszystkich, którzy dziś sprawdzili w kalendarzu. Dziś w Światowym Dniu Hamburgera z braku wyżej wymienionego zwykłego schaboszczaka wrzucili do przeciętej bułki. Panie redaktorze, co pan o tym sądzi? Jak zawsze jestem pod wrażeniem państwa kulinarnej pomysłowości. Jakieś ciepłe słowo? Patelnia może? Nie wiem. Może być?

Block Party. Bez sałaty, panie redaktorze, to się nie liczy. Schabowy, bułka typu poznańska, a może być kajzerka, oczywiście, ale sałata. Sałata to jest niezbędny element polskiego hamburgera. Nie ma w kalendarzu ani słowa o tym, że dziś Światowy Dzień Polskiego Hamburgera, a zatem wszystkie chwyty dozwolone. 14 minut do 17 i przypominam państwu o tym, że jutro po 19 koncert z naszego koncertowego holu. Obywatelka KL, czyli Kasia Lins z Fryderykami, już teraz trzema Fryderykami, wystąpi muzycznie na antenie Radia Nowy Świat, o czym informuję ja i o czym także informuję na naszym Facebooku, na przykład kolega Patryk Rabiega z redakcji muzycznej. Proszę zajrzeć, proszę wysłuchać. Aha, i proszę uzbroić się w atrybut. Jaki? Kolega Patryk wszystko tłumaczy facebookowo do dyspozycji. Przez całą dobę jesteśmy na każdym końcu każdego świata. Radio Nowy Świat, grupę facebookową osób patronujących, współtworzących radio, też państwu serdecznie polecam. Tam jestem i teraz, tu i teraz.

my tu sobie przygrywamy, a państwo tam jeszcze pytają, panie redaktorze, a czy mógłby pan wspomnieć, bo chyba nie wszyscy wiedzą, no nie wszyscy, którzy zaglądają na przykład na naszą instagramową, radiową stronę, że 31 maja po 10 wrzenie świata, czyli wrzenie nowego świata z Weroniką Wawrzkowicz, ale przede wszystkim z Kingą Dębską, reżyserką, scenarzystką, autorką książek. Tak, rzeczywiście, jak już tak się rozpędziłem z przypominaniem o wszystkim, co u nas na antenie, to przypominam jeszcze o wrzenie nowego świata. Oj, będzie o czym rozmawiać, bo przecież nie tylko o filmach, nie tylko o dużym ekranie, ale także o tych małych seansach, o czytaniu, o bardzo, bardzo wielu kwestiach, także o dowodzeniu na planie. Serdecznie zapraszamy do słuchania albo do odwiedzenia nas osobiście w Wrzenie Świata w Warszawie, no i na naszej antenie. Frank Zappa.

0: Wszystkie obligatoryjnie psy. Jeżeli dotyczy to kotów, to będzie system fakultatywny dla tych właściciela, którzy będą chcieli, żeby ich kot był zarejestrowany.
1: A największym bublem w Kropiku jest to, że wyłączono z chipowania tak zwane koty farmerskie. To po prostu okazuje się, że wieś będzie studnią bez dna.
2: Olga Bobienko opowie Państwu o lukach w projektowanych przepisach dotyczących obowiązkowego chipowania psów i kotów. A po 17.30 dołączy do nas Beata Krupianik z Fundacji Karuna i Koalicji na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt. Porozmawiamy o tym, co zrobić, aby bezdomnych zwierząt było jak najmniej. 224 280 280 Państwo mówią, Franek Wójcicki słucha. To jest Radio Nowy Świat w popołudniowym programie. Za chwilę serwis informacyjny. Na razie Nora Jones.

Przed nami kolejne wrzenie Nowego Świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach

0: na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się liczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska podpisuje kolejne wielomiliardowe umowy na uzbrojenie i rozwija program budowy armii dronów. Szef MON poinformował, że finalizowane są kontrakty w ramach programu SAFE i Bezpieczna Polska. Wartość podpisywanych umów to 11 miliardów złotych. Wojsko ma otrzymać tysiące dronów rozpoznawczych i bojowych.
2: Dzisiaj to jest 11 miliardów, tak jak mówiła pani minister Sobkowiak. Tysiące dronów, budujemy armię dronów. Flyeye, Gladiusy, Warmate'y. Wszystko, co się wiąże z waszymi markami rozpoznawanymi tam, gdzie one sprawdzają się i są najlepiej przetestowane, czyli na polu walki w Ukrainie i wszystkich tych poligonach, w których testują armie nasze zaprzyjaźnione i armie sojusznicze.
1: Minister podkreślał, że polski sprzęt sprawdza się już w warunkach bojowych i ma wzmacniać nie tylko bezpieczeństwo kraju, ale też pozycję polskiej gospodarki i przemysłu zbrojeniowego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadamia prokuraturę po publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o egzaminy rozszerzone m.in. z biologii, geografii, fizyki, historii, WOS-u, matematyki i języka polskiego. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski poinformował, że zdjęcia arkuszy pojawiły się w serwisie X już po rozpoczęciu egzaminów. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia bezprawnego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych objętych ochroną. To kolejne takie zgłoszenie w tej sesji matur. Wcześniej CKE informowała o publikacji arkuszy z egzaminów podstawowych i z chemii. Za wniesienie telefonu na egzamin unieważniono już kilkadziesiąt matur z języka polskiego i z matematyki. Przepisy są jednoznaczne. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas egzaminu oznacza unieważnienie matury i możliwość ponownego podejścia dopiero za rok. Samorządowcy, przedsiębiorcy i organizacje społeczne apelują do premiera o specustawę dla regionu Turowa. Ich zdaniem bez szybkich decyzji Zgorzelcowi i okolicom grozi gospodarcza zapaść podobna do tej, którą w latach 90. przeżywał Wałbrzych. Do kancelarii premiera trafił wspólny apel o uznanie subregionu turoszewskiego za obszar priorytetowego rozwoju i uruchomienie pieniędzy na transformację energetyczną. Chodzi o przygotowanie regionu na wygaszenie kopalni i elektrowni Turów, mówi burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.
3: Chcieliśmy wcześniej apelować do premiera o uwzględnienie naszego regionu w strategii rozwoju Polski, ale według doniesień medialnych pan premier zdecydował się ją odrzucić z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną. I owszem, żyjemy w dynamicznych czasach, ale w naszym regionie sytuacja jest na tym samym złym poziomie od lat.
1: Burmistrz ostrzega, że bez nowych inwestycji zagrożonych może być kilka tysięcy miejsc pracy. Samorządowcy podkreślają też, że brak działań oznacza odpływ mieszkańców, zamykanie szkół i problemy finansowe gmin. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, Kuba Fernin. Wszystko realizuje Wojciech Ratasiewicz, a Michał Porycki przed mikrofonem. I to jest właśnie ten ulubiony, mam nadzieję, Państwa ulubiony popołudniowy program.
5: Nowy Świat po południu.
4: W którym już za kilka chwil wrócimy do tematu chipowania psów i kotów. Będzie o kotach farmerskich. Panie redaktorze, ze wszystkich zawodów na świecie wolałabym, żeby mój kot był na przykład lekarzem, a nie farmerem. Potrafiłby wskazać chore miejsce, tak żeby lekarze potrafili się tym zająć. Ja coś czuję, że pani w swoim kocie dostrzega takie umiejętności, bo one to po prostu mają. Popołudnie małpanowyświat.online, grupa osób patronujących, a co tam, można przecież pisać, komentować. Zapraszam bardzo serdecznie. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to sprawdzimy, co 25 lat temu ukazało się na rynku i to po raz pierwszy, bo to będzie debiutancki album pewnego zespołu.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Love is here, tak nazywa się płyta. Nie mamy czasu na wysłuchanie wszystkich utworów, ale sięgniemy po jeden z nich. To Star Sailor i Alcoholic.

0: był trzeci singiel, sprawdziłem to teraz, z płyty Love is Here. Zaczęło się od Fever, potem Good Souls, no i jeszcze Lullaby. W każdym razie to był debiutancki ich album, choć powstali 4-5 lat wcześniej, grając w małych salach, w klubach w Anglii. Dopiero pewien londyński, bardzo dobrze przyjęty koncert, o którym bardzo dobrze napisano w prasie, sprawił, że o zespole Star Sailor zrobiło się głośno. To po 25 latach takie muzyczne wspomnienia, podróże w czasie, 8 minut po 17, a teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wrócimy do tego pytania, najważniejszego pytania, gdy rozmawiamy o tym, jak ograniczyć liczbę bezdomnych zwierząt w naszym kraju. Co dalej z obowiązkowym chipowaniem psów i kotów?
1: To jest system, jak powiedziałem, rejestrujący wszystkie obligatoryjnie psy. Jeżeli dotyczy to kotów, to będzie system fakultatywny dla tych właściciela, którzy będą chcieli, żeby ich kot był zarejestrowany.
2: A największym bublem w Kropiku jest to, że wyłączono z chipowania tak zwane koty farmerskie. To po prostu okazuje się, że wieś będzie studnią bez dna.
0: O nowych, planowanych przepisach Olga Bobienko opowie za 3 minuty, a po 17.30 Beata Krupianik z Fundacji Karuna i Koalicji na rzecz walki z bezdomnością zwierząt w rozmowie z Anną Rokicińską. Na razie slow dive.

0: to Kisses, a tu radio. Radio w internecie, Radio Nowy Świat, 12,5 minuty po 17. Tak, chcemy obowiązkowego chipowania psów i kotów. Polskie władze tłumaczą to walką z bezdomnością zwierząt i rosnącymi kosztami utrzymania schronisk. Problem jednak w tym, że nowy państwowy system już na starcie budzi ogromne kontrowersje, także wśród organizacji prozwierzęcych, które od lat domagały się takich rozwiązań. Krytycy ustawy alarmują. Państwo chce budować kosztowną bazę od zera, mimo że dziś już istnieją i działają systemy, z których korzystają samorządy, weterynarze i schroniska. Olga Bobienko jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wraca też pytanie o obowiązkowe opłaty, o centralizację danych, o wysokie kary za brak rejestracji zwierząt. No to porozmawiajmy o tych przepisach. Czy znamy już ich ostateczny kształt?
1: Bardzo dużo tych wątpliwości się pojawia, ale też zanim o nich, to ja tylko przeproszę, że w razie czego mogę wpadać w przestery, a bardziej mój głos może wpadać w przestery i mam nadzieję, że to mi Państwo wybaczą. Natomiast jeżeli chodzi o ten Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów, czyli KROPiK, bo tak o tym mówimy, no to tak, to jest niesamowicie istotne, że to miała być odpowiedź na problem, który... od lat jest w naszym kraju, zresztą nie tylko w Polsce, na bezdomność zwierząt, na przepełnione schroniska i też rosnące koszty ponoszone przez samorządy, bo do tej pory w dużej mierze taki obowiązek jakby zapanowania nad bezdomnością wśród zwierząt spadał na gminę. Natomiast jest też tak, że według danych Ministerstwa Rolnictwa, w ogóle wprowadzając też w ten temat, wydatki gmin na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wzrosły z około 126 milionów złotych w 2012 roku do 347 milionów w 2023. Stąd też ten cały, no oczywiście są też jeszcze przepisy unijne, natomiast stąd też się pojawiło to, że ten centralny system identyfikacji zwierząt ma ułatwić odnajdywanie właścicieli zagubionych lub porzuconych zwierząt i ograniczyć przede wszystkim skalę tego drugiego, czyli właśnie tych porzuceń. Czyli sama idea obowiązkowego chipowania od lat była popierana zarówno przez organizacje prozwierzęce, jak i środowisko weterynaryjne i tutaj oczywiście oklaski jak najbardziej. Tylko że kierunek zmian, chociaż zbiera sporo pochwał, no to jest też coraz więcej tych pytań, bo spór nie dotyczy tego, czy potrzebujemy centralnego rejestru zwierząt, ale tego, jak ten system został zaprojektowany i czy rzeczywiście rozwiąże problem bezdomności zwierząt. Najpierw o tym, na czym ma polegać, o tym też w trakcie konferencji prasowej mówił wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
2: Wprowadzimy taki jednolity system w Polsce, on będzie kompatybilny również z systemami unijnymi, gdzie każdy, proszę Państwa, pies będzie zaczipowany, będzie zarejestrowany, będą podstawowe informacje dotyczące i właściciela, i jego danych. I jeżeli sytuacja stanie się taka, aby tak nigdy nie było, że właściciel psa, który nagle podejmie decyzję, żeby tego psa, że tak powiem, gdzieś zostawić i zostawi go w lesie, to system niezwłocznie sprawdzi, czy to jest pies, kto był właścicielem i w ten sposób ograniczymy w jakimś zakresie bezdomność zwierząt, bo to jest system, jak powiedziałem, rejestrujący wszystkie obligatoryjnie psy. Otóż jeżeli dotyczy to kotów, to będzie system fakultatywny dla tych, którzy, właściciele, którzy będą chcieli, żeby ich kot był zarejestrowany. Natomiast te zwierzętka, które są w schronisku, które są w obrocie, będą obligatoryjnie zaczipowane tym transponderem, będzie oznaczone, do kogo należy to zwierzę, kto jest właścicielem.
1: No i nowe przepisy po raz pierwszy też uwzględniają organizacje społeczne prowadzące domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt i resort rolnictwa tutaj przekonuje, że ustawa ma uporządkować system opieki nad zwierzętami i ułatwić identyfikację właścicieli zagubionych lub porzuconych zwierząt. No a rejestr ma być prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To, co w założeniu jest najważniejsze, no to właśnie walka z problemem bezdomności zwierząt. I oczywiście to jest niezwykle ważne, o czym też mówiła specjalistka prawa zwierząt, doktorka Agnieszka Gruszczyńska.
3: Oczywiście niektórzy odpowiedzialni sami oznakowali, ale z kolei nie ma jednej państwowej bazy. Jeśli ktoś chce opiekować się psem, kotem, powinien też być odpowiedzialny za sytuację, w której takie zwierzę zginie. Po drugie, jeżeli chodzi o obrót tymi zwierzętami, trudno jest kontrolować sytuację tych zwierząt, jeżeli nie możemy ustalić, które zwierzę jest które. Ta sama sytuacja jest też w schronisku.
1: Tylko że wokół tej centralizacji pojawia się bardzo dużo kontrowersji. Organizacje społeczne i część środowiska weterynaryjnego podkreślają, że Polska nie zaczyna od zera, bo już działają prywatne bazy danych. Są systemy, które działają nawet od 20 lat, które współpracują z tysiącami lekarzy weterynarii, setkami samorządów i większością schronisk w kraju. I tak na przykład Safe Animal, taka organizacja, przekonuje, że wiele zwierząt było rejestrowanych bezpłatnie dzięki lokalnym programom prowadzonym wspólnie z gminami. No i też krytycy ustawy zwracają uwagę, że państwo zdecydowało się budować nowy system mimo istnienia już właśnie funkcjonujących rozwiązań. I te podobne zastrzeżenia zgłasza też Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, no bo choć sama od lat postulowała stworzenie obowiązkowego rejestru zwierząt, no to pojawiają się głosy, że można było wykorzystać istniejące już, czyli właśnie te chociażby VET system, czyli centralny system obsługujący paszporty dla zwierząt towarzyszących. Tutaj też Izba informuje, że to pozwoliłoby znacząco ograniczyć koszty budowy nowej infrastruktury, bo te koszty są jednym z często podnoszonych argumentów w całej debacie. Według dokumentów projektowych stworzenie i utrzymanie kropiku ma kosztować ponad 130 milionów złotych. No i stąd też pojawiają się te pytania, dlaczego państwo chce finansować budowę nowego systemu informatycznego, skoro część potrzebnych narzędzi już istnieje i funkcjonuje od lat. Na dodatek też, jak przekazują rządzący, postawienie całego systemu i wdrożenie w życie miałoby zająć kolejne 5 do 6 lat. Tak. Co sprawia, że no jest to kwestia dosyć daleka, jeżeli chodzi o czas. No ale też wśród samych tych kwestii tego, co jest uwzględnione w tych przepisach, to między innymi właśnie nowe przepisy zakładają obowiązkowe czipowanie wszystkich psów oraz części kotów. To jest to, o czym mówił wiceminister. I obowiązek obejmie koty właścicielskie, zwierzęta przebywające w schroniskach i domach tymczasowych prowadzonych przez organizacje społeczne, ale w przypadku kotów wolnożyjących decyzje mają podejmować samorządy, a wyłączone z obowiązku zostają natomiast koty wolnożyjące, bytujące przy gospodarstwach rolnych, do czego odnosi się Małgorzata Ziółkowska, aktywistka, która też od 30 lat zajmuje się wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami.
4: A największym bublem w kropiku jest to, że wyłączono z czipowania tak zwane koty farmerskie. To po prostu okazuje się, że wieś będzie studnią bez dna. I to, co robią do tej pory ludzie, którzy używają psa jako obrony posesji, będą mogli dalej go rozmnażać, nie będą musieli dbać o jego zdrowie. Nic w kropiku nie zmusi tego gospodarza, żeby na przykład, jeśli suka się oszczeni, zaczipował nowe zwierzęta i płacąc za każde 50 zł. Dura. Poza tym kropik nie niesie obowiązku kastracji czy też sterylizacji zwierząt domowych, psów i kotów. Dlatego, że może dla porównania, w etosie wszystko jest spójne i gładkie, a poza tym etos ma kosztować jedynie 500 000 i sprawi, że patoschroniska przestaną istnieć, pseudohodowle nie będą miały możliwości sprzedania zwierząt, a wszelkie dane o sprzedaży trafią nie tylko do systemu etos, ale też powiadomią Państwową Inspekcję Weterynaryjną, powiadomią jednocześnie urzędników w gminie.
1: Dlatego też te wspomniane koszty, które są po stronie właścicieli zwierząt, także budzą duże emocje, bo tutaj ustawa przewiduje, że koszt oznakowania i rejestracji będzie pokrywał właściciel psa lub kota. Maksymalna opłata została określona na poziomie 50 zł za oznakowanie i 50 za rejestrację. W przypadku zwierząt już wcześniej zaczipowanych konieczny ma być jedynie wpis do nowego systemu, ale też ustawa zakłada, że przez 3 lata wcześniej oznakowane zwierzęta będzie można zarejestrować w systemie bezpłatnie. Organizacje społeczne zwracają jednak uwagę na to, że właściciele zwierząt i tak zostaną objęci nowym obowiązkiem, obowiązkowym systemem państwowym, nawet jeśli ich psy lub koty od lat figurują w tych istniejących bazach danych. Więc te wątpliwości no, także dotyczą chociażby samego tempa wdrażania systemu, jak i planowanych sankcji za brak obowiązkowego oznakowania i rejestracji zwierzęcia. O czym jeszcze raz Małgorzata Ziółkowska.
4: Musi być powszechna kastracja, musi być powszechne czipowanie darmowe. Nie to, że ktoś ponosi jeszcze koszty, bo wielu ludzi nie będzie chciało podjąć takich działań wobec zwierząt, o które nie dbają. I zachwycanie się kropikiem jest takie wierzchowne, bo zarówno media się tym no, uważają, że to jest fantastyczna rzecz, że nareszcie wejdzie chipowanie. Nie, nie wejdzie chipowanie. Nikt nie będzie z tego powodu zmuszał ludzi, którzy trzymają zwierzęta na łańcuchach czy też w kojcach do sterylizacji tego zwierzaka i do uniemożliwienia okrucieństwa wobec zwierzęcia.
1: Dlatego też wśród tych głosów krytycznych pojawiają się te, które mówią o tym, że państwo skupia się przede wszystkim na mechanizmach kontrolnych i administracyjnych, podczas gdy równie ważne powinno być finansowanie sterylizacji, adopcji i lokalnych programów opieki nad zwierzętami. No i tak jak wspomniałam, te wątpliwości dotyczą też tempa wdrażania systemu, bo w trakcie prac parlamentarnych skrócono termin wejścia ustawy w życie, ale jednocześnie pozostawiono okres na oznakowanie i rejestrację zwierząt urodzonych przed wejściem w życie nowych przepisów. Więc w praktyce oznacza to, że pełne objęcie systemem całej populacji psów i części kotów może potrwać te 5 do 6 lat. Więc stąd pojawia się takie pytanie całej tej debaty, czy kropik rzeczywiście może być albo czy będzie skutecznym narzędziem walki z bezdomnością zwierząt, czy przede wszystkim takim rozbudowanym systemem administracyjnym, budowanym od zera, mimo istnienia już działających rozwiązań.
0: Ciekawe, czy mógłby być jednym i drugim. Chociaż ten horyzont czasowy 5 lat na wdrożenie, przygotowanie systemu to jednak spora podróż, długa podróż w przyszłość. Olga Bobienko, bardzo dziękujemy. Wrócimy do tematu po 17.30. Wtedy Beata Krupianik z Fundacji Karuna i Koalicji na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt pojawi się na naszej antenie, a w studiu pojawi się Anna Rokicińska. Jak z bezdomnością zwierząt walczyć? Kto dziś zarabia na tym problemie, zamiast problem rozwiązywać? To na te pytania będziemy szukać odpowiedzi. A państwo wciąż telefonują 224 280 280.
5: Samo chipowanie nic nie da. Owszem, jeżeli się zgubi, jeżeli ktoś wyrzuci, tak, ale zaczipowana kotka czy suczka też urodzi. Przede wszystkim sterylizacja. Sterylizacja to jest kilkaset złotych i od jednego zwierzaka. Natomiast utrzymanie go w schronisku to jest parę tysięcy, jak nie więcej.
0: Franek Wójcicki dziś przy naszym telefonie 224 280 280. Ja czytam listy. Popołudnie małpanowyświat.online w skrzynce państwa wiadomości w tej sprawie, ale także w sprawie prognozy pogody, która dopiero przed nami. Za 3 minuty punktualnie o 17.30.

0: Pogoda.
1: Wysyłają Państwo wiadomości dotyczące przelotnego deszczu. Piękne zjawisko. Świeci słońce, pada deszcz, a potem chmury bez deszczu, a potem znowu słońce z deszczem. Czy to z tej małej chmury taki deszcz? Zastanawiam się już teraz. Nie dostałem żadnego zdjęcia ani filmu, więc wyciągam wnioski na podstawie opisu. Dziś nad Polską niewielkie zachmurzenie, jedynie na wschodzie kraju może pokropić. Wiatr słaby i umiarkowany. Chwilami silniejszy, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Na termometrach od 12 stopni w Elblągu do 21 stopni w Legnicy, a nocą w centrum i na wschodzie Polski temperatura może spaść do zera. Synoptycy zapowiadają także przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Powieje porywisty wiatr, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie. W kolejnych dniach eksperci zapowiadają wzrost temperatury w całym kraju. Prognozowane są także przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na wschodzie i południu. Popołudnie małpa nowyświat.online i popołudniowa obecność w grupie osób patronujących, tej facebookowej. Pan Marek pyta, czy ja dobrze zrozumiałem, że teraz psy i koty te już zaczipowane będą czipowane raz jeszcze, aby trafić do nowo tworzonego systemu. Czy my mamy jakieś prawo nowe, prawo Murphy'ego, a może to prawo Barei? Pyta. I już niebawem Anna Rokicińska w naszym studiu, a na naszych internetowo-cyfrowych łączach Beata Krupianik z Fundacji Karuna. Porozmawiamy o tym, co zrobić, aby liczbę bezdomnych zwierząt zmniejszyć, zminimalizować, być może sprowadzić do zera.

0: wszystkie Państwa pytania dotyczące nowego systemu chipowania, no i walki z bezdomnością zwierząt sprowadzają się w odpowiedziach do hasła: jeśli można zarobić więcej, to dlaczego nie? Anna Rokicińska w studiu.
1: No bo dlaczego mniej, skoro można więcej?
0: Tak, mamy ten problem z tym, jak rozumieć te wszystkie starania, próby doprowadzenia do tego, aby nie było w Polsce bezdomnych zwierząt. Jak to wytłumaczyć w kontekście zarabiania na tym pieniędzy? Ale okazuje się, że to jest wielka finansowa studnia bez dna, z której
1: samą nakręcająca się maszyna.
0: Niektórzy czerpią i czerpią.
1: Mówią, że nie ma perpetuum mobile na świecie, ale wydaje mi się, że w niektórych ekonomicznych przypadkach jest.
0: I o tym też dzisiaj rozmawiamy z Państwem. Bardzo proszę, grupa osób patronujących i popołudnie małpanowyświat.online. To teraz pani redaktor.

0: nie da rady.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Gościmy Beatę Krupianik z Fundacji Karuna i Koalicji na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Z góry przepraszam, bo jestem trochę przeziębiona, więc...
1: Mamy takich parę osób wokół nas, którzy też mają problemy z gardłem i nie tylko. Co pani zdaniem powinien zrobić prezydent z ustawą o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów?
2: Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia osoby, która od prawie 20 lat, od 16 na pewno, już jako organizacja usiłuje zwalczyć bezdomność zwierząt w Polsce, co jest bardzo łatwe do zrobienia, wbrew temu, co się może także słuchaczom wydawać, jestem za tym, żeby ją zawetował.
1: No, niektórzy pewnie z koalicjantów obecnych, rządzących, powie, że znowu wetomat się panu prezydentowi włączył.
2: Pani redaktor, szanowni państwo, żeby była jasność, ja nie jestem wyborcą akurat panującego nam pana prezydenta, natomiast bardzo lubię sprawdzać, bardzo lubię fakty, bardzo lubię weryfikować różne rzeczy, które się pojawiają w czasach ogromnej internetowej dezinformacji. I ja sobie sprawdziłam te informacje, no i czy 15% wetowanych ustaw to jest dużo czy mało, tak? To znaczy...
1: Zależy jak spojrzeć.
2: Zależy jak spojrzeć i zależy jakie to ustawy, ale mówienie o kimś, kto wetuje 15% ustaw, tak brzydko nazywając pana prezydenta wetomanem, jest chyba po prostu zwyczajnie niesprawiedliwe i nie do końca odzwierciedla się to w faktach. Natomiast znaczy ja jakiegokolwiek bym wyboru nie dokonała, to miałabym takie marzenie, żeby zarówno politycy, czyli już pojedynczy posłowie, ale tym bardziej pan prezydent, kimkolwiek by on nie był, żeby przede wszystkim on i jego doradcy czytali wspólnie z całym zespołem prawników to, co ewentualnie ma podpisać, a w przypadku posłów to, za czym mają podnieść rękę.
1: No można czytać, ale nie doczytać. A dlaczego pani zdaniem stworzyliśmy nowy podgatunek kota, czyli kota farmerskiego?
2: No bo nie ma takiego kota, nawet go nie ma w ustawie o ochronie zwierząt. To Unia Europejska w ustawie dobrostanowej wskazuje, że jest taki kot i akurat ten właśnie kot nie ma obowiązku znakowania. Więc jakby u samej podstawy ten projekt jest zły, bo w Polsce nie ma. Są koty wolno bytujące, których zresztą też nie powinno być w sensie takim, że tak naprawdę są to koty, które kiedyś były porzucone, później kolejne pokolenia już rodziły się w stanie, że tak powiem, nieco bardziej dzikim, bo ja nie lubię używać słowa dziki, bo dziki to jest ryś, natomiast te koty tak naprawdę zostały przez człowieka skrzywdzone tym, że kiedyś miały domy, potem przestały je mieć, a niestety nikt ich nie ubezpłodnił, w związku z czym kolejne pokolenia rodzą się i nie za bardzo chcą mieć kontakt z ludźmi. No i niestety akurat to jest najliczniejsza grupa dzisiaj zwierząt bezdomnych. To są koty wolno żyjące. A to, co jest takim przebrzydłym mykiem, który się nazywa kot farmerski, to tak naprawdę w mojej ocenie osoby, która akurat ma naprawdę dużo kotów w domu i dużo kotów uratowanych przez fundację i znam bardzo wiele fundacji takich, które zajmują się właśnie tym gatunkiem, no to jest to po prostu niesprawiedliwe, bo jest to najliczniejsza grupa zwierząt bezdomnych. I kot farmerski tak naprawdę jest zwierzęciem właścicielskim, z tym, że jest to taki ukłon, jak zawsze, w stronę środowiska rolniczego, że w zasadzie, no to skoro nie ma dopłat, to niech to będzie taki kot niczyj, który sobie się przemieszcza od gospodarstwa do gospodarstwa. No, bardziej absurdalny.
1: I marcuje w marcu też.
2: Tak,
1: na polu.
2: Tak, dokładnie, na polu. A potem rodzi w stodole i jak to powiedział pan minister rolnictwa, kot farmerski to jest takie zwierzę, które się żywi myszami i można mu też dawać mleko. Tak.
1: To bardzo ciekawe, że pan minister pewnie jakiś, nie wiem, czy skończył właściwie kierunek rolniczy, ale może tak. W Polsce jest około 14 milionów psów i kotów. Ile z nich jest zaczipowanych i wpisanych do którejś z baz?
2: Łącznie około już w tej chwili 7 milionów, jeśli mówimy o dwóch największych bazach, tych, które jednocześnie należą do europejskiej bazy zwierząt zaczipowanych, ale też do PetMaxu. To PetMax jest z kolei bazą światową, więc tak naprawdę te bazy należą do całego świata, już można powiedzieć. Ale najwięcej krajów w Unii Europejskiej należy do EuropeNetu, także.
1: No to pytanie brzmi, i takie się też pojawiło w komentarzu od naszego słuchacza, że jak już mam zaczipowanego psa czy kota, to będę musiał jeszcze raz go zaczipować.
2: No więc nie, jeśli zaczipować nie, ale zarejestrować tak.
1: Czyli ponieść opłatę.
2: I mogę nawet podać kiedy dokładnie, bo od momentu, gdyby pan prezydent jednak zdecydował się tego, przepraszam za kolokwializm, ale bubla prawnego nie zawetować, no to przez 2 do 3 lat będzie powstawała ta baza, a później, jak już powstanie, to mamy 3 lata na to, żeby te zwierzęta, które są dzisiaj zarejestrowane, zarejestrować jeszcze raz w bazie rządowej, która na ten moment nie będzie scalona z niczym, bo nic, szukałam wszędzie w dokumentach unijnych, nic, żadna nowa baza niezależna od EuropetNetu nie powstaje na ten moment, więc to tak jest, pieniądze wydane na coś, co może powstanie, a może nie.
1: Czyli inaczej mówiąc, kropik nie będzie wczytany z automatu do EuropetNetu czy PetMax?
2: No na ten moment nic na to nie wskazuje, dlatego że no, baza rządowa jeszcze nie istnieje, a czy EuropetNet przyjmie bazę polską, to zależy od ustaleń, wydaje mi się, takich głębszych i szerszych na poziomie już jednakowoż Unii Europejskiej. No tak, więc jest takie ryzyko, że powstanie coś, co nie będzie, ale będzie za to rządowe.
1: No
2: natomiast
1: właśnie.
2: Najważniejszy zapis, który jest, i to się też pojawiło w bardzo wielu opiniach prawnych, które na etapie procedowania kropika się pojawiły, a są to naprawdę takie najbardziej utytułowane postaci prawnicze w tym kraju. Profesor Chmaj, Dubois, Koźmiński, to są naprawdę uznane nazwiska, jeśli chodzi o prawo w tym kraju. I każdy z nich, mimo tego, że są to prawnicy z różnych stron politycznych, powiedział, że po pierwsze kropik jest niekonstytucyjny, po drugie, że te bazy, które istnieją już na ten moment, teraz zapewniają interoperacyjność, na którą powołuje się kropik. Na razie kropik akurat nie zapewnia żadnej interoperacyjności, bo nie jest niczym interoperacyjny i co najwyżej no musi powstać, żeby z czymkolwiek ewentualnie być, ale przypominam tutaj jeden zarzut, który się pojawiał od strony pana ministra Czerniaka konkretnie, że nie da się według pana Czerniaka scalić istniejących baz. To jest bardzo ciekawe, bo zaprzeczają temu zarówno informatycy, zarówno specjaliści od budowy baz danych, jakby i wszyscy inni, którzy się na tym znają, ale tylko ARMIR, któremu będzie powierzone prowadzenie tej bazy rządowej kropik, nie potrafi sobie z tym poradzić. No więc to dziwne, że polski rząd, ja bym się tym raczej nie chwaliła, bo wydaje mi się, że to słabo brzmi, że Polska, taki kraj, który jest którąś tam naprawdę wysoko postawioną gospodarką świata, nie umie połączyć baz akurat w ARMIR-ze.
1: No, może trzeba było je połączyć w Ministerstwie Cyfryzacji.
2: Być może, ale to jest o tyle ciekawe, że no istniejące bazy są połączone z innymi bazami od 25 lat, więc to jednak jest możliwe, tylko ARMIR tego nie umie zrobić, a to są dwie różne kwestie, tak?
1: No właśnie, budowa tego systemu ma kosztować 130 milionów złotych. Kto weźmie te pieniądze i czy ten koszt nie jest zaniżony albo zawyżony? Bo niektórzy uważają, że zaniżony, bo nie da się nowej bazy zbudować za 130 milionów złotych.
2: Tylko ja może od razu wyjaśnię. 130 milionów to są kwoty, które są w ocenie skutków regulacji określone jako te, które będą państwo polskie poniesie przez 10 lat. Czyli sam koszt budowy bazy jest ponoć około 30 milionów. Reszta to jest utrzymywanie tej bazy przez 10 lat, przy czym profesor Koźmiński wyraźnie podkreśla, że według jego opinii i doświadczenia to są kwoty mocno zaniżone. Co pochłania te pieniądze? No nie sama budowa bazy, bo budowa bazy to, jak wszyscy wiemy, jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z jakimiś bazami, nawet tak na dużą ilość rekordów, to jest zależne od serwerów, ale nie będę się tutaj mądrzyć, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, natomiast Sama budowa bazy nie jest kosztowna. Kosztowne jej jest wyłącznie utrzymanie tak naprawdę później, ponieważ Kropik zakłada, i to też jest w tej pełnej dokumentacji, która była złożona na etapie procedowania, Kropik zakłada, że będzie wymagał zatrudniania iluś tam osób, każda na kwotę 14 tysięcy złotych miesięcznie. Tak dziwnie mi się to zbiega akurat z pensją posła. Ja nie chcę niczego sugerować, ale po prostu źle to wygląda, tak? No bo de facto, jakie zadania będą miały te osoby?
1: No właśnie,
2: nie
1: jakie?
2: Wiem. Jakaś praca biurowa, więc no ciężko mi wnikać, nie jestem twórcą Kropika, ale ma tyle kosztować. 14 tysięcy miesięcznie, jeden etat, no to tak. Przy czym mnie osobiście bardzo ciekawi, że gdyby tak się nieszczęście się wydarzyło i Kropik by powstał i już podatnik by za to zapłacił, to bardzo mnie ciekawi, czy będzie tak funkcjonował, jak funkcjonują obecnie istniejące bazy, czyli 24 godziny na dobę. Mam trochę złe doświadczenie, jeśli chodzi o to, co można załatwić w urzędzie, czy w urzędzie gminy, czy w jakimkolwiek innym państwowym podmiocie w weekend. Bo mi się wydaje, że niewiele, ale może tutaj będzie inaczej to skonstruowane. Nie wiem, bo nie ma tam szczegółów na ten temat żadnych. Więc mnie interesuje coś, co może działać 24 godziny na dobę, no bo jako na przykład opiekunka zwierząt chciałabym, żeby ktoś mógł bardzo szybko ze mną się skontaktować, poinformować mnie, że moje zwierzę gdzieś zostało odnalezione, ale też jako obywatelka, która chciała z troski o zwierzęta, chciałabym mieć możliwość szybkiego ustalenia opiekuna zwierzęcia, któremu to zwierzę się zgubiło. No i tutaj jest to dla mnie bardzo ciekawe, jak będzie funkcjonował Kropik, być może jak służby takie jak policja, pogotowie, czyli 24 godziny na dobę. Ja tego nie wiem, bo tam to nie jest opowiedziane.
1: A w tych innych systemach jak to funkcjonuje?
2: Ja mogę się wypowiadać w największych szczegółach, akurat jeśli chodzi o bazę Safe Animal. Fundacja Safe Animal jest też członkiem naszej koalicji, więc tutaj mamy też dostęp do tych informacji takich liczbowych, właśnie te 6 milionów i tak dalej, zwierząt, które są zarejestrowane. I wiem, że to działa w ten sposób, że przez 24 godziny na dobę są pracownicy infolinii. Jeżeli komuś ktoś odnajdzie zwierzę, które jest zaczipowane, może się udać do, jeżeli sam nie posiada takiego czytnika i nie wyskoczy mu numer, może wejść na stronę nawet z poziomu telefonu, w wyszukiwarce sprawdzić, w jakiej bazie to zwierzę jest zarejestrowane. Jeśli jest zarejestrowane, no to zadzwonić na infolinię o każdej porze dnia i nocy i to zwierzę wróci do właściciela.
1: To teraz porozmawiajmy trochę o bezdomności zwierząt i o tym właściwie, jak się z nią powinno walczyć, bo pani mówi, że ta ustawa, czyli ten Kropik, nie będzie zwalczał bezdomności zwierząt.
2: No nie będzie, bo nie może. To jest, nie chcę używać takich pejoratywnych porównań, ale nie będzie zwalczał, bo nie może. Po pierwsze, biorąc pod uwagę cztery raporty Najwyższej Izby Kontroli, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich 20 lat, każdy z nich ma tylko jeden i ten sam wniosek. Jako pierwsze, najskuteczniejszą formą zapobiegania bezdomności jest powszechna, dostępna, najlepiej bezpłatna kastracja i sterylizacja zwierząt posiadających właścicieli. I to jest pierwsza rzecz najważniejsza. Druga, a tak naprawdę jest to forma pakietowa, czyli powinny się te rzeczy dziać jednocześnie, czyli powszechna sterylizacja, kastracja zwierząt właścicielskich, do tego dostęp do możliwości bezpłatnego zaczipowania, zarejestrowania zwierzęcia i edukacja. I tutaj Najwyższa Izba Kontroli nie pozostawiła przez te wszystkie cztery kontrole, przez całe 20 lat, te wnioski są za każdym razem niemal identyczne. I też mogę powiedzieć, że to się rzeczywiście najbardziej sprawdza. Jest to ten model holenderski, w którym rzeczywiście ta dostępność do zabiegów jest. Tam nie ma również zapobiegania na poziomie takim obowiązkowym. U nas w Polsce, polscy politycy przez ostatnie 3 lata wyraźnie podkreślali, że absolutnie jak diabeł święconej wody boją się kastracji obowiązkowej. W związku z czym
1: kastracja źle brzmi, a mamy męski świat.
2: Tak, no najwyraźniej. No więc ubezpłodnienie, niech tak, takiego możemy porównywać. Ja tylko przypominam tym, którzy mają z tym problem, że rozum zwierzęcia, jego intelekt, mądrość, emocje i wszystko, co posiada zwierzę najlepszego, jest w mózgu, a nie w jądrach. W związku z czym myślę, że nie należy tej kastracji się bać aż tak bardzo. Zwierzęta kastrowane, i to są dowody na to już naprawdę dosyć mocne, zwłaszcza suczki, żyją dłużej i są zdrowsze. Te, które są w odpowiednim momencie swojego życia poddane zabiegowi sterylizacji i kastracji, tak? Bo to nie jest ten sam wyraz, mówiąc wprost, więc też nie chciałabym, żeby to było mylone. Kastracja w dużym skrócie jest to usunięcie chirurgiczne gruczołów rozrodczych, natomiast sterylizacja jest to pojęcie dużo szersze, więc tak. No niemniej jest to skuteczne, nie ma się czego bać. Wszystkie zwierzęta, jakby tak zapytać większości, no wszystkich mogę, tych organizacji, które też mają dużo, wielu podopiecznych, no zdecydowanie bardziej krzywdzi zwierzęta bezdomność niż kastracja. Kastracja nie krzywdzi ich w ogóle, a przede wszystkim zapobiega bezdomności. I mamy już tak mocne dowody, już nawet nie tylko to, co my wiemy, nie tylko tak znakomite osobowości jak Dorota Sumińska, która tą te zabiegi promuje od tylu lat i edukuje na ich temat, ale też mamy urzędowy dokument na ten temat, czyli Najwyższą Izbę Kontroli, i wystarczyłoby nad tym dokumentem się pochylić choć raz na przestrzeni tych 20 lat i byśmy dzisiaj nie mieli tej liczby dramatycznej bezdomnych zwierząt w Polsce i tych schronisk, które obrazki pokazała nam Doda w styczniu i w lutym. Znaczy my wiedzieliśmy, tak? Ale nikt nie chciał nas słuchać. I dopiero Doda, która tam wtargnęła i pokazała, jak to wygląda, uświadomiła, mam nadzieję, zdecydowanie większą rzeszę
1: dobitnie
2: Polaków,
1: można by powiedzieć. No i teraz pytanie, kto zarabia na tej bezdomności psów czy kotów? Bo ja rozumiem, że są takie instytucje.
2: No powiem tak, pewnie, i zacznę akurat od takiej wywrotki, czyli od czegoś, co bardzo rzadko akurat mówię. Polska jest drugim na świecie producentem karm dla zwierząt. Nie wiem, czy Państwo to wiedzieli. Ja dla mnie, odkąd to przeczytałam w takich statystykach, byłam tym zszokowana. No i oczywiście nie wszystko to jest sprzedawane na rynku polskim, natomiast no to jest jakiś swoisty fenomen, że to jest taka gospodarka, w której my jesteśmy mocni. Natomiast ta lista beneficjentów tej bezdomności jest naprawdę niestety bardzo długa, bo po pierwsze i chyba tak najbardziej dojmujące są właściciele schronisk, hycle, cały ten system, który temu służy. Jest taka pani, Aneta Dubaj się ona nazywa, która była audytorką w zupełnie innej dziedzinie, ale jest też miłośniczką zwierząt i los zwierząt jest dla niej bardzo, bardzo ważny. I ona opracowała system. Ten system nazywa się ETOS. I gdyby ten system, to jest takiego rzeczywistego, bardzo twardego audytu w czasie rzeczywistym, tak? Mhm. Gdyby ten jej system wszedł w życie, nagle by się okazało, że nie ma martwych dusz, że nie ma lewych faktur i że ten system faktycznie już dzisiaj bezdomnych zwierząt wcale nie musi kosztować 400 milionów z kieszeni podatnika, tylko może kosztować 200. Więc jeśli jakikolwiek minister pyta się mnie, skąd wziąć pieniądze na zabiegi kastracji, to właśnie stąd. Prowadzić system, którego stworzenie może kosztować około 500 tysięcy, to jest nic w porównaniu z 400 milionami, które marnujemy na de facto śmierć zwierząt w schroniskach. Ja tylko pragnę tutaj przypomnieć taką pewną daną statystyczną, która powinna dać też wyobrażenie słuchaczom. 12,5 tysiąca rocznie. 12,5 tysiąca rocznie kotów i psów umiera w polskich schroniskach. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, łatwo to policzyć, straszna liczba, 120 tysięcy psów i kotów umarło.

0: tylko przypomnieć.
1: Już króciutko.
0: Proszę Państwa, tak, ten widok, który Państwo macie tak na co dzień, że ktoś chodzi do schroniska, piesek wychodzi na spacerek, no kotek nigdzie nie wychodzi, on siedzi tam w tej klatce, choć ma bardzo duże potrzeby gatunkowe, kompletnie nierealizowalne w schronisku. Mhm. Tak, to ten pies siedzi w tej klatce i ten kot przez 23,5 godziny, bo w większości schronisk, bardzo wielu schroniskach, zwłaszcza tych złych, nie ma w ogóle wolontariatu, a w tych schroniskach, w których jest wolontariat, no to jest no iluś tam wolontariuszy ma też ograniczony czas. Więc on wychodzi na ten spacer raptem na może pół godziny, raptem na pół godziny, więc 23,5 godziny to zwierzę, ten pies. Jeśli macie jakiegoś psa w domu czy kota, to spójrzcie teraz na to zwierzę. Wyobraźcie sobie, jak to jest, jak to zwierzę siedzi w tej klatce i czeka, czy ktoś do niego podejdzie, czy ktoś go gdzieś zabierze, czy będzie miał jakąkolwiek możliwość realizowania swoich potrzeb gatunkowych. Pies jest zwierzęciem społecznym. Kot potrzebuje dużo większej przestrzeni niż klatka. I dlatego kotów w polskich schroniskach umiera 20%.
1: I tu już musimy niestety postawić kropkę. Bo tak. I tak przedłużyliśmy nieco tej rozmowy, ale bardzo ciekawe rzeczy pani mówiła. Bardzo dziękuję za właśnie gościnę u nas. A gościliśmy Beatę Krupianik z Fundacji Karuna i Koalicji na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy. Anna Rokicińska, dziękujemy serdecznie. I Państwa wpisy, komentarze, popołudnie popołudnie@nowyświat.online, 224 280 280. Cały czas czekamy. Serwis informacyjny to Olga Szygenda. Za 3 minuty 18:00.

Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo – Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy w sobotę po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie.

0: Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Rząd przedłuża program Ceny paliw niżej, obniżone stawki VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy będą obowiązywać co najmniej do 15 czerwca. Dzięki programowi VAT na paliwa pozostaje na poziomie 8%, a akcyza została obniżona do minimalnego poziomu dopuszczanego przez Unię Europejską. To oznacza niższe ceny na stacjach i, jak zapowiada rząd, możliwe są kolejne obniżki. Minister dodał też, że sytuacja na rynku paliw poprawia się, choć jego zdaniem jeszcze nie na tyle, by całkowicie zrezygnować z tarczy osłonowej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zarzuca premierowi Donaldowi Tuskowi brak konsultacji z Karolem Nawrockim przed podpisaniem polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie. Według kancelarii prezydenta szef rządu nie przekazał wcześniej szczegółów dokumentu. Leśkiewicz nazwał działania premiera niepoważnym ruchem i oskarżył go o polityczną małostkowość. Traktat podpisany przez Donalda Tuska i brytyjskiego premiera Keira Starmera ma wzmocnić współpracę Polski i Wielkiej Brytanii w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Robert Lewandowski rozpoczyna z reprezentacją Polski zgrupowanie we Wrocławiu przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i z Nigerią. Kapitan kadry przyznał, że po odejściu z Barcelony zamknął ważny etap swojej kariery i wciąż nie podjął decyzji dotyczącej nowego klubu ani przyszłości w reprezentacji. Jak mówił po ostatnich miesiącach, patrzy na swoją sytuację z większym dystansem.
2: Ta dawka emocji była bardzo duża w ostatnim czasie, więc na pewno myślę, że jest ten większy luz albo taka swoboda tego, że pewien etap mojej kariery w moim życiu, w naszym życiu rodzinnym też się zakończył, więc myślę, że jest takie większy taki może dystans do tego wszystkiego.
1: Napastnik podkreślił też, że przy wyborze nowego klubu najważniejsze nie będą pieniądze, ale komfort i wewnętrzne przekonanie. W trakcie konferencji wspomniał również zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Jak mówił, najbliższy mecz reprezentacji będzie okazją do pożegnania byłego członka sztabu kadry. Toruń na kilka dni stanie się miejscem spotkania największych nazwisk europejskiego teatru. Już jutro rusza jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. W programie znalazły się m.in. spektakle Roberta Wilsona, Roberta Leparza i Christopha Martalera. Jak podkreślał na naszej antenie krytyk teatralny Tomasz Domagała, jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń będzie otwierające festiwal Siedem Samotności Roberta Wilsona. Przedstawienie powstające w niecodziennych okolicznościach.
3: Robert Wilson niestety odszedł. Był w procesie przygotowywania tego spektaklu. U niego akurat jest to najlepiej, jak się da w takiej sytuacji, ponieważ jego spektakle zaczynają się od gotowego, to się nazywa visual book spektaklu. On jakby przygotowuje cały spektakl i jego rezultat na papierze i dopiero potem w to wszystko wchodzą aktorzy, pozostali współpracownicy, więc łatwiej było dokończyć ten spektakl niż w każdym innym przypadku.
1: Festiwal Kontakt potrwa w Teatrze Chorzycy do 5 czerwca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: 3,5 minuty po 18:00. Bardzo Państwu dziękuję za sygnały od osób, które zaprzyjaźnione z różnymi czworonogami na przykład zdecydowały się na adopcję. To pan Jarosław między innymi wysłał mi fotografię dwóch adopciaków, a w tej chwili zażywają kąpieli w baseniku, takim ogrodowym, dmuchanym, ale nie przeszkadza im to ani trochę. I jeszcze pani Alicja, która napisała, że prosimy się nie denerwować bezdomnymi zwierzętami, a teraz podesłała nam zdjęcie z zielenią, bo przecież pogoda jest dość dziwna, ale przynajmniej na zielone można popatrzeć. Niektórzy idą na zielone, ale jeszcze nie teraz. Do 19:00 trwa popołudniowy program.
5: Nowy Świat po południu.
4: Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, a także Kuba Ferlin, który nas wspiera muzycznie, Wojciech Ratasiewicz, który realizuje i Michał Porycki, zasiadający przed mikrofonem, czytający listy popołudnie małpa.nowyświat.online, a także wciąż obecny i na X-ie, i na Instagramie, a także w grupie, tej facebookowej grupie osób, które wspierają, tworzą, czyli patronują

0: Pewnie bardzo długo mógłbym z Państwem rozmawiać o adoptowanych zwierzakach, o tym, z jaką miłością patrzą na swoich nowych dwunożnych przyjaciół i z jaką tęsknotą patrzyły przez kraty, gdy zapadała decyzja, że to właśnie one dołączą do Państwa rodzin. Dziękuję za zdjęcia, dziękuję za sygnały, dziękuję za historię, za wszystkie opowieści. A w trzeciej godzinie popołudniowego programu zmienimy temat. Będziemy podróżować rowerem i to w czasie.
1: Pojawiają się urządzenia, które są trochę traktowane jako takie dziwne wehikuły i wynalazki.
2: Przez nie pokazujemy taką nietypową emancypację.
3: To jest taki sentyment.
0: Już niebawem razem z Wiktorią Wichrowską odwiedzimy wystawę w Muzeum Warszawy. Wystawę opowieść o jednym, wydawałoby się, z najprostszych, a zarazem najbardziej wpływowych wynalazków, jeśli chodzi o komunikację i historię miast, miasteczek i połączeń między nimi. Mówić będziemy o wynalazku, który stał się nie tylko środkiem transportu, ale także narzędziem przemian społecznych w małych, dużych i bardzo dużych miejscowościach. Mowa o rowerach. Oczywiście przy okazji zastanawiam się, czy Państwo wiedzą, kto był prekursorem, pomysłodawcą pierwszego roweru miejskiego. No to akurat przykład Warszawy. Proszę próbować. Można próbować odgadnąć. Popołudnie małpa nowyświat.online 224 280 280. A na razie The Police.

0: Oh my God, taki tytuł nosi to nagranie. Kwadrans po 18. Wracamy jeszcze na moment do tematu drugiej godziny popołudniowego programu, w której rozmawialiśmy o tym, jak walczyć z bezdomnością zwierząt. Być może pomogłaby ogólnopolska baza. Baza zwierząt zaczipowanych.
1: Wprowadzenie takiej bazy spowoduje, że gminy będą miały narzędzie, za pomocą którego będą mogły egzekwować podatki od psów i kotów. Na tę chwilę chyba takiego narzędzia sprawnego nie posiadają, a wprowadzenie takiej bazy krajowej ułatwiłoby gminom ściągalność takich podatków.
0: To się mogę z panem zgodzić, chociaż z drugiej strony wszystko, co sprawi, że poprawi się sytuacja zwierząt w naszym kraju, a zwierząt bezdomnych będzie jak najmniej, jest takim narzędziem, które jestem w stanie zaakceptować. Co państwo na to? O tym też jeszcze chętnie porozmawiamy. 224 280 280.
2: Nowy świat po południu.
0: Ale na razie kręcimy. Od ponad 150 lat rower jest jednym z najbardziej przełomowych, a jednocześnie wciąż niedocenianych wynalazków. Już za chwilę razem z Wiktorią Wichrowską wybierzemy się na wystawę Bez trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Wystawa, a właściwie to, co można na niej zobaczyć, ukazuje rower nie tylko jako środek transportu. To nie jest opowieść o technice rowerowej, lecz o tym, jak rower wpływał na życie mieszkanek i mieszkańców różnych miast, osób należących do różnych klas społecznych, różnych płci i środowisk. To ekspozycja, która pokazuje, jakie znaczenie rower ma w codzienności warszawiaków, warszawianek, ale nie tylko, oraz jak zmieniał się ich sposób poruszania po mieście, myślenia o swojej najbliższej okolicy i wykorzystywania miejskiej przestrzeni.
3: Wystawa zasadniczo jest podzielona na wszystkie kondygnacje w muzeum, czyli mamy piętro, parter i piwnicę. Konrad Schiller, kierownik Muzeum Woli i współkurator wystawy Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Mamy Warszawę, która ma brukowane drogi, gdzie nigdzie tych dróg brukowanych nie ma. Ulicami płynie często rynsztok, gdzie jeżdżą dorożki. No i nagle pojawiają się urządzenia, które są trochę traktowane jako takie dziwne wehikuły i wynalazki. Mówimy o latach 80., 90. XIX wieku. Ja nie chciałbym tak jakby jednoznacznie powiedzieć, że historia warszawskiego roweru zaczyna się wraz z powstaniem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, bo to nie do końca byłoby zgodne z prawdą, choć niewątpliwie działalność WTC w skrócie zmienia zupełnie podejście do roweru i to faktycznie zarówno urządzenie, jak i jazda na rowerze w tym względzie było elitarne.
4: Jednym z pierwszych, albo być może pierwszym takim głosem, gdzie ktoś zaproponował w ogóle rower publiczny, rower miejski, to był w którymś momencie Bolesław Prus.
5: Piotr Kubkowski, współkurator wystawy Bez trzymanki, zawodowo adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej. Napisał to w jednej z kronik tygodniowych, że w ogóle fajnie by było, gdyby taki rower po prostu miasto zapewniał. Żeby one tak stały i można było je pożyczać i oddawać. Także przede wszystkim rowery z drugiej ręki tutaj ratowały sytuację i ta rewolucja szła dosyć szybko na przełomie XIX-XX wieku, więc mieliśmy dosyć szybko rower z jakimiś hamulcami albo już z wolnobiegiem, więc po prostu starsze, niesprzedane konstrukcje się jakoś starzały.
3: Warunki drogowe były trudne, więc jeżdżono na specjalnie przygotowywanych torach. Tu właśnie mamy tor Dynasy na warszawskim Powiślu, który najpierw był utwardzany na nawierzchnia ziemna, potem była ona betonowa. Welodromy, które były budowane mniejsze, takie tory budowane w różnych miejscach w Warszawie, często przy tych właśnie fabrykach rowerów, też były miejscem, w którym uczono się jeździć. Ta nauka wyglądała tak samo jak dzisiaj. Do 13 sierpnia 1939 roku w Warszawie jeździło 460 tysięcy rowerów.
6: A jak to wyglądało w innych miastach? Czy rowery były równie popularne poza stolicą?
4: No, nawet bardziej. To znaczy Warszawa tak naprawdę wcale nie jest epicentrum cyklizmu, jeśli chodzi o przełom XIX-XX wieku. Zresztą tutaj blisko, gdzie stoimy, właśnie takie liczby pokazujące przyrost rowerów w kolejnych latach od końca XIX wieku do właśnie 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej, no to widzimy, że o ile rzeczywiście ta liczba już w końcu lat 30. sięga prawie 50 tysięcy rowerów. No i to jest, można powiedzieć, całkiem sporo. O tyle, jeszcze w tym takim właśnie końcu XIX wieku, no to są naprawdę małe ilości. No takim regionem i miastem też nasyconym najbardziej cyklizmem, samymi rowerami jest Poznań i w ogóle Wielkopolska.
3: W takiej dobie PRL, już lat 60. 70. rower niewątpliwie jest elementem dojazdowym. Jak się ogląda zdjęcia fabryki Ursus, tego parkingu, czy w Stoczni Gdańskiej też zdjęcia zaparkowanych masy rowerów, ludzie nimi dojeżdżali, bo one były po prostu powszechne i w miarę tanie, więc można było tym rowerem jeździć. Czego też najlepszym dowodem jest to, jaką sensację wywołała Maria Kili-Skłodowska, która na swoją podróż poślubną z Pierrem wybrali się rowerami.
7: Widzimy również rower stworzony dla dzieci.
4: Przez nie pokazujemy taką nietypową emancypację, że dzieci też się wyzwalają, konstruują swoją podmiotowość wokół jazdy na rowerze i to jest coś takiego, co właśnie wydaje mi się, to jest taki bardzo piękny moment, kiedy to dziecko wsiada na rower i naprawdę jest w stanie na nim odjechać.
8: Takim bliskim mojemu sercu jest rower składany, składek Wigry 2, który od jakby samego momentu zakupu jest w mojej rodzinie. Łukasz Kubacki, prywatnie jestem kolekcjonerem zabytkowych rowerów. Znaczy najpierw moja chrzestna jeździła tym rowerem, kupiła go za pierwszą pensję pod koniec lat 70. Potem jeździli nim moi rodzice, potem ja nim jeździłem w latach 90. To był mój drugi rower po małym składaku Pelikan i potem on tak blisko 20 lat leżał w piwnicy i później go tam z domu rodzinnego po prostu wyciągnąłem, uzupełniłem parę rzeczy. Czy i jest w zbiorach, no bo to jest taki sentyment.
3: Tutaj trzeba będzie wykonać trochę wysiłku, bo kręcąc korbą, tą prądnicą, bezpiecznie można siedzieć, to jest bardzo dobra pozycja, bez trzymanki. Uruchamiać będzie się projektor razem z projekcją i tutaj będą filmy z lat wczesnych 90., wczesnych 2000. z archiwum polskiego kolarstwa amatorskiego i zawodowego. No i tutaj będzie trzeba przyjść, usiąść, popedałować. To będzie praca dla wytrwałych, a jednocześnie w muzeum będzie można się też zrelaksować i zadbać o swoją kondycję, nie tylko psychiczną, ale też fizyczną.
0: O tego typu napędzaną siłą własnych mięśni ekspozycję chętnie zobaczyłbym w różnych muzeach. Tak się zastanawiam, a w Muzeum Wojska Polskiego co można byłoby w ten sposób napędzać? No to może Państwo podpowiedzą. W każdym razie wernisaż wystawy, którą odwiedziła Wiktoria Wichrowska w Muzeum Woli w Warszawie, właśnie teraz się rozpoczyna, a wystawę można oglądać do 2 lipca. My dziś jeszcze o rowerach po 18.30 porozmawiamy, ale nie w kontekście historycznym, tylko w kontekście bezpieczeństwa. O bezpieczeństwie rowerzystów na dzisiejszych drogach dla rowerów i ulicach z Anną Zielińską z Instytutu Transportu Samochodowego będę mówił, jak wytłumaczyć wszystkim uczestnikom ruchu, że wszyscy za wszystkich jesteśmy odpowiedzialni, gdy rozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach i dróżkach. Przy okazji z Państwem porozmawiam o tym, jak rower zmienił Państwa życie. Czy pamiętają Państwo swoją pierwszą, dłuższą rowerową wyprawę? No i mówiąc dłuższa, czy mają Państwo na myśli kilkanaście, a może od razu kilkadziesiąt kilometrów.

jak rower zmienia życie. Życie mieszkańców miast, miasteczek, wsi i wioseczek. Pan Michał pisze, najdłuższa trasa w życiu jak na razie i załącza zrzut ekranu z jakiegoś cyfrowego urządzenia rejestrującego przejazdy ponad 215 km, a suma przewyższeń ponad kilometr. No to jest wyczyn. Najdłuższa trasa, pisze Chris, rok temu 100 km wiślaną trasą rowerową od Krakowa w stronę Oświęcimia. Wiem, trasa jest krótsza, ale myśmy z żoną troszkę się zgubili za Skawiną. Jak rozumiem, już się Państwo odnaleźli. Czy mam kogoś wysłać w okolice Skawiny? Bo my, przyjaciół, radiowych przyjaciół rowerowania, mamy, śmiem twierdzić, wszędzie. Na pewno w całej Polsce, a być może na całym świecie. Rower to jest styl, Państwo jeszcze piszą. Czy rower jest dziś bezpiecznym środkiem transportu? O tym mówić będziemy już za kilka chwil. Przypomnę, będzie z nami Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Wcześniej prognoza pogody. Państwo wciąż mogą pisać, dopisywać i telefonować. 224 280 280.

0: pogoda.
1: Raporty meteo spływają co chwila. Zbieram te wszystkie najnowsze. Dziś nad Polską mamy sporo słońca, głównie na zachodzie, w centrum kraju, na północnym wschodzie i na wschodzie. Więcej chmur oraz przelotny deszcz, a nawet burze. Wieje dość silny wiatr, co jest niezwykle istotne dla tych, którzy podróżują na rowerze, bo z wiatrem podróżuje się o wiele przyjemniej. Doświadczyłem tego. W drugą stronę jadąc będę doświadczał zjawiska, które do jeżdżenia może nie zachęca, ale sprawia, że człowiek się przynajmniej za bardzo nie przegrzeje. Właśnie, a propos temperatury. Najchłodniej wciąż w Elblągu, niecałe 12 stopni Celsjusza, najcieplej we Wrocławiu. 21 stopni. Nocą najwięcej chmur na północnym... Pomyliłem się. Nocą najwięcej chmur na południowym wschodzie. Poza tym czyste, rozgwieżdżone niebo. Tak, na północy dużo rozgwieżdżonego nieba. Najcieplej będzie nad morzem od 9 do 11 stopni. Chłodniej na zachodzie do 8. Na wschodzie i w centrum od 2 do 3. A najchłodniej w dolinach karpackich plus 1. Ale uwaga, synoptycy zapowiadają także spadki temperatury poniżej zera. W dolinach karpackich, w centrum oraz na wschodzie kraju temperatury mogą spaść do minus 1 stopnia. Wiatr na ogół słaby, tylko na północnym wschodzie i nad morzem nieco silniejszy. Wysoko w Karpatach powieje w porywach do 60 km na godzinę. Jutro przelotny deszcz. Synoptycy zapowiadają deszcze jedynie na Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna od 18 stopni na wschodzie i nad morzem, 21 stopni w centrum, do 24-26 na zachodzie. Wiatr słaby, tylko na północy, nad morzem oraz na Warmii i Mazurach chwilami dość silny. Jak rower zmienił Warszawę? O tym mówiliśmy przed kilkunastoma minutami, jak zmienił inne miasta, o tym także chętnie porozmawiamy z Państwem. Z Państwem też rozmawiamy o tym, jak rower zmienił Państwa życie.
2: Zawsze lubiłam jeździć na rowerze od dziecka, ale jeździłam po kilka, góra kilkanaście kilometrów, kiedy w zeszłym roku w lutym zapisałam się na Tour de Slezak. Pomyślałam, że no skoro się zapisałam, to przydałoby się potrenować, pojeździć. I sama się wtedy nie spodziewałam, że aż tak złapię bakcyla. Po prostu uwielbiam jeżdżenie rowerem. Jak nie pedałuję, bo z jakichś powodów nie mogę, to normalnie czuję się źle.
1: To nasza słuchaczka pani Aurelia. Pozdrawiamy oczywiście. Nasza znajoma z rowerowych wycieczek Tour de Slezakowych. Pan Daniel jeszcze chwali się swoją najdłuższą trasą. 1716 km. Spokojnie, nie na raz. Pan Daniel napisał w 20 dni z jednego końca Wielkiej Brytanii na drugi. To w grupie osób patronujących. Proszę zajrzeć, proszę sprawdzić. Można pochwalić się swoim rekordem. A już za chwilę porozmawiamy z Anną Zielińską z Instytutu Transportu Samochodowego.

0: Przepytanie.
1: A razem z nami już Anna Sielińska, Instytut Transportu Samochodowego. Dzień dobry, Pani Anno.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszymy, że skorzystała Pani z zaproszenia i niech Państwa nie zmyli nazwa, nie tylko o samochodach dziś będziemy mówić. Właściwie będziemy mówić o komunikacji, o przemieszczaniu się po miastach, miasteczkach, drogach, ulicach, jak o systemie. W ubiegłym roku na polskich drogach w sumie doszło do prawie 21 tysięcy wypadków, zginęło ponad 1660 osób, było prawie 25 tysięcy rannych i to są dość optymistyczne dane, gdyż mamy wyraźną poprawę bezpieczeństwa. Liczba ofiar śmiertelnych spadła o ponad 12% w porównaniu z rokiem 2024. Jeśli chodzi o liczbę osób rannych, tutaj spadek jest niewielki, a w przypadku ciężko rannych nawet mamy niewielki wzrost. Co Pani zdaniem mówią te statystyki? Co tak skutecznie zmniejsza liczbę ofiar na polskich drogach i dlaczego nie mamy takiego zmniejszenia, nie mamy spadku liczby rannych?
2: Znaczy, przede wszystkim chciałabym zauważyć, że ta poprawa w liczbie zabitych na drogach, 12% spadku, to jest ewenement w skali całej Europy. Jesteśmy krajem w tej chwili przedstawiającym jako przykład dobrych działań i skutecznych działań, które powodowały taki spadek. Średnio w Europie o 3% w tym samym okresie spadła liczba zabitych, także jesteśmy tutaj...
1: Co takiego zrobiliśmy?
2: Znaczy, generalnie od wielu lat są bardzo prowadzone intensywne działania w różnych dziedzinach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. To, co najczęściej widzimy i słyszymy, to na pewno jest zmiana przepisów ruchu drogowego, zwiększenie kar po wielu latach pozostawania na takim samym poziomie kary ostatnio bardzo wzrosły. Ponadto bardzo wzrasta intensywność nadzoru. Policja bardzo intensywnie kontroluje ruch drogowy poprzez automatyczny nadzór nad ruchem drogowym, czyli sieć fotoradarów, coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości, ale to, w czym również jesteśmy absolutnie przodownikami w Europie, to jest liczba kontroli trzeźwości kierowców. Rocznie to jest 19 milionów kontroli takich przesiewowych, które policja przeprowadza. To jest nieprawdopodobny wynik i skutki tego widzimy w wciąż malejącej liczbie wypadków powodowanych przez kierowców.
1: Choć krytycy tego, o czym Pani mówi, powtarzają, że tych fotoradarów na liczbę kilometrów dróg, czy też na długość sieci drogowej w Polsce, to wciąż jesteśmy wciąż na szarym końcu, a jeśli chodzi o kontrole wyrywkowe osób pod wpływem jeżdżących, to bardzo często prowadzimy je w poniedziałkowy poranek zamiast w sobotni wieczór, ale fakt faktem 12% mniej ofiar na drogach. W przypadku rowerzystów mamy same dobre wieści. W ubiegłym roku mieliśmy spadek liczby wypadków o 9%, spadek liczby ofiar o 8%, spadek liczby rannych o mniej więcej 10%. Czyja to jest zasługa? Znowu wracamy do przepisów, kontroli i jeszcze raz kontroli?
2: Znaczy, wydaje mi się, że w przypadku rowerzystów to trudno tutaj mówić o kontroli, a już na pewno nie o intensywnej kontroli. Wydaje się, że jednak zachowania rowerzystów, czy chociażby, nie wiem, jazda bez oświetlenia po zmroku, pozostawia dużo do życzenia. Natomiast to, co na pewno ma wpływ na zmniejszoną liczbę wypadków i ofiar, to, że coraz więcej jest rowerzystów na drogach i czym więcej rowerzystów, tym ruch jest bardziej uspokojony. Kierowcy zdają sprawę z tego, że rowerzyści są, szczególnie w miastach, są prawie wszędzie. No, a poza tym, ponieważ jest dużo rowerzystów, to również infrastruktura rowerowa się bardzo rozwija. Szczególnie w dużych miastach buduje się bardzo dużo wydzielonych dróg dla rowerów, wydziela się specjalne pasy ruchu dla rowerów. To wszystko powoduje, że rowerzyści są zachęcani do tego, żeby korzystać z rowerów. Dodatkowo jeszcze koszt paliwa plus korki w miastach też zachęcają do tego, żeby zostawić samochód w domu i jednak pojechać do pracy czy do szkoły na rowerze. Także
1: Rozumiem.
2: Wiele jest czynników, które mogą na to wpływać.
1: Tak, i tu znowu pewnie pojawią się zaraz komentarze, że w wielu miastach fajnie, że są drogi dla rowerów, ale w wielu miejscach nie są ze sobą połączone. Mamy tak zwane rowerowe teleporty, gdzie droga się kończy, urywa w połowie chodnika, trzeba rower prowadzić albo wjechać na jezdnię w myśl,
2: ale podążamy w dobrym kierunku. Podążamy w dobrym kierunku.
1: Rozumiem. Zresztą te statystyki też pokazują, że jest bezpieczniej. Tymczasem za niecały tydzień zacznie obowiązywać przepis, który nakazuje obowiązkową jazdę w kasku na rowerach i hulajnogach osobom poniżej 17 roku życia. Po co zatem ta obowiązkowa jazda w kasku? Może trzeba uczyć, pokazywać korzyści wynikające z jazdy w kaskach i poprawiać infrastrukturę. Przymus nie zawsze zachęca.
2: Znaczy, na pewno to jest dobrze, że coraz więcej się o tym mówi. Zwraca się uwagę na to, że jednak głowa to jest ta część ciała, która szczególnie jest narażona przy wypadku roweru. Rowerzyści są, tak jak motocykliści, motorowerzyści i użytkownicy hulajnog, należą do tak zwanej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pasażerowie i kierowcy samochodów są chronieni po pierwsze karoserią, pasami bezpieczeństwa, czyli mają bardzo dużo systemów, które zwiększają bezpieczeństwo i chronią w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego splotu okoliczności niebezpiecznego zdarzenia. Natomiast rowerzyści należą do tej grupy niechronionych i kask zwiększa ochronę głowy. Nie, on nie zapewni nam bezpieczeństwa, bo przy upadku czy przy zderzeniu z samochodem to rowerzysta ma bardzo małe szanse, żeby nie być poszkodowanym, ale głowa, która jest taka bardzo wrażliwa na wszelkie urazy, na pewno będzie mniej narażona w sytuacji, kiedy będziemy stosować kask. Natomiast wprowadzono to dla dzieci, ponieważ dzieci są tam jakby tą najbardziej wrażliwą częścią uczestników ruchu drogowego. Poza tym mamy jakieś instrumenty, żeby skłonić dzieci do stosowania się do tego nakazu.
1: Dobrze, ale przepraszam bardzo, wejdę tu w słowo, bo mówimy o najmłodszych uczestnikach ruchu, o najmłodszych jeżdżących rowerzystach, hulajnogistach, ale przecież ten przykład zawsze idzie z góry. Dzieci naśladują dorosłych. Dlaczego tego zakazu nie wprowadzono dla dorosłych tylko? Z dorosłymi na motocyklu czy na motorowerze nie mamy żadnych wątpliwości, żadnych problemów. Nikt tu nie zadaje takich pytań. Kask trzeba mieć, a dzieci naśladujące swoich rodziców przecież najszybciej nauczą się wszystkiego.
2: No tutaj niestety bardzo gorliwymi przeciwnikami wprowadzania powszechnego nakazu stosowania kasków wśród rowerzystów były stowarzyszenia rowerzystów.
1: Ja wiem dlaczego, ja znam te argumenty. Zaraz wrócimy do nich, bardzo proszę.
2: Badania międzynarodowe i doświadczenia innych krajów wykazują, że obowiązek stosowania kasku dla rowerzystów może skutecznie zniechęcić do korzystania z roweru. I jeżeli dana osoba ma wybrać w drodze do pracy samochód czy rower, może zostawi samochód, ale jeżeli będzie musiała na przykład, no niestety kobiety są tutaj bardziej wrażliwe, będzie musiała założyć kask, to po prostu nie pojedzie na rowerze, tylko pojedzie samochodem. I takie są doświadczenia innych krajów. Tak się stało w Australii, gdzie wiele lat temu wprowadzono powszechny obowiązek stosowania kasków i niestety to znacznie zmniejszyło liczbę podróży na rowerach. I tego się obawiano, że ten obowiązek może zniechęcić do korzystania z roweru, a bilans generalnie dla rowerów jest korzystny, bo jednak to jest bardzo zdrowy środek transportu i ten ruch, który i ma wpływ na naszą wydolność fizyczną i zmniejsza zatłoczenie na drogach, powoduje takie wzorce bezpieczne, znaczy prozdrowotnym środkiem.
1: Ale to wszystko, to jest wszystko właśnie, to są te statystyki, to są te przykłady podnoszone przez osoby skupione wokół środowisk mocno rowerowych. Jest jeszcze jeden argument, w naszym kraju do 17 roku życia policja nie może ukarać mandatem kogoś, kto jedzie na rowerze bez kasku.
2: No ale może znaczy kary, które w tej chwili są przewidziane po wprowadzeniu tego obowiązku, dotyczą rodziców, czyli rodzice będą płacić 100 zł
1: Dokładnie.
2: kary, jeżeli dziecko będzie bez kasku. Natomiast to, co też jest ważne w tym przepisie i jego jakby słaba strona, że tylko to dotyczy najmłodszych użytkowników rowerów, jest to, że bardzo często widzimy, że rodzice jadąc szczególnie z małymi dziećmi, na rowerze dziecko ma kask, a tatuś albo mamusia nie mają
1: No
2: kasku. I to jest
1: właśnie.
2: bardzo, bardzo zła praktyka, bo jednak to, co pan powiedział, przykład idzie z góry i nie powinno się stosować takiej zasady, że no ja jestem dorosły, to ja nie muszę. Powinniśmy dawać dobry
1: Może
2: przykład, bo
1: tutaj.
2: głowa dorosłego jest równie narażona
1: Ależ
2: na
1: oczywiście.
2: obrażenia.
1: Może tutaj działa ten system takiej edukacji oddolnej. To jest coś, co często podkreślano w przypadku ekoedukacji. To znaczy młodzież uczona w szkole właściwych zachowań uczyła w domu swoich rodziców. Tylko czy młodzież o tym przepisie już wie?
2: No miejmy nadzieję, dowiedziałam się dzisiaj, że jest szykowana duża kampania na wrzesień. Co prawda obowiązek wchodzi w życie w czerwcu, ale to już jest koniec roku szkolnego. I we wrześniu ruszy duża kampania, którą Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizuje i będzie, dzięki temu może ta wiedza będzie bardziej powszechna, ale dobrze, że już dzisiaj mówimy o tym, że obowiązek to jedna sprawa, a druga sprawa to jednak te nasze bezpieczne zachowania i dbanie o bezpieczeństwo dzieci i swoje. Także dobrze by było, przy czym z badań zachowań rowerzystów w Polsce wynika, że dużo częściej używamy kaski, jeżeli jedziemy na wycieczkę poza miasto, czyli poza obszarem zabudowanym, częściej stosujemy kaski. Częściej stosujemy kaski w weekendy niż w dzień powszedni. Jakby mamy świadomość, że to chroni nas bardziej, tylko z innych względów może nam się wydaje, że na krótkim dystansie to ten kask nam nie jest potrzebny. Jedziemy do szkoły, do pracy, to nam się nie chce kasku zakładać. Także, ale wydaje mi się, że mamy świadomość, że on chroni. Tylko po prostu jest nam być może niewygodnie. I mówienie o tym, jakie to ma ogromne znaczenie dla ochrony głowy, no jednak z badań wynika, że znacznie zmniejsza to zagrożenie dużymi obrażeniami głowy, a głowa no to jest podstawa. Także dobrze by było, żebyśmy nawet nie patrząc na to, że to nie jest obowiązkowe, coraz częściej używali kasków. W tej chwili 28% rowerzystów w skali całego kraju stosuje kaski. Także i tak jest to lepiej niż było parę lat temu. Wśród dzieci do 14 roku życia połowa rowerzystów stosuje kaski. Także nie jest to sytuacja beznadziejna. Myślę, że powolutku uda nam się przekonać szerszą grupę rowerzystów, że warto. To nie jest zresztą takie strasznie niewygodne.
1: To ja już, jak pani wspomniała o tych kaskach, odeślę państwa teraz szybko do naszej aplikacji Radio Nowy Świat i na naszą stronę internetową nowyświat.online, bo znajdą tam państwo ankietę, z której chcemy dowiedzieć się, czy państwo korzystają z kasku, czy jeżdżą państwo w kasku na rowerze, ale także na hulajnodze, na innych urządzeniach elektrycznych. Tak, nie, a może tylko czasem. Bardzo proszę, proszę się tam jak najszybciej przenieść, pojawić. Za chwilę zajrzę do tego miejsca, internetowego miejsca, gdzie mam nadzieję już będą wyniki. Ale teraz jeszcze do jednej statystyki chciałbym zajrzeć, do międzynarodowych badań ofiar wypadków drogowych. Wynika z niej, że podczas różnych zdarzeń obrażenia głowy występują u co piątego rowerzysty. W przypadku rowerzystów wspomaganych elektrycznie ten odsetek jest jeszcze wyższy. W przypadku osób jeżdżących na hulajnogach elektrycznych mamy spore widełki od 18 do 41%. To chodzi oczywiście o doświadczenia związane z urazem głowy. W przypadku użytkowników e-hulajnóg od 30 do 60% ofiar wypadków doznaje obrażeń twarzy. Ale przeciwnicy tego zakazu wskazują, podnoszą, że urazy głowy są diagnozowane przecież także i u pieszych oraz innych osób biorących udział w zdarzeniach, wypadkach drogowych i pytają, być może to pytanie jest daleko idącym pytaniem, czy inni uczestnicy ruchu też powinni obowiązkowo nosić kaski?
2: Trudne pytanie, aż wzdycham, dlatego że to jest trochę absurdalnie postawiony problem. Pieszy nie osiąga prędkości 30 km na godzinę. Pieszy, nawet jeżeli się potknie na ulicy, to przewraca się z dużo mniejszej wysokości niż rowerzysta. Poza tym pieszy przeważnie jednak znajduje się na chodniku, gdzie nie grozi mu wypadek, najechanie na pieszego przez pojazd. Także ja bym nie porównywała. Rowerzysta większość czasu spędza na jezdni. Mm-hmm. Zdecydowanie, nawet jeżeli jest wydzielony pas dla rowerów czy droga dla rowerów, to jednak w większości rowerzyści poruszają się po jezdni razem z samochodami. I tutaj zagrożenie jest zdecydowanie większe niż dla pieszego, który gro czasu spędza na chodniku.
1: To na koniec jeszcze jedna informacja z policyjnych statystyk. Do większości wypadków z udziałem rowerzystów przyczynili się w ubiegłym roku w naszym kraju inni użytkownicy dróg, szczególnie kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych, ale także hulajnogiści elektryczni. Sami rowerzyści przyczynili się w ubiegłym roku do prawie 1200 wypadków, w których zginęło 67 osób. Jak krótko, pani Anno, jak wytłumaczyć uczestnikom ruchu, że wszyscy jesteśmy za wszystkich odpowiedzialni, za bezpieczeństwo na drogach, bo to jest system?
2: Każdy z nas ma w różnym momencie dnia jest innego rodzaju uczestnikiem ruchu drogowego i powinniśmy pamiętać o tym, że czasami jedziemy na rowerze, czasami jedziemy samochodem, czasami idziemy na piechotę i powinniśmy pamiętać, że drogi, ulice, chodniki są dla wszystkich. I na chodnikach i na drogach mogą być dzieci, osoby starsze, czyli te najsłabsze jednostki, które są szczególnie narażone w zetknięciu na przykład z samochodem, czy nawet z rowerem. No niestety piesi się czują bardzo zagrożeni przez szybko jeżdżących rowerzystów, a jeszcze bardziej przez hulajnogi elektryczne. Mm-hmm. Także powinniśmy pamiętać, będąc na drodze, że nie jesteśmy sami. To jest egoizm myśleć, że ja się bardzo spieszę, w związku z tym dzwonię na pieszych, żeby mi ustąpili miejsca. No po prostu więcej szacunku dla innych i wyobraźni i dbania o bezpieczeństwo właśnie nie tylko swoje, ale i innych. Bo dzisiaj to my jedziemy szybciej, ale jutro ktoś nas będzie chciał wyprzedzić i będziemy się czuli wtedy zagrożeni, że ktoś inny jedzie za szybko i niebezpiecznie. Także proponuję zwolnić w samochodach, na hulajnogach, na rowerach. To naprawdę jest bardzo miłe, jak się jedzie z ograniczoną prędkością, można wtedy podziwiać okoliczności przyrody, wąchać bezkwitnący i generalnie cieszyć się tym, że jedziemy na rowerze, a niekoniecznie pędzić na łeb, na szyję, żeby szybciej być na miejscu i komuś zrobić krzywdę.
1: Pani Anno, bardzo dziękuję. Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego w Radiu Nowy Świat. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za poświęcony nam czas.
2: Dziękuję bardzo.
1: Już tylko kilka chwil do 19:00, to wciąż popołudniowy program.

0: Państwu się podoba system zachodnioeuropejski. Proszę nie straszyć jazdą na rowerze. Oczywiście ja nie straszę, ja przypominam, kask ważna rzecz. Pan Mariusz napisał, nie zgadzam się, jeśli chodzi o brak szacunku do pieszych z powodu dzwonienia. Dla mnie dzwonek to informacja o treści. Uwaga! Nie wiem skąd ten pomysł, że dzwonienie dzwonkiem rowerowym to brak szacunku. Panie Mariuszu? Mogę się z panem zgodzić, chociaż byłem obdzwoniony w charakterze pieszego, obdzwoniony przez rowerzystę i jeszcze próbowano mnie przekonać, że na chodniku tam akurat rowerzysta ma pierwszeństwo. Bardzo się zdziwiłem, więc są różne wyrazy szacunku. Musimy się tutaj dogadać, jakoś porozumieć. Kończymy popołudniowy program, bo przyszli szczytowcy.
1: To tak jak z gwizdaniem.
0: Tak, można gwizdać z apro i dez apro batą.
1: Tak, ale też niekoniecznie musi to być nieeleganckie od razu.
0: Można też kogoś wyklaskać bardzo nieelegancko. Zdarzały się takie przypadki, tak, w historii sztuki. Mhm.
1: Ale to już jednak kontekst więcej robi.
0: Tak, dzwonienie też ma niejedno imię. Zależy, w co państwo przydzwonią. Proszę na siebie uważać. Na rowerach, hulajnogach i innych urządzeniach my już bardzo serdecznie dziękujemy, kończymy. Za to po 19 nastąpi szczyt. Dobry wieczór, jest Marcin.
1: Ale będzie.
2: Ale czasu mamy mało, co, panie Michale?
0: Ja nie wiem, bo nie mam żadnej piosenki wrzuconej na koniec.
2: A tu zobacz.
1: Zjadamy swój własny czas teraz, tak?
0: Proszę
1: tak.
0: Bardzo, niech leci w takim razie.
1: Minutę nam zabrałeś.
0: Nie.
1: Minutę 28, tam jest napisane.
2: Tyle nam zabrał.
1: No jest napisane.
2: Państwo są tego świadkami.
1: 128.
0: Przecież to się utnie.
1: Z czego?
0: Jak to z czego? Staśmy, nożyczkami.
1: Albo Wojciech, z kolejnej audycji.
0: Wojciech realizował. Wojciech Ratasiewicz. Człowiek z nożyczkami za chwilę utnie.
1: Zabrał nam.
0: Olga się pojawi z serwisem informacyjnym. Radzie, my wracamy jutro. Trzymaj ta się.

szorstkość, surowość, emocjonalność i punk. Zapraszamy do wysłuchania koncertu zarejestrowanego w naszym koncert holu. Kasia Linz wystąpiła tam z piosenkami z albumu Obywatelka KL, autorskiego hołdu artystki dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Po koncercie rozmowa Patryka Rabiegi z wokalistką oraz z udziałem publiczności. Do usłyszenia już jutro po godzinie 19. Już nic nie stało mnie. Minęła

0: 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Płonie las w powiecie wołomińskim. Ogień pojawił się w miejscowości Międzyleś, a sytuację strażacy określają jako groźną. Do akcji skierowano 22 zastępy straży pożarnej, pracowników lasów państwowych oraz samolot gaśniczy. Kolejne maszyny pozostają w gotowości. Pożar zbliża się do terenów trzech nadleśnictw: Drewnicy, Łochowa i Mińska. Strażacy podkreślają, że akcje utrudniają temperatura i bardzo niska wilgotność powietrza. Przenosimy się teraz za naszą wschodnią granicę. Rosja ponownie grozi atakiem na Kijów. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu potwierdził, że ostrzeżenie skierowane do zagranicznych dyplomatów przebywających w ukraińskiej stolicy było, jak mówił, całkowicie poważne i świadome. Wcześniej rosyjskie MSZ wezwało cudzoziemców do opuszczenia Kijowa, zapowiadając serię uderzeń w cele wojskowe i przemysłowe. Mimo to ambasadorowie państw europejskich pozostali na miejscu. Polska, Belgia i Finlandia wezwały też rosyjskich ambasadorów na rozmowy wyjaśniające. Zmieniamy temat. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła we Wrocławiu zgrupowanie przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i z Nigerią. Selekcjoner Jan Urban przekonuje, że sparingi mają być okazją do sprawdzenia nowych rozwiązań i zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile reprezentacji. Szkoleniowiec tłumaczył też swoje decyzje kadrowe. W reprezentacji znalazł się m.in. Bartosz Kapustka, mimo słabszego sezonu w Legii Warszawa.
1: Ja to się zastanawiam, czasami sobie myślę, kurczę, tego Kapustki to chyba nie lubią za bardzo, bo mówią, czemu powołuje tego Kapustkę? Nie wiem, ja z jego roli w reprezentacji jestem zadowolony. W sposób, jaki ja widzę piłkę, on pasuje do mojej koncepcji. On mnie nie zawiódł w reprezentacji.
0: Mówił Jan Urban. Pierwszy mecz reprezentacja zagra w niedzielę we Wrocławiu z Ukrainą. 3 dni później Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigerią. Trwa nabór kandydatów do tegorocznego medalu wolności słowa. Fundacja Grand Press czeka na zgłoszenie do 12 czerwca, a laureatów poznamy pod koniec sierpnia podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wyróżnienie trafia do osób i instytucji dbających o jakość debaty publicznej i odpowiedzialność za słowo, mówiła na naszej antenie prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska.
2: Myślę, że taka osoba przede wszystkim musi się wyróżnić odpowiedzialnością i odwagą. Odpowiedzialnością za słowo i odwagą, aby sprzeciwiać się używaniu słów w sposób nieodpowiedni, w sposób krzywdzący, bądź używaniu tych słów w ramach hejtu. My nagradzamy, czy honorujemy bardziej, bo to nawet nie jest nagroda, to jest sposób uhonorowania, takie osoby, które pokazują nam właśnie, jak tego słowa należy używać w sposób odpowiedzialny.
0: W tym roku fundacja organizuje też konkurs Napisz piosenkę z Wisławą Szymborską. Zwycięski utwór do wiersza Utopia zabrzmi podczas gali medalu wolności słowa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Matteo Andrusso.
2: Marcin Namanno.
1: Votto Ratazzo.
2: To ładne, ładnie ci wyszło.
1: No widzisz, myślałem o tym, przyznaję, jak tu jechałem.
2: No to naprawdę przemyślane otwarcie.
1: Na początku wyszło mi Matteo Andrutto, ale uświadomiłem sobie, że ty nie masz tam te.
2: No nie.
1: A Andruty to co innego i chyba nie są z Podlasia.
2: Nie, ale ładnie to brzmi.
1: Wiesz, gdzie jest Kalisz?
2: Możemy trochę przeinaczyć. No to tam.
1: O, no właśnie musiałem sobie sprawdzić. Ale no nie jest to na Podlasiu.
2: Nie, ewidentnie. Mieszkałem tam wiele lat, nigdy nie zajechałem w obrębie Podlasia do Kalisza.
1: Szanowni Państwo, jest kłopot, bo nie ma Zuzy. Jesteśmy sami i w związku z tym możemy pleść 5 po 6.
2: Ale ty masz dzisiaj flow, czuję, że to będzie dobry program.
1: Oj, ale to może, może być też długi upadek w slow motion.
2: Tak myślę.
1: Wysokiego konia.
2: Dzisiaj to oprócz tego, że 5 po 6, to jeszcze 3 po 2. 3 kraje po 2 piosenki, a później 10 utworów z topki. No i podium, które emitujemy w całości. Sprawdzamy to, na co państwo głosowali, czyli szczyt szczytów. Będziemy wspólnie przemierzać te 3 kraje. Ja jestem tak w 66% zadowolony z moich propozycji. Z jednym krajem się męczyłem, pozostałe poszły mi całkiem nieźle. Natomiast ty, jeżeli mogę zdradzić słuchaczom, miałeś niezwykle płodny okres poszukiwań.
1: Czy to jest równoznaczne z krótki?
2: No, żeż udało ci się coś fajnego, żeby
1: znaleźć. Tak, nie, no bo płodną to miałem Szwajcarię, tam się nie mogłem zdecydować, przyznaję. A tutaj bardzo szybko udało mi się wpaść rzeczywiście dziś na wszystkie moje propozycje. Zmieniłem w końcu tylko Koreę, bo to, co proponowałem...
2: Spoiler!
1: Było bardzo... A, Korea, aha.
2: Ale nie wiadomo, czy północna, czy południowa.
1: Dobrze. Szczyt, kropka wszystkiego, małpanowyświat.online. Spróbujemy się zalogować, żeby zobaczyć...
2: Co spróbujemy, zaraz to zrobimy.
1: Myślę, że będziesz pierwszy?
2: W końcu z fachowcami tutaj mają państwo do czynienia.
1: Grupa patronów i co? Zuzy nie ma. Hej, Zuza.
2: Cześć, Zuza. Wracaj, Zuza.
1: Tak? Nie, no tak, wracaj. Tak. Oj, przepraszam.
2: Dobra, widzę, że ja jestem pierwszy. A, gdzie moje notatki? Chodźcie tutaj.
1: Jesteśmy w... No i to chyba nie będziemy trzymać tego w tajemnicy. Jest takie miejsce... które odwiedzaliśmy kiedyś w szczycie wszystkiego i wiąże
2: kraj się... Kraj zielonych jezior, różowych, przepraszam.
1: Różowe, a pamiętasz, dlaczego one są różowe?
2: No bo Pan Bóg jak stworzył świat, to stwierdził, o, to będzie różowe.
1: Ekstremalne zasolenie, kolego, musiałem sobie to przypomnieć. Bakteria, która powoduje również to w tym zasoleniu, to jest Dunaliella salina.
2: A, ona.
1: To ładne imię dla dziewczynki.
2: Ja zacząłem sobie czytać na National Geographic o Senegalu w kontekście podróżniczym i bardzo niebezpieczne to jest miejsce, mój drogi. Zarówno ze względu na te najgroźniejsze ze zwierząt, te na dwóch nogach.
1: Koń. Nie, to nie jest koń.
2: To jest koń. Pierwsza propozycja, proszę.

0: No więc zwierzę na dwóch koniach. Co? Zwierzę na dwóch nogach, to nie koń. O dziwo.
1: A bo ja miałem myśleć o tym, jakie to zwierzę? Surykatka.
0: Nie, o człowieka mi chodzi, że ludzie są niebezpieczni. Dlatego zaleca się, żeby na przykład jak się tam podróżuje, to lepiej cenne rzeczy sobie zostawić pod kluczem, a brać ze sobą tylko to, co...
1: Czyli na ulicy mogą się dopaść.
0: Mogą, ale też mogą dopaść w parkach narodowych, po których można sobie podróżować. Jak czytam, nie wolno jeździć zbyt blisko zwierząt i uniemożliwiać im polowanie. Nie zaleca się zjeżdżania z drogi, wysiadania z samochodu bez zgody przewodnika, jak tam sobie jeździsz, więc w dużym stresie podróżniczym tam się przemierza.
1: Ale wiesz co, może też nie straszmy, bo może tam jest tak naprawdę ten, kto to napisał o tym, że mogą cię ograbić, może miał nieprzyjemne doświadczenie, bo ja miałem takie na przykład w Barcelonie, że przyłapałem gościa na tym, że mi grzebie w kieszeni.
0: Okej, okay. Zwróciłeś mu uwagę?
1: No,
0: proszę pana, proszę mi nie grzebać w kieszeni.
1: No tak naprawdę to nie byłem ja, tylko to była moja partnerka.
0: No dobra.
1: I ona do niego krzyknęła i on wtedy sobie poszedł dalej, ale szybko wysiadł z środka transportu, którym się poruszaliśmy i już nie było okazji, jakby nie wiem, do konfrontacji, której chyba i tak bym nie chciał. Tak więc, no dobra, wracamy do Senegalu, tak czy inaczej.
0: Zuku Maizi, pozwól, że ja parę słów powiem na jego temat, ponieważ to jest raper francuski z senegalskimi korzeniami. Jego takim znakiem rozpoznawczym przynajmniej przez pewien okres były produkcje lo-fi. Natomiast to, co słyszeliśmy, to nie było lo-fi. To jest jakaś kolejna inkarnacja jego muzyki bardziej newschoolowej, trapowej. Kiedyś przenosiliśmy do szczytu takiego wokalista senegalskiego, którego też dzisiaj sprawdzałem, poszukując muzyki. Baba Mal. Bardzo fajne robi rzeczy, tylko niestety nic w tym roku nie wydało, nie w zeszłym. No, Zuku Maizi to jest jego kuzyn, jak się okazuje. Może to dla kogoś wartość, jeżeli ktoś sobie zapisał Baba Mala. Gdy przeprowadził się do Francji, studiował film, pracował też w firmie zajmującej się produkcjami audiowizualnymi. Fascynacja filmem też się objawiała na przykład w jego muzyce, albumem konceptualnym Le Film, gdzie każdy tytuł odnosił się do jakiejś klasyki kina. To podrzucam w ramach ciekawostki, bo jak też sam twierdzi, dużo bardziej niż rapu woli słuchać muzyki filmowej, ścieżek dźwiękowych.
1: Nie słychać było tego w tej propozycji.
0: Tak, nie było tu zupełnie filmowego elementu, ale może przynajmniej tym aspektem kupię głosy słuchaczy. Jak ktoś pomyśli sobie, lubię kino, to zagłosuję na tego.
1: Czy to było to 33%, z których nie jesteś...
0: Trochę mniej, tak, bo ciężko mi było z Senegalem.
1: Rozumiem. Jestem zaskoczony, bo mi poszło całkiem sprawnie. To była chyba pierwsza propozycja. No tak, to była ta pierwsza, którą dzisiaj wysłałem na naszej grupie. Mhm. Czy wiesz, kto to jest Griot?
0: Powinienem wiedzieć, jako człowiek około hip-hopowo zainteresowany.
1: Aha, bo łączysz to ze sobą.
0: W pewnym sensie.
1: W kulturze senegalskiej griotowie to nie tylko muzycy, ale przede wszystkim strażnicy historii, genealogii, dobrze powiedziałem, i tradycji ustnej. Szanowani, ponieważ dbają o to, co może zginąć, jeśli nie jest odpowiednio przekazywane z pokolenia na pokolenie. W niektórych... tradycjach zmarłych griotów nie chowano w ziemi, lecz umieszczano ich ciała w pniach potężnych baobabów. Wiedząc, że ich wiedza i duch zostaną w ten sposób na zawsze zachowane w naturze.
0: Okay.
1: To z moich notatek.
0: Dobra, i czy ty chcesz powiedzieć, że przyniosłeś coś, co ma związek z tradycją griotów?
1: Tak.
0: Czy to jest jakaś tradycja ustna przekazana do 26 roku?
1: W pewnym sensie. Przyniosłem pana, który nazywa się Mara Sek i jest wokalistą i perkusjonalistą, który wywodzi się właśnie z tej tradycji. I on jest z Senegalu, a współtwórca tego projektu, który za chwilę, to Stefan Tchi, i to już jest Francja, bo tutaj jednak te konotacje pomiędzy krajami się pojawiają. No i ten pierwszy przynosi Senegal i tradycję, i taki afrykański fundament, a ten drugi przynosi syntezę, bas, nowoczesność i elektronikę.

0: podejmiesz się przeczytania nazwy tej grupy?
1: Gizgiz Bebes.
0: No, świetnie. I Jaje Begnala. Tak bym. No, zresztą przecież słyszeliśmy w numerze.
1: No tak, na intelektualistów trafiło.
0: A propos gryjotów jeszcze, co ciekawe, to jest określenie, które nie wywodzi się z kultur afrykańskich, tylko jest nadane przez europejskich podróżników i nie dotyczy jakby też jednej konkretnej grupy, tylko obejmuje szereg różniących się od siebie repertuarem wykonawców. I w każdej grupie etnicznej oni są nazywani trochę inaczej, tylko to jest takie określenie na tych właśnie, którzy są...
1: Czyli to jest taki zbiorczy bardzo termin,
0: tak,
1: grioci.
0: Tak, strażnikami właśnie kultury. Tak można ich chyba nazwać, strażnicy kultury.
1: Ładne. Myślę, że to, co przyniosłeś, ma spore szanse wygrać z moją propozycją. Było w tym dużo więcej Senegalu niż w moim.
0: No, ale znowu, to jest subiektywne, bo to nam się tak wydaje, że jest w tym więcej Senegalu, bo słyszymy coś, co brzmi, to są skróty myślowe, ale afrykańsko.
1: No tak, stereotypowo.
0: A to potem sobie jedziesz do Senegalu i okazuje się, że 90% Senegalu to jest to, co ty zaproponowałeś.
1: Trapy.
0: No właśnie, bo tak jest teraz, bo wszędzie, bo my szukamy tej muzyki, która, o, ale to brzmi jak lokalnie. Jeszcze ludzie lubią mówić, że coś jest...
1: Korzenne.
0: Tak. To jest trochę jak zdrobnienie słowa pieniądze i to tak chodzi po krzyżu. Albo jeszcze można powiedzieć rucowe.
1: Nie, to już jest ładny eufemizm.
0: Więc to jest nasze, to nam się tak wydaje, ale potem jedziesz tam...
1: Sorry, się wcinam.
0: Nie, proszę.
1: Myślisz, że to jest trochę tak jakby szukać muzyki z Polski, wybierać jakieś takie folkowe rzeczy, albo przynajmniej zaprawione folki i mówić, że to jest polska muzyka.
0: Okazuje się, że oki i mata.
1: No właśnie.
0: Tak, w skrócie, no to nie ma być też jakby obraźliwe, ale tak, dokładnie tak. No dobra, powymądrzaliśmy się, to co dalej?
1: Lecimy dalej.
2: Kolejny kraj.
1: No dobra, ja przyniosłem coś, co jest chyba jedną z najbardziej szczytowych propozycji. Dawno chyba tych rytmów nie było u nas, też państwo pewnie mogą domyślać, co. Ale to nie ja jestem pierwszy, ponieważ zawędrowaliśmy do Dominikany, bo nie powiedziałem.
0: Tak, jesteśmy w Dominikanie i to jest druga z tych propozycji, która bardzo szybko mi wpadła w ucho. I nie jestem w stanie do końca określić, co spowodowało, że przyniosłem ten numer, bo po prostu spodobał mi się. Rzadko też przynoszę rzeczy z takiej mojej piszczącej, świszczącej szuflady elektronicznej, a przynajmniej takiej, która już właśnie wpada w to, co za chwilę, czyli już mocniejsze house'y, takie trochę tech house'y. Ale po prostu stricte elektronikę bez takiego na dodatku bardzo wyraźnego, kulturowego, jak w propozycji poprzedniej. Bo to, co za chwilę, to jest dosyć parkietowe. No i tam można przeczytać na Bandcampie tego artysty, że to groove spotyka się z elegancją.
1: Groove spotyka się z elegancją.
0: Takie hasło, co ty na to? Hipnotyczne,
1: ciekaw,
0: stylowe, aha, stworzone do nocnej energii.
1: To powiedz jeszcze, że klasyka spotyka się z nowoczesnością.
0: Pełne klimatu, nawet klimatyczny, porywa publiczność do tańca. No koszmarny jest ten opis. Ale artysta, który nazywa się Victor Montero, no po prostu wpadł mi dzisiaj w ucho. Wydał nakładem MNML4U Santo Domingo Dominican Republic takie wydawnictwo, dwa numery. I ten pierwszy, strona A, Body Echo, brzmi tak.

0: no klasa. No ja nie mogę tak komplementować twoich numerów ciągle, ale super fajne to było. Chyba rozumiem, o co chodzi z tym, że grów spotyka się z elegancją. Tak, trochę to na wyrost, tak, ale...
1: Taki trochę kwadratowy ten opis, ale jest to ładnie zrobione. Nie jest to takie rażące, jak wiele produkcji takich około tech-house'owych, bo coś mnie w nich drażni, że są w jakimś stopniu generyczne i może to nie jest jakieś wybitnie oryginalne, ale jest to jakoś tak ze sobą ładnie, spójnie poskładane, że mnie po prostu miło zaskoczyło z tej do Dominikany, plus było wysoko rzeczywiście w Bandcampie w numerach kupowanych przez społeczność, więc tym bardziej pasuje to do gdzieś pierwotnego celu szczytu, żeby przynosić rzeczy popularne, bo to pewnie nie jest hiciorek najwyższy, umówmy się. No ale mówię, rzadko takie przynoszę, więc pomyślałem, że why not. Plus pan lubi syntezatory analogowe i nie wszystko robi w komputerku, więc jakby...
0: Dogadalibyście się.
1: Tak.
0: Fajnie, ja przyniosłem artystkę kontrowersyjną i najpierw zobaczyłem, z kim współpracowała i że jest, jeżeli chodzi o Dominikanę, no popularną taką, nie wiem, czy mogę powiedzieć reprezentatywną raperką, ale znaną tam właśnie. I posłuchałem numeru, nie mając zielonego pojęcia, o czym on jest. Zobaczyłem tylko tytuł Miami i posłuchałem, w jaki sposób rapuje i uznałem, że ej, okej, dobrze, no, spoko, z Dominikany może być. A dopiero później, jak już zatwierdziliśmy utwory, zacząłem sobie czytać o Tokiszy, bo tak się nazywa.
1: I czego się dowiedziałeś?
0: Raperka, która pracowała z J Balvinem, z Rosalio, jak państwo znają kawałek La Combi Versace, to ona tam występuje gościnnie na przykład. Też przy remiksowaniu Madonny maczała palce, więc trochę tych takich crossów miała na koncie. Natomiast jeżeli chodzi o jej media społecznościowe, no to trochę było kontrowersji pod kątem...
1: A co tam, co robiła w tych mediach? Opowiedz nam, proszę.
0: Pod kątem materiału, zdjęć. Szukam jakiegoś eufemizmu, może mi pomożesz. Może wcale nie trzeba. W kontekście seksualnym po prostu.
1: Rozumiem, ale co? Czyli za dużo na gości trochę po prostu. Czy takiego jakiegoś po prostu...
0: Trochę za odważnie zdaniem wielu i zdaniem Instagrama też, bo tam usuwał i posty i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście nie wszystko, nie będę się w to
1: rozumiem. Znać, że... A o czym śpiewa?
0: No właśnie, i tu jest pies pogrzebany, ponieważ ja przyniosłem reggaeton, a jak wiadomo, większość tych reggaetonów to jest... O jednym, to bardzo wyrazistym językiem wyrapowane. W związku z czym proszę się nie wsłuchiwać w tekst, proszę nie analizować, a już na pewno nie słuchać, w sensie nie wcielać w życie tego, co oni tam ten. Natomiast...
1: Ale podoba mi się taka taktyka. Przyniosłem, proszę nie słuchać.
0: Nie wsłuchiwać się w tekst. Skupić się na muzyce, na rytmie, bo to rytm na pierwszy plan się wysuwa, w końcu to reggaetony są.
1: A myślisz, że to ona robiła ten rytm?
0: Będę w to wierzył.

0: Votorato sprawdził Google tłumaczem, czy
1: no,
0: innym,
1: no,
0: ale nie wiem, się wstydzi.
2: Sprawdził.
0: Myślisz, że tam mogło paść poszukamy sformułowanie mama Juana? Nie są pewni, bo ja się właśnie dowiedziałem, że to jest tradycyjny napój powstający z mieszanki rumu, czerwonego wina i miodu, w którym przez tygodnie lub miesiące moczą się kawałki kory, ziół, a czasem nawet przypraw. Miejscowi nazywają go dominikańską wiagrą.
2: O, no proszę.
0: W praktyce to podobno po prostu bardzo mocna ziołowa nalewka, ale no, dominikańska wiagra, więc to moje pytanie, bo mogłoby pasować do tekstu.
2: Do tego tekstu, no tak. Mateusz do nas napisał: szanowne grono szczytu, jestem właśnie na siłowni, potrzebuję dużo bum bum, dajcie wpalnik. Tylko że to była wiadomość napisana w zeszłym tygodniu.
0: O.
2: Więc mam nadzieję, że po tygodniu...
0: Ale może chodzi co tydzień. To był, miał bum bum ode mnie. Właśnie miał od nas z Dominikany bum bum.
2: Dwa różne bum bum, ale...
0: Ja chyba jednak nie lubię reggaetonów, muszę się przyznać.
2: Tak?
0: Nie siedzi mi ten rytm kompletnie.
2: A ja polubiłem się z nimi. Taki... Tak kiedyś krytykowaliśmy bardzo, bo były bardzo wtórne te, które przenosiliśmy, takie ile można.
0: Nie, no teraz to w ogóle wysokie loty.
2: Teraz progresywny.
0: Tak, tak.
3: Kolejny kraj.
2: Dobra, uciekamy z tych reggaetonowych rytmów. Śmigamy do Korei, północna czy południowa? No wiadomo.
0: My tylko raz odwiedziliśmy chyba północną.
2: Albo ze dwa, ale na początku
0: było tak.
2: Klaudia Kowalczyk, pamiętam, że podjęła się tego zadania, żeby coś tam wynaleźć. Jakąś taką partyjną muzykę orkiestrę przyniosła.
0: I ona była całkiem była niezła. Mi się ostatnio też przypomniało, jak odwiedzaliśmy Turkmenistan, bo obejrzałem dokument o tym, jak to tam wygląda. Jakieś dwóch chłopaków pod przykrywką tego, że są turystami, nagrywali bardzo dużo rzeczy. No pusty kraj. Kompletnie. Ale dobra, nie jesteśmy w Turkmenistanie, możemy go ewentualnie jeszcze odwiedzić i tego prezydenta, który jest mistrzem wszystkiego, jest wszędzie na koniu fotografowany i świetnie gra, bo wtedy ja go przyniosłem. Trochę mi teraz wstyd. Ale jesteśmy w Korei Południowej, konkretnie w Seulu i przyniosłem zespół, który się już pojawił na naszej antenie. O, co to było? Co to było?
2: Mateusz napisał: dziękuję za odczytanie z lekkim poślizgiem. Tak, znowu jestem na siłowni.
0: O, dostał bum bum na siłowni.
2: Ale to czekaj, to jeszcze pochwałę za sumienność i za chodzenie regularnie. Fajnie.
0: Teraz się zrobiło tak, że wszyscy, którzy nie byli od początku roku sobie obiecani, sobie myślą, o kurczę. Linalchi to właśnie południowo-koreański zespół, który trochę, no i nie wiem, czy to jest na skalę światową, bo pierwsze pytanie, jakie padło tutaj w studiu, to czy przenieśliśmy K-pop? I ja rozważałem przeniesienie jakichś takich hyperpopowych, hardkorowych dziwolągów, bo jednak one tam są dosyć popularne i to byłaby szansa, żeby się tak trochę tutaj jakiś malutki gaberek jakiś, albo coś, albo jakiś szranzik.
2: Także niby guilty pleasure, ale...
0: I myślałem o tym, ale w koniec końców zbyt one, wydaje mi się, były brutalne na tę porę i sięgnąłem po zespół, który właśnie miesza koreańską tradycję ze współczesną popkulturą i robił to naprawdę całkiem sprawnie. Co więcej, grała ich już Maria Zamachowska u nas w radiu, a ten numer nawet pojawił się u Mikołaja Kierskiego.

0: mogli się Państwo nie zorientować i Ty również, że śpiewają o tradycjach różnych południowo-koreańskich, na przykład o królu smoków, albo o żółwiu, o sprytnym króliku i co? I łączą to rzeczywiście ze współczesną muzyką. A czy wiesz, kto to jest, skąd się wzięła nazwa Linalchi? Nie wiesz, odpowiadam ci.
1: Nie mam pojęcia.
0: To był linoskoczek z czasów dynastii Joseon z XIX wieku.
1: A ty się spryczulo podparłeś autorytetami, że Maria grała, że Mikołaj grał, więc dużo będzie. Dużo będzie głosów.
0: Nie wiadomo tego.
1: No dobra, to ja wypełnię tę lukę. Ja przyniosłem K-pop, tylko nie taki K-pop. Ja przyniosłem zespół, który określa się mianem alternatywnego K-popu. I tak jak do tych klimatów muzycznych mam stosunek pełen zaciekawienia, ale nie zawsze entuzjazmu, tak. Tak mi się spodobało to, co przyniosłem dzisiaj. Dodałem sobie do playlisty też prywatnej. Bumming Tiger to jest kolektyw muzyczny, ale chyba trzeba to rozszerzyć, w ogóle kreatywny, no bo oni są trochę konstrukcją na wzór Brockhampton. Ja nie wiem, czy to jest ci znajomy rejon muzyczny, ale jest ich tu mnóstwo w tej ekipie i to nie tylko producenci, nie tylko raperzy, wokaliści, ale też no nie wiem, jest video director, ktoś jest A&R-em, jest ktoś od marketingu, jest dużo w ogóle różnych ról w ramach tego kolektywu. No i tworzą muzykę, która jest bardzo, znaczy ten kawałek konkretny, bardzo taka trochę przekarykaturyzowana, trochę przejaskrawiona, bardzo pocieszna. Yeji tu też występuje gościnnie, która jest DJ-ką i producentką amerykańsko-koreańską i była w zeszłym roku na OFF-ie, więc to też myślę, że niektórych uwagę może przyciągnąć.
0: Ja też się chcę poddeprzeć trochę.
1: A oczywiście, że tak. Natomiast gdyby ktoś do ciebie powiedział Waini, czyli tytuł tego utworu, to byś się ucieszył czy zasmucił? Masz pomysł, co to znaczy?
0: Ucieszyłbym się.
1: Okej.
0: Uśmiechnąłbym się i powiedział YouTube.

0: Love to show love, to get love, to share love.
1: Podniosła mnie na duchu twoja propozycja.
2: Prawda? Jest taka bardzo...
1: Tak, jakby utrzymuje...
2: Radosna.
1: Utrzymuje trochę jakąś naszą tendencję energetyczną dzisiaj, bo nic się nie wybiło tak straszliwie. Trzymaliśmy jakiś taki... Gdzieś w ryzach się trzymaliśmy.
2: Taki poziom, ale
1: trochę
2: poziom.
1: Żałuję, że nie przyniosłem tych hardkorów z Korei teraz, no. Ale dobra. To trudno, ale tutaj ładne.
2: To ja dokończę, bo łoajni, jeżeli odpowiesz, ty też.
1: No właśnie, co zrobiłem?
2: To w sumie nic złego, w zależności od tego, kto do ciebie to powie, bo łoajni to jak w refrenie tego utworu kocham cię w mandaryńskim, chińskim.
1: A, no czyli wszystko okej.
2: Krzywdy byś nikomu nie zrobił.
1: No dobra, tylko tak trochę głupek po prostu.
2: Nie, no wiesz, jakby różne są rodzaje miłości, taka międzyludzka. Wszystko jest okej. Okay. No więc to była druga propozycja z Korei Południowej. Jeżeli chcą państwo zagłosować na tę propozycję, to proszę koniecznie to zrobić. Proszę nie głosować na Marcina piosenki, proszę głosować na moje. Jak to poszło w zeszłym tygodniu, to my teraz sprawdzimy.
3: Szczyt szczytów.
1: A czy ty wiesz, że Zuza nas nie słucha, bo wrzuca relacje jakieś teraz? Mogłaby sobie naprawdę darować w trakcie audycji.
2: Mm-hmm, znęcać się.
1: No skandal. Ze swój mali na miejscu 10.

0: No dobra, czy ja to nowa Portugalia, bo na pewno nie moja?
1: Wydaje mi się, że moja. Tak? Bo to, nie, to jest Zuzy, bo moja jest wyżej. Nie, to jest, nie wiem.

0: Ale co się stało z tą listą, to jest niebywałe, że mamy same nowości. Znaczy nie same, ale bardzo dużo.
1: Myślę, że w przyszłym tygodniu tak nie będzie dobrze.
0: Tak myślisz?
1: Tak mi się wydaje, takie mam przeczucie.
0: No dobra,
1: ale może jestem w błędzie. Dwie Portugalii za nami, Mongolia przed nami. Miejsce piąte to ode mnie Mola Odditi.

0: Nie, żebym był jakoś szczególnie stronniczy, ale ja tu widzę potencjał na podium, drodzy państwo. Trzeba tego posłuchać w całości.
1: No. Może, no ale potencjał też miała Finlandia, Peko Kappi i Oj Daj Daj i co? Aha, jest podium, ale no, nic się nie zmieniło na trzecim.

0: świetne to, co się dzieje pod spodem.
1: Na trzecim tylko szkoda. No,
0: fajne, fajne Finlandia.
1: Pójść i znaleźć nową pracę.
0: Na pewno. Po trzech tygodniach taki wynik. Miejsce drugie to jest streamowanka, którą wymyśliłem i sobie nie odmówię, żeby tak to zapowiedzieć, że teraz będą smuty przez 3,5 minuty.

0: Tamten Angels Mongoli na miejscu drugim.
1: Nie były takie smutne. Nie, tak no, bardzo. Tak. Ładne, no ładne. Należy się to miejsce drugie, chociaż Oj daj z Finlandii trochę nie daruje, ale na niech będzie.
0: Oj daj.
1: Tak samo moja, nie wiem dlaczego ta Mongolia wygrała.
0: Dobra, kończymy.
1: Ja lubię moją Mongolię i to jest Zuzy. I jakby jej nie ma i...
0: Jeszcze wygrywa. Co ona sobie myśli?
1: Mateo Andrusso.
0: I Marcin Nomanno i Wojtuli, nie pamiętam.
1: Bo to Ratto.
0: O, tak? Właśnie.
1: Albo Ratta.
0: Wrócimy to za tydzień, dzięki.

0: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo – Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy w sobotę po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Płonie las w powiecie wołomińskim. Ogień w okolicach Międzylesia rozprzestrzenia się tak szybko, że dym widać już z centrum Warszawy. Na miejscu pracuje ponad 200 strażaków. W akcji biorą udział także samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjne śmigłowce Black Hawk. Według służb spłonęło już około 5 hektarów lasu. Strażacy podkreślają, że sytuacja nadal nie jest opanowana. Ogień przenosi się między koronami drzew, a akcję utrudniają temperatura, susza i silny wiatr. Służby apelują o omijanie okolic Międzylesia i zachowanie ostrożności w lasach. Tragiczny finał poszukiwań w Tatrach. Ratownicy TOPR odnaleźli ciało młodego turysty, który nie wrócił z wycieczki w rejonie Zawraciku. Zaginięcie zgłosiła rano siostra mężczyzny. W akcję zaangażowano śmierć.

0: Głowiec i 19 ratowników TOPR. Ciało turysty znalazł pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego pod ścianami Zawraciku. Jak informuje TOPR, mężczyzna znajdował się poza szlakiem i najprawdopodobniej zginął po upadku z około 30 metrów. Polska misja medyczna alarmuje, że beduńskiej społeczności Khan al-Ahmar na zachodnim brzegu ponownie grozi wyburzenie i przymusowe przesiedlenie. Organizacja od 2 lat prowadzi tam pomoc medyczną i wsparcie psychologiczne dla dzieci. Decyzję o wznowieniu procedury wyburzenia wydał izraelski minister finansów. Chodzi o społeczność liczącą około 200 osób. Polska misja medyczna ostrzega, że mieszkańcy mogą z dnia na dzień stracić domy, a efekty wieloletniej pomocy zostaną zniszczone.
1: Sprzeciwiamy się niszczeniu, wyburzaniu, przesiedlaniu przymusowemu Palestyńczyków z ich ziem. To wyburzenie narusza międzynarodowe prawo karne i międzynarodowe prawo humanitarne, które zakazują przymusowego przesiedlania osób z terytorium okupowanego. Palestyna ma status terytorium okupowanego przez Izrael i nie możemy wyrazić zgody na przemocowe działania Izraela wobec Palestyńczyków na ich własnej ziemi.
0: Mówiła Małgorzata Olesińska z Polskiej Misji Medycznej. Organizacja apeluje do polskiego MSZ i społeczności międzynarodowej o działania, które mogłyby powstrzymać wysiedlenie mieszkańców Khan al-Ahmar. Na koniec sport. Hubert Hurkacz odpada z Rolanda Garrosa już w drugiej rundzie. Polski tenisista przegrał po ponad 4-godzinnym thrillerze z Amerykaninem Francisem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. To było 8 spotkanie obu zawodników i 5 zwycięstwo Tiafoe nad Polakiem. Hurkacz walczył o awans do trzeciej rundy do samego końca. Doprowadził do 5 seta, ale w decydującej partii lepszy okazał się Amerykanin. Tymczasem w trzeciej rundzie jest już Maja Chwalińska, która osiągnęła życiowy sukces na kortach Rolanda Garrosa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marek Napiórkowski i z nieskrywaną radością spieszę donieść, że posłuchamy dzisiaj muzyki absolutnie wyjątkowej. Będziemy tę muzykę słyszeć dzięki uprzejmości realizatora Wojtka Ratasiewicza. No właśnie, dzisiaj audycja, proszę Państwa, z jednej strony taka, która, jak sądzę, jazz fanom wszelakim da dużo radości, no ale z drugiej nie, także jakby zainspirowana smutnym faktem, że odszedł od nas gigant jazzu, gigant saksofonu, Sonny Rollins, przeżywszy na szczęście 95 lat. Zatem zostawił bardzo dużo wspaniałej muzyki. Artysta absolutnie niezwykły. Absolutnie można też powiedzieć, że to jeden z takich twórców, o których, że jakby nie byłoby nic dziwnego w tym, jakby ktoś powiedział, że to był najwybitniejszy jazzman wszechczasów. Oczywiście można z tym polemizować, mamy wielkie, wspaniałych mistrzów, ale coś takiego jest w jego graniu, co uprawnia do takiego sądu. Będziemy sobie tutaj o tym rozmawiać i słuchać jego nieśmiertelnej muzyki. Będzie dużo, bardzo, bardzo dużo saksofonowego brzmienia. A na początek sięgnijmy do takiego utworu. Oczywiście będziemy się poruszać ruchem konika szachowego, czy też inaczej metodą chybił trafił. Nie będziemy chronologii przestrzegać. Po prostu chcemy spędzić miło czas wspominając Sonnego Rollinsa. Zacznijmy od nagrania z 1991 roku. To jest album Here is to the People. Why was I born?

Sonny Rollins, wspaniały artysta, absolutnie. Jakże witalny, jakże pełen konceptów, cały czas pomysłów. No będziemy te wszystkie sprawy sobie dzisiaj omawiać, ale na początek załatwmy sprawy najważniejsze, czyli zrealizujmy obietnicę cyklu urodzinowego dla Milesa i Coltrane'a. No i to najprościej będzie sięgnąć do płyty Milesa Davisa, na której to płycie Sonny Rollins występuje wspaniale. Co więcej, gra tutaj swoją kompozycję, która stała się no, po tym nagraniu, można by rzec, standardem muzyki jazzowej. Ergin, czyli Nigeria, pisana od tyłu z albumu Beck's Groove. Beck's od oczywiście wspaniałego wibrafonisty, który gra w innych utworach. Natomiast tutaj mamy skład absolutnie przerwy. Przedni Miles Davis, Sonny Rollins, Horace Silver, Percy Heath i Kenny Clark. Posłuchajmy.

Miles Davis z albumu Beck's Groove. Beck's oczywiście Milt Jackson. Taki jest jego pseudonim, gdyż większość utworów na tej płycie jest grana w innym składzie niż ten, który zabrzmiał przed chwilą. Ale my słuchamy Sonnego Rollinsa i jego oczywiście wspaniałego tematu Urging. Miles Davis, Sonny Rollins, Horace Silver, Percy Heath i Kenny Clarke. Zatem Milesowi już hołd złożyliśmy, no to czas na Coltrane'a i to będzie o tyle proste zadanie, że istnieje tylko jedno nagranie, w którym Sonny Rollins występuje razem z Johnem Coltrane'em. Absolutnie niezwykłe nagranie z 1956 roku. I co ciekawsze, mimo że Coltrane był podczas tego nagrania właściwie zawsze starszy od Sonnego, to jakby takim mentorem bardziej w tej sytuacji był Rollins. Może także dlatego, że Rollins już wtedy miał swoją karierę i nagrane płyty pod swoim nazwiskiem, a debiut Johna dopiero miał niebawem się ziścić. No i spotkali się ci wspaniali panowie. Skład sekcji jest pożyczony z grupy Milesa, absolutnie genialnego kwintetu. Philly Joe Jones, Paul Chambers, Red Garland grali w sekcji. Na saksofonach Sonny Rollins i John Coltrane i panowie zagrali razem utwór Sonnego Rollinsa Tenor Madness, też sławny bardzo standard oparty na formie bluesa 12-taktowego. No i co jest bardzo ciekawe, bo to jest, zobaczą państwo, usłyszą nawet bardziej dzisiaj, że Sonny Rollins dysponował nieprawdopodobną zupełnie, jakby to ładnie to powiedzieć, no taką ochotą w żołnierzu. A tutaj znacznie bardziej energetycznie zdawałoby się gra Coltrane. Pierwsze solo po temacie właśnie zagra John Coltrane. Czytałem dzisiaj wypowiedź Kevina Hayesa, który grywał z Sonny Rollinsem, że ponoć nie był w najlepszej formie podczas tego nagrania Sonny, ale szanowni państwo, to jest tak piękne, co gra Sonny tutaj, kiedy czuje się wyraźnie, że nie ma tutaj żadnej konkurencji, żadnego ścigania się między tymi panami. Najpierw każdy gra swoje solo, a potem jeszcze dialogują wspaniale. Zatem proszę się wczuć i zwrócić uwagę, że w formie bluesowej, prostej, oczywiście jazzowego bluesa, nieco bardziej złożonego harmonicznie, nie, zdawałoby się, że nie ma tak wielu możliwości, jeśli chodzi o dobór dźwięków. A ci panowie cały czas zaskakują wyobraźnią swoją niezwykłą i cały czas tworzą nowe struktury. Dla mnie ta muzyka ma absolutnie wyraz transowy. Mam nadzieję, że państwu też się udzieli. Tenor Madness.

Sonny Rollins Quartet z gościnnym udziałem Johna Coltrane'a. Ten kwartet to oczywiście poza liderem Red Garland, Paul Chambers i Philly Joe Jones. I muszę Państwu powiedzieć, że ta sekcja gra tak transowo, że tutaj pierwsze odniesienie do wielkiej fascynacji, jaką miał w swoim życiu Sonny Rollins, mianowicie do jogi, że ten rytm oczywiście zupełnie z innej strefy kulturowej i tak dalej, ale ma taki medytacyjny charakter. Jest jakiś taki transowy, niezwykle nienaruszalny. No i te piękne melodie grane w ramach tego schematu bluesowego właśnie tutaj, które fundowali nam John Coltrane i Sonny Rollins. No kultowe absolutnie nagranie. Tenor Madness z albumu o tym samym tytule. Proszę Państwa, no będą też różne, od razu powiem, rzeczy, ale na razie bardzo silnie zagłębiamy się w świat tego środka jazzu, tej muzyki no takiej bazowej dla rozwoju potem kolejnych różnych gatunków. Sonny Rollins, zafascynowany Colemanem Hawkinsem, grywał z Lionelem Hamptonem, chyba ponoć pierwsze nagranie to poczynił jeszcze w końcu lat 40. z Milesem, jego mentorem był Thelonious Monk, grał z Budem Powellem, z całą tą absolutnie mistrzowską paczką muzyków, którzy mieszkali wtedy w Nowym Jorku. Jak to Sonny w jednym z wywiadów powiedział, wtedy wszyscy mieszkali w Nowym Jorku, którzy grali jazz. Teraz tak to nie wygląda. I stąd no, ta scena była niesamowicie absolutnie kreatywna. Rok później, po wydaniu Tenor Madness albumu, Sonny nagrał album, którego tytuł nierzadko był kojarzony z jakby z takim pseudonimem, który mu nadano. Saxophon Colossus. Mówiło się, że Sonny Rollins to jest taki kolos saksofonu. I to bardzo pasuje, bo ten jego ton był monumentalny, ogromny i zupełnie nieujarzmiony też. Taki, nazwałbym to psotny. Niedługo się Państwo o tym przekonają. A my teraz, żeby trochę złagodzić nastroje właśnie z albumu Saxophon Colossus, posłuchajmy ballady You Don't Know What Love Is.

Sonny Rollins, You Don't Know What Love Is, z towarzyszeniem Tommy'ego Flanagana, Daga Watkinsa i Maxa Roacha, bo w czasie tym, czyli w 1957 roku, znaczy jeszcze chwilę po tym nagraniu, zaraz to wyjaśnię, Sonny Rollins był członkiem zespołu Clifford Brown Max Roach Quintet wspaniałego. Niestety 4 dni po zrealizowaniu tego nagrania, które znalazło się na płycie Saxophone Colossus, doszło do straszliwego wypadku, w którym zginął Clifford Brown i Richie Powell, pianista tego zespołu. No i naturalnie to się jakby skończyło, ale została piękna ballada You Don't Know What Love Is. Znacie Państwo to z wielu różnych wykonań, choćby Johna Coltrane'a. You Don't Know What Love Is Till You've Learned The Meaning Of The Blues. Tak, można sobie dośpiewać. Drodzy Państwo, Sonny grał bardzo różne rzeczy. To jest taki jazzman, który poza tym, że przejdzie do historii jako kompozytor ogromnej w sumie ilości utworów, które stały się standardami, to też te utwory zazwyczaj były takimi trochę pretekstami, bo to był taki muzyk, którego największa siła płynęła z jego wyobraźni, z tego, jak improwizował. Brał na warsztat zazwyczaj utwory ze stylistyki tej stricte jazzowej, nawet kiedy dostawał nagrodę Kennedy Honors Awards, to w uzasadnieniu było, że on zdefiniował gatunek jazz. I tak absolutnie można powiedzieć. To był Mister Jazz, ale jedną z jego wielkich miłości było sięganie do muzyki karaibskiej i granie w ramach tych struktur swoich melodii. Teraz, żeby troszeczkę odmienić, sięgniemy do nagrania z roku 1984. Album nosi tytuł Sunny Days, Starry Nights. No i Mawa.

Drodzy Państwo, jak to mówią koledzy jazzmeni na takie utwory, kalipsiak po prostu, utwór Mawa Mawa z albumu Sunny Days, Starry Nights z 1984 roku. Co ciekawsze, w utworze tym występuje także Lucille Rawlings, która gra na cowbellu, czyli na takim blaszanym instrumencie perkusyjnym, w którym zazwyczaj uderza się raz, dwa, trzy, cztery, po prostu na każdą ćwierć nutę. Żona pana Sonego. Drodzy Państwo, no na koniec tej godziny zostało nam nagranie absolutnie kultowe i jedno z takich, jeżeli miałbym wybrać kilka zaledwie nagrań z wielkiej dyskografii Sonego Rollinsa, to sięgnąłbym na pewno do tego nagrania. To jest wspaniały wieczór i popołudnie, które zostało nagrane w klubie Village Vanguard w 1957 roku. Album nosi tytuł A Night at the Village Vanguard. I to, co ciekawsze, w te tak zwane afternoon sets, to tam grał Sonny, Donald Bailey i Pete LaRocca, a wieczorne sety grał Wilbur Ware na basie i legendarny Elvin Jones. No i tutaj, proszę Państwa, jest zespół, w którym nie ma instrumentu harmonicznego, nie ma fortepianu, nie ma gitary. Mówi się nie bez powodu, że obok Jerry'ego Mulligana to Sonny Rollins był kimś, kto właśnie taki sposób grania wprowadził do świata jazzu. I to nie o to chodzi, żeby grać tylko linię, jakby tą saksofonową, kiedy nie ma akordu pod spodem. On gra tak, że my te akordy słyszymy. A poza tym jest tu taka niebywała zupełnie łobuzerka. Jest ten kultowy dźwięk z tego małego, bardzo pokoiku. No i nagranie, które, pamiętam jak pierwszy raz usłyszałem to nagranie, to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Proszę posłuchać, jak nawet temat on ornamentuje od początku. Night in Tunisia.

0: Szorstkość, surowość, emocjonalność i punk. Zapraszamy do wysłuchania koncertu zarejestrowanego w naszym koncert holu. Kasia Linz wystąpiła tam z piosenkami z albumu Obywatelka KL, autorskiego hołdu artystki dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Po koncercie rozmowa Patryka Rabiegi z wokalistką oraz z udziałem publiczności. Do usłyszenia już jutro po godzinie 19. Już nic nie stało mnie.
1: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Pożar lasu w powiecie wołomińskim nadal się rozprzestrzenia. Ogień objął już kilkadziesiąt hektarów. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich miejscowości Ołdakowizna i Żądza. Zamknięta została także droga krajowa numer 50. W akcji bierze udział ponad 200 strażaków, samoloty gaśnicze i policyjne śmigłowce. Służby podkreślają, że sytuację pogarszają susza i bardzo silny wiatr, przez co ogień przeniósł się na korony drzew.
2: Dużych opadów można mówić, że nie było już przez około 3 miesięcy. Dlatego ten pożar tutaj tak się rozprzestrzeniał mało. Tutaj jeszcze parę ładnych lat temu były bagna, które była woda. W tej chwili ta woda wyschła i ten pożar powodował, że byłoby ogromne zadymienie. To było widać z kilku ładnych kilometrów. To też utrudniał akcję i możliwość tutaj przemieszczania się służbom ratowniczym.
1: Mówił nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin. Służby nie wykluczają podpalenia. Według leśników kilka dni wcześniej w tym samym rejonie doszło już do mniejszych pożarów. MSWiA tłumaczy, dlaczego w przypadku alarmów o zagrożeniu życia służby mogą siłowo wejść do mieszkania. To reakcja na serię fałszywych zgłoszeń, które w ostatnich tygodniach wywołały interwencje policji i straży pożarnej, m.in. u Tomasza Sakiewicza i matki prezydenta Karola Nawrockiego. Każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia traktowane jest priorytetowo i nie może zostać zignorowane. Operatorzy numerów alarmowych próbują wcześniej kontaktować się ze zgłoszeniami.

0: zgłaszającym, ale jeśli się to nie udaje, służby muszą reagować.
1: Przy takiej informacji, że jest zagrożenie życia bezpośrednie, to jest słuszna i jedyna decyzja. Straż pożarna interweniuje dziennie w maju około 1300 razy. 88% zgłoszeń, na które interweniują strażacy, to są zgłoszenia prawdziwe. Ten oficer, on nie ma czasu, żeby zastanawiać się, czy to jest mieszkanie mamy pana prezydenta, on zresztą nie ma tej informacji. On musi na podstawie oceny ryzyka podjąć decyzję.
0: Mówił na antenie TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. Śledczy informują, że za falą fałszywych alarmów stoi zorganizowana grupa działająca przez internet. Do tej pory zatrzymano 4 osoby, a policja zapowiada kolejne zatrzymania. Polska marynarka wojenna kupi 2 nowe okręty hydrograficzne. Agencja Uzbrojenia podpisała w Gdańsku kontrakt ze stocznią remontową Shipbuilding na budowę jednostek w programie Hydrograf. Wartość umowy to około 1,5 miliarda złotych netto. Zakup zostanie sfinansowany ze środków unijnego programu SAFE. Nowe okręty mają służyć do zbierania i przetwarzania danych geoprzestrzennych oraz zabezpieczania działań nawigacyjnych i hydrograficznych polskiej armii i wojsk NATO. Jednostki będą mogły działać także poza granicami kraju. Okręty będą miały około 60 metrów długości i zasięg do 5000 mil morskich. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania z muzyką Sony, Sonego Rollinsa, który odszedł przeżywszy lat 95 i to jest krzepiące. Właśnie tutaj rozmawialiśmy z realizującym audycję Wojtkiem Ratasiewiczem, że no musiał się dobrze prowadzić, jeżeli tak długo mu się udało pożyć. No ale to jak Stańko mówił, man can't jazz konserwuje. Może jest coś w tym i prawdy, stwierdzeniu. Miejmy nadzieję. W każdym razie Sonny Rollins, postać absolutnie ikoniczna, nieprawdopodobny zupełnie artysta, który no, przez wiele, wiele lat grał na tym saksofonie. I właściwie, czego dzisiaj Państwo doświadczą w dalszej części naszego spotkania, nawet w latach dosyć współczesnych. On ciągle grał, on właściwie grał coraz lepiej, można by rzec. Na początek posłuchajmy sobie utworu, który jest dosyć sławny. To jest temat z filmu Alfie, angielskiego filmu, do którego to filmu muzykę napisał Sonny Rollins, a zaaranżował ten utwór i całą tę muzykę Oliver Nelson. W nagraniu wzięli udział wybitni muzycy, m.in. Phil Woods czy Kenny Barrell. No i posłuchajmy krótszej wersji, bo tam są różne wersje utworu Alfie.

Alfie's Theme, Differently, dokładnie tak się nazywa ten konkretny utwór. Z albumu Alfie, czyli ze ścieżki dźwiękowej do filmu o tym tytule. Państwo pewnie też znają inny standard jazzowy, który nosi z tytułu Alfie. To piękna ballada Berta Bacharacha, którą wielu muzyków grywa. Drodzy Państwo, to nagranie pochodzi z roku 66, ale to było tak jakby niejako na rozgrzewkę, bo wracamy do lat 50., do końca lat 50., kiedy Sony już naprawdę jest już kolosem tego saksofonu. Już wtedy nagrał wiele płyt, głośno o nim było bardzo. New Yorker mówił o nim, że jest prawdopodobnie najbardziej wpływowym jazzmenem od czasów Charlie Parkera. Miał wiele, wiele tych płyt nagranych, świetnie mu się powodziło. Miał wtedy, w 59 roku, 28 lat i podjął decyzję absolutnie niesamowitą. Postanowił się wycofać. I nie dlatego się wycofał, że już zrobił to wszystko, co miał do zrobienia na niwie jazzu, tylko uznał, że to, co robi, nie jest dla niego satysfakcjonujące. Dlatego postanowił po prostu wrócić do sali prób i zacząć ćwiczyć. No ale ta sala była zupełnie wyjątkowa. Jako że był niezadowolony z tego, co prezentuje jako muzyk i czuł, że dużo ma jeszcze do zrobienia, to postanowił zaszyć się na prawie 3 lata. I drodzy Państwo, z racji tego, że wraz ze swoją żoną Lucille mieszkali w małym mieszkaniu na Lower East Side w Nowym Jorku, zaczął grać pod mostem. Pod mostem łączącym Brooklyn z Nowym Jorkiem. I to coś absolutnie nieprawdopodobnego. On mówił, że ten czas, który spędził tam stojąc, nieważne, czy ktoś przechodził, czy nie, był dla niego wielkim szczęściem. Ponoć grywał nawet kilkanaście godzin dziennie na tym saksofonie, by rozwijać swój język, swój absolutnie unikatowy koncept grania. No i tak mijały te lata. W tym czasie też zwrócił się bardzo w stronę duchowości. Zaczął uprawiać jogę, zaczął ćwiczyć, rzucił palenie i pewnie inne popularne w owym czasie sposoby resetowania się, i zainteresował się bardzo książkami filozoficznymi, co zresztą miało wyraz w jego fenomenalnych absolutnie wywiadach. Jakby Państwo mieli ochotę posłuchać wywiadów z Sonny Rollinsem, jest to człowiek niezwykle głęboki i mądry. No i ćwiczył 3 lata pod mostem, by wrócić i nagrać płytę. Płyta, która dla wielu była absolutnie czymś bardzo, bardzo ważnym. Płytę, która nosi tytuł Bridge, i na tej płycie gra także gitarzysta Jim Hall. Posłuchajmy utworu Without a Song.

Sonny Rollins, Quartet Without a Song. Sonny Rollins grał na saksofonie, Jim Hall na gitarze, Bob Cronshaw na kontrabasie i Ben Reilly na perkusji. No właśnie, ta muzyka powstała w 1962 roku i kiedy ta płyta ukazała się po tej absencji jakby na rynku muzycznym Sonnego, to krytycy no tak kręcili nosami, no bo przecież już w międzyczasie powstały nowe rzeczy, nagrał kultowe płyty, właściwie The Shape of Jazz to Come, Ornette Coleman, Davis nagrał Kind of Blue, Coltrane nagrał Giant Steps, a tutaj taka płyta jakby troszeczkę w starym stylu. No i właśnie, to są te niuanse, które są istotne, jak się patrzy na muzykę z jakiejś perspektywy, w jakimś kontekście. Wtedy modne było rozszerzanie, ale to nie zmienia faktu, że ta płyta jest absolutnie genialna i to, co Sonny Rollins pod mostem wyćwiczył i te koncepty, które melodyczno-rytmiczne wtedy opracował, mimo że one nie wyważały drzwi, to były czymś absolutnie epokowym i dlatego też ta płyta w 2015 roku weszła do takiego klubu ekskluzywnego Grammy Hall, a most Williamsburg Bridge może pewnego dnia, są takie próby czynione, będzie nosił nazwę Sonny Rollins Bridge. Strasznie bym chciał. No i Jim Hall tu świetnie gra, to nie było takie oczywiste w tamtych czasach. Ale dokładnie w tym samym roku Sonny poczuł, że chce robić różne rzeczy i sięgnął właśnie do świata bardziej zbliżonego do Ornetta Colemana. Wziął jego kompanów Dona Cherego, Billy'ego Higginsa do kompanii swojej. Na basie zagrał Henry Grimes i powstał album Our Man in Jazz. Posłuchajmy utworu You Are My Lucky Star, gdzie zdecydowanie Sonny nawiązuje do bardziej nowoczesnych form.

You Are My Lucky Star z albumu Our Man in Jazz, Don Cherry, Sonny Rollins, Henry Grimes i Billy Higgins. Drodzy Państwo, no właśnie, i to było trochę awangardowe. Chodzi o to, że Sonny Rollins w jednym z wywiadów, i ja absolutnie się z tym zgadzam, powiedział, że myślenie o nim w kategorii, że on jest muzykiem jakby grającym muzykę z lat 50. i 60. jest błędem, że on się czuje muzykiem nowoczesnym. Absolutnie jestem tego zdania. W ramach idiomu, który reprezentował, on grał bardzo, bardzo nowocześnie zawsze. Dlatego, że jego improwizacje skrzyły się ideami, pomysłami, skręcał i tak dalej, robił przedziwne rzeczy. Oddam teraz głos mistrzowi, w jakimś sensie patronowi tej audycji, Janowi Ptaszynowi Brublewskiemu, zanim posłuchamy nagrania Don't Stop the Carnival, czyli będzie to nagranie po prostu kalipsiaka. Ptaszyn pisze tak. Nagrania z tej płyty, to jest rok 2012, są to wyselekcjonowane fragmenty rejestracji żywych koncertów, którymi ponoć przyjaciel Rollinsa ma wybrukowaną piwnicę. Tym razem jednak mistrz postawił grubą czerwoną kreskę między stuleciami, więc ten materiał jest jak najbardziej bieżący i aktualny. Co dobrze wróży, bo Rollinsa prawa sklerozy nie dotyczą i z roku na rok gra coraz lepiej. Jak to zwykle przy pierwszym słuchaniu. Nagle nadziewamy się na jakieś niemal naiwne frazy, jakie mógłby wymyślić jakiś początkujący, nieudolny saksofonista, którego szybko mielibyśmy dość. A u Rollinsa jest to istna żonglerka, po której niebawem nastąpi atak. I rzeczywiście, za chwilę rusza karkołomny pościg przeplatany takimi rykoszetami, że chce się krzyknąć. Mistrzu, nie ta tonacja. Ale on tylko na chwilę zszedł z dróżki, żeby powąchać jakiś piękny kwiatek i zaraz na nią wraca. Jazzowe abecadło obok pełnej perwersji. Do wszystkich tych celów Rollins używa swych podstawowych atutów, o których już pterodaktyle śpiewały, a niech tam, przypomnę jeszcze raz, potworna energia, jaką ten weteran potrafi wykrzesać i jeszcze obdzielić nią resztę zespołu, a raczej zespołów, które spisują się znakomicie. I tak dalej, i tak dalej. Wspaniałe, drodzy Państwo, nagranie. W składzie nasz dobry znajomy Peter Bernstein i posłuchajmy Don't Stop the Carnival. ¶¶

Drodzy Państwo, brawo, nie było końca. Don't Stop the Carnival z albumu Road Shows numer 3 na gitarze Peter Bernstein. Oddajemy jeszcze głos Ptaszynowi, bo jeszcze jedno nagranie niech zabrzmi z tego albumu. Wreszcie atut, kto wie, czy nie pierwszoplanowy, brzmienie instrumentu. On po prostu śpiewa, krzyczy, czasem żartuje lub wyje. Mam niekiedy wrażenie, że to nie instrument, jakieś super urządzenie, które przekazuje nam wszystko, co muzyk wymyśli wprost z mózgowych impulsów, bez pośrednictwa ustników, stroików i w ogóle jakiegokolwiek dmuchania. No tak, trudno się z tym nie zgodzić. Na gitarze Peter Bernstein grał, który, jak z tego co wiem, nawet mi opowiadał, to 30 koncertów mniej więcej zagrał z Sonny Rollinsem. I nierzadko było tak, że po takim koncercie ekspresyjnym, bardzo i długim, Sony zostawał jeszcze w miejscu, gdzie grali, żeby sobie poćwiczyć. Niech zabrzmi z tej płyty jeszcze jeden utwór, Patanjali, oczywiście na cześć twórcy jogowych sutr. No to chwilkę potrwa ten utwór, ale proszę się wczuć w klimat tego niezwykłego wieczoru, który tam miał miejsce pod Nowym Jorkiem.

No muszę przyznać, że oklaski jak rodem z koncertu Stonesów, z którymi notabene Sonny Rollins nagrał też jeden album. Właśnie, to był artysta absolutnie no, niezwykły. Za chwilę może przedstawię jeszcze państwo, które tutaj muzykowało z albumu Road Shows Volume 3. Słuchaliśmy Sonnego Rollinsa oczywiście na tenorze. Clifton Anderson grał na puzonie, Peter Bernstein na gitarze, Bob Cronshaw na basie, Kobe Watkins na bębnach, Kimati Dinizulu, Sammy Figueroa na instrumentach perkusyjnych. No właśnie, Sonny Rollins, niezwykle twórczy, wspaniały artysta, który nie bał się grać tych kalipsiaków, nie bał się grać utworów takich, można by rzec, trochę ze świata muzyki popularnej. Ja byłem na jego koncercie tylko raz w życiu. Prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, to było w 2002 roku w Nowym Jorku, w klubie, który się nazywał BB King Club, klubie BB'ego Kinga, gdzie nie odbywały się różne rzeczy, pewnie głównie bluesowo-rockowe, ale Sonny miał swój wieczór. Pamiętam, że wtedy byłem na wielu koncertach, bo to była moja pierwsza wizyta w tym mieście, ale ten zapamiętałem bardzo silnie. Wyszedł Sonny w tej swojej takiej czapeczce, specyficznym kapelusiku afrykańskim i po prostu zrobił to, co potrafił robić przez całe życie. Wspomniałem już o tych utworach popularnych. On owszem grywał przeróżne utwory takie. Ponoć koncert w Warszawie na Jazz Jamboree w latach 80. to było jakieś absolutne trzęsienie ziemi. Grał wtedy Isn't She Lovely Stevie'ego Wondera. Bardzo lubił grać też, no powiedzmy, standard jazzowy. On go tak traktował w szczególny sposób. Mac the Knife z opery Za trzy grosze Kurta Weila. Grał te kalipsiaki, eksperymentował z elektrycznymi różnymi składami. Natomiast zawsze było słychać ten nieprawdopodobnie charakterystyczny, ważny głos, który on miał w muzyce. I no w graniu na saksofonie, no w tworzeniu jakby tego gatunku, można powiedzieć. Drodzy Państwo, teraz troszeczkę złagodzimy na chwilkę emocje. Już właściwie będziemy tak się troszeczkę wyciszać i posłuchamy teraz ballady ciekawej zupełnie, znaczy mojej ulubionej, jednej z moich ulubionych, My Ideal. Słuchaliśmy jej ostatnio w wykonaniu Chetta Bakera z albumu Don't Ask. Posłuchamy duetu. Na saksofonie zagra oczywiście Sonny Rollins, a na gitarze Larry Coryell.

Rok 1979, album Don't Ask i Larry Coryell z Sonnym Rollinsem grają My Ideal. Pięknie. Drodzy Państwo, no i zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, że jest takie legendarne zdjęcie, które nosi nazwę A Great Day in Harlem. Zostało zrobione w 1958 roku. Na tym zdjęciu jest 57 genialnych, wielkich muzyków jazzowych. I właśnie niestety z odejściem Sonnego Rollinsa z żadnym z nich już nie bylibyśmy w stanie porozmawiać. To ostatni artysta, który żył jeszcze niedawno. Wielki absolutnie twórca, ramię w ramię z Milesem, Monkiem, nawet Charlie Parkerem, z Maxem Roachem, z Ornettem Colemanem, stworzył piękną muzykę, nagrał 60 ponad płyt swoich autorskich i będzie go nam bardzo brak. Na szczęście mamy rozmowy z nim, mamy przede wszystkim piękną muzykę. Zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie balladą, czy w takim średnim tempie utworem osadzonym, w którym spotyka się Sonny Rollins z Branfordem Marsalisem. To jest rok 1989. Piękny gest mistrza, który zaprasza do swojej płyty młodego, wspaniałego, młodego kota, jakby powiedział. Powiedzieli jazzmeni. No i posłuchajmy Falling in Love with Jazz, to tytuł albumu, kompozycja For All We Know. Ja Państwu bardzo dziękuję. Audycję realizował Wojtek Ratasiewicz, ja się nazywam Marek Napiórkowski i słyszymy się za tydzień.

0: czym jest era renifera oraz jak pisać abstrakcyjne teksty. Już w najbliższą sobotę po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie...
1: Reniusis, zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Coraz trudniejsza sytuacja po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień objął już kilkadziesiąt hektarów i zbliża się do zabudowań. W związku z zadymieniem zamknięto drogę krajową numer 50, a mieszkańcy części okolicznych miejscowości są ewakuowani. W akcji bierze udział ponad 200 strażaków. Sytuację utrudniają susza i silny wiatr, który przez ogień szybko przeniósł się na koronę drzew. Mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin.
3: Pożar powstał na gruntach prywatnych. Obszar ten jest dość ubogi. To są szóstej klasy grunty, które jeszcze niedawno były uprawiane. W tej chwili pokryły się sukcesją naturalną, sosną, częściowo brzozą. Również były tutaj drzewostany. I ten niekorzystne warunki, jakie dzisiaj mamy, bardzo silny wiatr, spowodował, że pożar ten szybko się zaczął rozprzestrzeniać.
2: O działaniach ratowników na miejscu mówił dziś też szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Ten pożar ze względu na wiatr się rozprzestrzenia cały czas, ale od pierwszych minut tego pożaru tam zadysponowane zostały znaczne siły straży pożarnej. Wystartował Black Hawk policyjny, 4 dromadery do organizowania rzutów wody. Na miejscu ściągane są wykwalifikowane moduły GFFF, czyli te moduły, które właśnie w trudnym terenie to są najlepsi specjaliści do walki z pożarami. Ufam, że te odwody wojewódzkie poradzą sobie z tym, aby ustabilizować linię obrony i powoli będą ten pożar zwalczać.
2: Leśnicy nie wykluczają, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Jak podkreślają, kamera przeciwpożarowa wykryła jedno źródło ognia, ale pilot samolotu gaśniczego zauważył później kolejne zarzewie przed frontem pożaru. Dodatkowo kilka dni wcześniej w tym samym rejonie doszło już do mniejszych pożarów, które udało się szybko ugasić. Kancelaria Prezydenta zarzuca rządowi brak konsultacji przy pracach nad polsko-brytyjskim traktatem o bezpieczeństwie i obronności. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz

Twierdzi, że kancelaria otrzymała treść dokumentu dopiero dzień przed podpisaniem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpiera te zarzuty. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekonuje, że prezydent był regularnie informowany o przebiegu negocjacji, a kancelaria uczestniczyła w spotkaniach roboczych dotyczących umowy. Traktat podpisany przez Donalda Tuska i Kira Starmera zakłada m.in. współpracę w zakresie obrony powietrznej, wykorzystania dronów i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Burza po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Sprawa wywołała reakcję części polskich polityków i komentarz ambasady Polski w Kijowie. Poseł PiS Paweł Jabłoński nazwał decyzję absolutnie skandaliczną i zaapelował o wezwanie ambasadora Ukrainy do polskiego MSZ. Z kolei ambasada RP podkreśla, że każde państwo ma prawo kształtować własną politykę historyczną, ale takie decyzje mają wpływ na relacje międzynarodowe. Polscy dyplomaci przypomnieli też, że działalność UPA jest w Polsce kojarzona ze zbrodniami na ludności cywilnej i wywołuje silne emocje społeczne. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Nic nie słyszę w słuchawkach, o teraz słyszę. Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 28 dzień maja, godzina 22.04. Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Witamy Państwa w napadzie chwały. Dzisiaj kontynuujemy cykl Polska jest piękna i muszę Państwu powiedzieć, że jak zobaczyłam zdjęcia, które mi przysłał dr Olaf Kwapis, to pomyślałam sobie, że takich rzeczy to w Polsce nie ma. No w ogóle nie ma cudów. No ale jednak są na Dolnym Śląsku niesamowite zamki, niesamowite wnętrza i zewnętrza też niesamowite. O tym wszystkim dr Olaf Kwapis nam będzie dzisiaj opowiadał, jak tylko oczywiście uda nam się połączyć, bo wiedzą Państwo, jak to jest z łączeniami. No te takie wtyki różne to raz działają, raz nie działają, więc czekamy, żeby dr Olaf odebrał od nas maila z linkiem. Wiem, że pierwszy mail, który wysłaliśmy gdzieś utknął, no ale może drugi mail, który wysłaliśmy do Olafa dotrze i będziemy w łączności. No to chyba troszkę muzyki zagramy i zobaczymy, jak tam internet na Dolnym Śląsku działa.

0: No i podobno technika nas usłuchała i doktor Olaf Kwapis jest z nami. Doktor Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas, nie zapominajmy. Dzisiaj na daleko wysuniętej placówce na Dolnym Śląsku. Ja tylko przypomnę Państwu, że mogą Państwo do nas pisać na Facebooku, na wallu pod tytułem Napad Chwały. Czekam na wszystkie Państwa wpisy, tu już całkiem sporo jest, więc będę odpisywać za chwilę. No a teraz ja się zamieniam w słuch i oddaję mikrofon doktorowi Kwapisowi. Cześć Olafie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Beato, dobry wieczór Wojtku, dobry wieczór Państwu. Bardzo chciałem być z Państwem osobiście i bardzo chciałem być z Beatą, no, ale los...
0: Prawie jesteś osobiście.
1: Ale jesteśmy. Los napisał swój własny scenariusz. No i od kilku dni przebywam w takiej misji historyczno-sztucznej na bardzo gościnnej ziemi. Jak Państwo wiedzą, nie ukrywam tego, uwielbiam Dolny Śląsk, bo jest on wpisany, no niestety nie w mój genotyp, ale właśnie w to, że jest to ziemia niezwykła. Z uwagi oczywiście na historię sztuki, ale pamiętam słowa poznańskich profesorów, kiedy jeszcze byłem adeptem tej szkoły, że często jeździmy bardzo daleko, a nie dostrzegamy tego, co mamy blisko i to się widzi, co się wie, bo właśnie no Śląsk, Dolny Śląsk, Górny, Dolny Śląsk, ale jesteśmy właśnie w tym obszarze Dolnego Śląska, to jest zupełna zagranica, dlatego że właśnie tutaj te bardzo złożone losy tych ziem, które są wciąż otwartą księgą, wcale nie zamkniętą właśnie. Można na to spojrzeć w ten sposób, że mamy wielkie szczęście. No oczywiście i nieszczęście, bo jak wiemy, no, w 1945 roku amputowano nam cały wschód i my pogodziliśmy się z tym. Tak już musi być. Natomiast za to otrzymaliśmy zachód. Ja nie mówię, czy lepszy, czy ciekawszy, ale zupełnie inny. Długi czas nie czuliśmy się tutaj u siebie. No ale to się widzi, co się wie, a jak się wie, to się kocha. I właśnie ta poznańska szkoła, to spojrzenie, że Śląska nie da się zrozumieć bez wprowadzenia tej kategorii bardzo dzisiaj europejskiej, bardzo bliskiej, no niestety daleko jesteśmy od Federacji Europejskiej, ale właśnie, że Europa to ojczyzna ojczyzn i że Śląsk nigdy nie był w jednych rękach. Każdy z tych panów, tych ziem, pisał tutaj własną historię, historię mierzoną niezwykłą sztuką. I tutaj jest właśnie to, że jak w soczewce, to oczywiście wspaniały region z wieloma niuansami, z wieloma spojrzeniami, które mogą nas nauczyć bardzo wiele. W kontekście historii, w kontekście sztuki, w kontekście historii prawa, filozofii, nawet nauk takich prawdziwych, jak ja to mówię, czyli właśnie biologii, medycyny, żeby tak nie tylko nie ślizgać się po temacie, drodzy Państwo, to tak sobie wymyśliłem, że przede wszystkim to chciałem, wymyśliłem z Beatą, zapytałem, czy można, czy się nasza kochana redaktor Beata zgodzi na to właśnie, żeby mówić o Śląsku w kontekście rezydowania.
0: I mam proszę pytanie. Bardzo, ja się zawsze zgadzam.
1: O, cudownie, że ciebie słyszę, Beato, bo od razu mi jest lepiej na sercu, że
0: mogę
1: że
0: ci przeszkadzać cały program.
1: Super, będzie to cudowne. Ale właśnie chodzi o to, że chciałem bardzo serdecznie podziękować wielu gościnnym miejscom, które mnie i tutaj grupę, ekipę, bo też tworzymy tutaj film, nie ukrywam, 4 odcinki o Dolnym Śląsku, które mam nadzieję będą bardzo, bardzo ciekawe, mówiące o historii podróży właśnie na Dolny Śląsk i współczesnej podróży, naszych współczesnych podróży. To nie znaczy, że ja się teraz, proszę Państwa, wypieram Rzymu, czy wypieram się Wenecji, wypieram się Włoch, ale nie ma mowy. Natomiast oczywiście no, nie ma mowy. Jeżeli jestem dzisiaj w bardzo gościnnym miejscu, w pałacu, drodzy Państwo. Ja wiem, że nie lubimy tego słowa pałac, ale to jest dom. Dom niezwykłych ludzi, to jest rodzina no, pochodząca z Belgii, to znaczy świetnie mówiący po polsku hrabia Karol, który po prostu Charles, którego tytuły, no, można by było powiedzieć, są bardzo, bardzo ciekawe. No ale to właśnie rodzina, która jak zdradził, tak właśnie prawdziwa arystokracja jest bardzo skromna i nie opowiada o herbach, nie opowiada o swoich przodkach, jak to w zwyczaju ma często jakieś arysto gdzieś, w Polsce szczególnie, tylko właśnie, że jego rodzina, rodzina pana hrabiego Charlesa, powędrowała z jedna z gałęzi tych rodzin właśnie za papieżami, z Florencji, bo była to rodzina właśnie gwelficka, do Awinionu, a z Awinionu stała się ona no po prostu francuska, więc jesteśmy w XIV wieku, a później właśnie kontakty tego domu hrabiowskiego w pobliżu niezwykłego Uniwersytetu w Louvain, polski proboszcz, który prosił, by rodzina, oczywiście właśnie francuska, przyjmowała, pomagała Polakom, no, którym po prostu było bardzo ciężko w czasach Polski Ludowej, żeby ich dom był otworem dla ludzi nauki. I później właśnie to, że przybywają na Śląsk, którym nie byli spokrewnieni, i udaje się kupić taką piękną, aczkolwiek bardzo zaniedbaną rezydencję. Ja dziś, kiedy tutaj wszedłem do tego pałacu, który ma właśnie taki bardzo śląski rodowód w tym kontekście no, przechodzenia tych ziem. Jak wiemy, były to ziemie Austrii, były to ziemie polskie, piastowskie, były to ziemie Piastów Śląskich, długiego panowania no, właśnie Piastów Śląskich aż po wiek XVI, gdy wymierają poszczególne gałęzie Piastów Śląskich. No i później Czesi, a po Czechach Habsburgowie, a po Habsburgach Hohenzollernowie. Tutaj zmieniali się właśnie panowie tych ziem. Były często zmiany decydujących o losie tych ziem, o przywiązaniu do Pragi, do Berlina, do Wiednia, ale właśnie to, że jest to rezydencja wspaniała, późno-barokowa, z taką galerią, że po prostu nawet chciałem wysłać Państwu przez Beatę zdjęcia,
0: no
1: żebyście
0: wysłałeś,
1: Państwo,
0: bardzo
1: ale
0: piękne.
1: Wysłałem część tych zdjęć, natomiast właśnie, żebyście Państwo też zobaczyli, że mamy naprawdę skarby niesamowite, które tutaj dzięki ludziom niezwykłym funkcjonują, którzy podnoszą właśnie wiele rezydencji, z pamięcią tych rezydencji, nie ukrywając pamięci tych rezydencji z ruin, podnoszą, zachowują, tezauryzują i z przyjemnością opowiadają właśnie nie o sobie, tylko o dziele swoich rodziców, o dziele, o przywiązaniu właśnie też i zawodowym. I dlatego, jak Państwo pozwolicie, to duży wstęp. Ja Państwo wiedzą, że ja się bardzo długo rozpędzam, jak takie B-52 nad Atlantykiem. Proszę mi wybaczyć, ale postaram być bardzo zwięzły, bo wiem, ile mamy czasu. I bardzo się modliłem do bogów Olimpu i właśnie do bogów internetu, żeby zadziałał internet tu w tym miejscu, no bo inaczej, no cóż, przeziębienie gotowe, ale dla Państwa jestem w stanie zrobić prawie wszystko, albo prawie właśnie wszystko i dla Beaty. Mówię, trudno, mam polar, zresztą nie mój, czapkę, uszatkę i wyjdę gdzieś na drogę. No może to będzie dziwnie wyglądało, ale po prostu, żeby być z Państwem. Bez oczywiście martyrologii narodu polskiego, bez dawania sobie, że jest to aż takie niezwykłe, ale chcę Państwu powiedzieć, niezwykłe jest właśnie być z Państwem, z naszymi patronami Radio Nowy Świat. Ja tutaj często spotykam Beato na mojej drodze, no może nie setki, ale przyjaciół Radio Nowy Świat, ale też przyjaciół naszego programu.
0: Bo na Śląsku mamy bardzo wielu słuchaczy.
1: Którzy się wręcz pytają, a gdzie jest Beata? Czy Beata jest tutaj gdzieś w kawiarni? Mówią, pani Beata, przepraszam.
0: Nie, może ja być mówię, Beata. No,
1: wyjątkowo znowu jestem sam. No i tak tylko kiwają głowami, że znowu mi dobrze, a Beata znowu na służbie, na wachcie, a ja sobie tutaj gdzieś hasam po tych niezwykłych obiektach. Ale drodzy Państwo, no właśnie, więc jeżeli Beato pozwolisz, to ja bardzo, bardzo chciałem podziękować, najpierw podziękowania, bo trzeba dziękować za niezwykłe spotkania. Obiekty były, są i będą, ale najważniejsi są ludzie. I ja bardzo, bardzo chciałem podziękować właśnie takiemu wielkiemu spotkaniu dla mnie, bo będziemy dzisiaj mówić o wakacjach króla w XIX wieku, rodziny królewskiej, o arystokratach, ale też o królach ducha, o literatach, malarzach, no, rzeźbiarzach, którzy tutaj przybywali bardzo często, zawsze. To była taka ścieżka zamówień od wielu, wielu, wielu epok, ale właśnie wiek XIX to jest wiek takiej bardzo ciekawej, długiej taśmy historii. To był wiek, gdzie historia rządziła. To była ta nauka humanistyczna, z której się wykluwało wszystko. Wykluwała się mądrość, wykluwała się historia polityki, historia prawa, właściwa historia powszechna i po prostu jeżeli chciało się być osobą z towarzystwa, to trzeba było znać historię. Nie wypadało jej znać. Zresztą ja nad tym bardzo boleję, drodzy Państwo, że dzisiaj nie wszyscy muszą być historykami, to nie o to chodzi, ale właśnie, że ta znajomość historii jest taka często bardzo powierzchowna, bardzo krótka, a bez znajomości historii nie zrozumiemy nikogo i niczego. I właśnie dlatego, kiedy najpierw rozpocznę od niezwykłego miejsca w tych podziękowaniach, pamiętam co mam mówić, niech się Państwo nie martwią, to jest Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim i z taką wielką radością, mogę się z Państwem podzielić, że ten obiekt pięknieje z roku na rok, że, broń Boże, nie chcę wystawiać żadnych laurek nikomu, bo to jest bardzo ciężka praca, renowacja, rekonstrukcja, ale gdyby nie taka otwartość spotkania ekipy, z której tutaj jestem i właśnie osób, które nam otworzyły, mogę powiedzieć, serce właśnie i bramy pałacu, to zawsze bym przeszedł tą samą ścieżką turystyczną. Natomiast właśnie bardzo chcę podziękować serdecznie, bardzo, bardzo w moim imieniu, w imieniu też ekipy, właśnie pani dyrektor Annie Marii Bójko, czytaj SPAK Marianna, tak sobie cudownie zażartowała, ale to postać naprawdę spiritus movens tego miejsca, bo parę lat temu jak tam byłem, to było smutno, drodzy Państwo, to był smutek właśnie po śmierci jednego z właścicieli, takich niepewnych losach miejsca. Oczywiście był piękny dzień, ale choćby był najpiękniejszy dzień, gdybym nie spotkał no właśnie takich osób jak pani Anna Maria, ale też jak, tak samo jak pani Ewa Grygorcewicz i niezwykła postać to pan, któremu zostaliśmy przekazani, to znaczy właśnie pani dyrektor powiedziała, to jest pan Stanisław Korzępa, wie wszystko o obiekcie, rzeczywiście fantastyczny historyk, który dostał klucze od pałacu i no oczywiście czar też Anny Gańczarek-Rau, która tutaj jest ze mną, czar niezwykłych operatorów, no i takie właśnie ten błysk w oczach człowieka, który zauważył, że my bardzo czekamy na to spotkanie. No ale i właśnie tutaj wielka gościnność. Stąd jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam tych wszystkich, którzy tworzą teraz, właśnie w tych dniach, no od pewnego czasu, właśnie nastrój niezwykłego miejsca, ponieważ oni się utożsamiają z tym miejscem. Nie mówię, że to jest ich, tylko że to jest właśnie po to, aby przyjmować ludzi, pokazywać im, jaki jest, jaki może być, jaki będzie blask tego miejsca. I naprawdę to był po prostu miód na moje serce, co tam się dzieje. Za chwilę będziemy o tym mówić. Mm-hmm. I jeszcze właśnie Karpniki, drodzy Państwo. Ja tam jeździłem jak byłem młodym człowiekiem i widziałem ten obiekt i czułem i uczono nas o tym, że to niezwykły Karl Friedrich Schinkel, że to niezwykły August Stiller. To są tacy super architekci europejskiej miary. Zostawmy już to ciągłe utyskiwanie, że coś jest tam po niemieckie, że to są Niemcy, że tam Prusacy. No a kto tutaj miał być? No tutaj po prostu taki ból los tych ziem. Do 1945 roku tutaj są Niemcy. To nie są... Oczywiście inaczej patrzymy na Prusy w wieku XVIII, XIX, XX, ale właśnie świetni, fantastyczni właściciele dzisiaj właśnie Karpników i to, że bywałem w tym miejscu, w Karpnikach, już kiedy to miejsce stało się takim no, domem gościnnym, świetnie prowadzonym przez właśnie ojca i syna, ale nigdy nie spałem. Powiem szczerze, że marzyłem o tym, żeby właśnie spać w tym pałacu, ponieważ to jest miejsce, gdzie przemawia taka siła historii sztuki, taka siła kultury, taka siła historii, no bez żadnego snobizmu, proszę Państwa. Jestem tylko zwykłym nauczycielem plastyki, historii sztuki w dwóch fantastycznych szkołach. Mam to mam to szczęście w życiu, zupełnie niezasłużone, że mogę być niekiedy w jakimś niezwykłym miejscu, ale podchodzę, staram się do tego podchodzić właśnie z pokorą, że to jest zawsze po coś takie spotkanie. Dlatego bardzo się nisko kłaniam właścicielom Karpnik, no i oczywiście Mysłakowice. I drodzy Państwo, tutaj dużo, dużo tego wstępu. Wiem, że dużo za dużo, ale kocham Dolny Śląsk, kocham tutejszych ludzi, kocham ludzi, których spotykam, mogę to powiedzieć szczerze właśnie, niezwykłych ludzi, którzy tutaj przywiał wiatr historii. Tutaj zupełnie inaczej jest teraz, po 1945 roku. Ja tego nie mogę pamiętać, jak było, ale czytam książki, staram się wejść właśnie w tę atmosferę. I tutaj, drodzy Państwo, niech Państwo pozwolą, że wakacje króla, no oto dlaczego. Świat trwał, no w takim, można powiedzieć, bezruchu stuleci do rewolucji francuskiej. Jak się urodziłeś chłopem? Przegrane. Byłeś przykuty patentem, pańszczyzną do ziemi. Gdzieś tam się komuś udało, ale to były wyjątki. No jak byłeś arystokratą, jak w niebezpiecznych związkach, nie ma nic przyjemniejszego, lepszego. I właśnie wiek XIX, kalendarzowo rozpoczyna się jak każde stulecie, to oczywiste. Ale spójrzmy na to inaczej, że kończą się te długie wieki feudalizmu. Kończy się ten czas, że rola ci jest dana. Urodziłeś się królem, no to urodziłeś się następcą króla, będziesz królem. Urodziłeś się rycerzem, będziesz rycerzem. No i można powiedzieć, było to społeczeństwo bardzo hierarchiczne. A rewolucja francuska zmienia wszystko. Różne można ją oceniać. Oczywiście nie ma jednej rewolucji, ale rok 1789, to jest początek XIX wieku, prawa, no pierwszy, prawo ludzi do bycia ludźmi. To jest deklaracja praw człowieka i obywatela, ale kończy się ten wiek 1918 rokiem. Oczywiście wszystko przewraca się jak domek z kart. Wszystko, to znaczy państwa, królestwa, księstwa w całej Europie. Wydawać by się mogło, że takie państwo jak Prusy, postawione w XVIII wieku jako wzór nowoczesnej, oświeconej monarchii, nie podda się dyktatowi Francji. Wszyscy uciekają królowie z tronów, chronią się w różnych rezydencjach. Armia Napoleona wchodzi po prostu jak w ciasto w tą Europę i zmienia wszystko. Do tej pory, no właśnie, armia pruska była niedoścignionym wzorem maszyny wojennej, ale oto generałowie króla pruskiego nie tylko, że nie walczyli, ale poddali się razem z oficerami, razem z żołnierzami. Przychodzi taki wielki wstyd. No i w tym momencie, gdyby nie było właśnie mężnej królowej, to Luiza Pruska, która zapakowała po prostu rodzinę czym prędzej, nie w złotą karocę, jak chciał uciekać z Paryża Ludwik XVI, tylko w pocztylion i uciekli po objęcia Prus Wschodnich, to też ich tereny wtedy, do królewca, ale też z wielkim żalem i wstydem, bo zostawili Berlińczyków, zostawili ten kraj samopas, zostawili Francuzom. Oczywiście ludność na początku witała Francuzów, no bo były te sławne hasła, jak wiemy, wolność, równość, braterstwo, ale każda wojna jest taka sama, albo przeważnie taka sama. Kradzieże, rabunki, gwałty, podpalenia. Przypominam Państwu i sobie, że Ludwik van Beethoven był wielkim republikaninem, dopóki nie zobaczył, co robili Francuzi w Wiedniu i wtedy sławną symfonię numer 3, którą chciał dedykować Francuzom, zmienia na eroikę, ale jako tak naprawdę epitafium dla rannego, ukochanego jego miasta, jako epitafium dla tych wszystkich ofiar Francuzów. No i tu, drodzy Państwo, po co ten wstęp? Otóż i Francuzi są wszędzie. Padają twierdze, mówię wszędzie, oczywiście twierdze są przekazywane przez władze pruskie w ręce francuskie. Mało tego, jest potężna kontrybucja. To Napoleon wymyśla, jego system właśnie, że ma być kontrybucja w złocie, w srebrze, w metalach, w dziełach sztuki. Wszystko jest rabowane. Wszystko jest rabowane i przewożone właśnie w ramach kontrybucji do Paryża. Król to Fryderyk Wilhelm III, jego małżonka to Luiza Pruska. Tam rodzą się dzieci i tutaj Państwo muszą o tym pamiętać, dzieci, które będą pamiętać ten wielki wstyd rodziny królewskiej. To można powiedzieć zostawienie stolicy samopas. I tutaj przychodzi właśnie postać niezwykła, o nim kiedyś mówiliśmy, architekt, który staje się super architektem. Nie od razu, to jest oczywiste, nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu ktoś jest nawet i Michałem Aniołem. To właśnie człowiek, który skończył berlińską Bauakademię na chwilę przed tą wielką rewolucją zmiany. Francuzi w Berlinie, Francuzi w Monachium, Francuzi w Warszawie, witani kwiatami, później jak pytanie, kiedy jednak oni odejdą, kiedy skończy się ten gwałt. I właśnie Karl Friedrich Schinkel, który odbywa podróż, taką romantyczną podróż do Włoch, ale nie szukając klasycyzmu, nie szukając właśnie tego ducha imperium, raczej szukając ducha średniowiecza, tej właśnie pierwszej Rzeszy. Pamiętam, jak jedna z osób, nieważne kiedy, nieważne gdzie, broń Boże ci nie naśmiewając nikogo, bo już uczę trochę już uczę niestety. No i właśnie Państwo, kiedy mówię właśnie druga Rzesza, to wszyscy do mnie mówią chyba trzecia. A ja mówię, że
0: ale
1: sporo,
0: zanim była trzecia, to musiała być druga. No i zerwałam Olafa. O kurczę. Nie chciałam, Olafku, wróć. No dobrze, to musimy się jeszcze raz połączyć. Naprawdę nie chciałam i nie wiedziałam, że się zerwie. Już piszę do Olafa, proszę Państwa, żeby...
1: Się
0: wrócił do nas. Jesteś. Wiesz, bo przez chwilę Cię nie było.
1: Tak? Och, ojej. Przepraszam bardzo. Więc
0: to nie szkodzi, to nie Twoja wina, to moja.
1: Ten punkt, który mówi o tym, że kiedy właśnie rewolucja się zmienia w terror, kiedy spada gilotyna na głowy władców, kiedy więzienia są przepełnione więźniami stanu, no to właśnie Napoleon czyni swoje porządki. Najpierw jako republikanin, później konsul, w końcu cesarz. No nawet Luiza Pruska chce się dogadać z Napoleonem, żeby właśnie pozwolił wrócić rodzinie królewskiej do Berlina. Napoleon się absolutnie na to nie zgadza. Trzeba pamiętać o tym, że niewiele może zabrano z Berlina, choć trochę do Luwru, do tego Muzeum Napoleona I, Muzeum Francji. Zabrano oczywiście sławną kwadrygę, Państwo ją doskonale znają, z nad bramy brandenburskiej. Ta brama brandenburska ani kwadryga nie była wtedy tak bardzo czczona, ale za chwilę będzie jej wielki powrót. To będzie powrót kwadrygi i dlaczego Państwu o tym mówię właśnie? Bo Karl Friedrich Schinkel to inżynier, architekt, który bardzo spodoba się rodzinie królewskiej i który właśnie w takim bardzo uciemiężonym Berlinie pokazywał, malował tym w sumie no, zwykłym mieszczanom, którym daleko było do mieszkańców do mieszkańców Wiednia, Monachium, Drezna. Berlin był uważany za taką jakąś tam stolicę, może ważną, ale tam nic nie ma. Natomiast właśnie Schinkel nadaje tej stolicy, tym Berlińczykom daje nadzieję i pokazuje im nową stolicę, malując wielkie panoramy. Drodzy Państwo, wielkie panoramy przyszłego Berlina, malując też no właśnie takie fantazje na temat katedr, kościołów. On jest cały czas bardzo przejęty Malborkiem, który wtedy już jest pruski, i kolonią, bo Prusy za chwilę, które były nastawione na to, że są państwem centralnym, oczywiście bardzo wzbogaconym w czasie pierwszego, drugiego zaboru o ziemie polskie, Prusy, które sięgają też na zachód, to było to właśnie sławna marsz na zachód, za chwilę będą sięgały aż po Ren. I właśnie Ren, no, który stanie się taką rzeką panniemiecką, to będzie taka rzeka, można powiedzieć, literacka rzeka matka nowych Niemiec. Ale pamiętajmy o tym, że Metternich, kiedy przyjdzie nowy porządek, ten minister, no, który ustanowi porządek po upadku Napoleona w 1815 roku, to właśnie to Metternich powie: niech się nie śni ani nowym Niemcom, młodym Niemcom, przepraszam, ani młodym Włochom, że będą mieli jedną ojczyznę. Włochy i Germania to są pojęcia geograficzne. Po co nam to wszystko wiedzieć? Otóż właśnie, drodzy Państwo, kiedy Napoleon zostanie pokonany w 1813 roku, rodzina królewska wraca do Berlina, król wydaje odezwę do mojego ludu, prosząc no właśnie o wsparcie w wojnie z demonem Francji. Oczywiście liberałowie mówią, no zrozumiał przez te kilka lat, że świat się jednak zmienił. Nie wszyscy czcili rewolucję, nie można było o tym mówić, ale że jednak król chce się podzielić trochę władzą. Konserwatyści mówią, nic się nie zmieniło. Zresztą zapewne król tylko da jedno i aż możliwość dostępu do dzieł sztuki, które Francuzi zrabowali z Prus, i te dzieła wracają do Berlina, bo właśnie wojska koalicji, tej koalicji antynapoleońskiej, kiedy wchodzą do Paryża, to ci prości żołnierze, pruscy mówią: chcemy odebrać to, co nam zabrał Napoleon. Jest tak drukowana właśnie ta super propaganda też, propaganda dworu pruskiego, czy też domu pruskiego, wojny ojczyźnianej, wszystkich przeciwko Francuzom, że ci prości żołnierze, z serdecznością myślę o nich jako prości, chcą bardzo przywieźć z powrotem przede wszystkim tą sławną kwadrygę. To jest kwadryga i tutaj Schinkel, który, no, który bardzo wierzy w nowoczesność, ale nie społeczeństwa, bardziej materiałów. To był człowiek, który wyprzedzał co najmniej o no, 80 lat swoją epokę. To był człowiek, który się zapracuje na śmierć, bo był pracoholikiem i właśnie wtedy wymyślono Dolny Śląsk, czy też w ogóle cały Śląsk, jako ziemię ojczyźnianą, jako krajobraz wszystkich Prusaków albo właśnie wszystkich poddanych króla. I tutaj Fryderyk Wilhelm III, który uwielbiał podróże, no niestety traci swoją żonę Luizę Pruską, będzie miał kolejną żonę morgamatyczną, no czyli małżonkę uznaną, ale bez prawa następstwa jej dzieci do tronu. Kocha podróżować na południe do Włoch. Ma takie piękne obrazy są tego monarchy z takim zawieszonym, tym błękitnym okiem właśnie i często gdzieś tam jest umieszczony ten krajobraz właśnie Wezuwiusza. Jest umieszczona ta kampania. No i właśnie, drodzy Państwo, tutaj ta kampania jest bardzo ważna dla Śląska. Co mają Pompeje do Mysłakowic? Co mają Pompeje do właśnie Karpnik? Co mają Pompeje, czy też w ogóle ten świat podróży dla kamienica Ząbkowickiego? I niech Państwo pozwolą właśnie, bo po 1815 roku król coraz częściej wskazuje, że właśnie chce spędzać letnie wakacje w ogóle, właśnie na Dolnym Śląsku. Korzysta z rezydencji tutejszej pruskiej arystokracji, ale i to jest wielki, wielki dar, który my mamy od losu, jeżeli chodzi o Śląsk. Tutaj w każdej wsi była rezydencja. Była. Często to są już tylko ruiny. Dzisiaj część tych rezydencji na szczęście jest w lepszej, gorszej kondycji. Staje się domami gościnnymi. To oczywiście właśnie przykładem jest wspaniały, cudowny dla Kotliny Jeleniogórskiej Staniszów. To jest dom moich przyjaciół. Przykładem jest oczywiście właśnie w dobrych rękach Pałac Kamieniec w Kotlinie Kłodzkiej. No oczywiście niezwykły zamek, rezydencja gubernatora hrabstwa kłodzkiego Sarny, ale właśnie mamy na Dolnym Śląsku trzy rezydencje należące do króla, do
0: Na
1: rodziny
0: bogato.
1: królewskiej. No właśnie na bogato. I tutaj, drodzy Państwo, można tutaj wymieniać oczywiście różne rody, które tutaj były do 1945 roku, ale ten skarb, ten dar, no dla nas powinniśmy bardzo, bardzo mocno eksponować. Bo po pierwsze, trudno było badaczom niemieckim przełknąć taką dość gorzką tabletkę, że nie byłoby tego wielkiego Karla Friedricha Schinkla, gdyby nie polska arystokracja. To oczywiście arystokracja zawsze jest ponad granicami. To jest berlińska linia Radziwiłłów, która zatrudnia tego bardzo dobrze zapowiadającego się architekta dla budowania własnych rezydencji w Prusach. Przykładem jest Antonin. Przykładem jest Antonin i oczywiście mamy tutaj piękną rezydencję myśliwską. Szinkla, wystarczy jak Państwo wrzucą w internet, Szinkla kochają i Prusacy, czy też Niemcy dzisiaj, i na szczęście Polacy, i Austriacy jak najbardziej też. No bo jak to zwykle bywa, do człowieka genialnego przyznaje się wiele narodów. Ale właśnie wracam do tego. I wtedy do czego? I właśnie te trzy rezydencje to są Mysłakowice, Karpniki, no i rezydencja należąca do przez Wilhelmę, przepraszam bardzo, przez Mariannę Orańską w Kamieńcu Ząbkowickim. I to, proszę Państwa, wszystko się dzieje właśnie w takiej taśmie historii, bo to jest ostatni wiek budowy zamków przez królów, przez monarchów, wiek XIX, nie jako fortec, tylko jako miejsc pamięci długiego trwania rodu. I tutaj mamy jeszcze jedną historię, ponieważ jak wiemy, wiek XIX to jest wiek też właśnie powstania nowych państw. Państw, których nigdy nie było na tej historii. Tak jak powiedziałem Państwu przed chwilą, Metternich, świetny historyk, mówi: niech się nie śni młodym Niemcom ani młodym Włochom, że będą mieli jedną ojczyznę. Było wiele państw niemieckich, rządzonych przez arystokrację, przez różne rody, często wcale nie mówiące nawet po niemiecku. Było wiele państw włoskich, ale nigdy nie było Italii, nigdy nie było Germanii. I tutaj jest właśnie to pytanie, które zasiał już Napoleon. Kto zjednoczy Niemcy? Kto zjednoczy Italię? Trzeba pamiętać, że Napoleon, republikanin, daje, no właśnie, na zasadzie takiego pstryczka w nos tym dawnym władcom dwa państwa. To jest Związek Reński, jako ten spadkobierca, czy też można powiedzieć, no, świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. Elektorzy sami się rozwiązali, powiedzieli, że Napoleon, jak przyjdzie, to sobie włoży kolejną koronę na głowę i że po prostu zostanie też cesarzem Świętej Rzeszy. I oczywiście to jest jedno, ale ten Związek Reński, właśnie Ren, rzeka Pan niemiecka, oczywiście też flaga wspólna, hymn, pozostanie w pamięci, szczególnie właśnie mieszkańców Frankfurtu, miasta konstytucji niemieckich, jak również właśnie Państwo tu już doskonale pamiętają dwie republiki w Italii. Po co to wiedzieć? Po co to wspominać? Dwie republiki w Italii za Napoleona, ta północna właśnie, Cisalpejska i południowa Partenopejska. Napoleon później też je zlikwiduje. Ale właśnie to jest podstawowe pytanie, które zostało też właśnie wyścig o zjednoczenie. Czy Niemcy, bo było to czuć cały czas w muzyce, w literaturze, w tym, co pamiętamy właśnie z liceum, okres burzy i naporu, oczywiście, wszyscy to pamiętamy. Goethe, Beethoven, Schiller, właśnie, jak Kto zjednoczy Niemcy? Berlin, Monachium czy Wiedeń? Monachium dość szybko odpada, bo nie ma takiej siły, ale oczywiście będzie miało wielką siłę jako stolica kultury, no właśnie niemieckiej. Wiedeń, habsburski, z wielkimi tradycjami, ze wspaniałymi kolekcjami, z wielką tradycją no, korony cesarskiej, przy tym domu przez kilka stuleci, czy, no nie mówię, że już biedne państwo, ale oczywiście odnowione po Kongresie Wiedeńskim właśnie, można powiedzieć, technokratyczne Prusy. I tutaj na ten głos króla Fryderyka Wilhelma III odpowiada Schinkel właśnie też w jaki sposób. Mianowicie w roku 1837, kiedy się wydawało, że każdy może wyznawać wiarę, jaką się chce. Oczywiście pilnowano porządku politycznego, ale mówiono, konfesja, czy jesteś protestantem, staroluteraninem, kalwinem, czy jesteś katolikiem, to jest twoja prywatna sprawa. No i właśnie oto dwie małe wioski, gdzieś tam na końcu świata, należące do domu austriackiego, bo wtedy jest Cesarstwo Austriackie w Tyrolu, to byli mieszkańcy, którzy ukrywali, bo wiedzieli, że muszą ukrywać przez 100, 200, 300 lat swoje przywiązanie do wiary protestanckiej. Wokół sami katoliccy, tyrolscy górale. A wtedy właśnie no w takim duchu, można powiedzieć, no w tej epoki Biedermeier, takiej epoki przed, no można powiedzieć, proto-nowoczesnej, no mieszkańcy tych wiosek napisali do urzędu religijnego w Wiedniu, że po prostu oni by chcieli, oni kochają cesarza, kochają imperium austriackie, ale chcieliby wyznawać wiarę swoich praojców. I wydawało się, że to, co to za problem? Niech sobie wyznają w swoich zborach, niech już się nie ukrywają po domach ze swoją konfesją. Cóż odpowiedział urząd wiedeński, urząd do spraw wyznań? Że albo zostają katolikami, albo mają się przeprowadzić tam, gdzie jest miejsce innowierców, to znaczy na rubieże, całkowicie im nieznane, całkowicie obce do Transylwanii. No i wtedy jeden z takich bardzo no, wygadanych, można powiedzieć, ojców pewnego przedsięwzięcia, szewc i sołtys, zastanawiał się, gdzie pójść czapkować, kto nas przyjmie. I właśnie poszedł aż do Berlina pieszo, dostał posłuchanie u króla i to był świetny akt propagandowy. Fryderyk Wilhelm III mówi, zapraszam was. Ja teraz chcę zostać protektorem wszystkich protestantów. Tak jak mój ojciec, tak jak mój dziadek, ale właśnie w duchu nowoczesnym. Wcześniej Prusacy, królowie pruscy zaprosili i wygnańców z Francji, tych hugenotów, stąd katedra francuska w Berlinie, i wygnańców z Holandii. No i tak tworzył się wtedy w XVIII wieku nowoczesny Berlin, proto-nowoczesny Berlin. Ale nikt się nie spodziewał, jak bardzo sobie monarchia habsburska strzeliła w stopę. Ponieważ oto właśnie się okazało, że ta pielgrzymka tułaczy, dlatego że oni mogli tylko zabrać swoje osobiste rzeczy. To było 416 osób, dokładnie spisanych, którzy szli dzień, może nie noc, ale w takiej pielgrzymce tułaczej. Pielgrzymce tułaczej to będzie później malowane, opisywane, będzie to komponowane też w muzyce do granicy między Cesarstwem Austriackim a Królestwem Pruskim i zostali przywitani chlebem i solą przez lokalną ludność i król mówi, przyjdźcie tu, gdzie ja mam dom. No nie do Berlina, tylko właśnie, gdzie będziecie mieli podobny krajobraz jak u siebie. Tu tworzy się właśnie to super napięcie myślenia, że ojczyzna to jest krajobraz. To jest ten właśnie znajoma góra, znajomy las, wodospad. To są te wszystkie właśnie wielkie panoramy gór i król mówi, przyjdźcie, tu dzisiaj jest miejscowość Mysłakowice. Tutaj Fryderyk Wilhelm przyjeżdżał na wakacje. Tutaj właśnie do Mysłakowic bywał u rodziny no, w pałacu rodowym, a kiedy umarł ostatni z hrabiów na Mysłakowicach, to odkupuje ten pałac i w tym miejscu, właśnie w roku 1837, to są rozmowy między Schinklem a królem, jest właśnie przebudowa bardzo skromna, czyli na taki dom kawalerski, no oczywiście daj Panie Boże wszystkim takiej skromności, takiego pawilonu, ale w takim duchu umiarkowanym. Fryderyk Wilhelm III, no pomny na to, jaki był los właśnie wygnańca, jednak bardzo się integruje właśnie z tym ruchem no, takiej pewnej wstrzemięźliwości władzy, takiego pokazu, że on jest pierwszym urzędnikiem, że on jest oczywiście z łaski Bożej, ale jest pierwszym urzędnikiem, który ma służyć swoim poddanym. I tutaj, drodzy Państwo, właśnie przybywają owi Tyrolczycy, jak Państwo będą w Mysłakowicach, to są wakacje króla, to dzisiaj to bardzo widać. Jak się wjeżdża do Mysłakowic, można spotkać niezwykłe, wspaniałe domy, takie no, po niemieckie, znaczy po tyrolskie, gdzie kultowowano tradycje ludowe z tego głębokiego Tyrolu, z tego pogranicza, no właśnie są cztery Tyrole, jak Państwo wiedzą, austriacki, niemiecki, szwajcarski i włoski, tu są domy tyrolskie, zbudowane tak samo, jakbyśmy byli właśnie na tych przełęczach Brennero, gdzie był to dom bardzo charakterystyczny, zbudowany z cegły, murowany, z bardzo charakterystycznym balkonem. I to jest też jeden z bardzo ciekawych przykładów, że zachował się jeden z domów, gdzie nadal właśnie w tej balustradzie na taki sposób bardzo elegancki, takiego wysokiego rzemiosła, takiego kunsztu jest napis po niemiecku, teraz nawet, drodzy Państwo, na szczęście jest Boże błogosław królowi Fryderykowi Wilhelmowi III. I tutaj król, następca Fryderyka Wilhelma III, Fryderyk Wilhelm IV, już zatrudnia nie Schinkla, ale jego ulubionego ucznia, którym on dał pracownię, którym on dał projekty. To jest August Stiller i dzisiaj w tej rezydencji, to jest szczęście w tej rezydencji, po prostu jest szkoła podstawowa. Dlatego ta rezydencja się uratowała, ale mamy właśnie taki przykład panoramy wymyślonej ojczyźnianego krajobrazu właśnie w latach późnych 30., 40. XIX wieku jako taka ingerencja historyczna w krajobraz. A czym mianowicie? Tutaj widać, że jest dużo neogotyku. Niekiedy był taki neogotyk kolejowy na północy, taki właśnie stacja do stacji podobna, poczta do poczty podobna, tam karczma do karczmy podobna, ale tu widać właśnie takie dzieło, można powiedzieć, no geniusz, tych geniuszy. To jest właśnie Schinkel i Stiller, że to nie jest taka prosta sobie budowla, jakaś kostka z blankami, z koszami udającymi oczywiście takie części strzelnicze, tylko też dzisiaj tam jest sala gimnastyczna. Tutaj była świetna galeria malarstwa, właśnie zbierano malarstwo ojczyźniane, no Kasper David Friedrich oczywiście, który maluje fantastyczne obrazy właśnie karkonoszy, który maluje ten ojczyźniany, wspaniały właśnie krajobraz, oczywiście znamy go, to jest wspaniały malarz romantyzmu i no dzisiaj tu szkoła podstawowa, zachowała się bryła, zachował się ten pomysł właśnie takich niezwykłego opracowania i fasady, i elewacji, i oczywiście właśnie wieża, na której był maszt i kiedy król tu przebywał, właśnie w Mysłakowicach, wtedy powiewał sztandar królewski. I wtedy tutaj dział się właśnie też kolejny niezwykły rozdział tej miejscowości, ponieważ tutaj mamy właśnie niezwykłych twórców ogrodów. Ogrodów, które przechodziły, można powiedzieć, no, był też ogród, mały ogród francuski, ale właśnie ogród krajobrazowy z taką celową ingerencją, ale właśnie czy celową, raczej lekką poprawą tego krajobrazu dla panoramy miasteczka, gdzie właśnie król żyje wśród swoich poddanych, którzy mogą tu spokojnie uczęszczać do swojego zboru. I tutaj dzisiaj to jest Kościół katolicki, ale właśnie ta druga wieża, która góruje, mamy tą jedną królewską, nadal wypowiadam dzisiaj podstawówka, z tą piękną, no niesamowite jest, można wejść na szczęście, bo kiedyś było trudno na to zaplecze, gdzie była oś widokowa, gdzie właśnie ta wieża eksponuje taką swoją doskonałość, ta wieża pałacowa, popałacowa i w to miasto, w to miasteczko, poza tym takim sielskim nastrojem tych domów tyrolskich, naprawdę niezwykle pięknych, jest ich kilka, mamy wieżę, no dzisiaj kościoła, wcześniej to był zbór I to jest super produkt właśnie Schinkla i Stillera. I kiedy wszedłem teraz właśnie z taką przyjemnością do tego zboru kolejny raz, to popatrzyłem z taką miłością, cierpliwą miłością na, drodzy Państwo, Pompeję w Mysłakowicach. Ano dlaczego? To Państwo wspominałem przed chwilą. Dlatego, że właśnie król pruski, Fryderyk Wilhelm III, od króla obojga Sycylii, czyli Bourbona, otrzymał dwie kolumny. Kolumny z Pompejów, które to są no, po prostu oczywiście już szczerniałe kolumny antyczne, piękne, no piękne w swojej krasie i one są właśnie, są w przedsionku tego kościoła. A przed kościołem do 1945 roku stała przepiękna rzeźba jednego z ciekawszych rzeźbiarzy, Raucha, właśnie przedstawiająca Fryderyka Wilhelma III. Dzisiaj rzeźby nie ma, rzeźba została zrabowana. W to miejsce stoi figura, no taka jest jaka jest, Chrystusa katolickiego. Natomiast pozostały takie fragmenty świetności. To właśnie ta wielka wiara w stop, który no, wierzono, że ten stop zmieni, całkowicie zmieni świat. To jest właśnie żeliwo, przepiękny, choć we fragmentach tylko właśnie, no piękne ogrodzenie przed dawnym pomnikiem króla, takie klasycyzujące, ale jeszcze właśnie tak wiązane takim mazwerkiem właśnie Schinkel Stiller. Trzeba pamiętać, że to są architekci totalni. Oni budowali wielką architekturę zewnętrzną, architekturę wnętrz. Mamy grafiki, jak wyglądały Mysłakowice Schinkla Stillera. Mamy też właśnie pełne rozeznanie oczywiście właśnie, jak funkcjonował ceremoniał w tym miejscu. I powiadam jeszcze jedno, przepiękne założenie, wspaniały drzewostan. Tutejsza przyroda Dolnego Śląska wszystkich zachwycała, ale właśnie tutaj przyroda jest prawdą o nas, to znaczy prawdą. Drzewa nas nigdy nie zawiodą, nie zawiedzie nas przyroda. Natomiast człowiek potrafi zawieść i właśnie to, że wspaniałe dęby, te właśnie dęby i nasadzone, i dzikie, i później jedno. Wielka prośba monarchy skierowana do rodów tutejszych, aby otworzyli swoje posiadłości dla wędrowców. To znaczy nie tylko dla arystokratów, nie tylko dla zaproszonych, tak tworzą się właśnie niesamowite szlaki przez Kotlinę Jeleniogórską. Można spokojnie przejść właśnie od Staniszowa, piękny, cudowny dwór w Staniszowie, świetnie prowadzone miejsce, i przez właśnie taką wieżę księcia Henryka. Są takie wpisywane w ten krajobraz od Staniszowa przez Bukowiec, którym bywał Goethe, to proszę Państwa, wystarczy wziąć Goethego, jego wspomnienia z podróży nie tylko do Włoch i zobaczymy, że Goethe przyjeżdża właśnie dlatego do Kotliny, na Dolny Śląsk, do Kotliny Jeleniogórskiej, ponieważ on tu spotyka swoich, to znaczy kogo uważał za swoich? Ten wielki uczony z Weimaru, tych, którzy zajmują się nauką. I tutaj właśnie to wielkie dziedzictwo widać do dzisiaj w Bukowcu. Tam było 50 stawów rybnych, tam był wielki folwark. To jest rodzina właśnie hrabiów von Redyn.

0: Tak, wiesz,
1: karpniki,
0: miło
1: wakacje,
0: się
1: ale nie
0: słucha,
1: chcę
0: tu
1: tylko
0: czas
1: zapowiedzieć.
0: minął.
1: Przepraszam, karpniki i zamek, pałac Marianny Orańskiej. Pozwolisz, Beato, że
0: Tak,
1: za tydzień,
0: oczywiście.
1: bo ja jestem tutaj takim w natchnieniu dolnośląskim i chciałem bardzo serdecznie
0: A ty już tam
1: podziękować tym
0: zostaniesz,
1: wszystkim.
0: czy wrócisz kiedyś?
1: Wrócę. No ale bardzo się jest mi tutaj dobrze, bo na Dolnym Śląsku tylko może być dobrze. Jeszcze raz bardzo dziękuję właśnie wspaniałym osobom, duchom tych miejsc. Ja pozwolę sobie jeszcze przypomnieć. Anna Maria
0: Przypomnij.
1: Bójko, Ewa Grygorcewicz, pan Stanisław Korzępa, właściciele wspaniałej rezydencji, właśnie zamku, pałacu, hotelu, karpniki, no i oczywiście wielcy wspaniali, którzy nas gościli zarówno w Sarnach, zarówno w Kamieńcu i oczywiście w Staniszowie. Ale o tym wszystkim, jak Państwo pozwolicie, to dokończymy sobie te wakacje króla za
0: Oczywiście,
1: tydzień.
0: w wakacje
1: Bardzo
0: króla.
1: dziękuję,
0: Właśnie
1: że
0: tak
1: Państwo byliście ze mną.
0: Pomyślałam
1: I
0: sobie,
1: Beato, dziękuję bardzo.
0: Cała przyjemność po naszej stronie, i pomyślałam sobie, że ty takie masz wakacje króla teraz tam.
1: Wiesz co, ale to jest takie wakacje raczej
0: No
1: chciałbym,
0: wiem, robocze.
1: Daleko mi drogę tego, robocze, ale właśnie to jest to, że jest zawsze otium i negotium. Jest praca w naszym życiu, bo praca jest najważniejsza, jak mówią w Poznaniu, i trzeba tą pracę wykonywać dobrze. Czy jest się królem, czy jest się tylko zwykłym, jak ja, nauczycielem plastyki w niezwykłych szkołach, gdzie są niezwykli ludzie. Także bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy dr Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas. Ja się żegnam z Państwem do soboty. Ja się nazywam Beata Grabarczyk. Razem ze mną był tu jeszcze Wojciech Ratasiewicz, i Wojtkowi dziękuję za zrealizowanie programu, a Państwu za to, że byli Państwo z nami. Państwu dziękujemy też bardzo. Dobrej nocy.
1: Dobra.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.

Zmarł Sonny Rollins. Słuchamy Sonny'ego Rollinsa, autor standardów takich jak Olio czy St. Thomas, a także A Region, czyli Nigeria od tyłu, i Doxy. Te mogą Państwo znać z repertuaru Milesa Davisa, który przedwczoraj, przy okazji w Dzień Mamy, obchodziłby setne urodziny. Bardzo mi miło, że słuchają Państwo Powidoków. Bruno Jasiński, zapraszam z albumu Saxophone Colossus, bo czemu być skromnym? Posłuchamy jeszcze jednej pięknej rzeczy, tym razem kompozycji Sonny'ego Rollinsa, Strode, Road na garach, Max Roach, Tommy Flanagan, fortepian, Doug Watkins, basior.

wspaniały aranż z wyjściem bębnów na pierwszą solówkę i ogólnie mocarna płyta. Polecam, jeśli nie są Państwo z postacią Sonnego Rollinsa blisko, pogrzebać, szczególnie w pierwszym okresie wydawniczym w labelu Prestige w latach 50. Ciekawe, czy teraz po śmierci artysty przyspieszy proces biurokratyczny w sprawie nazwania mostu jego nazwiskiem, mostu Williamsburg w Nowym Jorku, bo Sonny Rollins na tym moście ćwiczył bardzo intensywnie przez kilka lat z albumu The Bridge, nagranego po 3-letniej przerwie na ćwiczenie. Słuchamy ody do mostu.

tempo po Sonnym Rollinsie spadnie radykalnie inna ikona Nowego Jorku, czyli Kenny Dope, producent wagi najcięższej, autor produkcji hip-hopowych, jak i klubowych pod pseudonimami Masters at Work czy The Bucketheads i rzecz świeża, skromny edit legendarnej grupy The Silvers.

deklamował Menace for Hire. Pierwszy raz grałem go Państwu 2 lata temu. I to w miarę dokładnie, bo też w maju. Raper i producent ze środowiska chicagowskiego. Kai Crusade to pierwsza ksywa z tej bańki, na którą się natknąłem i kolejno sprawdzałem, kto tam u niego się pojawia gościnnie. 50 sekund z raperem za mało. Posłuchamy jeszcze kolejnych kilkudziesięciu.

0: me to somehow or another use humanity to get people to become aware of how people suffered. That was what drove me into it. To get a beautiful picture.
1: Przeskoczyliśmy na wschodnie wybrzeże. Duet Uncle John i V. Dawn. Ten drugi to producent z Harlemu. I w utworze Origin rewelacyjna robota ilustracyjna, filmowa. Skaczemy znowu, tym razem do Ameryki Środkowej, Eddie Palmieri i Cal Jader z kompozycją Rytmu Unii. Jeśli to nie grało w żadnym filmie, to powinno.

Gelscott Heron na podkładzie z maszyną perkusyjną. To połowa lat 90. i album Spirits, ostatni przed przerwą w płytach, aż do 2010 roku i I'm New Here w XL Recordings. Polecam płytę Spirits, jak chcą Państwo posłuchać Gila Scotta Herona innego niż z hiciorów, chociaż Home is Where the Hatred Is też się tutaj pojawia w koncertowym wykonaniu, wspaniałym. Jest też Coltrane, Equinox, jako tytułowe Spirits. To bardzo proszę w wolnym czasie i dać znać na powidoki@nowyświat online. A ja zostawiam Państwa z Fredim Hubbardem. Po pierwszej nutce będzie wiadomo, co zagrają. Chwilę im to zajmie z długą solówką basu Wayne'a Dockery. Bardzo dziękuję za dziś, za powidoki i słyszymy się w kolejnym tygodniu. Bruno Jasiński, spokojnej nocy.